0: wśród osób, które znam, znam osoby, ja mieszkam w okolicach Oslo, czyli to jest południe Norwegii, potrafią jechać samochodem do Hiszpanii, do Włoch na kołach, czy do Chorwacji. Aczkolwiek myślę, że tutaj wygrywa wygoda. Nawet w moim przypadku, kiedy wracam do domu, 2 godziny samolotem kontra 26 godzin samochodem, wybór jest prosty. Wolę wypożyczyć samochód na miejscu i być 2 godziny w Krakowie.
1: No właśnie.
2: Wypożyczyć na miejscu, tak? Mhm. Czyli łączymy, tak? Najpierw jakiś przewoźnik zbiorowy, najczęściej samolot, bo odgrywa rolę czas i na miejscu, tak?
0: Zgadza się. Czy nawet gdzieś, jak się wybierałem na wakacje do Grecji, na Cypr, nawet nie przeszło mi przez głowę to, żeby jechać tam samochodem czy motocyklem. Gdzieś w głowie mi rodzi pomysł wyprawy motocyklem do Maroka, ale również rozważam to, żeby nadać motocykl do transportu, do odbioru w Hiszpanii, a ja żebym doleciał samolotem. Szkoda czasu, jak dla mnie.
2: Mm-hmm. To pan Marcel, pan Paweł?
1: Poczekajcie, bo ja tu teraz mi się... Czy Haaland jest bohaterem narodowym w Norwegii? Po tych mistrzostwach w piłce nożnej.
0: Oczywiście, to
1: jest, tak, myślałem.
0: To trzeba było
1: super
0: przeżyć tutaj na miejscu. To, co się działo podczas mistrzostw, ta atmosfera cała, to było coś pięknego.
1: Oczywiście powiedziałem, skojarzyłem, przypomniałem sobie o nim, mówiąc o długich łodziach wikingów, bo te norweskie tradycje sprzed setek lat. No i on, który wyglądał rzeczywiście jak żywcem wyjęty z filmu o wikingach, więc to ja mu zresztą bardzo kibicowałem i Norwegii. Gdyby nie on, to nie wiem, czy bym kibicował, ale ten facet po prostu miał w sobie coś, że nie dało się mu nie kibicować.
0: Holland zrobił show na tych mistrzostwach i to jest...
1: Holland, tak?
0: Myślę tutaj też mocno... Holland, tak, ponieważ...
1: Czy nie tak, jak się w Polsce mówi Haaland, tylko Holland.
0: Znaczy na całym świecie. On ma mocno właśnie uproszczone to nazwisko przez 2 A. Tutaj czyta się to on... Jego rodowe nazwisko to jest As kropką z tym kółkiem, czyli Holland. Ale żeby to na całym świecie było łatwiej, to jest podwójne A, czyli Haaland. Czyli Haaland, Holland to jest...
1: Jak z naszym Chopinem, że tak pozwolę sobie porównać. Chociaż inna dyscyplina sportu.
0: Możemy porównać w tym kierunku.
1: No dobrze, dobrze.
2: Czyli co? Wybieramy sobie taką trasę samochodem, żeby ta podróż nie trwała kilku dni. Raczej tak 12, 14, 16, a jak już dłużej, to raczej samolot i na miejscu wynajem samochodu. To taki skrót instrukcja obsługi podróży europejskich.
0: Z mojej perspektywy tak. Z mojej perspektywy to jest wygodniejsze, mniej czasochłonne i uważam, że tańsze, ponieważ loty obecnie samolotami są mega tanie. Wiadomo, jeżeli trafimy okres wakacyjny, kupujemy na tydzień przed wylotem, te bilety nie będą tanie. Jeżeli już te bilety kupimy wcześniej, potrafimy naprawdę za nieduże pieniądze polecieć i na miejscu znaleźć również wypożyczalnię, która nie ma cen z kosmosu, tylko ma normalne ceny i sumarycznie zamkniemy się w niższym koszcie niż jeżeli pojedziemy samochodem.
2: Tak, jeszcze w ostatnich miesiącach ważnym elementem są ceny paliwa. Mm-hmm. No nie tylko ceny, ale kiedyś w Polsce były kartki na paliwo, to wracamy do tej epoki malucha.
1: Nie mów tego głośno. Bo wiesz, że drukarnia i już są.
3: Aha. Ceny regulowane ceny już były
1: tak
3: niedawno,
1: jest.
3: Więc...
2: A bo jak były
0: ale
2: maluchy,
0: nie wiem, czy
2: to i CPN.
0: Panowie.
2: Tak,
0: nie wiem, czy słyszeliście panowie, w tym momencie w Rosji jest problem z paliwem.
1: No i dobrze.
0: Na stacjach paliw nie ma dostępnego paliwa.
1: Ale gdzie, po co im paliwo, gdzie oni pojadą, jak nikt ich nie chce?
2: Do czołgów.
1: Aha, chyba, że tak.
0: gdzieś śledzę różnych podróżników i właśnie widzę, że jest problem z zatankowaniem paliwa.
2: Tak, i jak nie ma paliwa, to pojawia się taka forma przewozu jak autokuszetki. Właśnie zapoznawałem się z biuletynem Instytutu Kolejnictwa. Oni wspominają tam, że autokuszetki stają się coraz popularniejsze właśnie w Rosji. Czy taka forma istnieje w
1: Europie?
2: Tylko,
1: że tam jedziesz bez auta.
2: Ale że auto zostanie, że to platformy, nie, takie zamknięte wagony do tych autokuszetek.
1: Nie napada.
2: I w Polsce też istniała kiedyś taka forma, jak to Warszawa Główna, Gdynia, Warszawa.

0: Zakopane, Gdynia, Katowice i Kraków, Trzebiatów. O, takie linie były.
1: Ten Trzebiatów nad morzem.
0: Tak, ten Trzebiatów, tak, koło Niechorza, Pogorzelicy.
1: Mam tam przyjaciół, pozdrawiam.
0: Czy taka forma w Europie istnieje? Czy można o tym myśleć, żeby sobie nadać samochód? O, albo jeżeli się jedzie na inny kontynent, czy to się opłaca nadać sobie samochód i go gdzieś tam na miejscu odebrać?
2: Moim zdaniem nie. Mhm. To znaczy, to co mówił kolega z Norwegii wcześniej, najbardziej optymalną opcją przy dużej ilości kilometrów, długich trasach, to jest właśnie łączenie samolotu z wynajmem samochodu. Co zresztą, no stąd mamy bardzo dużą ilość klientów właśnie czy ze Stanów, czy z Kanady, czy ze Skandynawii, z Anglii, z Irlandii. No bo właśnie tak, no czy z Norwegii, czy choćby z Anglii, o wiele lepiej jest prościej, szybciej i taniej przylecieć samolotem do Krakowa, wynająć samochód na miejscu i podróżować sobie dalej. Mało tego, ja mam wielu klientów, którzy przylatują z Gdańska, z Olsztyna do Krakowa i tutaj załatwiają jakieś lokalne sprawy samochodem, potem samochód wracają też drogą lotniczą do siebie, do domu. Także no...
1: A to już jak rozmawiamy o turystach i o tych, którzy korzystają, powiedz, bo bardzo jestem ciekaw, czy to jest tak, że są na przykład takie nacje, takie grupy, że mówisz, że okej, dobra, ten samochód trzeba będzie mocniej sprzątać, kiedy wróci, albo takie, gdzie wiesz, że będzie zawsze czysto, bo wynika to z ich kultury. Bardzo dużo turystów w Małopolsce było z krajów arabskich i jak się okazuje, oni jednak, przynajmniej takie słyszałem opinie, że nad nami Europejczykami, jeśli chodzi o czystość i taką kulturę osobistą, to są jednak wyżej. Tak wychodzi, tak? Czy nie zgodzisz się z tym?
2: To znaczy inaczej. Te samochody wracają od klientów tam właśnie z Emiratów Arabskich w różnym stanie, jeżeli chodzi o czystość. Natomiast trzeba zawsze brać w ich przypadku większy margines co do zwrotu samochodu, bo tak jak u nich nie spieszy się z wyjściem do pracy, nie spieszy się z wyjściem na targ, nie od 10, tylko od 11 i tak dalej, świat poczeka, to czy on go odda o 12, czy on go odda o 17, to przecież to jest to samo, więc...
1: Dwucyfrowe to dwucyfrowe.
2: U nas to tak nie działa, system zaczyna liczyć kolejną dobę, a być może, że już kolejny klient czeka na samochód. Więc tak jak mówię, no, w przypadku klientów z Emiratów my sobie już zakładamy przynajmniej 6 godzin
1: takiej zakładki,
2: możliwego
1: bufora
2: opóźnienia, bo może być różnie, aczkolwiek jest to klient stosunkowo bezpieczny. Nie zdarzają się jakieś takie celowe uszkodzenia samochodów, czy jakieś powiedzmy... No, prasa opisywała, że któryś tam wjechał do Doliny Chochołowskiej, czy jeszcze w jakieś inne dziwne miejsca, ale zasadniczo nie mamy z tymi klientami problemu. Natomiast samochody w najgorszym stanie wracają od klientów z Izraela. Mhm. Tam zawsze te samochody wracają brudne, wymagają...
1: Że oni jeżdżą w trudniejszym terenie po prostu. No, najwyraźniej.
3: Tak. Nie tylko samochody po Izraelu były brudne.
2: Natomiast
3: jak
2: są
3: pamiętam,
2: też...
3: Przepraszam, że się wcinam.
1: No nie, no to dobrze, rozmawiamy. Ale posłuchajcie, wróćmy do tych kuszetek. Czy ten pomysł na takie kuszetki to waszym zdaniem dzisiaj miałby rację bytu? Czy
0: gdybyśmy... W Europie, która tak dba o ekologię, że na przykład mogę się wybrać do Portugalii, akurat to zły przykład, bo tam jest inna szerokość torów, ale na przykład do Włoch, prawda?
1: W Portugalii mają co, szersze?
0: Tak, 1620.
1: A te rosyjskie mają. Ile mają?
0: 1520.
1: Średnio. No to takie ani w tą, ani w tamtą.
0: Tak, trzeba przestać. To akurat zły przykład, ale to się też da załatwić. No, ale właśnie w odległy jakiś rejon Europy, gdybym chciał się wybrać, nie wiem, na północ Francji, czy to byłby realny pomysł, żeby z powodu ekologii, cen jechać i spać w kuszetce, a samochód jedzie sobie w specjalnym takim wagonie do przewozu samochodów?
2: No z tego, co się orientuję, to w tej chwili żaden przewoźnik nie oferuje tego typu usług na terenie Europy. Mhm. No ale sobie też trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę my urlop zaczynamy na miejscu, czy zaczynamy go przy wyjeździe z domu, bo może chcemy zobaczyć coś jeszcze.

0: jeszcze po drodze do tej Hiszpanii, czy nie wiem, czy Francji, bo Europa jest piękna w całości, wystarczy wyjechać czasem 100 kilometrów od domu i już możemy coś ciekawego zobaczyć. Nie musimy tam zajechać w ciągu jednego dnia, tylko z jakimiś noclegami po drodze w wyznaczonych ciekawych punktach. I ja osobiście przy moich urlopach preferuję tego typu wypoczynek, że po prostu gdzieś po drodze i nigdy nie wracam tą samą drogą, tak? Jeżeli jadę, powiedzmy, południem w stronę, nie wiem, na przykład Szwajcarii, to wracam bardziej północą. I bardzo często włączam opcję unikaj autostrad. Można zobaczyć bardzo fajne, ciekawe miejsca, a nie tylko ekrany dźwiękochłonne przy autostradach.
1: No te ekrany mają swoje wady i zalety i to na pewno jest wada.
2: A nie, to bardzo dobry pomysł, bo skoro już mamy ten samochód swój czy pożyczony, to też uzyskujemy wartość dodaną. Prawda?
0: No więc właśnie.
2: Taki plus, tak.
1: Plus dodatni.
0: Znaczy, ja mam trochę taką duszę turysty szwendacza, tak? Lubię czasem wjechać w drogę, która nie jest zbyt dokładnie opisana na nawigacji, która nie wiadomo gdzie doprowadzi. No czasem skutkuje to tym, że trzeba się po prostu wycofać. Ale czasem no, trafia się w miejsca no, bardzo, bardzo fajne, ciekawe, nieoczywiste.
1: To co, przerwa i wrócimy do Państwa za kilka minut. Proszę z nami zostać. Jedynka w drodze.

0: Kwadrans do godziny trzeciej, jedynka w drodze, program Pierwszy Polskiego Radia. No i tak sobie podróżujemy dzisiaj przez Europę w ramach jedynki w drodze właśnie. Trochę o wypożyczaniu samochodów, ale trochę też o tym, dokąd samolotem i jakie przygody i inne przepisy lub też zwyczaje mogą nas zaskoczyć. To pytanie jeszcze o kampery. Wiem, Paweł, że masz ogromne doświadczenia z kamperami. Czy to jest dobry pomysł na podróżowanie, czy wybrałbyś raczej campervana?
1: No to zależy, w jakim składzie jedziemy, tak? Bo campervany to są samochody bardzo
0: rodzinne,
1: fajne i
0: tak?
1: poręczne, ale tam powiedzmy dla dwóch osób, tak? Natomiast jeżeli już podróżujemy z dziećmi, tam nie wiem, 4-5 osób,
0: no to nie.
1: No to już raczej taki no, pełnowymiarowy kamper, który nie jest już campervanem, tylko właśnie z zabudową campingową dedykowaną. Natomiast no to też zależy, gdzie chcemy jechać, bo jeżeli planujemy dłuższe przejazdy i potem przemieszczanie się między lokacjami, no to znowu campervan się okaże bardziej takim poręcznym samochodem, mniej palącym, można nim szybciej jechać. Natomiast jeżeli planujemy część czasu spędzić na campingach czy w takich miejscach jak camperparki, no to wygodniejszym na pewno będzie no, któryś z tych dużych kamperów, czy to jakiś pół zintegrowany, czy zintegrowany, albo alkowa, jeżeli tam powiedzmy jest nawet do 6 osób, powiedzmy.
0: Alkowa to jest ta zabudowa spać nad
1: tak,
0: dachem,
1: to jest tą taką czapką nad szoferką, w której są również miejsca do spania. Natomiast no, kamperwany są poza tym cisze, bo to jest zwykły samochód dostawczy, zabudowany przez firmę zajmuje się zabudową produkującą kampery meblami, łóżkami, tam innymi tego typu rzeczami, ale sztywność nadwozia jest pochodną tego samochodu dostawczego. Natomiast w przypadku kamperów, gdzie fabryczna jest tak naprawdę tylko szoferka, albo i to nie zawsze, no to cała ta zabudowa jest taka sandwichowa i ona jednak bardziej pracuje na wszelkiego rodzaju nierównościach, ma opory aerodynamiczne inne, więc te szumy opływowe też są większe. No jest to generalnie samochód głośniejszy.
0: No ale też
1: minusem
0: kampera jest to, że nie wjedziesz do miast, tak? Że musisz parkować w miejscach określonych, a campervanem podjedziesz w miejsce, gdzie możesz zaparkować na zwykłym parkingu.
1: No te campervany są mniej rzucające się w oczy, poza tym, co ze względu bezpieczeństwa jest istotne.
0: Tak, ale
1: wiele miast, na przykład w Polsce, w tej chwili uprawia nowy sport, który polega na tym, że ustawiają w co bardziej atrakcyjnych miejscach bramownice, które nie pozwalają na wjazd wyższym samochodom, takim właśnie jak kampery, ponieważ chcą ograniczyć się w ten sposób nocowanie poza miejscami wyznaczonymi czy poza campingami. No tylko tak trochę wylewają dziecko z kąpielą moim zdaniem, bo do turysta karawaningowy to nie jest tylko i wyłącznie ktoś, kto zostawia pieniądze na campingu, ale zostawia również w sklepach, w restauracjach, w innych tego typu miejscach, więc no chyba nie do końca tędy droga. Bardziej bym myślał o zachętach do tego, żeby właśnie nocować na campingu, niż na siłę ograniczanie miejsc, gdzie można tymi autami wjechać. No ale to już... Włodarze sobie to regulują po swojemu.
2: Czy taki campervan może też spełniać się w pewnym sensie w pracy czy w biznesie? Wyobraźmy sobie, nie wiem, targi w Mediolanie, w innych miastach specjalistyczne. No i żeby mieć i podróż i uniknąć hotelu, czy taki campervan by się sprawdził? Znaczy przykład jadę na targi motoryzacyjne do Zurichu i tam jadę campervanem, dzięki czemu nie płacę za hotel i podjeżdżam sobie blisko targów.
1: Oczywiście.

0: Oczywiście, że tak. Takie samochody bardzo często są wykorzystywane w ten sposób, ale właśnie albo campervany, albo tutaj klasą samą w sobie są Volkswageny California, które mają kilka wersji zawodów. Od lat oni produkują te samochody i to już można powiedzieć takim kultowym samochodem się stają w Kalifornii. Jest to po prostu normalny, szybki van z możliwością spania dla czterech osób. Tyle, że on nie posiada węzłów sanitarnych. To już
1: no tak. Ani rosołu niedzielnego nie ugotujesz.
0: Nie, nie, kuchenne mają.
1: Tak?
0: Kuchnia, zlew, lodówka,
1: tak. To ja już z łazienki bym zrezygnował na rzecz rosołu.
0: Toaleta, prysznic, tego tam nie znajdziemy.
2: Do to i to ja.
1: To przyjemnie tak zaparkować obok tej toja i ugotować rosół.
0: No, ale
1: daleko posunęliśmy się w tych planach. No dobrze.
0: Ale jeszcze... pamiętajmy, że nawet przy jakichś dłuższych wyjazdach niekoniecznie musimy w tym samochodzie mieszkać, ale jeżeli chcemy gdzieś się przespać po drodze przy autostradzie czy coś, no to jest zawsze inny komfort niż taki zwykłej osobówce, tak?
1: No pewnie. Do Marcela
2: spanie
1: pytanie.
2: Powiedział.
1: Czy, proszę?
2: Pan Paweł spanie powiedział.
1: Idziemy
2: ale dobrze,
1: spać?
2: To tak... Jeden powoli, tak.
1: Do Marcela jeszcze pytanie, czy w Norwegii dużo kamperów zauważasz, czy to nie jest taki częsty widok?
3: Mnóstwo.
1: Tak myślałem.
3: Jest. Mają mnóstwo kamperów, mają mnóstwo budżet kempingowych, ale również mnóstwo kamperów przyjeżdża w okresie wakacyjnym. Bardzo są widoczne na drogach, szczególnie w ładnych miejscach. I wszystkie te parkingi są właśnie zawalone kamperami. Na drodze nagle trzeba jechać, jak jedziesz na drodze, gdzie jest ograniczenie do 60, jedziesz taki zazwyczaj 70-75, jak jedziesz 58, to znaczy, że na początku peletonu jedzie kamper na niemieckich tablicach.
1: Okej, okay. Kiedyś oglądałem, pewnie każdy z nas oglądał odcinek Top Gear o kamperach i o tym, jak bardzo ich nie lubili w Top Gear. I niszczyli nawet kampery. Ja bym nie niszczył i cieszę się, że są. Może kiedyś nawet sam się zdecyduję.
2: W kraju nad Wisłą kupią ten kamper przed zniszczeniem. Mm-hmm. A nawet trochę zniszczony.
1: Potem go wyklepią i pojedzie dalej na wschód. No dobrze, to już wszystko na dzisiaj. Przejechaliśmy
2: tak,
1: wszystkie kilometry
2: Europę,
1: zaplanowane.
2: Tak. Mm-hmm. A ja jeszcze mam pozdrowienia dla ekipy Muzeum w Oławie, Muzeum Motoryzacji, która gdzieś właśnie w takiej egzotycznej podróży z Ukrainy jedzie samochodem, trochę ciężarówką, trochę autobusem, a może nawet trochę kamperem.
1: Osinobus?
2: Coś takiego, mhm. Ale daleko zza wschodniej granicy. O 22:00 zaczęli go naprawiać. Więc nie wiem, czy teraz śpią, czy jadą.
1: No to trzymajcie się dzielnie. A naszym gościom dziękujemy. Paweł Bielec, Marceli Doniec. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy również.
1: Pozdrowienia dziękujemy dla Krakowa również. I dla Oslo. No a my też Państwu bardzo dziękujemy. Kajetan Tłokowski, Marcin
2: Koszyba. Zawsze szczęśliwych i pięknych podróży
1: tak jest.
2: Życzymy.
1: I Wojciech Błoński, który program zrealizował. Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne

0: pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki – Alfabet Bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów, a kolejnych kilka zostało uwięzionych w częściowo zawalonym budynku. Trwa kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Alarmami przeciwlotniczymi objęto regiony na wschodzie i w centrum kraju. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że w mieście wybuchły pożary, doszło do zniszczeń budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały z kolei, że Kijów został zaatakowany rakietami balistycznymi wystrzelonymi z Kurska. Agencja Reuters podaje, że w całym Kijowie słychać było kilkanaście eksplozji. To pragnienie wolności, a nie kalkulacja wygrało u organizatorów Powstania Warszawskiego, mówił prezydent na Placu Krasińskich w Warszawie. Podczas uroczystości w przeddzień rocznicy zrywu Karol Nawrocki powiedział, że o powstaniu zdecydowało serce i polska dusza, pragnące wolności, a nie chłodna statystyka analizująca szanse na pokonanie wroga.
2: Bo statystyka, kalkulacja, przeliczanie broni i możliwości na zwycięstwo zawsze przegrywało z tym, co tak głęboko było w polskiej duszy. Po prostu z pragnieniem wolności i niepodległości i wierności wyznawanym przez was i przez nas wartościom. Sens walki nie powinien być mierzony szansami na zwycięstwo, tylko wartościami, w imię których ta walka się odbywa.
1: Dziś w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego w uroczystościach wezmą udział powstańcy i ich rodziny oraz przedstawiciele władz centralnych i miejskich. Przez Polskę tymczasem przetacza się fala upałów. Ostrzeżenia występują na przeważającym obszarze kraju, towarzyszą im alerty przed burzami.
3: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz, tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
4: Ostrzeżenia informują nas o tym, że może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę. W czasie burz możliwy jest również grad.
3: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: To są aktualności Jedynki. Początek sierpnia to kolejny przystanek lata z radiem i telewizją polską. Dziś w Poddębicach będzie można zobaczyć, jak wygląda praca nad plenerową audycją i posłuchać muzyki na żywo, zapowiada Patryk Bedliński z radiowej Jedynki.
5: Nasze plenerowe studio odwiedzą muzycy Orkiestry Dętej Poddębice, jednej z wizytówek tego miasta. Będziemy mówić o orkiestrze, o jej historii, o tym, co grają, ale także o tym, dlaczego orkiestry Dęte wciąż potrafią łączyć pokolenia. A może nawet uda się namówić muzyków, aby zagrali słynną polkę Dziadek?
1: Audycja Lato z Radiem rusza tradycyjnie o 9:00, zaraz po niej piknik i potańcówka. Wszystko na placu przy ulicy Mickiewicza 13 w Poddębicach. Wieczorem zapraszamy na koncert. Wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Kombi czy Blue Cafe. A na koniec o skandalu w świecie piłki nożnej. UEFA grozi bojkotem wszystkich turniejów FIFA, jeśli Światowa Federacja dopuści prywatnych inwestorów do spółki zarządzającej komercyjną stroną Mistrzostw Świata i innych rozgrywek. Wszystkie 55 europejskich związków jednogłośnie poparło takie stanowisko.
6: FIFA zapowiada jednak kontynuowanie konsultacji. Plan zakłada utworzenie wartej 20 miliardów dolarów spółki FIFA Forward Enterprise, w której prywatni inwestorzy mogliby objąć do 20% udziałów. Podmiot odpowiadałby za prawa telewizyjne, sponsoring i organizację turniejów. Światowa Federacja zapewnia, że zachowałaby kontrolę nad decyzjami sportowymi, a każdemu z 211 członków obiecuje do 40 miliardów euro na rozwój piłki. Projekt wymaga poparcia większości federacji. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Plan odrzuciła już Federacja CONCACAF, a skrytykowała go także Federacja Azjatycka. Przeciwnicy ostrzegają, że presja inwestorów może doprowadzić do powiększenia mundialu, częstszej organizacji turnieju i wyboru gospodarzy, głównie pod kątem zysków.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Opady deszczu i burze z gradem możliwe dziś prawie w całym kraju z wyjątkiem południowo-wschodniej Polski. Może im towarzyszyć silny wiatr. Wciąż jednak jest i będzie upalnie. Na termometrach dziś maksymalnie od 24 stopni na północy, ale w centrum już zobaczymy 30, a na południowym wschodzie aż 36 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Mam nadzieję, że w piosenkach, których dziś przed świtem posłuchamy, znajdą Państwo poezję i refleksję. Danuta Kryńska, dobry wieczór. Zapraszam do radiowej jedynki nocą.

0: Pójdę na Stare Miasto. Władysława Szpilmana grał Bogdan Hołownia. Interpretacji dawnych piosenek w wykonaniu Bogdana Hołowni będziemy słuchać tej nocy aż do świtu. Słuchajmy też dawnych piosenek o Warszawie.
1: Ostatni dorożkarz, warszawski dorożkarz, na starym rynku fajkę ćmi. Zawiązał lejce, czeka na gościa, na dnie w butelce zostawił łyk. Drzemiącej szkapinie nasypał garść owsa, na restauracji spogląda drzwi. Może ktoś mi

ostatni dorożkarz, warszawski dorożkarz, na starym mieście złapał kurs. To zakochanym wino i piosenka biją do głowy jak zapach róż. Stukają podkowy latarniom gazowym i chuda szkapina ruszyła w kluz.

ostatni dorożkarz, warszawski dorożkarz, jak na obrazku z dawnych lat. Prawdziwa rozkosz jechać dorożką, gdy dmucha chłodny z Powiśla wiatr. O asfalt niemodnie stukają kopyta i strzela wesoło do taktu bat.

dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się.

Czesław Niemen, Grzegorz Turnał oraz wyjątkowa interpretacja Ireny Santor utworu Czesława Niemena. Przed wojną Jesienne Róże śpiewali m.in. Tola Mankiewiczówna i Mieczysław Fog. Autorem muzyki tego utworu jest Artur Gold. Melodię nagrał na swoim przepięknym albumie Chwile Bogdan Hołownia.

Polecam Państwu jutrzejszy przedświt w radiowej jedynce. Jeszcze szlagier z lat 30. zaśpiewa Laura Szafran na fortepianie. Bogdan Hołownia, dziękuję. Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Kłania się Przemysław Goławski. Wolność należy do tych słów, które budzą natychmiastową sympatię. Chcemy być wolni. To odwieczne marzenie, które powraca w różnych epokach i pod różnymi nazwami. Marzenie o całkowitej wolności, o życiu bez nakazów, zakazów, obowiązków i zobowiązań, przymusów i ograniczeń. Ale czy można być wolnym od wszystkiego? Chesterton twierdzi, że takie marzenie jest niemożliwe do spełnienia, bo nawet artysta, który podejdzie do tworzenia dzieła z nieograniczoną wyobraźnią, gdy bierze do ręki jakieś narzędzie, będzie zależał od wybranej formy. To ma swoje prawa, ale i ograniczenia. Tak pisał w eseju Anarchia w grudniu 1905 roku. Anarchizm, tęsknota za absolutną wolnością, odrzucenie ograniczeń jako takich. Wszystko to jest nieuleczalnie jałowe i infantylne. Anarchiści nie chcą stawić czoła zasadniczym, logicznym faktom. A fakty są takie, że nie istnieje coś takiego jak całkowite wyzwolenie. Chyba że mówimy o niebycie. To, co nazywamy wyzwoleniem, to zawsze i z konieczności po prostu wolny wybór między różnymi zestawami ograniczeń. Jeśli mam kawałek kredy, mogę narysować na chodniku okrąg albo kwadrat. I na tym polega święta idea zwana wolnością. Ale nie mogę narysować figury, która będzie jednocześnie okręgiem i kwadratem. Nie mogę narysować nieskończonego kwadratu. Nie mogę narysować okręgu wyzwolonego od ograniczeń swej formy. Cokolwiek planuję rysować, muszę przyjąć do wiadomości, że ma to swoje reguły i granice. Każdy człowiek, który coś robi za pomocą kredy czy czegokolwiek innego, postępuje dokładnie tak, jak ktoś, kto się żeni lub wstępuje do armii. Śmiało sprzedaje sam siebie we wzniosłą niewolę. I to samo oczywiście dotyczy kwestii moralnych. Nie istnieje bezprawie ani bezchołowie. Istnieje tylko wolny wybór między różnymi ograniczeniami. To jeden z esejów Chestertona. O wolności i anarchii pisał też w artykule z lipca 1905 roku. Tak. Gdy łamie się wielkie prawa, nie zyskuje się wolności. Nie zyskuje się nawet anarchii. Zyskuje się małe prawa. Chesterton argumentuje przekornie, że odrzucenie fundamentalnych, odgórnych zasad, zarówno moralnych, jak i społecznych, wcale nie prowadzi do upragnionej przez wielu pełnej wolności. Zamiast tego ludzkość wpada w sidła tysięcy drobnych, uciążliwych, formalnych czy urzędowych mikroprzepisów regulujących każdy krok, co ostatecznie niszczy radość życia. Przez ostatnich kilka spotkań Chesterton prowadził nas przez różne obszary życia. Było o dogmatach, o kompromisie, o obowiązkach, cywilizacji czy technice. Za każdym razem wracała jednak ta sama myśl. Człowiek nie jest naprawdę wolny wtedy, gdy odrzuca wszystkie granice. Prawdziwa wolność nie jest brakiem granic, lecz umiejętnością określania tych właściwych granic. Wolność nie polega na unikaniu zobowiązań. Polega na świadomym wyborze zobowiązań, które mogą nadać naszemu życiu sens. A gdy dziś przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wracamy do pytania o wolność. Warto pamiętać również o przestrodze. Człowiek nie oddaje życia za brak wszelkich zasad.

0: zasad, lecz za takie wartości, które są warte najwyższej ceny. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jedynka Polskie Radio, apetyt na Europę. Jedziemy na Bałkany, do Chorwacji, ale nie tylko.
3: Będziemy dusić, piec, gotować, grillować, smażyć mięso, warzywa, ryby i owoce morza.
2: Spróbujemy fisz paprykarzu i peki.
3: A naszą przewodniczką po kuchni Bałkanów będzie
2: Małgorzata Telmińska.
3: Zapraszamy już dziś od 16:00. Łukasz Modelski,
2: Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nabożeństwo polowe na Placu Krasińskich, a po nim apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego. Wczoraj w Warszawie odbyły się kolejne obchody przypadającej na dziś 82. rocznicy wybuchu zrywu. W uroczystości wzięli udział bohaterowie tamtych wydarzeń oraz zaproszeni goście, w tym polscy harcerze. Powstańcy są wdzięczni za pamięć o jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii Polski. Rozmawiała z nimi Agata Król.
5: To jest moje ukochane miasto. Każdy, idę tu, każdy krok, każdy kamień jest nasiączony krwią.
6: Mnie tylko cieszy to, że dzieci cośkolwiek wiedzą, pamiętają, tak jak myśmy pamiętali o Legionach, prawda?
7: Ważne jest to, że potrafimy się łączyć przy tej okazji jako społeczeństwo tak bardzo podzielone ponad podziałami.
4: Powstanie warszawskie rozpoczęło się o godzinie 17:00. W godzinę W Warszawa zatrzyma się na minutę. Wcześniej od 15:00 ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, zakończy na Placu Krasińskich. W związku z obchodami wprowadzono zmiany w kursowaniu wielu tramwajów i autobusów, a niektóre ulice będą wyłączone z ruchu. Rosyjski ambasador otrzymał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek nad ranem spadła w województwie lubelskim.
8: Rozmowa z rosyjskim ambasadorem była krótka i konkretna.
9: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
8: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rosja dostała też jasny sygnał, że doszło do czegoś więcej niż tylko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
9: Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
8: A wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku. Dodał, że to oznacza, że rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały i Rosja używa rakiet produkowanych na bieżąco. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Giganci cyfrowi działający w Polsce mogą wkrótce zapłacić podatek cyfrowy. Przedstawiony wczoraj przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt takiego podatku trafił do konsultacji międzyresortowych.
10: Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby duże, zagraniczne firmy będące w Polsce dawały coś od siebie, a taki podatek jest właśnie tym, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był, przypuszczam, żeby to było około 3 miliardów.
10: Wicepremier podkreśla, że podatek nie jest antyamerykański i dotyczy wszystkich firm w Polsce.
11: Wprost mówiąc, to nie jest podatek antyamerykański, to jest podatek, z którego najwięcej wpływów, mówię o tych 3 miliardach złotych, jest z części platform azjatyckich. Dlatego, że one dzisiaj najwięcej zarabiają w Polsce i najwięcej wyprowadzają poza granicę.
10: Podatek miałby wejść w życie od 1 stycznia 2028 roku. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
4: A w nich przenosimy się do Niemiec. Przez Hamburg przejdzie dziś Parada Równości. Przed tygodniem podczas podobnego zdarzenia w Berlinie doszło do zamachu. Dlatego polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega w systemie Odyseusz osoby wybierające się do Niemiec.
12: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do polskich uczestników parady w Hamburgu o zachowanie szczególnej ostrożności, przypominając, że równo tydzień temu w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego, którego śmiertelną ofiarą stała się Polka. 31 osób zostało rannych. 21-letni Abdul Balut, który wjechał w ludzi samochodem, a potem atakował ich maczetą, został znaleziony i zastrzelony dzień później.

0: Ubiegłotygodniowa parada w stolicy Niemiec otworzyła, a dzisiejsza w Hamburgu zamyka Pride Week, nazywany w niemieckojęzycznej części Europy Christopher Street Day. To okres manifestacji mniejszości seksualnych i walki o prawa społeczności LGBTQ+. W Hamburgu demonstrować będzie 150 grup, w tym organizatorzy parady w Berlinie, którzy nawołują do licznej obecności jako wyrazu wsparcia dla tych, którzy ucierpieli podczas zamachu oraz dla pokazania jedności społeczności. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Będzie można zobaczyć wojskowe maszyny i podziwiać podniebne akrobacje. W Kętrzynie rozpoczyna się dziś 25. edycja Mazury Air Show. Dla publiczności przygotowano specjalne loty widokowe, zapowiada prezes Aeroklubu Krainy Jezior i inicjator wydarzenia Stanisław Tołwiński.
2: Po pierwsze, będą loty śmigłowcem, będą loty samolotem Cessną i będą lotem już prawie, że można być historycznym Antonowym. No każdy oczywiście może sobie wybrać, może inaczej, może wszystko skorzystać w ogóle, i śmigłowiec, i Cessna, i Antonowa.
1: Na płycie lotniska pojawił się też Black Hawk, Bryza, Sokół oraz wojskowy samolot C-130 Hercules. Radiowa Jedynka jest patronem medialnym wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przed nami kolejny upalny, ale też mokry i burzowy dzień. Popada i zagrzmi gdzieniegdzie z gradem prawie w całym kraju, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich. Na termometrach dziś maksymalnie od 24 stopni na północy, około 30 w centrum, aż 36 stopni zobaczymy na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Autopromocja.

0: męskie.
1: Prosto z rynku.
2: Przed mikrofonem Błażej Prośniewski. Dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji m.in. najnowsze dane o inflacji. Ta w lipcu przyspieszyła.
3: Zasadniczym czynnikiem, który wpłynął na wzrost inflacji w lipcu do 3% z 2,5% w czerwcu, jest wzrost cen paliw.
2: Ma być łatwiej naprawić popsutą pralkę lub niedziałający telefon, a wszystko to za sprawą unijnych regulacji, które właśnie weszły w życie.
4: Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
2: A w audycji Prosto z Rynku powiemy także o kazachskim embargu na polskie jabłka.
5: Kazachstan tak już zrobił 2 lata temu, czyli dokładnie do 31 grudnia. Nie importował jabłek, po czym otworzył swój rynek wtedy, kiedy skończyła się lokalna produkcja. To jest, uważamy, lekkie łamanie przepisów międzynarodowych.
2: Ale jest też i dobra wiadomość dla polskich sadowników. Jaka? O tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 1 sierpnia, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania kazachskie embargo na polskie jabłka. To formalnie obowiązuje od dziś do końca grudnia. A to jest poważny problem dla naszych eksporterów, ponieważ Polska od lat jest jednym z najważniejszych dostawców jabłek do tego kraju. Tomasz Matusiak.
2: Strona kazachska podkreśla, że zakaz ma służyć ochronie krajowego rynku i nie jest skierowany przeciwko konkretnemu państwu. Resort rolnictwa stanowczo sprzeciwia się tej decyzji, mówi Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa.
3: Natychmiast zareagowaliśmy na tę informację o decyzji o zakazie ze strony Kazachstanu importu naszych jabłek. Minister Stefan Krajewski wystosował pismo do swojego odpowiednika, ministra rolnictwa w Kazachstanie, i w związku z tym również podjęliśmy tutaj spotkanie z zastępcą ambasadora, i w naszej rozmowie zarówno w piśmie pana ministra zadaliśmy pytanie, jakie były przesłanki wprowadzenia tego zakazu. Z naszej informacji wynika, że 40% podaży jabłek zaspokajamy my jako Polska.
2: Zamknięcie rynku kazachskiego na 5 miesięcy może mieć istotny wpływ na możliwości zbytu polskich jabłek, uważa Witold Boguta, prezes zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
4: W 2025 roku był to czwarty rynek, jeśli chodzi o eksport polskich owoców. Ten eksport wyniósł około 40 tysięcy ton, co stanowiło 17-18% polskiego eksportu jabłek. Rok wcześniej, w tym właśnie 2024 roku, tylko przez 9 miesięcy eksportowaliśmy tam około 50 tysięcy ton jabłek.
2: Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przypomina, że Kazachstan w przeszłości wprowadzał już podobne ograniczenia.
5: Kazachstan tak już zrobił 2 lata temu, czyli dokładnie do 31 grudnia. Nie importował jabłek, po czym otworzył swój rynek wtedy, kiedy skończyła się lokalna produkcja. To jest, uważamy, lekkie łamanie przepisów międzynarodowych, umowy o wolnym handlu. Dlatego też Polska będzie w tej sprawie interweniować nie tylko w samym Kazachstanie, ale także w Komisji Europejskiej, domagając się zniesienia tego zakazu.
2: Rozmowy dyplomatyczne będą kontynuowane. Strona polska zapowiada dalsze działania mające na celu zniesienie zakazu oraz innych ograniczeń dotyczących eksportu produktów rolno-spożywczych do Kazachstanu.
0: Ale jest też i dobra informacja, bowiem polskie jabłka trafią na nowy rynek, a chodzi o Filipiny. Pierwsza wysyłka możliwa jest jeszcze w tym sezonie. Polska zabiega także o otwarcie tamtejszego rynku na inne produkty, m.in. borówkę i cebulę. Zdaniem resortu rolnictwa Filipiny są jednym z najbardziej perspektywicznych rynków w Azji Południowo-Wschodniej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o podpisanej ostatnio przez prezydenta tak zwanej ustawie łańcuchowej. Zakłada ona, że już wkrótce trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. I choć formalnie nowe prawo zacznie obowiązywać dopiero za 12 miesięcy, to właściciele zwierząt, którzy nadal korzystają z tego typu rozwiązań, już powinni przygotować się do nadchodzących zmian. A co dokładnie się zmieni i jak dostosować się do tych nowych przepisów? O tym opowie Państwu Anna Zakrzewska.
2: Choć państwo nie prowadzi statystyk i dokładna liczba psów przetrzymywanych na łańcuchach w Polsce nie jest znana, to organizacje prozwierzęce szacują, że liczba ta może sięgać nawet około 500 000. Wiele z nich żyje w fatalnych warunkach i jest skrajnie zaniedbanych, mówi Paweł Artyfikiewicz z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt VIVA.
3: Problem trzymania psów na łańcuchach nadal jest dosyć znaczny i ponad połowa zgłoszeń, które do nas trafiają, dotyczy właśnie tego problemu. I w przełożeniu na liczby można powiedzieć, że to będzie kilkaset zgłoszeń rocznie. Przy czym rzadko jest tak, że takie zgłoszenie dotyczy wyłącznie samego faktu trzymania zwierzęcia na łańcuchu i najczęściej takiemu zjawisku też towarzyszą inne problemy związane z dobrostanem tego psa.
2: Nowe przepisy poza zakazem trzymania zwierząt na uwięzi określają także wymagania dotyczące kojców dla psów. Zanim ustawa wejdzie w życie, Ministerstwo Rolnictwa musi jeszcze wydać rozporządzenie, w którym określona zostanie m.in. minimalna powierzchnia takiego kojca, liczba utrzymywanych w nich psów oraz konieczność zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia, wyjaśnia adiunktka w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie Agnieszka Gruszczyńska z Centrum Badań nad Prawem Zwierząt.
4: I to jest teraz najważniejsze, ponieważ ten proces legislacyjny w związku z tym, że jeszcze konsultacje społeczne będą i prawdopodobnie będą różne uwagi, a przecież osoby, które mają spuścić psy z uwięzi, powinny wiedzieć ewentualnie, jeśli nie ma możliwości utrzymywania na danej zamkniętej posesji psa, jakie te warunki mają spełnić jak najszybciej, bo to umożliwi w ogóle po tych 12 miesiącach efektywne wymaganie wprowadzenia tych zmian. Więc dopiero wtedy będzie pełna ustawa, jak będzie to rozporządzenie.
2: Jak usłyszałam w resorcie rolnictwa, odpowiedni dokument ma powstać w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Najbliższy rok to także pracowity czas dla inspektorów i organizacji prozwierzęcych, podkreśla Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
5: Bo będziemy musieli przez ten rok, najbliższy czas, informować ludzi o tym, co zawiera nowelizacja ustawy, jakie muszą zmienić warunki tych zwierząt.

0: rząd, jak wygląda nowa ustawa, co muszą poprawić.
1: Pojawiają się jednak obawy, czy wszyscy do tych nowych przepisów będą chcieli się dostosować.
0: Dla niektórych ludzi będzie to rzecz nie do przejścia. Będzie to problem dla nich nierozwiązywalny i będą pewnie woleli pozbyć się zwierzęcia, oby tylko pozbyć się w taki sposób, że wydadzą go komuś, oddadzą go komuś. Niestety jesteśmy świadomi tego, jak to się może skończyć dla części psiaków.
1: Za naruszenie zakazu trzymania psa na uwięzi sąd będzie mógł wymierzyć grzywnę albo karę aresztu. Może także odebrać właścicielowi zwierzę oraz nałożyć do 100 tysięcy złotych kary na cel związany z ochroną zwierząt.
2: Słuchają Państwo radiowej jedynki i audycji Prosto z Rynku, w której już za chwilę przyjrzymy się najnowszym danym o inflacji. A ta niestety idzie w górę.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz o inflacji. Ta w lipcu, zgodnie z opublikowanymi wczoraj danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przyspieszyła i wyniosła 3% w ujęciu rok do roku. A jeszcze w czerwcu ten wskaźnik kształtował się na poziomie 2,5%. Skąd to przyspieszenie? O tym już za chwilę w rozmowie z naszym gościem.
1: Prosto z rynku.

0: A naszym gościem jest teraz główny ekonomista banku PKO BP, Piotr Bujak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Inflacja w lipcu przyspieszyła i wyniosła 3%, no ale to chyba nie jest duże zaskoczenie.
1: Wzrost inflacji w lipcu jest zgodny z oczekiwaniami. Co istotne, po kilku miesiącach dużych niespodzianek w górę lub w dół, tym razem odczyt inflacji był dokładnie zgodny ze średnią prognoz ekonomistów.
0: A co spowodowało, że w lipcu inflacja przyspieszyła?
1: Zasadniczym czynnikiem, który wpłynął na wzrost inflacji w lipcu do 3% z 2,5% w czerwcu, jest wzrost cen paliw. Wiąże się to ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak w lipcu doszło do wznowienia działań wojennych w Zatoce Perskiej i blokady cieśniny Ormuz, co podbiło ceny ropy. Ale wiąże się to również z wycofaniem programu CPN oraz z osłabieniem złotego.
0: W efekcie, dodajmy, ceny paliw w lipcu wzrosły o blisko 14%. Jednocześnie pojawiły się też czynniki, które osłabiały ten wpływ na ogólną inflację, a myślę tu o spadku cen żywności.
1: On był w dużej mierze zgodny z typowym zachowaniem cen żywności latem, sezonowo, ale też pewien taki dodatkowy element spadkowy był tam widoczny i w ujęciu rocznym spadek cen żywności delikatnie się pogłębił. I to był czynnik, który niwelował proinflacyjny efekt wzrostu cen paliw. Poza tym, pomijając ceny paliw i ceny żywności, wzrost cen w naszej gospodarce był w lipcu stabilny i znajduje to odzwierciedlenie w stabilnym poziomie tzw. inflacji bazowej, pomijającej takie czynniki o charakterze zewnętrznym, jak właśnie ceny paliw czy ceny żywności.
0: A jak ten lipcowy odczyt inflacji będzie oddziaływał na prognozy dotyczące kolejnych miesięcy? Czy on jakoś zmienia prognozy inflacyjne?
1: Zgodnie z prognozami ekonomistów, wzrost inflacji w lipcu potwierdza oczekiwania i prognozy na kolejne miesiące, przy czym trzeba pamiętać, że te prognozy obarczone są dużą niepewnością związaną przede wszystkim z sytuacją geopolityczną, z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i co wpływa istotnie na ceny paliw, a także nośników energii potencjalnie na przełomie tego i przyszłego roku. Natomiast na ten moment wydaje się, że inflacja do końca tego roku będzie w lekkim trendzie wzrostowym, może rosnąć do 3,5-4%, a następnie w trakcie przyszłego roku będzie spadać i wróci do celu inflacyjnego na poziomie 2,5%.
0: I jak rozumiem, przy takich założeniach dopiero w przyszłym roku zobaczymy ewentualne obniżki stóp procentowych.
1: Biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost inflacji do końca tego roku, wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej może być ostrożna i wznowi obniżki stóp procentowych dopiero, kiedy inflacja będzie zmierzać już wyraźnie z powrotem w dół w stronę celu na poziomie 2,5%. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie już w najbliższym czasie i dobrego odczytu inflacji za sierpień, to Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z sugestiami prezesa NBP po poprzednim posiedzeniu Rady na początku lipca mogłaby rozważać obniżkę stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Tego nie da się całkowicie wykluczyć, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to wznowienie obniżek stóp procentowych NBP dopiero w przyszłym roku.
0: Czekamy zatem na to wrześniowe posiedzenie RPP i na to, co przyniesie nam sierpień, jeśli chodzi o inflację. Tymczasem musimy tu stawiać kropkę. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A mijający tydzień przyniósł nam kolejny wzrost cen paliw. Te w perspektywie ostatniego miesiąca poszybowało blisko 14%, o czym mówiliśmy już kilka minut temu. Niestety okazuje się, że to jeszcze nie koniec podwyżek. O czym więcej, Krystyna Prostak.
2: Analityczka Refleksu Urszula Cieślak powiedziała, że średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył 8 zł za litr.
3: Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy na kolejny tydzień i na przełom pierwszego i drugiego miesiąca wakacji. Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy. Ceny autogazu powinny pozostać stabilne na średnim poziomie około 3,10 zł, 3,12 zł za litr.
2: Dodała, że olej napędowy jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN. Ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak wyjaśniła, że powodem niestabilnej sytuacji na rynku krajowym jest dynamiczna sytuacja na światowym rynku ropy naftowej.
3: W świetle takiej sytuacji wszystko wskazuje na to, że ten wyższy poziom cen może doprowadzić i coraz bardziej skłaniać rząd do wprowadzenia jednak programu osłonowego na koniec wakacji, tak jak to zapowiadał premier przed kilkoma dniami. Wszystko wskazuje na to, że te ceny oleju napędowego będą coraz wyższe. Być może nie osiągną poziomu 8,75 zł, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem pierwszego pakietu, ale jednak spodziewamy się, że ten poziom oleju napędowego będzie dalej rósł.
2: Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mówił o tym ostatnio premier Donald Tusk.
4: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
2: Pod koniec czerwca wygasł rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii.
1: W kontekście programu CPN tu może warto jeszcze dodać, że rządowe plany w tym zakresie skomplikowała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który nie podpisał ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, a środki z tego podatku miały być przeznaczone właśnie na pokrycie wydatków związanych z działaniami osłonowymi na tym rynku.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o unijnych przepisach, które właśnie weszły w życie, a które mają zachęcić konsumentów do naprawiania zepsutych m.in. smartfonów, tabletów, pralek, zmywarek czy odkurzaczy, zamiast wymieniania ich na nowy sprzęt. Wszystko to ma dziać się po rozsądnej cenie. Założenia niewątpliwie bardzo słuszne, pytanie tylko, co z nich wyjdzie w praktyce. O tym m.in. opowie Państwu Krzysztof Kuczyński.
2: Dyrektywa o nazwie Right to Repair, czyli prawo do naprawy, ma na celu przede wszystkim wydłużenie życia urządzeń AGD, RTV czy elektroniki i ograniczenie rosnącej ilości elektroodpadów. Niestety, na razie my Polacy na jej efekt będziemy musieli jeszcze poczekać, bo polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. Rząd ma się zająć nimi jesienią. A co wtedy się zmieni? Jak mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dla klientów najważniejszą zmianą będzie jednorazowe wydłużenie o 12 miesięcy okresu tzw. rękojmi. Do tej pory było tak, że jeżeli w ciągu 2 lat od zakupu danego sprzętu nastąpiła awaria, mogliśmy zgłosić się do producenta, a ten oferował nam albo naprawę, albo wymianę sprzętu na nowy. Teraz, jeśli wybierzemy tę pierwszą opcję, to zyskamy dodatkową ochronę.
3: W przypadku, kiedy w tym okresie odpowiedzialności 2 lat zepsuje nam się jakaś pralka, wybierając wymianę sprzętu na nowy, nie mamy tutaj żadnego wydłużonego okresu. Nic wprowadzenie tej dyrektywy w życie nie zmienia. Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
2: Co więcej, nawet po upływie tego czasu producent nie będzie mógł nam odmówić naprawy.

0: naprawy, choć już wtedy będziemy musieli za nią zapłacić. I to budzi pewne wątpliwości, bowiem przepisy unijne w tej sprawie są dość niejasne i mówią tylko o tym, że cena powinna być rozsądna. A to budzi obawy Magdaleny Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
1: Są obawy, że będą te zapisy wykorzystywane na niekorzyść konsumenta, bo co to znaczy po rozsądnej cenie? Dla każdego może to oznaczać co innego. Tu chodzi o to, żebyśmy my jako konsumenci mieli jasno sprecyzowane przepisy. Te przepisy są niedoprecyzowane w taki sposób, gdzie uważam, konsument może być w jakiś sposób pokrzywdzony.
0: Ale to nie jedyne wątpliwości związane z nowymi przepisami. Branża zwraca w tym kontekście uwagę na niejasności dotyczące nowych obowiązków informacyjnych, mówi Radosław Maj z organizacji Aplia Polska, zrzeszającej producentów oraz importerów AGD.
2: Producenci będą musieli informować chociażby o szacowanym koszcie naprawy urządzenia. Nam jako producentom ciężko sobie to wyobrazić, bo mamy mnóstwo producentów, bardzo dużo różnych serwisów autoryzowanych, niezależnych, więc to jest pewna niewiadoma. Też dla konsumentów jest to pewna niewiadoma, bo z definicji powstanie ogólnoeuropejska platforma, gdzie konsumenci będą mieli dostęp do informacji teleadresowych o serwisach w ich lokalizacji, czy dostęp do tak zwanego formularza zamówień, przez który oni będą mogli zlecić wybranym serwisom wycenę naprawy. Też w praktyce nie wiadomo, jak to będzie wyglądało i czy to w ogóle będzie konsumentów zachęcało do naprawy.
0: Miejmy nadzieję, że tak, a potencjał jest duży, bo jak wynika z danych Eurobarometru, aż 77% badanych woli naprawić zepsuty przedmiot niż kupować nowy.
3: Ale tu, jak się zdaje, nie wystarczy sama wola konsumentów, ale potrzebne są również zmiany w podejściu samych producentów, na przykład sprzętu AGD, którzy powinni produkować go w taki sposób, aby można było go łatwo rozmontować, serwisować i naprawiać z wykorzystaniem dostępnych części zamiennych, a chociażby z tym ostatnim w przeszłości bywało dużo problemów.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mam jeszcze dla Państwa tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. Warszawska giełda zakończyła tydzień i cały miesiąc z bardzo dobrym wynikiem i w bardzo dobrych nastrojach. WIG20 zyskał w lipcu ponad 9%. A podczas piątkowych notowań niemal otarł się o historyczny szczyt z 2007 roku. A więcej o tym, co działo się na giełdowych parkietach, opowie Państwu Dawid Czopek, analityk rynków finansowych i zarządzający Polaris FIS.
2: Ostatni tydzień lipca przebiegał w zmiennych nastrojach na rynkach, aczkolwiek jego koniec przyniósł dobre nastroje inwestorom. Dobrym nastrojom sprzyjają bardzo dobre wyniki oraz chęć zakupu polskich akcji przez zagranicznych inwestorów, czego najnowszym dowodem jest Żabka, która wkrótce zostanie zakupiona przez kanadyjskiego inwestora. Na świecie trochę zmienności wynikającej przede wszystkim z wystąpienia prezesa Fedu Kevina Warsha, który lał wiele niepewności co do dalszej ścieżki stóp procentowych na świecie. Początkowo przyniosło to spadki, w czwartek jednak zostały one odrobione. Giełdy zachodniej Europy na pewno nie są tak silne jak polska giełda, ale też na przykład niemiecki indeks znalazł się na szczytach. Rynki w dużej mierze patrzą na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej i w zależności od tego, co dzieje się z ropą naftową, reagują na bieżące wydarzenia.
1: I tymi doniesieniami z rynków finansowych kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Patryk Michalski. Ja natomiast za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Poranek na drogach jest na razie bardzo spokojny. Oczywiście mamy nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się jak najdłużej. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 79 na trasie Góra Kalwaria-Kozienice w pobliżu Ostrówka. To na Mazowszu, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Zwolenia. Później droga była całkowicie zablokowana. No i teraz potwierdzenie od służb, że 42 km drogi krajowej nr 79 na wysokość Góry Kalwarii jest już przejezdny. Poza tym przypominam Państwu o remontach, zwłaszcza na szczególnie uczęszczanych w wakacje trasach. Tak jest na A1 i tutaj utrudniony jest przejazd z centrum kraju w kierunku Trójmiasta między węzłami Pelpień i Kopytkowo. Tu jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Drogowcy pracują też m.in. między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj taka sama sytuacja. Jedzie się dwoma pasami w kierunku Łodzi, ale tylko jednym w kierunku Gdańska. Tutaj widać niewielkie spowolnienie, zwłaszcza, że obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, ale na razie natężenie ruchu jest oczywiście małe. Delikatnie korkuje się wjazd do Krakowa od strony Bali.

Balice. Tutaj także to jest wina remontu. To chodzi o odcinek Balice-Chrosna i tutaj wjazd do Krakowa już ze spowolnieniami. No i także dziś spodziewamy się wzmożonego ruchu na Zakopiance i tutaj też prowadzone są prace przy zjeździe z węzła Kraków Południe. Od tego węzła do Libertowa w kierunku Zakopanego, a w przeciwną stronę od miejscowości Gaj do Libertowa właśnie. Na razie natężenie ruchu i tutaj jest małe, można jechać bez żadnego problemu i w kierunku Zakopanego, i w kierunku Krakowa.

0: Jest szósta. To program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Dyskusji nie było. Rosyjski ambasador w Warszawie otrzymał notę protestacyjną. To w związku z eksplozją rakiety w Lubelskiem, a sprawę bada prokuratura. Stabilna większość rządzących potwierdzona. Rada Ministrów otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Grupa polskich strażaków leci do Hiszpanii. Pomogą w gaszeniu pożarów lasów.
1: Nasze techniki są dostosowane do tych trudnych warunków, w których będziemy pracować.
0: Zaczynamy jednak od najnowszych doniesień o rosyjskim ataku na Kijów. Wzrosła bowiem liczba ofiar. W nocnym uderzeniu na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 9 osób, a 23 zostały ranne. Poinformowały o tym ukraińskie służby ratunkowe w komunikatorze Telegram. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Nota protestacyjna to reakcja polskiego MSZ-u na upadek rosyjskiej rakiety H-101 w województwie lubelskim. Otrzymał ją ambasador Rosji, wezwany w tym celu do siedziby resortu. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie eksplozji rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii w powiecie biłgorajskim. Postępowanie formalnie jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Uzyskaliśmy kluczowe elementy, to jest element napędu oraz elementy elektroniki. Dodatkowo zabezpieczaliśmy próbki gleby do dalszych badań laboratoryjnych, w szczególności badań chemicznych.
0: Rosyjska rakieta H-101 zawierająca materiał wybuchowy wleciała w polską przestrzeń powietrzną w czwartek nad ranem. Spadła na pole i eksplodowała kilkaset metrów od zabudowań. Wykonanie budżetu za 2025 rok przyjęte. Sejm udzielił rządowi absolutorium. Tym samym potwierdził, że Rada Ministrów ma stabilną większość.
4: Brak absolutorium otworzyłby opozycji drogę do odwołania rządu lub postawienia ministrów odpowiedzialnych za budżet przed Trybunałem Stanu. Dlatego lider klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, wytoczył podczas debaty najcięższe działa.
5: To jest dewastacja finansów publicznych. To jest wandalizm polityczny i wandalizm finansowy w czystej postaci.
4: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że budżet był realizowany w trudnych warunkach ze względu na sytuację geopolityczną.
6: Jest wojna za granicą i ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny.
4: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tzw. ustawy Lex Szarlatan. Sejm zgodził się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Pojadą na pomoc swoim kolegom z Hiszpanii. 6 strażaków z Wielkopolski wesprze gaszenie pożarów na Półwyspie Iberyjskim. To ratownicy z grupy, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów lasów z ziemi, bez użycia ciężkich pojazdów. Działają tam, gdzie nie mogą dotrzeć wozy gaśnicze, mówi kapitan Kamil Kujawa.
1: Nasze techniki są dostosowane do tych trudnych warunków, w których będziemy pracować, no bo oczywistym jest, że tam, gdzie ten ciężki samochód pożarniczy może wjechać, no to on tam po prostu wjeżdża i gasi. My będziemy kierowani tam, gdzie nie da się dotrzeć tymi ciężkimi samochodami.
0: Strażacy z Poznania wczoraj wyjechali do Krakowa, dziś razem z resztą grupy polecą do regionu Castilla-La Mancha. Pierwsza zmiana będzie wspierać hiszpańskie służby do 11 sierpnia.
7: To są aktualności jedynki.
0: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Taki termin zarządził premier Donald Tusk. Głosowanie to następstwo odwołania pod koniec maja w referendum

0: dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Na razie chęć startu ogłosiło około 20 osób. Oficjalnie kandydatów można zgłaszać do 3 września. Na półmetku wakacji lato z Radiem i Telewizją Polską nie zwalnia tempa. Dziś kolejny, 7 już przystanek na naszej trasie. Tym razem wspólnie będziemy się bawić w Poddębicach w województwie łódzkim. Za 3 godziny o 9 rozpocznie się plenerowa audycja. Poprowadzą ją Marcin Wojciechowski i Dagmara Kowalska, która zdradza też, że słuchacze będą mogli zobaczyć z bliska, jak powstaje nasz program.
1: Będziemy się przyglądać temu, jak wyglądają tematy związane z psami. Czyli pochodzimy sobie trochę na spacery w miejsca, gdzie w Poddębicach można z psiakami sobie pospacerować. Będzie sporo aktywnego wypoczynku, czyli sprawdzimy, jakie są trasy rowerowe.
0: W planie dnia także jak zwykle piknik, potańcówka, a wieczorem koncert. W Poddębicach wystąpią m.in. Roxy, Natalia Schroeder i Afromental. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0 i Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2 w meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Z kolei w spotkaniach drugiej kolejki pierwszej ligi piłkarskiej ŁKS Łódź pokonał Polonię Bytom 2-1 i Lechia Gdańsk uległa Warcie Poznań 0-3. Reprezentacja Polski koszykarek przegrała z Litwą 67-73 w drugim meczu podczas towarzyskiego turnieju rozgrywanego w litewskich Gorzdach. Polki przygotowują się do drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w listopadzie przyszłego roku. Tymczasem polscy siatkarze zagrają dzisiaj w półfinale Ligi Narodów w Ningbo. Ich rywalami będą Słoweńcy. Tomasz Fornal zapewnia walkę o zwycięstwo.
3: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
2: Będzie to 9 mecz tych drużyn w fazie pucharowej. 4 razy wygrali Polacy, 4 Słoweńcy, ale w ostatnich spotkaniach to biało-czerwoni byli górą, w tym w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W drugim półfinale Ligi Narodów Amerykanie zagrają z Japończykami. Początek spotkania Polska-Słowenia o 9, a Amerykanów z Japończykami o 13:30 czasu w Polsce. 3 polskie osady powalczą o medale wioślarskich Mistrzostw Europy w Vareze we Włoszech. To 4 podwójne kobiet i mężczyzn. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański oraz Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. W finale popłynie też męska 8. A te medalowe finały z udziałem 4 podwójnych dzisiaj, natomiast z udziałem 8 jutro. Tymczasem Polska zajęła 4. miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych w skokach do wody podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Złoto zdobyli Włosi, srebro neutralni sportowcy z Rosji, a brąz Ukraińcy. Kai Skrzek, Andrzejowi Rzeszutkowi, Marii Łukaszewicz i Maciejowi Bujakowi do 3. miejsca zabrakło zaledwie 0,15 punktu.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Dziś słonecznie, będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju. Na pozostałym obszarze pochmurno z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, północnym zachodzie i pogórzu Karpat, 30 w centrum do 36 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Belsku Dużym, Czerniawie, Łodzi, Parzniewicach, Piastowie i Radzyniu Podlaskim. W pozostałych miejscach w kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 9% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: dobrze się spało w nocy przy tym deszczu i przy tej burzy, która przeszła nad Warszawą, ale czas wstawać. To radiowa jedynka, 13 minut po szóstej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Sobota z jedynką.
0: Wolna. Oni też chcieli być wolni, a to jest dzień, który 82 lata temu miał przynieść Warszawie i Polsce tak bardzo upragnioną wolność.
4: Pojawiły się nie wiadomo skąd w ciągu kilkunastu minut pierwsze biało-czerwone flagi na domach.
5: To było bardzo dużo ludzi i potem wchodziłam, a za mną szli następni.
6: Najbardziej fantastycznym w tym było wyprowadzenie jeńców. Dużo broni żeśmy zdobyli, to najbardziej tam pomogło.
0: Dziś mijają 82 lata od wybuchu powstania warszawskiego, największego zrywu miejskiego w okupowanej Europie. Zrywu, który

0: miał przynieść zwycięstwo, ale za który przyszło zapłacić ogromną cenę zrywu, którego rocznicę możemy jednak obchodzić w wolnym i niepodległym kraju. Ale ja dziś w ten sobotni poranek 1 sierpnia, pamiętając oczywiście o heroizmie tych, którzy stanęli wtedy do walki z bronią w ręku, chcę opowiedzieć Państwu więcej o tych, którzy z różnych powodów bezpośrednio w powstaniu udziału nie wzięli.
1: Tak naprawdę ludność cywilna była tym takim głównym uczestnikiem i bohaterem Powstania Warszawskiego i dla mnie jest to ogromnie przykre, że o ludności cywilnej się zapomina.
0: I to będzie opowieść o ludziach, którzy w tym okrutnym czasie próbowali stworzyć sobie choć namiastkę normalnego życia, bo w czasie powstania było miejsce i na kulturę, i na miłość.
1: Mówi się o tym, że podczas powstania istniało coś takiego jak epidemia miłości. Ta miłość dodawała im sił.
0: I o tym dziś będzie więcej o poranku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się z tęsknoty za wolnością. Zapraszam na Wolną Sobotę z Jedynką. Patryk Michalski. Dzień dobry.

To Mrozu w Wolnej Sobocie z Jedynką. Dzień był mokry, niegorący. Tak 1 sierpnia 1944 roku w swoim pamiętniku z Powstania Warszawskiego wspomina Miron Białoszewski. I to zupełnie jak dziś, bo w nocy nad Warszawą przeszła burza i po wczorajszym upale rzeczywiście rano zrobiło się przyjemnie rześko, choć w ciągu dnia znów ma być upalnie nawet do 35 stopni. No wtedy, to 82 lata temu, też 1 sierpnia było gorąco, ale zupełnie z innego powodu, bo już było wiadomo, że to będzie dzień zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. O rocznicy wybuchu powstania

0: Stania Warszawskiego będziemy dziś jeszcze nie raz mówić, ale teraz sprawdźmy w radiowej jedynce, co tego dnia wydarzyło się jeszcze.
1: 1 sierpnia, kalendarz jedynki.

0: naszego polskiego reportera.
1: Rezygnuje, widzę pani, z kupna.
2: Tak, myślałam, że nie będzie kolejki, albo że nie mała kolejka będzie, ale to duża kolejka.
3: Szynka 6220, a nie widzę.
1: Trudno się przyzwyczaić do tej ceny na razie.
3: Trudno, ale jeść trzeba.
1: Widzę, że pan spogląda bacznie, tak. Przelicza pan.
4: Kolejka znowu jest, no. Kto ma pieniądze, to ma, no. To kupuje.
5: Każda wyprawa ma swój charakter. To są jednak inna grupa ludzi, inne przeżycia związane z tą wyprawą. Ja byłem na, no, licząc wyprawy w Himalaje, na 7 wyprawach.
6: W 1975 roku Leszek Cichy, Janusz Onyszkiewicz i Krzysztof Zdzitowiecki jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gasherbrum II w paśmie Karakoru.
7: Tu zęby mamy wilcze, a czaszki na bakier. Tu u nas nikt nie płacze w walczącej Warszawie.
6: Rok 1944, godzina 17:00. Wybucha powstanie warszawskie.
8: Niemcy, choć spodziewali się wybuchu powstania, zostali zaskoczeni. Powstańcy zanotowali więc pewne sukcesy. W Śródmieściu opanowali wiele strategicznych obiektów, m.in. gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudencjal przy placu Napoleona, gmach Sądu Apelacyjnego na placu Krasińskich i niemal całe Stare Miasto.
9: Konduktorzy byli w pięknych strojach projektowanych przez moją matkę. Kurtki granatowe, białe pumpy, sukna, białe podkolanówki, półbuty na grubej bardzo żeluje i czapki kolejarskie. Tak wyglądali. Po wojnie to już nie.
6: W 1935 roku rozpoczęła się budowa kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
10: W ciemno smryczyńskich skał z Waliska, gdzie pawio okie drzemią stawy, krzak dzikiej róży pąs swój krwawy na plamy szarych złomów ciska.
6: W 1926 roku zmarł Jan Kasprowicz, poeta modernizmu, autor symbolicznych poematów jak Krzak dzikiej róży i słynnych hymnów w zbiorach Ginącemu światu.
11: 1 sierpnia 1944 roku przyniósł powiew tak bardzo upragnionej wolności. No co stało się później, wiemy my po wielu latach, ale powstańcy wierzyli do końca, że uda się zwyciężyć. No nie udało się, a samo powstanie mówi się, że było czasem apokalipsy spełnionej, ale my będziemy mówić o tym, co dobrego nawet w czasie tej apokalipsy się działo.

0: To Wolna Sobota z Jedynką, 26 minut po szóstej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I u nas o poranku nie tylko o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy mówić, bo zaglądamy teraz w Beskid Śląski, do Brennej konkretnie, która już szósty raz jest gospodarzem pleneru rzeźbiarskiego Narodziny w Drewnie. W ramach polsko-czeskiego projektu Zawonią Drzewa w parku przy amfiteatrze w Brennej rzeźbiarze przy pomocy pił i innych narzędzi w środku lata wykonują duże figury do szopki bożonarodzeniowej. Przez ten hałas pił próbował się przebić nasz reporter Andrzej Ochodek.
2: Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wiór nie widzę, ale słyszę hałas. I to nie rąbania, a cięcia piłą.
3: A coś to mają rzeźbić, czy to drzewie, no. To trzeba umieć.
2: Łukasz Muschiol, dyrektor Ośrodka Kultury w Brennej.
4: To się kończy zawodami w ogóle drwali, mistrzostwami drwali. Drwale będą mieć inne drzewo, na którym się, że tak powiem, wyżyją, a figurki są nie do ruszenia. One nam muszą zostać i będą ozdabiać gminę, ale w tym roku tematem przewodnim, bo zazwyczaj robiliśmy jakieś różne stwory, utopce i tak dalej, w tym roku robimy po prostu figury do szopki bożonarodzeniowej.
2: Chyba do szopy, bo to duże są bale.
4: Pan redaktor na razie widzi całe bryły, oni dopiero to oskurowali i zaczynają nadawać pierwsze kształty. Umawialiśmy się, że mają być wielkości człowieka, że tak powiem.
2: U pana to już nawet coś widać, jakiś zarys twarzy jest na tym pniu. No,
5: postępy są. Potem oczywiście będzie dłutkiem wykonane, bo piłą ciężko. Są zawody speed carvingowe, że tylko piłą się rzeźbi i tak się to zostawia, ale wiadomo, no piłą nie idzie tego tak ładnie wykończyć. No. Ja jestem z Ustronia.
2: Pan Ardurczysz.
5: W tym roku mamy temat, to są postacie święta rodzina, tak? I to jest święty Józef będzie.
2: Państwo Canibałowie, tak?
6: Bronimy się przed tym, żeby zostać już takimi totalnymi staruszkami siedzącymi na fotelu. My są ze Skrbeńska.
7: Ja będę robić Maryjka bez dłuta.
2: Wszystko piłą?
7: Piły, frezy, szlifierki.
2: Proszę pokazać palce całe.
7: Wszystko na miejscu.
2: Nawet paznokcie pomalowane.
8: W wielu plenerach brałam udział od w zasadzie 17 roku życia.
2: Pani Ania Koniecka. Co rzeźbi? Kogo?
8: Anioła.
2: Będzie miał skrzydła? Coś wąska tabelka na skrzydła.
8: Będą skrzydła, ale skrzydła nie są najważniejsze. Będzie górował nad wszystkimi z gwiazdą.
2: Pan pewnie dzieciątko, tak?
9: Dzieciątko, dokładnie dzieciątko. W tym roku tak postanowiliśmy właśnie zaopatrzyć tutejszą parafię.
2: Wojciech Kot z Pogórza.
9: Będzie troszkę w innej formie, bo nie będzie w takim typowym żłobie, tylko będzie taki, co prawda, żłób, ale będzie wyściłany paprociami, też drewnianymi oczywiście. Tą paproć, która bardzo się kojarzy tutaj z regionem tutaj wschodnich Karpat, uwydatnić i pokazać, przedstawić też.
2: No to myślę na robotę taką paproć wyrzeźbić.
9: I jest troszkę robota, ale myślę, że warto.
2: Jakie drewno jest najlepsze? Lipa to do dłuta dobra, a do piły też?
9: Do piły też. Oczywiście lipa ogólnie jest takim uniwersalnym gatunkiem. Natomiast im bardziej wprawiam się gdzieś tam w tą sztukę rzeźbienia, tym bardziej doceniam takie szlachetne gatunki, jak na przykład właśnie dąb czy jesion, prawda? Za samą fakturę, za sam zapach.
0: Piła poszła w ruch. Efekt będzie można oglądać chyba wcześniej niż przed Bożym Narodzeniem, tak sobie myślę. Wcześniej niż tuż przed Bożym Narodzeniem, o może tak. Natomiast te wspomniane 15 mistrzostwa drwali beskidzkich rozpoczną się po południu w amfiteatrze imienia Elżbiety Bauer w Brennej. To Wolna Sobota z Jedynką. Bardzo lubię ten kawałek. Majka Jeżowska i Krystyna Prońko. Nie kochał nas.

0: Krystyna Prońko i Majka Jeżowska w Wolnej Sobocie z jedynką. Za 26 minut będzie godzina 7. Robert Lewandowski z pewnością jedną z wielu rzeczy, które kocha w życiu, to strzelanie goli. No na razie za oceanem mu się to jeszcze nie udało, ale do 3 razy sztuka, mówią polonijni kibice piłkarscy. Robert Lewandowski najbliższej nocy na stadionie Soldier Field pierwszy raz zaprezentuje się kibicom Chicago Fire na ich stadionie. No, w swoich 2 pierwszych i niestety przegranych meczach nasz napastnik nie zdobył jeszcze gola, teraz zagra przeciwko Charlotte FC. Czy Robert Lewandowski tym razem się przełamie? O tym ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Drużyna Fire prowadzona przez trenera Grega Belhaltera po 2-miesięcznej przerwie spowodowanej Mistrzostwami Świata zanotowała w zeszłym tygodniu 2 porażki z rzędu, tracąc łącznie 6 bramek w starciach z rywalami z górnej połowy

0: tabeli Interem Miami i New York City FC. Robert Lewandowski, pozyskany jako wolny zawodnik za ogromne pieniądze, nie zdołał wpisać się na listę strzelców w swoich dwóch pierwszych meczach sezonu zasadniczego MLS, a w międzyczasie, w wyniku nagłego i niespodziewanego transferu, klub opuścił kluczowy zawodnik ulubieniec kibiców Hugo Kuipers, który przeniósł się do meksykańskiego Monterrey, ale polonijni kibice spokojnie czekają na formę Lewandowskiego, która, miejmy nadzieję, odpali z wielką pompą.
1: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
2: Pomyślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
3: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
0: To bardzo pomaga, powiedział na ostatniej konferencji prasowej Greg Belharter, szkoleniowiec strażaków, odnosząc się do pierwszego pełnego tygodnia treningu po wznowieniu rozgrywek. Nie ma co do tego wątpliwości. Patrząc na dwa ostatnie mecze, widać, że jesteśmy daleko od poziomu, na jakim powinniśmy się znajdować i potrzebujemy czasu. Ten tydzień był z pewnością bardzo przydatny. Pod względem indywidualnych umiejętności, przejście Skypersa na Lewandowskiego stanowi wzmocnienie. Rzecz jednak w tym, że to zupełnie różne typy napastników. Grając jak osamotniona dziewiątka, wymagają oni od reszty zespołu całkowicie odmiennego podejścia. Było to widoczne w dwóch ostatnich meczach. Berharter uparcie stosował ustawienie 4-2-4. Opracowanie pierwotne z myślą o niefortunnym duecie Lewandowski-Kuipers po starciach z Miami i New York City FC stało się jasne, że system ten nie pozwala w pełni wykorzystywać potencjału nowego napastnika, a jednocześnie osłabia środek pola i ogranicza skuteczność zawodników grających na skrzydłach. Oby nic nie zawiodła w meczu z Charlotte, tysiące polonijnych kibiców wesprze na trybunach legendarnego stadionu Soldier Field Roberta Lewandowskiego. Dla Wolnej Soboty, Jan Wachlowski, Stany Zjednoczone.
4: Dziękujemy Jankowi za te relacje, natomiast mimo, że Robert jeszcze nie strzelił za oceanem żadnego gola, to pewne jest, że zapunktował już u trenera Chicago Fire Grega Berhaltera, który powiedział przed tym dzisiejszym meczem: Robert nabiera pewności, jako pierwszy wychodzi na boisko, jako ostatni z niego schodzi i odbywa dodatkowe treningi, uczestniczy w dodatkowych treningach, przyjechał nawet w niedzielę, by potrenować. To po prostu wyścig z czasem, ale jesteśmy coraz bliżej. Musimy być cierpliwi. No to miejmy nadzieję, że dziś ta cierpliwość kibiców zostanie wynagrodzona. Mecz Chicago Fire z Charlotte FC najbliższej nocy polskiego czasu o 2:30.

0: Jest 6:40.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I dzwoni pan Waldemar.
2: Po czwartej godzinie, gdy wychodziłem do pracy, było 22 stopnie. Otóż chciałem się odnieść do tego 1 sierpnia. Tyle ludzi zginęło. Powstanie warszawskie. I zobaczcie, jak to wszystko się kołem toczy teraz nas. Putin straszy rakietami. Komuś jest za dobrze. Świat jest tak posunięty technicznie dobrobytem, że już nie wiadomo, co się dzieje. Rozpychają się, nie wiedzą, co robić. Pogodę ducha na cały dzień, kochani. Uśmiechajcie się.
0: Również tego życzymy, panie Waldemarze. I mam wrażenie, że pan mimo tego, że czasy takie dziwne, niespokojne, to jednak zachęca, żeby zachować optymizm, tak jak wtedy, 82 lata temu, mimo trwającej apokalipsy, starali się go nie tracić powstańcy warszawscy. Dziś obchodzimy rocznicę wybuchu tego zrywu, największego zrywu ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Te obchody w Warszawie trwają już od kilku dni, ale ich kulminacja dziś o 17 w godzinę W. O tamtej godzinie W sprzed 82 lat opowie teraz więcej Przemysław Lis.
3: 1 sierpnia we wtorek było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. Tak zaczyna się pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. I choć wtedy rzeczywiście nie było zbyt gorąco, to Warszawa wrzała. Od dłuższego czasu warszawiacy widzieli wycofujące się na zachód wojska niemieckie. Z kolei ze wschodu dochodził coraz głośniejszy huk działu zbliżającego się frontu. Wydawało się, że to idealny czas na walkę z Niemcami oraz uchronienie stolicy przed czerwoną zarazą. Zaledwie dzień wcześniej generał Tadeusz Bór-Komorowski zdecydował i wyznaczył godzinę W na 17. 1 sierpnia od rana ulice Warszawy zapełniały się ludźmi w wysokich butach, w długich płaszczach i z płonącym spojrzeniem. W 1969 roku na antenie Polskiego Radia mówił o tym nieżyjący dziś Stanisław Lechmirowicz, pseudonim Czart.
4: Mijały już nas tłumy młodzieży w wieku od 18 lat do 22 czy 3. Pozdrawiali nas z daleka podniesionymi rękoma. Odpowiadaliśmy im tym samym gestem. Widzieliśmy te same uśmiechy, coś bliskiego i podobnego w twarzach.
3: Walki w niektórych miejscach rozpoczęły się jeszcze przed godziną 17. Gdy jednak wybiła godzina W, miasto eksplodowało euforią. Tak wspominał to zmarły w 2015 roku Władysław Bartoszewski, pseudonim Teofil.
5: Pojawiły się nie wiadomo skąd w ciągu kilkunastu minut pierwsze biało-czerwone flagi na domach i nastrój entuzjazmu ogarniał ulicę spontanicznie i potęgował się z minuty na minutę. Zaczęto wznosić barykady. Ludzie obalali tramwaje na Rogu Marszałkowskiej, wyrywali płyty chodnikowe, w jakiejś euforii wyrzucali z okien części umeblowania własnych mieszkań, aby wzmocnić te barykady.
3: Dziś o 17 Warszawa ponownie wstrzyma oddech i na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski apelował, by dziś w całej Polsce pamiętać o bohaterach Warszawy oraz o godzinie W.
6: Dlatego, że powstańcy pozostawili nam nie tylko świadectwo walki o wolność, ale również wzór odpowiedzialności za wspólnoty. Pamięć o powstaniu służy temu, żeby tę wspólnotę budować i dbać o te wartości, które są dla nas tak ważne, wartości, solidarności i oczywiście pamięci o naszej historii.
3: Dokładnie w godzinę W przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach powstańcy, przedstawiciele najwyższych władz państwa oraz warszawiacy oddadzą hołd bohaterom zrywu. W tym samym czasie w Muzeum Powstania Warszawskiego zabrzmi dzwon pamięci. Tłumy zbiorą się również w wielu miejscach stolicy, aby wspólnie uczcić pamięć walki o wolną Warszawę.
0: I to co roku jest ten przejmujący

moment, gdy całe miasto na co dzień tak rozpędzone na moment zatrzymuje się, jakby ktoś włączył jakąś stopklatkę. Ciąg dalszy uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wieczorem będzie m.in. złożenie kwiatów przed pomnikiem Polegli Niepokonani na cmentarzu na Woli. O zmierzchu na Kopcu Powstania Warszawskiego zapłonie ogień, który będzie tam płonął przez 63 dni, czyli dokładnie tyle, ile trwało powstanie. A na Placu Piłsudskiego odbędzie się tradycyjny, można powiedzieć, już koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. No i niektórzy być może dziwią się, jak w taką tragiczną rocznicę można śpiewać wesołe żołnierskie przyśpiewki. To ja na razie tę myśl zawieszę i wrócimy do niej w wolnej sobocie z jedynką po siódmej, bo wtedy w ogóle zastanowimy się, czy koncerty, rajdy rowerowe, biegi sportowe to jest dobry sposób na upamiętnianie takich historycznych wydarzeń. Ale na razie kwadrans został do godziny siódmej i choć mamy środek lata, to teraz o schyłku lata zaśpiewa Kasia Stankiewicz.

Kochaj mnie, śpiewała Kasia Stankiewicz. To pragnienie miało też w sobie wielu powstańców warszawskich i o tym też dziś o poranku w Wolnej Sobocie opowiemy. Ale 1 sierpnia 1944 roku, gdy do walki z bronią w ręku stanęło około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, to poza nimi w Warszawie przebywało wtedy około 900 tysięcy osób. I to im dziś w Wolnej Sobocie chcemy też oddać należną pamięć. A te opowieści o ludności cywilnej, o tym, co poza walkami w czasie powstania działo się w stolicy, te opowieści zebrała dla nas Anna Zakrzewska, która rozmawia o tym z Agnieszką Cubałą, autorką serii książek o

0: Powstaniu Warszawskim, między innymi Kobiety 44, Miłość 44 czy Artyści 44. Posłuchajmy.
1: Opowiadając o Powstaniu Warszawskim, często skupiamy się na powstańcach, na osobach, które bezpośrednio brały udział w walkach, ale niewiele mówi się o mieszkańcach, o zwykłych mieszkańcach, o tym, jak wyglądała ich codzienność w tym trudnym czasie.
2: Dokładnie tak jest. Rzeczywiście mówimy bardzo dużo na temat powstańców, a zapominamy o ludności cywilnej. Moim zdaniem z ogromną szkodą zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla nas samych, bo tak naprawdę ludność cywilna była tym takim głównym uczestnikiem i bohaterem Powstania Warszawskiego. I dla mnie jest to ogromnie przykre, że o ludności cywilnej się zapomina, a przede wszystkim odbiera się ludności cywilnej prawo do używania określenia uczestnik Powstania Warszawskiego. Ja z tym rzeczywiście bardzo walczę i że należy przypominać te historie, zwłaszcza, że one są bardzo takie dramatyczne, bardzo poruszające. To są historie matek, które na przykład rodziły dzieci podczas Powstania Warszawskiego. To są historie młodych kobiet, które na przykład musiały zostawić swój dom rodzinny. To są historie bardzo dramatycznych rozstań rodzin. Między innymi w książce Młodzi 44 pisze o historii babci mojej bardzo dobrej koleżanki, która rzeczywiście musiała zostawić swój dom, musiała się rozstać ze swoim mężem, trafiła do obozu pracy. Co ciekawe, w tym obozie pracy poznała na przykład największą swoją życiową miłość, tak? Więc te historie rzeczywiście były bardzo, bardzo różne, bardzo poruszające, ale to też są historie na przykład dzieci. I ja na przykład też kojarzę takie historie, które zrobiły na mnie bardzo poruszające wrażenie, na przykład historię z dnia 1 sierpnia, więc myślę sobie, że ona jest też bardzo na miejscu. Zresztą historia, która wydarzyła się niedaleko radia, bo wydarzyła się dokładnie na wprost budynku SGGW i rzeczywiście tam Niemcy bardzo szybko opanowali tamten teren, kazali wszystkim wyjść z mieszkań, oddzielili mężczyzn od kobiet, no i rzeczywiście w tej grupie mężczyzn stał jeden pan, który trzymał za rękę swoją 5-letnią córeczkę, taką malutką dziewczynkę. W związku z tym, że Niemcy mieli rozkaz, żeby rozstrzelać wszystkich mężczyzn, wszystkich Polaków, no to rozkaz został wykonany i tam był taki dramatyczny obraz, bo faktycznie wszyscy mężczyźni zostali zamordowani, a ta dziewczynka stała i przez cały czas trzymała za rękę swojego ojca. I ja się tak właśnie zastanawiam, z jak wielką traumą to dziecko wyszło z Powstania Warszawskiego, bo faktycznie tam jedna z sąsiadek zajęła się potem tą dziewczynką i na szczęście tej dziewczynce udało się odnaleźć matkę. Natomiast myślę sobie, że to jest no, straszna trauma, tak? I po prostu z takimi przeżyciami, z takimi doświadczeniami wychodzi się z Powstania i ja nie umiem sobie wyobrazić, jak ktokolwiek może powiedzieć, że taka osoba nie była uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
1: Jak wyglądał taki dzień cywila w Powstaniu Warszawskim?
2: Na samym początku, kiedy była taka euforia, można powiedzieć, że nawet był taki karnawał wolności, kiedy wszyscy się cieszyli, kiedy wszyscy pomagali i rzeczywiście wtedy na przykład ludność cywilna koncentrowała się na tym, żeby jak najbardziej pomóc powstańcom. Więc mamy na przykład kobiety, które wychodzą i przychodzą na barykadę do tych młodych chłopców, którzy często są kolegami ich synów na przykład, prawda, albo córek i przynoszą herbatę, przynoszą kanapki, pytają się, czy można w jakiś sposób pomóc. Ludność cywilna także bardzo starała się pomagać na przykład szpitalom powstańczym i są takie bardzo poruszające sceny, kiedy na przykład ci młodzi powstańcy przychodzą do mieszkania, do takiego bardzo biednego mieszkania, gdzie jest tylko i wyłącznie jedno łóżko. Tam oczywiście mieszka para takich starszych ludzi, starsze małżeństwo i ten mężczyzna mówi o tym, że to łóżko będzie dużo bardziej przydatne w szpitalu powstańczym, a oni na przykład mogą się przespać na podłodze, więc to tak naprawdę też jest takie pokazanie tego, że ci ludzie chcieli oddać wszystko dla powstania.
0: Nie jest tajemnicą, że później, po tym co Niemcy zgotowali mieszkańcom Woli, czy po tragicznej kapitulacji Starego Miasta, mieszkańcy Warszawy odwracali się od powstańców. Wielu pytało, po coście to wszystko zaczynali. No my dziś jesteśmy mądrzejsi o setki analiz, o historię, możemy wyrobić sobie własne zdanie, no ale niezależnie jaką kto ma opinię na temat powstania, to na pewno powstańcom należą się szacunek i pamięć. A my po siódmej więcej opowiemy o miłości i o życiu kulturalnym w czasach powstania.
3: Jedynka. To jest radio.
0: A Warszawa, choć miała przestać istnieć, to jest. Jest Warszawa, ja i ty. Za 5 minut 7.

0: to już wystarczy mi.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
4: że jesteś dziś.
2: Kombi.
4: Tęsknię tak jak
2: Roxana Węgiel.
5: Słyszę.

0: Reniusis. Afromental.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia. Pod Dębice.
0: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Sytuacja na drogach jest bardzo dobra. Służby nie informują o żadnych utrudnieniach związanych z kolizjami i wypadkami. Dużego ruchu spodziewamy się dziś natomiast na Zakopiance. Na razie natężenie jest małe i właściwie nie ma żadnych spowolnień, ale jest na tej trasie sporo remontów. Między innymi po zjeździe z węzła Kraków Południe, odcinek od Libertowa do Gaju, tutaj na jezdni w kierunku Krakowa, a na jezdni w kierunku Zakopanego jest zwężenie od węzła Kraków Południe do Libertowa właśnie. Później prac trzeba spodziewać się także na wysokości Jawornika. No i później takim wąskim gardłem jest cały czas ten podhalański odcinek Zakopianki, czyli fragment drogi krajowej numer 47. Na razie jednak tutaj nie widać żadnych spowolnień, więc osoby, które planują pojechać na Podhale i będą na tym odcinku Zakopianki jeszcze za 2-3 godziny, mogą jechać bez problemów. Jeśli nie, wtedy polecamy ten objazd drogami wojewódzkimi 958 i 957.

0: Jest siódma, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Znamy plany Rosji i ostrzegamy Moskwę. Rzecznik polskiego MSZ-u o nocie, którą otrzymał rosyjski ambasador w związku z eksplozją rakiety na Lubelszczyźnie. Nie będzie zgody na produkcję patriotów na Ukrainie, mówi Donald Trump, a jeszcze niedawno przekonywał, że USA dadzą zielone światło. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsze uroczystości rozpoczęły się już wczoraj. Polskie MSZ stanowczo reaguje na czwartkowy incydent w województwie lubelskim. Eksplozję rosyjskiej rakiety manewrującej koło Tarnawy Kolonii. Do siedziby resortu wezwano ambasadora Rosji. Georgi Michno otrzymał notę protestacyjną. Jak powiedział rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór, to jasny sygnał dla Rosji, że wiemy o jej planach prowokacji.
1: To jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że mogli chcieć, mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą. Amerykanie przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę tak naprawdę ryzykując swoimi źródłami upublicznili taką informację, że Rosja przygotowywała się do działań pod fałszywą flagą przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji.
0: W przekazanej nocie jest też potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w suwerenność państwa i jego obywateli. Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków oraz niosą ryzyko katastrofy lotniczej. Wezwano też do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tymczasem Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot. Oświadczył tak prezydent Donald Trump podczas posiedzenia swojego gabinetu, choć jak zaznaczył, rozmowy w tej sprawie trwają.
2: Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących systemu Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji, mimo że w tym tygodniu przyjął Władimira Zełenskiego w Białym Domu. Zapytany podczas posiedzenia gabinetu w rezydencji Camp David o rakiety Patriot, Donald Trump podkreślił swoje obawy związane z przekazaniem zaawansowanego amerykańskiego uzbrojenia, w tym technologii rakietowej. To poważny krok, jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego. Chciałby on otrzymać systemy Patriot i pociski Tomahawk, a wiadomo, że to broń śmiercionośna. Jedna ofensywna, druga defensywna. Trzeba postępować bardzo rozważnie i zachować wielką ostrożność. Jak dotąd nie wyraziliśmy na to zgody. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie takiej technologii to trudna decyzja, mówił Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To coroczna okazja, by oddać hołd tym, którzy stanęli przeciwko niemieckim okupantom w walce o stolicę. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W przeddzień tej rocznicy na Placu Krasińskich odprawioną mszę polową odbył się też apel pamięci. W uroczystościach wzięli udział powstańcy, warszawiacy oraz m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezydent Karol Nawrocki.
3: Bo statystyka, kalkulacja, przeliczanie broni i możliwości na zwycięstwo zawsze przegrywało z tym, co tak głęboko było w polskiej duszy. Po prostu z pragnieniem wolności i niepodległości i wierności wyznawanym przez was i przez nas wartościom. Sens walki nie powinien być mierzony szansami na zwycięstwo, tylko wartościami, w imię których ta walka się odbywa.
0: Dziś główne uroczystości rocznicowe. O 17 w godzinę W Warszawa zatrzyma się na minutę. Wodniacy oddadzą hołd powstańcom na Wiśle, a piloci narysują w powietrzu znak Polski walczącej. Wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają niezakazane piosenki.
4: To są aktualności jedynki.
0: Immunitet uchylony, zgody na zatrzymanie i areszt nie ma. Sejm uchylił ochronę prawną posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Drugi wniosek był jednak nieuzasadniony, uważa poseł KO Krzysztof Gadowski. Jak mówił poseł Król, nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
5: Zawsze się stawia na każde zawołanie prokuratury, jest dostępny. Jest osobą solidną, która do tej pory przez kilka kadencji rzetelnie pracowała.
0: Wniosek o areszt dla Wojciecha Króla poparły kluby Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, a także koła Razem i Demokracja Bezpośrednia. Poseł PiS Michał Wójcik zarzucił rządzącym, że w ich szeregach zwyciężyło kolesiostwo.
6: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
0: Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi

0: Królowi m.in. przejęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie. Rozmowy o gospodarce, migracji czy demografii, a w tle pieczone kiełbaski. Wspólne grillowanie zorganizowało w Warszawie Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego lider Mateusz Morawiecki, który stanął na czele nowego klubu parlamentarnego, buduje własne zaplecze polityczne. W najbliższych wyborach wystartuje z własnej listy, uważa wiceszef radiowej Jedynki Jacek Czarnecki. Tak mówił o tym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów.
1: Cały czas jeździ, znowu się wybiera w podróż po Polsce i będzie jeździł po regionach i teraz już nieskrępowany będzie się spotykał z tymi politykami, których będzie mógł ściągnąć. Zbuduje sobie ten aparat taki na sztywno.
0: Nowy klub Rozwój Plus utworzyło 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na polskich boiskach rozpoczęła się druga kolejka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. W pierwszym meczu Wisła Płock zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź, a w drugim Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. Jednym z bohaterów Jagiellonii był bramkarz Sławomir Abramowicz, który wiele razy ratował drużynę przed stratą gola.
3: 3 punkty zdobywamy po raz kolejny na bardzo ciężkim terenie. Motor też bardzo postawił tą poprzeczkę i stwarzał sobie bardzo dużo sytuacji. Więc nie wiem, czy nasze zwycięstwo to, tak patrząc, czysto statystycznie sprawiedliwy wynik, ale oczywiście to nie jest nasz problem teraz. Cieszymy się ze zdobytych 3 punktów. Trochę się napociłem. Też cieszę się, że mogłem już tam cegiełkę położyć do zwycięstwa.
2: Dzisiaj Piast Gliwice zagra z Wisłą Kraków i Wieczysta Kraków z Lechem Poznań. Tymczasem szeregi Wieczystej oficjalnie zasilił wczoraj Mateusz Wieteska. 29-letni środkowy obrońca i były reprezentant Polski przeniósł się do krakowskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z włoskiego Cagliari, podpisując umowę do 30 czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Roxana Słupek zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w triatlonie na sprinterskim dystansie. W zawodach w Elblągu Polka przepłynęła 750 metrów, przejechała na rowerze 20 km i przebiegła 5 km w łącznym czasie godzina i 31 sekund. Podium uzupełniły francuski Ambre Grasset i La Oart. W rywalizacji mężczyzn wygrał Francuz Milan Larivière przed Brytyjczykiem Michaelem Garem i Węgrem Zalanem Hoborem. Najlepszy z Polaków Michał Oliwa zajął 8. miejsce. Francuz Sébastien Ogier w Toyocie jest liderem rajdu Finlandii, 10. rundy Mistrzostw Świata. Kolejne miejsca zajmują również kierowcy japońskiego teamu. Drugi ze stratą 16 sekund jest Walijczyk Elvin Evans, a trzeci Fin Sami Pajari, wolniejszy o prawie 27 sekund w klasie WRC3. Na drugim miejscu jest Tymoteusz Abramowski. Właśnie teraz rozpoczyna się 3. dzień tego rajdu i 11. próba czasowa.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Pogoda.
0: Nad Polską będą dziś przeważać chmury. Będzie przelotnie padać i zagrzmi. Słonecznie tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju. I tam będzie najgoręcej do 36 stopni. 30 będzie w centrum, 24 na północy, północnym zachodzie i pogórzu Karpat. A najchłodniej 20 stopni nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, ale w czasie burz porywy do około 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Jedynka Polskie Radio, apetyt na Europę. Jedziemy na Bałkany, do Chorwacji, ale nie tylko.
7: Będziemy dusić, piec, gotować, grillować, smażyć mięso, warzywa, ryby i owoce morza.
6: Spróbujemy fisz paprykarzu i peki.
7: A naszą przewodniczką po kuchni Bałkanów będzie
6: Małgorzata Telmińska.
7: Zapraszamy już dziś od 16. Łukasz Modelski,
6: Tomasz Prangę-Barczyński.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Teddy Swims w radiowej 1C 13 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Wolna sobota w sobotę, w którą słowo wolność będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Cześć i chwała bohaterom. Te słowa pojawiają się z kolei w Państwa komentarzach na Facebooku i pewnie pojawią się dziś nieraz również na ulicach Warszawy, bo dziś rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale bohaterowie nie zawsze nosili wtedy mundur i broń w ręku.
4: Kojarzę taki opis koncertu związany z panią Heleną Grosówną, która po prostu siedziała w otwartym oknie na parterze, a powstańcy po prostu siedzieli sobie na podwórku i słuchali jej piosenek.
0: W tym okrutnym czasie wielu też chciało wtedy po prostu kochać.
4: Jedna z uczestniczek powstania powiedziała takie piękne zdanie, które moim zdaniem jest niesamowicie uniwersalne. Ona stwierdziła, że to było niezwykle ważne, żeby mieć na kogo czekać i mieć do kogo wracać.
0: O kulturze i miłości w tych okrutnych czasach Powstania Warszawskiego więcej będzie w tej godzinie wolnej soboty. Zastanowimy się też, czy nawet tak tragiczne historyczne rocznice można i warto świętować dumnie i radośnie.
5: Myślę, że tak. Bo angażuje się, bo więcej ludzi się o tym dowiaduje.
6: Biegi i rajdy rowerowe. Tak, myślę, że jak najbardziej.
7: Każda forma, która jest w dobrym tonie, która ma na celu upamiętnienie ofiar Powstania Warszawskiego i w ogóle samego

0: 82 lata temu miłość też połączyła niejedne serca i związała niejedne dłonie i niejednemu uczestnikowi, niejednej uczestniczce Powstania Warszawskiego zawróciła w głowie. O tym będziemy dzisiaj jeszcze mówić, jak wyglądała miłość w czasach Powstania. Ale dziś te rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego świętuje się na różne sposoby. Są oficjalne przemówienia, wieńce, syreny i dzwony w godzinę W, ale są także mniej oficjalne uroczystości, jak pikniki historyczne, rowerowa masa powstańcza. W zeszły weekend w stolicy odbył się bieg Powstania Warszawskiego. Pytanie, czy to też dobry sposób, żeby pamiętać? Odpowiedzi na to pytanie szukała Weronika Puszkar.
1: Czy koncerty i biegi to dobry sposób na upamiętnianie wydarzeń historycznych?
2: Myślę, że tak, bo angażuje się, bo więcej ludzi się o tym dowiaduje.
3: Biegi i rajdy rowerowe. Tak, myślę, że jak najbardziej, dlatego że duże skupiska ludzi biorą w tym wtedy udział i jest to łatwe do propagowania, do zapamiętania.
4: Bardzo dobre. Łączy ludzi.
1: Dzisiaj Łazienki Królewskie zapraszają na koncert warszawskiego kombo tanecznego. O czym więcej? Agata Zawora, rzecznik prasowy.
5: Na łące za Ermitażem zapraszamy na wspaniały koncert z okazji 2 rocznic. Jedna to oczywiście z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a druga z okazji urodzin zespołu. Miał być to jeden koncert. Ten jeden koncert przerodził się w zespół tak naprawdę. Będą na Państwa czekać piosenki, walce, tanga, również piosenki patriotyczne, powstańcze. Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież.
1: Wybór zespołu oczywiście nie jest przypadkowy.
5: Warszawskie kombo taneczne nawiązuje do tradycji

0: miejskich orkiestr ulicznych. Repertuar nawiązuje do piosenek przedwojennych, jak i powstańczych, jak i powojennych. Zespół przypomniał te zapomniane piosenki. Możemy się wzruszyć, możemy wrócić do tej dawnej Warszawy, poczuć ten klimat, który towarzyszył dawnej Warszawie.
1: Poza koncertami

0: dystansu, tam wpisujemy swój czas wraz z potwierdzeniem biegu z aplikacji lub z zegarka, no i nasz czas od razu pokazuje się na liście wyników, gdzie widzimy, które miejsce zajęliśmy aktualnie.
1: Każda forma, która jest w dobrym tonie, która ma na celu upamiętnienie ofiar Powstania Warszawskiego i w ogóle samego wydarzenia, jest jak najbardziej słuszna. W XXI wieku powinniśmy iść w tym kierunku, natomiast nigdy nie powinniśmy zgubić i zatracić pamięci o tym, co tu się właściwie stało, te 82 lata temu, w jakich okolicznościach powstanie wybuchło, kto odpowiada za zbrodnie, kto odpowiada za zniszczenie Warszawy, bo większość osób, która odwiedza to miasto, my również jesteśmy turystami odwiedzającymi Warszawę, no na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, patrząc na piękne budynki, wspaniałe wieżowce, parki i tak dalej, krajobraz miejski, który nas otacza, jak Warszawa wyglądała w 1945 roku.
2: A była morzem ruin. Niemcy po kapitulacji Powstania Warszawskiego rozpoczęli przecież regularne wyburzanie miasta i szacuje się, że z ziemią zrównano około 80% zabudowań śródmieścia ówczesnej stolicy i tylko dzięki niezwykłej determinacji jej mieszkańców, którzy wrócili do niej zaraz po tak zwanym wyzwoleniu w styczniu 1945 roku, dziś Warszawa po prostu jest. I myślę, że organizatorzy każdej uroczystości, każdego wydarzenia związanego z rocznicą wybuchu powstania mają na myśli to, by godnie uczcić pamięć tych, którzy stanęli wtedy do walki. A czy wtedy właśnie, w sierpniu 1944 roku, w gruzach i pod ciągłym ostrzałem było miejsce na wyższe uczucia, na przykład na miłość? O tym w Wolnej Sobocie też jeszcze dziś będziemy mówić.

0: To Wolna Sobota z Jedynką, 28 minut po siódmej. Słowo wolność dziś będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki, ale nasze panie od polskiego odmienią za to inne słowo, które jednak z wolnością wiąże się nierozerwalnie.
1: Sekund polszczyzny.
0: Doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
2: Dzisiaj na N rzeczownik niezłomność i przymiotnik niezłomny.
3: Które współcześnie mają tylko jedno znaczenie, kojarzące się z hartem ducha, siłą woli, ale kiedyś niezłomny mógł być nie tylko człowiek, ale także na przykład zamek w drzwiach, czy drzwi mogły być w ogóle niezłomne.
2: Czyli takie nie do zdobycia.
3: Właśnie, bo niezłomny to po pierwsze taki, którego złamać nie można, niełamliwy, twardy. I możemy w dawnym słowniku przeczytać taki cytat. Przez niezłomne tej kraty okucia pomocy żebrać, pisał Mickiewicz. I inny cytat. Miała bogini pokój, dzieło wiekopomne wulkana, który wzmocnił zamkiem drzwi niezłomne, czyli takie, przez które nie można się było przebić. I to jest to znaczenie pierwsze.
2: A dzisiaj niezłomny to taki, którego nie można złamać, zniszczyć.
3: Właśnie.
2: Tak samo, tylko człowiek.
3: Właściwie nie tylko, także obietnica może być niezłomna.
2: A tak.
3: Bo także niezłomny to taki, którego złamać się nie godzi. Niezłomnej obietnicy dotrzymam. To cytat. I także człowiek niezłomny to człowiek o wielkim harcie ducha, wielkiej sile ducha, taki, którego nie można zniszczyć, nie można pokonać, bo ma takie morale.
2: A niezłomność może być moralna, polityczna.
3: Jak pięknie mówimy razem. Także może być niezłomność charakteru, ducha, postawy, przekonań, zasad. Niezłomność może kogoś cechować w dążeniu do czegoś i w obronie czegoś, bo to jest cecha, którą niewątpliwie postrzegamy jako zaletę. Coś, jakieś działanie, jakaś akcja może być uznana za dowód, przykład, symbol, a nawet wzór niezłomności. Czyli ludzi niezłomnych można stawiać innym za wzór moralny.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: I o niezłomnych powstańcach, którym miłość dodawała też niezłomności, w Wolnej Sobocie z Jedynką opowiemy już za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dziś o poranku pytaliśmy, czy koncerty, pikniki, rajdy rowerowe to jest dobry sposób pamiętania nawet o tak tragicznych wydarzeniach, jak powstanie warszawskie, którego rocznicę wybuchu dziś obchodzimy. Na ten temat pan Paweł.
2: No, odpowiadając na pytanie redaktora, czy takie święta jak dzisiaj można świętować radośnie? Uważam, że tak. Każda forma jest dobra, która przypomina o tych dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. I na pewno takie koncerty, rajdy, inne przedsięwzięcia lepiej przypominają tej historii niż nudna akademia, nudny wykład. Natomiast takie formy mogą bardziej zainteresować i przekazać tą prawdę historyczną.
1: Mogą zainteresować przede wszystkim młodych ludzi, też tak sobie myślę, i dlatego warto to robić. Warto to robić, mimo że powstanie warszawskie to przecież czas trudny. Mówi się, że to czas apokalipsy spełnionej, a jednak nawet w tak okrutnych okolicznościach rodziła się wtedy miłość. Skąd w powstańcach siły do tego, by pod

0: ogniem kuli i w obliczu czyhającego wszędzie końca ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, póki śmierć ich nie rozłączy? O tym autorka książek o powstaniu warszawskim Agnieszka Cubała, z którą rozmawia Anna Zakrzewska.
1: Czy w tym całym tragizmie sytuacji, w tej krwi, w tym brudzie, w tym pyle było miejsce na miłość?
2: Oczywiście, że tak. W ogóle mówi się o tym, że podczas powstania istniało coś takiego jak epidemia miłości. I faktycznie sami powstańcy mówili, że to było niezwykle ważne, żeby mieć tą swoją taką bliską osobę. Jedna z uczestniczek powstania powiedziała takie piękne zdanie, które moim zdaniem jest niesamowicie uniwersalne. Ona stwierdziła, że to było niezwykle ważne, żeby mieć na kogo czekać i mieć do kogo wracać. Myślę, że to jakby jest też takie zdanie, które my dzisiaj możemy też zaczerpnąć od powstańców. Zresztą bardzo wielu powstańców mówiło, że ta miłość dodawała im sił, tak? Że miłość rzeczywiście do drugiej osoby była takim czynnikiem sprawczym tego, że z jednej strony chciało się przeżyć i chciało się przetrwać te wszystkie najbardziej trudne chwile, ale z drugiej strony ci ludzie byli też gotowi oddać życie za tę swoją miłość, za swoją ukochaną osobę. Rzeczywiście wtedy odbyło się bardzo wiele ślubów powstańczych. Mówi się o tym, że w powstańczy jest w Warszawie oficjalnie zawarto ponad 250 ślubów, aczkolwiek wszyscy mówią też, że pewnie nieoficjalnie było ich znacznie więcej, ponieważ było bardzo dużo takich sytuacji, kiedy no niestety zginął zarówno pan młody, jak i panna młoda, jak również kapłan, który im udzielał tego ślubu i tak naprawdę no nikt nie było osoby, która mogłaby zaświadczyć o tym, że po prostu do takiej ceremonii doszło. Natomiast ta miłość miała oczywiście bardzo, bardzo różne formy, bo z jednej strony to są flirty, to są pierwsze zauroczenia, to są oczywiście śluby powstańcze, to są wesela powstańcze, które również się odbywały w powstańczej Warszawie. No to są niestety czasami też zdrady, to są pierwsze doświadczenia seksualne tych młodych ludzi. Czasami też to są takie momenty wyrachowania, ponieważ ja też znam takie przypadki ślubów, kiedy na przykład ktoś bierze ślub, bo pada taka propozycja, że pewnie w obozie będzie nam łatwiej, jeśli będziemy tam jako para, jako małżeństwo, w związku z tym takie śluby też miały miejsce.
1: Te relacje zakochanych w związku z tym, gdy każdy dzień mógł być ich ostatnim, musiały być bardzo intensywne.
2: Dokładnie, bo tak jak wspominałam, oni nie wiedzieli, jak długo jeszcze będą żyć, więc tak naprawdę cieszyli się każdą chwilą i każdą chwilę chcieli przeżyć tak na 100%, można byłoby tak dokładnie powiedzieć. W związku z tym rzeczywiście mamy śluby, mamy wesele, tak jak powiedziałam, mamy te takie pierwsze doświadczenia seksualne. Zresztą niekiedy one są po prostu bardzo poruszające, bo ja tam też przywołuję taką relację jednego z oficerów, który też był świadkiem takich bardzo poruszających słów, gdzie padły słowa moja, twoja, aż do śmierci, prawda? Więc tak naprawdę, no to rzeczywiście tutaj widzimy, jak bardzo to wszystko było intensywne. Poza tym, no to mówienie tego słowa kocham, wtedy to brzmiało też zupełnie inaczej, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że wtedy pewnie o wiele łatwiej było się zakochać, tak? No bo mamy też bohaterstwo, tak? No to wiadomo, że jak mamy bohaterstwo, no to mamy podziw. Jak mamy podziw, no to dużo bardziej no jesteśmy otwarci na te różnego rodzaju emocje, tak? Więc tych miłości, zauroczeń też było bardzo, bardzo dużo. Natomiast akurat rzeczywiście powstańcy wspominają to, że ta miłość też dawała im siłę. I to chyba też jest coś takiego, że miłość w ogóle jest takim uczuciem, które oczywiście jeśli jest spełnione, jeśli jest szczęśliwe, jeśli jest takie pozytywne, no to daje siłę, ale z drugiej strony mamy oczywiście też tego typu sytuacje, że ktoś na przykład traci swoją ukochaną osobę, no i wtedy szuka tylko i wyłącznie śmierci. I takich przypadków podczas powstania warszawskiego było również bardzo dużo.
0: Ale wiele tych historii zakończyło się też happy endem. Chociażby legendarny kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański, wziął ślub z Jadwigą Wolską, pseudonim Greta, właśnie podczas powstania warszawskiego 7 września. Ceremonia trwała 7 minut, ale oboje przeżyli ze sobą 55 lat. Natomiast taki najsłynniejszy powstańczy ślub odbył się 13 sierpnia w kaplicy przy ulicy Moniuszki. Ślubowali sobie wtedy miłość, wierność i uczciwość małżeńską Bolesław Biega, pseudonim Pałąk, i Alicja Treutler, pseudonim Jarmusz. Najsłynniejszy dlatego, że moment wyjścia pary młodej z kaplicy uwiecznił operator powstańczej kroniki filmowej. Zdjęcie młodej pary do dziś jest takim symbolem powstańczej miłości. To zdjęcie pani Aleksandra zamieściła na przykład w komentarzu na naszym Facebooku. Też niezwykła to była uroczystość, bo za obrączki posłuchała.

0: służyły miedziane kółka od zasłon. Natomiast oboje przeżyli powstanie, po wojnie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i przeżyli razem 75 lat. Więc jednak są takie historie z happy endem, jak mówiłem. A te miłosne historie z czasów powstania pana Roberta skłoniły do takich przemyśleń.
1: Żyjemy jednocześnie w czasach pokoju i czasach wojny. Pokój zwycięży, gdy zamkniemy wojny w naszych sercach, a otworzymy miłość w sercach przeciwników. Świat będzie lepszy, gdy usposobimy się do mówienia sobie prawdy prosto w oczy. Praktykujmy to moralne przywołanie. Może tak też było wśród powstańców, tak sobie myślę.
0: No, myślę, że tak, a więcej o tym można przeczytać w książce Agnieszki Cubały Miłość 44. Natomiast a propos różnych sposobów wyrażania pamięci o Powstaniu Warszawskim, to u nas teraz piosenka z najnowszej płyty pod tytułem Łączy Nas, którą na tę rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nagrał Błażej Król. To jest też już taka tradycja, że Muzeum Powstania Warszawskiego co roku zaprasza innych artystów, by muzycznie upamiętnili właśnie kolejną rocznicę tego zrywu. Nie wyobrażałem sobie siebie śpiewającego o karabinach i pieśni wojennych. Nie było mi po drodze z tym. Bardziej skupiłem się na postaciach, na jednostkach i obyczajowości. To są historie, które mogły wydarzyć się zawsze. Tak o tej płycie kilka dni temu na naszej antenie mówił Błażej Król. I jedna z takich historii u nas już teraz.

Błażej Król z płyty Łączy Nas, wydanej kilka dni temu z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I tak jak dziś artyści na różny sposób wyrażają pamięć o tamtym czasie, tak wtedy, 82 lata temu, wielu twórców, ludzi kultury też starało

0: się na swój sposób włączyć w powstanie. Powstawały wiersze, drukowano prasę podziemną, działały podziemne kina i teatry, dokumentowano to, co działo się w czasie powstania. Wreszcie pisano piosenki, które dziś wieczorem zabrzmią podczas koncertu. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. O kulturze w czasach powstania warszawskiego ponownie Agnieszka Cubała, z którą rozmawia Anna Zakrzewska.
1: Choć trudno w to uwierzyć, życie w czasie powstania toczyło się dalej, także kulturalne.
2: To życie kulturalne było niezwykle barwne, niezwykle urozmaicone i częściowo rzeczywiście były takie występy na barykadach, ale same występy na barykadach to jakby był tylko fragment, bo pamiętajmy o tym, że na przykład w powstańczej Warszawie istniało coś, co się nazywało gospody żołnierskie peżetek. Peżetki to w ogóle były takie kobiety, które należały do służby pomoc żołnierzowi, a te gospody moglibyśmy w ogóle przyrównać albo do pubów, albo do takich klubo-kawiarni nawet i rzeczywiście bardzo często w gospodach kwitło życie kulturalne. Tam odbywały się różnego rodzaju koncerty. Zresztą życie kulturalne i takie występy odbywały się w bardzo różnych miejscach. Czasami to w ogóle były kawiarnie, czasami to na przykład były kina, czasami to były teatry. Czasami to na przykład też były mieszkania, tak, bo na przykład Mieczysław Fok występował w mieszkaniach. No, chodziło o to oczywiście, żeby było miejsce, gdzie jest pianino albo gdzie jest fortepian. Natomiast no, ja też akurat kojarzę taki opis koncertu związany z panią Heleną Grosówną, czyli akurat też no, postacią bardzo związaną z filmem, oczywiście z piosenką, też z teatrem, która po prostu siedziała w otwartym oknie na parterze, a powstańcy po prostu siedzieli sobie na podwórku i słuchali jej piosenek, w związku z tym, że ona występowała w bardzo wielu filmach, więc ten repertuar miała bardzo, bardzo duży, ale też jest taka kobieta, którą ja jakoś tak bardzo, bardzo zapamiętałam, ponieważ była właśnie wspaniałą artystką. Nazywała się Hanna Brzezińska. Ona rzeczywiście pięknie śpiewała i ona opowiada, że ona rzeczywiście podczas powstania warszawskiego na Starówce miała bardzo dużo tego typu wystąpień. Natomiast, żeby ją było widać, to powstańcy stawiali ją na beczkach po kapuście kiszonej i tak naprawdę rzeczywiście w taki sposób ona występowała, ale też opowiadała o tym, że te koncerty były absolutnie niezwykłe. Bo na przykład podczas jednego takiego wystąpienia okazało się, że nadleciały samoloty niemieckie, więc tak naprawdę zrobiło się niebezpiecznie, no bo groziło wszystkim to, że zaraz po prostu spadną bomby, ale ona powiedziała, że nawet stojąc na tej beczce, po prostu zdawała sobie sprawę, że jest na scenie. Będąc na scenie, sceny nie można opuścić i nie można przerwać piosenki w połowie, więc tak naprawdę pomimo tych niemieckich samolotów dośpiewała piosenkę do końca. Powstańcy się również zachowali jako publiczność powstańcza, również po prostu doczekali do samego końca piosenki i dopiero jak ona zakończyła, zeszła z tej beczki, no to wszyscy po prostu się ukryli, tak? Więc jakby tego typu sytuacje również były. Natomiast z jednej strony mamy takie występy osób, które śpiewają, z drugiej strony mamy coś, co można było nazwać namiastką kabaretów. Zresztą to dla mnie też było ciekawe, bo ja kiedyś dostałam takie pytanie, czy w powstańczej Warszawie był kabaret. Troszeczkę się musiałam zastanowić, ale potem przypomniała mi się taka relacja, gdzie ktoś rzeczywiście opowiada o tym, że jest coś takiego a la kabaret, no bo po prostu mamy powstańca, który naśladuje, czy może bardziej parodiuje Hitlera, ale z drugiej strony, no pamiętajmy o tym, że mamy Mirę Ziemińską, Sygietyńską, która była no największą gwiazdą kabaretu, ale poza tym mamy na przykład teatrzyk kukiełkowy, czyli takie bardzo słynne kukiełki pod barykadą, więc jakby tego typu wydarzenia także mamy, a poza tym mamy film, tak? I to też było niesamowite, że w powstańczej Warszawie przez fotoreporterów zostały nakręcone filmy, takie no po prostu filmy dokumentalne przedstawiające walkę, przedstawiające powstańców, przedstawiające życie codzienne. Przede wszystkim to wszystko dawało taką chwilę oddechu, chwilę zapomnienia. I to chyba jest tak, że po prostu kultura, bez względu na to, czy możemy z nią obcować w czasach pokoju, jak i w czasach wojny, no to przynosi nam taką radość, wytchnienie, możliwość powrotu do tego starego świata.
0: A to wytchnienie w czasach powstania swoimi koncertami dawał między innymi też wspomniany Mieczysław Fok.
2: Jest taka bardzo ciekawa historia dotycząca samego końca powstania warszawskiego, kiedy rzeczywiście było już tak bardzo, bardzo dramatycznie i Mieczysław Fok występował wtedy w szpitalach. I pewnego razu w takim szpitalu podszedł do niego taki starszy jegomość, jak pan Mieczysław opowiada, i poprosił go, żeby po zakończonym koncercie podszedł do łóżka, gdzie leży jego syn, taki bardzo, bardzo ciężko ranny.

0: i żeby zgodził się zaśpiewać jedną piosenkę specjalnie dla tego syna. Oczywiście pan Mieczysław się zgodził. Opowiada, że o tym, że wtedy, kiedy śpiewał, ten syn otworzył oczy. Natomiast no, rzeczywiście zaśpiewał piosenkę, no potem gdzieś tam musiał iść dalej. Ale co ciekawe, po kilku latach był dalszy ciąg tej historii, ponieważ w roku 1947 pan Mieczysław trafił do Koszalina i w tym Koszalinie rzeczywiście spotkał tego starszego jegomościa, który zresztą podczas powstania był strzelcem wyborowym. Natomiast w Koszalinie sprzedawał lody i sprzedawał wodę sodową. Jak właśnie zobaczył pana Mieczysława, no to się bardzo ucieszył, przywitał go kochany panie Mieczysławie, no i właśnie tam opowiadał mu o całej historii swojej i swojego syna. Się okazało, że dokładnie po tej piosence ten syn jakoś tak nabrał sił życiowych i w sumie wyzdrowiał i wyszedł cało z powstania warszawskiego. Syn mieszkał potem na Dolnym Śląsku, właśnie ojciec mieszkał na Pomorzu Zachodnim. No a pan Mieczysław właśnie opowiada, że wtedy, kiedy ten starszy jegomość opowiadał mu całą tę historię, no to musiał jeść lody, ponieważ ten starszy pan chciał go tak właśnie ugościć i powiedział, że tych lodów musiał zjeść wtedy tak bardzo dużo, że przez kilka miesięcy potem na lody już nie mógł patrzeć.
1: Tych niesamowitych historii jest znacznie więcej i można o nich przeczytać w książkach Agnieszki Cubały o powstaniu warszawskim. A w Wolnej Sobocie z Jedynką teraz muzycznie z filmu Miasto 44. Ania Iwanek, Patti Sokół i Piotr Cugowski.
2: Był kiedyś inny świat,

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W warmińsko-mazurskim pojawiły się problemy z przejazdem na Krajowej 16 na trasie Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i na razie na trzecim kilometrze przejazd jest zupełnie niemożliwy. Droga jest zablokowana, a objazd prowadzi właśnie przez Wójtowo. Tutaj służby szacują, że mniej więcej do 9.30 mogą potrwać problemy z przejazdem w tym miejscu. Na A1 prowadzone są remonty, szczególnie uciążliwe w najezdni w kierunku Gdańska i ogólnie Trójmiasta. Między węzłami Pelplin i Kopytkowo jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Drogowce pracują też między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj także dwa pasy w kierunku Łodzi, ale tylko jeden w kierunku Gdańska. I tutaj na wysokości Pelplina już utworzyło się 10-kilometrowe spowolnienie, więc być może warto skorzystać z drogi krajowej numer 91, która tutaj jest naturalnym objazdem. To jest stara jedynka. Obowiązuje ograniczenie prędkości w tych remontowanych miejscach do 80 km na godzinę. Jeśli Państwo są dopiero na etapie planowania trasy i mogą wybrać na przykład S7 w drodze do Trójmiasta, to warto to zrobić i uniknąć nerwów właśnie na A1, bo tutaj w ciągu dnia te korki na pewno będą długie. Jeśli chodzi o A1, mamy też remont cały czas między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. To jest na wysokości Torunia właśnie. Tutaj jest taka sama sytuacja, czyli zwężenie na jezdni w kierunku Gdańska i dostępny tylko jeden pas. Jest też remontowany fragment dziesiątki i S10 między Toruniem a Nieszawką Dolną. Tutaj też tworzą się spowolnienia.
6: Jest 8:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Silne uderzenie Rosji na Kijów. Miasto zostało zaatakowane ponad 30 pociskami balistycznymi. Nie żyje 9 osób. Ceny skupu wiśni są za niskie, mówi minister rolnictwa i zawiadamia UOKiK.
7: Tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić.
6: Lato z radiem dziś w Poddębicach. Za godzinę plenerowa audycja, potem piknik, a na nim m.in. Escape Room.
8: To jest coś na kształt mobilnego studia. Trochę wygląda jak radio.
6: Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Kijowie. Rosjanie zaatakowali w nocy stolicę Ukrainy ponad 30 rakietami balistycznymi. 28 osób jest rannych, w tym 4 dzieci, poinformował burmistrz miasta Witalij Kliczko. Wśród ofiar śmiertelnych jest policjant na służbie. Rosyjskie rakiety spadły na kilka dzielnic Kijowa i uderzyły w budynki mieszkalne oraz magazyny. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha ponownie

0: apelował o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zgodził się na produkcję rakiet Patriot przez Ukrainę. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Rosyjskie pociski spadają nie tylko na Ukrainę. Po czwartkowej eksplozji rakiety H-101 w województwie lubelskim rosyjski ambasador w Warszawie otrzymał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną.
1: Rozmowa z rosyjskim ambasadorem była krótka i konkretna.
2: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rosja dostała też jasny sygnał, że doszło do czegoś więcej niż tylko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
1: A wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku. Dodał, że to oznacza, że rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały i Rosja używa rakiet produkowanych na bieżąco. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Minister rolnictwa idzie w sukurs producentom wiśni. Stefan Krajewski uważa, że ceny skupu tych owoców są podejrzanie niskie i zamierza zainteresować tą kwestią Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba sprawdzić, czy na rynku nie dochodzi do zmowy cenowej lub wykorzystywania przewagi konkurencyjnej, mówi szef resortu.
3: Zwłaszcza, że wiemy, że jest to krótki okres, to owoce, które szybko się psują, nie da ich się mocno długo przetrzymywać, przechowywać, nawet jeśli się spełni te warunki odpowiednie do przechowywania i tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić.
0: We wtorek Związek Sadowników RP poinformował, że zwrócił się do prezesa UOKiK-u z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w związku z gwałtownym spadkiem cen skupu wiśni mimo niewielkiej podaży owoców. 8 lat procesu i wyrok, który mocno zaskoczył rodzinę ofiary. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka została zamordowana w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej.
4: Sąd Okręgowy w Rzeszowie kilkakrotnie podkreślał, że 8-letni proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Jeden z nich, Andrzej Kupiec, były komendant policji w Dąbrowie Tarnowskiej, oskarżony o niedopełnienie obowiązków, podkreślał, że on i jego koledzy policjanci oraz ich rodziny zostali skrzywdzeni.
5: Wielka to jest manipulacja, jak było wszystko preparowane.
4: Ojciec zamordowanej 28 lat temu Iwony Cygan powiedział, że nie spodziewał się takiego wyroku, który przedłuży gehennę jego rodziny.
6: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie.
4: Prokuratura i rodzina zamordowanej Iwony Cygan zapowiedzieli odwołanie od wyroku uniewinniającego wszystkich oskarżonych.
0: O czym mówił Bartek Maziarz z Radia Kraków. Co najmniej 21 osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi koło Neapolu. Dwie osoby są w stanie krytycznym, informuje włoska agencja ANSA. Wstrząsy miały magnitudę 4,7, a doszło do nich wieczorem w okolicach pól flegrejskich. Były jednak odczuwalne w różnych miejscach regionu. Trzęsienie uszkodziło wiele budynków. Największe zniszczenia odnotowano w miejscowości Podcuoli, gdzie zawalił się fragment muru.
7: To są aktualności jedynki.
0: Pierwszy dzień sierpnia to kolejny przystanek lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś dziennikarze i artyści czekają na państwa w Poddębicach Łódzkiem. Od godziny 9 będzie można przyglądać się temu, jak wygląda praca nad plenerową audycją i posłuchać muzyki na żywo. A po audycji, jak mówi Patryk Bedliński z radiowej jedynki, zaprosimy na piknik edukacyjny.
8: Tam czeka radiowy escape room. To jest coś na kształt mobilnego studia. Trochę wygląda jak radio, a radio odkrywa się na wiele zmysłów. I przy pomocy zmysłów rozszyfrowujemy zagadkę.
0: Po pikniku tradycyjnie rozpocznie się potańcówka, z kolei wieczorem zapraszamy na koncert. Wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Kombi i Blue Cafe. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W drugiej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Bohaterem spotkania był bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski, który wyszedł obronną ręką z kilku sytuacji sam na sam z rywalami, a swoje szanse na strzelenie gola zmarnował napastnik łódzkiej drużyny Sebastian Berger.
10: Nie mój dzień chyba.

0: Ciężko było skierować tą piłkę do siatki. Zabrakło po prostu precyzyjności, tyle i tak spokoju. Wszystkiego zabrakło w tych sytuacjach. Takie czasami mecze są. Mam nadzieję, że to już ostatni w tym sezonie, ale wiadomo, że to jest piłka, że raz jesteś na górze, raz jesteś na dole.
1: W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. Prezydent FIFA Gianni Infantino poinformował, że organizacja zarządzająca światowym futbolem porzuciła plany sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom po fali ostrej krytyki. Przedstawiony przez FIFA plan zakładał pozyskanie ponad 4 miliardów dolarów ze sprzedaży około 20% udziałów w nowej spółce, która organizowałaby wydarzenia FIFA, w tym Mistrzostwa Świata. Propozycja spotkała się jednak z falą sprzeciwu. UEFA głosem 55 krajów członkowskich zagroziła bojkotem imprez i oskarżyła FIFA o wystawianie duszy sportu na sprzedaż. Kibice Speedwaya zobaczą dziś na łódzkiej motoarenie siódmą rundę Grand Prix w tym sezonie. W rywalizacji o indywidualne Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu liczą się przede wszystkim Bartosz Zmarzlik i Brady Kerz. Polak ma 5 punktów więcej od Australijczyka w klasyfikacji łącznej. Dzisiaj chce powiększyć przewagę.
2: Czuję się dobrze, czuję się szybki. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, ale czuję się mocno. Naprawdę okej, nie ma co narzekać.
1: W Łodzi pojawią się też Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i z dziką kartą Piotr Pawlicki. Początek kwalifikacji o 14, a główna część rywalizacji o 19. Natomiast już za niespełna godzinę o 9 rozpocznie się półfinał siatkarskiej Ligi Narodów w Ningbo, w którym Polacy zagrają ze Słoweńcami.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
6: W większości regionów Polski dziś będzie pochmurno, deszczowo, a nawet burzowo, a tym burzom miejscami będzie towarzyszyć grad. Słonecznie tylko na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, północnym zachodzie i pogórzu Karpat, 30 w centrum. Upalnie będzie głównie właśnie na wspomnianym południowym wschodzie do 36 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: I mamy to kwadrans po ósmej i radiowa jedynka.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
0: Wolna sobota z jedynką. Przed ósmą w Wolnej Sobocie mówiliśmy o kulturze w czasach powstania warszawskiego, którego rocznicę wybuchu dziś obchodzimy. Dziś z kolei wiele wydarzeń kulturalnych przywołuje pamięć o tamtym czasie.
3: Nie jest to linearna historia, a raczej takie strzępki wspomnień, emocji.
4: Nie było jakichś ustalonych mundurów. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepsze.

0: I na przykład zaproszenie na wystawę o powstańczej modzie. Będzie u nas już za kilka minut. Będzie też zaproszenie dla miłośników lotnictwa na Mazury Air Show.
1: To wszystko, co zobaczymy na niebie, również będziemy widzieć na ziemi.
2: 15 lat przyjeżdżam razem z kolegą, moim Andrzejem Wroną. Przyjeżdżamy do Kętrzyna. To jest pięknie.
0: No pięknie, pięknie będzie dziś także w Poddębicach, bo tam zapraszamy z kolei miłośników lata z radiem. Zajrzymy do Poddębic jeszcze przed 9:00. Patryk Michalski, zapraszam.

0: Życie jest piękne i Skubas. Wyjątkowo ta piosenka brzmi dziś 1 sierpnia. 20 minut po 8.
1: Kultura na weekend.

0: Co to za miejsce? Bardzo, bardzo urokliwe.
1: Jest to niezwykły ogród. To nie jest zwykły park. Ogród zmysłów to jest ogród sensoryczny, czyli taki, który ukierunkowany jest nie tylko na piękno przyrody,
2: czyli
1: ale
2: doznań.
1: Również no tak, ale również po to, aby wszystkie nasze zmysły zaczęły działać na wyższych obrotach. A więc zmysły węchu, zapachu, dotyku, orientacji, równowagi. Więc to jest przestrzeń naszpikowana tak naprawdę bardzo wieloma takimi instalacjami, można to nazwać, które te nasze zmysły pobudzą.
2: A jakie zapachy można poczuć?
1: Mamy tutaj siedziska zapachowe z różnymi aromatami ziół. Mamy tutaj lawendę, miętę, mamy tutaj rabaty różane, mamy tutaj lawendę.
0: Aromaterapia normalnie.
2: Dokładnie. Położyć się w takiej mięcie i odpocząć po południu.
1: Ale wyobraźcie sobie Państwo mur sensualny, który polega tutaj, odczuwamy zmysły dotyku, gdzie poprzez różną strukturę odczuwamy ten zmysł na wyższych obrotach, więc naprawdę tych elementów jest bardzo dużo.
0: Czy mieszkańcy Poddębic częściej są widzami, czy coraz częściej twórcami również? Mówię o wydarzeniach przeróżnych.
1: A to jest i tak, bardzo często. Bardzo często też mamy tutaj lokalnych malarzy, wystawców, którzy prezentują swoje dzieła, artystów, którzy śpiewają, więc jak najbardziej Poddębice się rozwijają i możemy się tutaj pochwalić niejedną artystką, na przykład artystką rzeźbiarską. No, pewnie do tego idziemy w tym kierunku.
0: Tak.
1: Dlatego, że w centralnej części Poddębic mamy prima balleriny, mamy fontanny.
2: Jakie to jest przepiękne
1: pani Małgorzaty Chodakowskiej, sławnej rzeźbiarki polskiej, która na co dzień mieszka w Dreźnie. Więc są to rzeźby, które tak naprawdę zaklinają wodę, można tak powiedzieć.
0: Jest to coś niesamowitego. Dzisiaj przykuło to naszą uwagę bardzo. Może opowiedzmy słuchaczom dwa zdania, jak to wygląda. To są figury.
1: Są to figury trzech baletnic, prima balerin.
2: Które bez wody wyglądają jakby wstały w takich kąpielówkach, prawda?
1: Dokładnie, a woda powoduje, że są ubrane. Mają suknie z wody.
0: Z wody tworzą się suknie. No wygląda, nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej, więc bardzo, bardzo mi się to podobało.
1: Piękne.
0: W samym centrum przy rynku. Dobrze się pani tutaj mieszka?
1: Mieszka mi się tu idealnie. To jest najlepsze miejsce, jakie można znaleźć na świecie.
0: To myślę, że to piękna praca, tworzyć sztukę, kulturę, integrować ludzi w takim właśnie mieście, gdzie niemal chyba wszyscy albo wiele osób zna się wzajemnie.
1: To jest wspaniałe miejsce, dlatego że ludzie są tutaj tak otwarci i tak zaangażowani w wszelkiego rodzaju działalność kulturalną, którą prowadzimy z burmistrzem. Więc naprawdę tak, drodzy Państwo, zapraszam do Poddębic.
2: Ja mam jeszcze pytanie o to, które jest Pani ulubionym miejscem, tak żeby można pójść Pani śladem, jeśli chodzi o Poddębice i oczywiście o Pałac Grudzińskich.
1: Poddębice to przede wszystkim ogród zmysłów. To jest miejsce, gdzie można się wyciszyć, odpocząć.
2: W ogrodzie i tam Panią można spotkać.
1: Jak najbardziej zapraszam.
2: A w parku? Nie w parku, w pałacu.
1: W pałacu mamy wspaniałą przestrzeń na górze. Bardzo wyjątkowe miejsce to lodzia, zarówno górna, jak i dolna, ale górna jest taka zjawiskowa i naprawdę daje klimat.
2: A, już to widzę.
1: Zapraszam.
0: Bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. A jeszcze jeden dźwięk. Gdyby Poddębice były dźwiękiem, to jaki to byłby dźwięk?
1: Dźwięk wody.
0: Pięknie. I o to chodzi.
2: Nie mamy.
0: Ciepłej.
1: Oczywiście gorącej wody.
0: Dziękujemy pani bardzo za rozmowę.
2: Barbara Olczyk, dyrektorka Poddębickiego Domu Kultury i Sportu, była naszym pierwszym gościem. No i tak nam płynie czas do godziny 12.
0: 26 po 9.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Pogoda.
8: Na naszej mapie pogodowej i temperaturowej maksymalna temperatura w tej chwili to 24 na północy, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 30 jest już w centrum, a w ciągu dnia do 37 będzie na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam tylko 20 stopni, tylko i aż. Ale sporo dzisiaj podpowiedzi, żeby uważać. Będą burze, będą deszcze, będzie wiało.

0: I ten wiatr w porywach nawet do około 89 km na godzinę, także lokalnie do 110, także będzie mocno wiało. W ciągu dnia przede wszystkim bardzo dynamiczna pogoda i dużo, dużo słońca, plus oczywiście temperatury powyżej tych znośnych, ale wydaje się, że latem inaczej być nie może.
1: Słuchaj,
2: za chwilę...

0: Okej. Walking on Sunshine. No i znowu zaszło na chwilę słońce, ale to dobrze, bo jest rzeźko, jest czym oddychać. Program Pierwszy Polskiego Radia dzisiaj spod Dębic, lato z radiem, zapraszamy do 12.
1: Zapraszamy do 12, ja mamy gości, mamy kolejnych gości i mamy rozmowy na temat tego, co dzieje się w Poddębicach.
0: Pod Dębicami.
1: I pod Dębicami, dokładnie tak, bo z nami jest pan Paweł Plewiński, prezes spółki Geotermia Poddębice. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No gorąco tu u was rzeczywiście, to znaczy, że zimą nie włączacie kaloryferów?
2: To znaczy, że włączamy, tylko że to ciepło w kaloryferach jest z dna ziemi, tak? Mm-hmm. Czyli to ciepło jest wydobyte z głębi 2000 metrów z wody termalnej, która ma temperaturę 72 stopni. Przekazuje to ciepło wodzie ciepłowniczej, a ta z kolei ogrzewa mieszkania mieszkańców Poddębic. Są to wszystkie budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, takie jak szpital, szkoły. Część budynków jednorodzinnych, ale te budynki jednorodzinne są jeszcze w małej skali ogrzewane naszym ciepłem ekologicznym, odnawialnym, bezemisyjnym.
0: To ja z taką delikatną nutą zazdrości zapytam, czy to ogrzewanie jest tańsze w Poddębicach?
2: Jest to konkurencyjna cena, jeżeli chodzi o wszystkie inne nośniki energii, jak gaz czy no nie wspomnę o węglu.
1: Da się to przetransportować do Warszawy niedaleko, w sumie 160
0: km. Wszyscy byśmy chcieli to ciepło stąd.
2: No, tego ciepła też nie jest na tyle dużo, żeby ogrzać jeszcze całą Warszawę, także proszę zostawić mieszkańcom Poddębic.
0: A co, możemy tak w skrócie od początku, co się dzieje z tą wodą, która wypływa z 2000 i jakie są jej pierwsze kroki na ziemi?
2: Pierwszy krok na ziemi to jest właśnie oddanie tej energii ciepła wodzie ciepłowniczej. Ona, oddając swoją energię cieplną po tym procesie wymiany tego ciepła, ma nadal jeszcze dosyć dużo energii, bo temperatura tej wody to nadal jeszcze będzie około 55 stopni.
0: To sporo.
2: To jest jeszcze dużo i to też wykorzystujemy, ponieważ ta woda po tym pierwszym procesie wędruje na nasze termy. Tam wypełnia wszystkie niecki basenowe.

0: i ogrzewa całe centrum wodolecznictwa i rekreacji, czyli ten obiekt już jest tak przystosowany, że ten niski parametr 50-kilkostopniowy wystarczy, żeby ten obiekt ogrzać, no i wygrzać też te Nieski, bo ta woda w Nieskach jest stało cieplna, tam jest zawsze 33-36 stopni Celsjusza. Ale to nie jest, to jest już jakby drugi etap wykorzystania tej samej wody, a są kolejne. Jest jeszcze etap wykorzystania wody tej do spożycia, bo my tą wodę też uzdatniamy i 100% wody w kranach w centrum to jest woda termalna.
1: Trzeba ją chłodzić?
0: Tak.
1: Mm-hmm. Czyli po dębicach z natury płynie gorąca, trzeba ją schłodzić do zimnej. Niesamowite.
0: Tak, ale w kranach mieszkańców Poddębic też około 10% udziału wody to jest wody termalna. 90% to jest głębinowa woda, ta tradycyjna, gdzie tam stacje ujęcia wody i tak dalej ją uzdatniają. Natomiast my ze spółką MPWiK mamy porozumienie, gdzie 10% tej wody termalnej też jest właśnie do zbiorników retencyjnych wody do spożycia transportowane.
1: Czyli można powiedzieć, że w Poddębicach woda pracuje naprawdę na kilka etatów.
0: Mm-hmm. Dokładnie tak, i to jest faktycznie to, co nas bardzo wyróżnia, bo woda jest wodą słodką i możemy ją wykorzystywać w wielu płaszczyznach. Chcielibyśmy jeszcze, aby wykorzystać ją w celach rolniczych, czyli wybudować szklarnię, ogrzać szklarnię wodą termalną i podlewać na przykład zioła, które będą tam uprawiane.
2: Ja to tak sobie idę myślą ekspertów i wielu ekspertów mówi, że nie ma głupich pytań, więc ja zaryzykuję. Był tam ktoś na tych 2000 kilometrów pod spodem, czy nie?
0: Nikogo fizycznie tam nie było, natomiast w latach 70. były poszukiwania ropy i gazu. Natrafiono właśnie na wodę. Ta woda była wtedy bez wartości, bo to nie chodziło o wodę, tylko chodziło o gaz. Więc zostawiono to, zaniechano, zasypano te odwierty. Ponownie w 2006 roku jakby pojawił się ten temat.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo też eksperci, jak czytałam, uważają, że Polska ma bardzo duży potencjał w zakresie energii geotermalnej. Na jakim my jesteśmy poziomie i co nam to daje, takim zwykłym Kowalskim? I czy rzeczywiście cała Polska mogłaby korzystać z tego dobra naturalnego?
0: Okazuje się, że niestety nie. Złoża są naprawdę duże, natomiast charakter tej wody, temperatura jest tak zróżnicowana, że obecnie dużo odwiertów geotermalnych zostało w skali kraju wykonanych. Natomiast na przykład woda potrafi mieć temperaturę 40 stopni.
2: A to już dużo.
0: To jest dużo mniej, ale na przykład może być bardzo zasolona i nie nadaje się do zrzutu do wód powierzchniowych, tylko trzeba ją zatłaczać powrotem do górotworu, z czego została wydobyta. Jest to bardzo trudny proces, bardzo kosztowny i jakby ten cały walor tego na wartości i sensie.
1: Mam do pana pytanie na koniec. Który z mitów o geotermii należy prostować albo prostuje pan najczęściej?
0: No, że często pojawia się, że Polska jest Kuwejtem Europy, bo ma tak bogate złoża wód termalnych. No, ja bym chciał tutaj ostudzić troszeczkę ten entuzjazm i powiedzieć, że złoża są olbrzymie, może, ale niestety jakość wody może być tak zróżnicowana, że nie do wykorzystania w ciepłownictwie, czy w rekreacji, czy do produkcji kosmetyków, bo tego jeszcze nie powiedziałem, że ta woda oprócz tego, że ją wykorzystamy jej ciepło,
2: pijemy
0: w rekreacji, to jeszcze na podstawie tej wody produkujemy kosmetyki.
1: Zapraszamy Państwa do Poddębic i bardzo dziękujemy panu za rozmowę.
2: Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję.
2: Pan Paweł Plewiński, prezes spółki Geotermia Poddębice, był z nami. Dzięki.
3: Jedynka.

0: wysyłasz pocztówki?
1: Nie,
0: sprawdzam. A może chcesz wysłać?
1: A co?
0: Bo można to zrobić z radiową jedynką.
1: To powiedz mi o tym.
0: No, można wybrać grafikę, dodać własny tekst albo nagranie, wejść na pocztówka.polskieradio.pl, no i wysłać bliskim cyfrową pocztówkę. Czyli masz takie połączenie tego, co kiedyś było i tego, co jest dzisiaj. A pocztówki rysuje Andrzej.
1: Andrzej rysuje, no właśnie. A my jesteśmy, dobrze, dzięki Dagmara, a my jesteśmy w Poddębicach.
0: Liczę na pocztówkę.
1: Dzisiaj wieczorem zrobię to za chwilę, jak tylko powiem Państwu, kto wystąpi, oprócz tego, że Afromental, który przed momentem grał swój numer Radio Song, to wieczorem na scenie między innymi Roxy. Jest jakiś artysta, na którego czekasz szczególnie?
0: Wiesz co, na wszystkich, bo ja uwielbiam pikniki i koncerty Polskiego Radia, lata z radiem i telewizją polską i uważam, że każdy artysta jest tutaj dobrany idealnie. A ty na kogoś czekasz?
1: Tak, dzisiaj bardzo ciekawy przekrój, bo i Roxy, i Cleo, i Afromental, ale również Myslowic, Kombi, Natalia Schroeder, Reni Jusis, Maciej Maleńczuk, dawna dziewczyna. Blue Cafe, nie powinienem był tego robić. Wiem, wideo gromi.
0: Nie, możesz mu zrobić konkurencję.
1: I młody Kuba Szmajkowski. Także dzisiaj zapraszamy. Specjalna audycja muzyczna również w wydaniu Marcina Kusego od godziny 14 wraz z gwiazdami, które wieczorem pojawią się. To również w jedynce specjalne wydanie muzyczne Lata z Radiem, a my wrócimy do Państwa już po godzinie 10.
0: Tak jest i będziemy przypominać o tym, że jesteśmy na miejscu, że czekamy na Państwa. Za chwilę orkiestra. Oj, będzie się dużo działa. I Ula Dudziak.

taką premierę przyniósł nam ten tydzień. Urszula Duciak wykonująca słynną polkę Lata z Radiem. To specjalnie dla Państwa melodia, która wywołuje uśmiech. A za chwilę Radio Kierowców i aktualności.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl.

0: cykl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
0: Reklama. Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej siódemce między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port w pobliżu Gdańska jest 4-kilometrowy korek między tymi węzłami. Potem jak zdarzyło się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Elbląga na 7 kilometrze. Tutaj chyba lepiej pojechać ulicami Gdańska i w ten sposób ominąć ten korek. S6 odcinek między węzłami Kiełpina-Kołobrzeg-Zachód w pobliżu Rościęcina. Tu wciąż informacja o tym, że po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 80, prawie 6 kilometrze, ale tutaj nie widać już żadnych utrudnień, więc na pewno udało się już usunąć tę awarię, tylko służby jeszcze o tym nie poinformowały. Nowe problemy z przejazdem to województwo świętokrzyskie i Krajowa 9 na trasie opatów Rzeszów w pobliżu Goźlic. Tu zdarzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Droga jest całkowicie zablokowana na 100 kilometrze tej trasy i trzeba jechać objazdem trasami lokalnymi. W tym miejscu jest policja, która kieruje ruchem na objazdy. W warmińsko-mazurskiem także bez zmian sytuacja na Krajowej 16 na trasie Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, droga jest nadal całkowicie zablokowana. Na 3 kilometrze w tym miejscu jest niewielki korek i ten korek jest do objazdu, a objazd prowadzi ulicami Wójtowa. Przypominam także o remontach, szczególnie uciążliwych dla osób wybierających się na Podhale. Mamy tutaj korek przy zjeździe z węzła Kraków Południe do Libertowa. To jest mniej więcej 1,5 kilometra i właśnie tu prowadzone są prace. Jest zwężenie. Korkuje się już też podhalański odcinek Zakopianki, czyli fragment drogi krajowej numer 47 od Nowego Targu do Szaflar i później wjazd do Zakopanego od strony Poronina też jest już zakorkowany.

0: Będziemy grali z orkiestrą.
1: Tak, ja właśnie patrzę, co tam się dzieje i no, na szczęście Marcin nie tańczy, tylko podryguje. To jest delikatna różnica, proszę państwa.
0: Tak, orkiestra
1: będzie w tej godzinie. Zagrają, muzyka na żywo zawsze wzrusza, więc już nie mogę się doczekać. To w tej godzinie odwiedzi nas również gospodarz.
0: Burmistrz ze swoim pieskiem Azorkiem będziemy spacerować i będziemy podpowiadać, którędy spacerować z psiakami.
1: Tak, Mara Kowalska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Zapraszamy na drugą godzinę Lata z Radiem, a rozpoczynamy ją od aktualności radiowej jedynki, które przedstawi teraz Olaf Warzyński.
2: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii. Na miejscu będą pomagać w walce z katastrofalnymi pożarami lasów. W Warszawie pierwsze obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Te główne o 17.00 w godzinę W. Turyści wybierający się w polskie góry powinni się odpowiednio przygotować. W Tatrach upał, w Karkonoszach dziś zagrzmi. Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii. Dołączą do walki z pożarami w tym kraju. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z modułu Ground Forest Firefighting, czyli z ziemi bez użycia ciężkich pojazdów. W akcji wezmą udział ratownicy z 7 województw, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Polska sumarycznie wyśle 105 ratowników. To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Będą oni wypoczęci dzięki temu, że nie będą musieli na kołach przez 3 doby transportować się do Hiszpanii, tylko szybkim lotem dzięki współpracy z Wojskiem Polskim przedostaną się do Hiszpanii i będą gotowi do działań.
2: W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy

0: Tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Warszawa upamiętnia bohaterów powstania z 1944 roku. Dziś mijają 82 lata od rozpoczęcia walk o stolicę, dwumiesięcznego zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Był niezwykle trudny, bo powstańcom brakowało broni, powiedziała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podczas uroczystości przed pomnikiem dowódcy powstania Antoniego Chruściela-Montera. Podkreśliła fenomen polskiego państwa podziemnego.
1: Nigdzie i nigdy nie powstały takie struktury, jakie powstały podczas II wojny światowej w Polsce. Szkolnictwo, sądownictwo, administracja. To było naprawdę fantastyczne państwo. Jednego temu państwu zabrakło broni.
0: Główne obchody rocznicy powstania planowane są o 17 na warszawskim cmentarzu na Powązkach. W godzinę W w stolicy i wielu innych miejscach w kraju zabrzmią wtedy syreny alarmowe. A w aktualnościach za godzinę połączymy się z naszą reporterką, która będzie obserwować uroczystość w Parku Dreschera przy pomniku Mokotów Walczący 1944. Dziewięć ofiar i ponad 30 rannych, w tym czworo dzieci. To najnowszy bilans nocnego ataku Rosjan na Kijów. Trwa akcja ratunkowa, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha ponownie zaapelował o pilne dostarczenie dodatkowych systemów obrony powietrznej oraz myśliwców przechwytujących. W niemieckim Hamburgu dziś parada równości. Ponieważ przed tygodniem w czasie podobnego wydarzenia w Berlinie doszło do zamachu, polskie MSZ w systemie Odyseusz umieściło ostrzeżenie dla osób, które wybierają się do Niemiec. Pierwszy weekend sierpnia w polskich górach z niesprzyjającą pogodą. W Tatrach upał. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć przypadków odwodnienia i udarów.
2: To są aktualności jedynki.
3: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura. Trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie.
0: Z kolei w Karkonoszach na razie dobre warunki, ale w ciągu dnia możliwe są burze, przelotne opady deszczu i w porywach silny wiatr. Do 12:00 plenerowa audycja, potem piknik edukacyjny z życia wzięte, potańcówka, a wieczorem koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską dziś w Poddębicach w województwie łódzkim. To już 7 przystanek na naszej wakacyjnej trasie i jak każdy będzie roztańczony, zapowiada instruktor tańca Marcin Konecki.
4: Zaczynamy zawsze od w sumie latino, poprzez taniec nowoczesny, jak i swingowy, ze względu na to, że mamy potańcówki w tym stylu.
5: I raz, i dwa, i trzy, i klaśni, i raz, i dwa, i trzy, i klaśni, i dwa, i trzy, i stój.
0: Na wieczornym koncercie też będzie okazja do potańczenia. Na scenie wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Natalia Schroeder, Blue Cafe i Afromental. Początek o 20:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W chińskim Ningbo trwa pierwszy półfinał Ligi Narodów Siatkarza. W nim Polacy prowadzą ze Słoweńcami już 2-0. Pierwszego seta wygrali do 16, a drugiego do 19. Oby równie dobrze zaprezentowali się w trzecim secie i bez problemów awansowali do finału, ale na razie jest bardzo dobrze, bo Polacy prowadzą w trzeciej partii już 11-8. Drugi półfinał, w którym Amerykanie zagrają z Japończykami, rozpocznie się o 13:30. Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0 i Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2 w meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj Piast Gliwice zmierzy się z Wisłą Kraków. Mariusz Job, trener Białej Gwiazdy, zna atuty rywala, ale ma jasny cel na to spotkanie.
7: Piast to jest groźny zespół, bardzo ambitny, grający bardzo odważnie i my wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, tak jak pewnie każde w Ekstraklasie. Natomiast my też mamy swoje atuty, jesteśmy przygotowani do tego spotkania bardzo dobrze i jedziemy tam po to, żeby wygrać.
6: Początek meczu w Gliwicach o 14.45, a prawie 4 godziny później na murawę wybiegną piłkarze kolejnego Beniaminka z Krakowa Wieczystej.

0: i Lecha Poznań, dla którego to będzie pierwsze spotkanie po katastrofie z duńskim Aarhus, skutkującej odpadnięciem z eliminacji Ligi Mistrzów. Trener kolejorza Nils Fredriksen mówi o wielkim pucharowym rozczarowaniu i opisuje najbliższego rywala.
1: To było koszmarne przeżycie i to dla wszystkich, zdajemy sobie z tego sprawę, ale musimy iść do przodu, mamy do rozegrania kolejny mecz, trzeba się podnieść i skupić na następnych celach w tym sezonie, bo jeśli zaczniemy się nad sobą użalać, podkreślając to, przegapimy kolejne czekające nas wyzwania. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardziej gotowi niż kiedykolwiek, by wygrać najbliższe spotkanie z drużyną, która ma wielu nowych graczy z historią występów w Ekstraklasie, to bardzo doświadczony zespół. Początek meczu Wieczystej z Lechem o 17:30. Dziś także siódma runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Grand Prix w Łodzi rozpocznie się o 19:00. Jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w półfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Polacy grają ze Słoweńcami. Pierwszego seta wygrali 25-16, drugiego 25-19, a w trzecim prowadzą już 14-8.
2: Pogoda. W dzień na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Proszę na siebie uważać. W czasie burz wiatr będzie porywisty, opady mogą być intensywne. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 30 w centrum do nawet 37 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie południowy, a nad morzem północny. W tej chwili najcieplejszym miejscem w Polsce jest, jak przed godziną, Bielsko-Biała 31,1 już, a najchłodniejszy nie Elbląg, tylko nagle Szczecin 17,9. U nas w studiu niby 30,8, ale ja wiem dlaczego. Że otacza nas mnóstwo fantastycznych ludzi.
3: Wszyscy wydzielają ciepło, jak to
2: za chwilę zagrają. Za chwilę państwu wszystko wyjaśnimy.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: jest właśnie jeden, proszę Państwa, z tych gorętszych przebojów lata 2026. Prosto z nad Adriatyku w radiowej jedynce Kabana. Lato z radiem, Dagmara Kowalska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
0: Ja na scenie, otoczony ludźmi bardzo muzykalnymi z orkiestry, o którzy za chwilę zagrają. A Dagmara poszła poznać naszych słuchaczy.
1: No i właśnie są z nami słuchacze, którzy co roku przyjeżdżają na koncerty Lata z radiem. Jak macie na imię?
2: Sabina.
3: Andrzej.
1: Gdzie już byliście?
2: Byliśmy w Kołobrzegów. Tutaj po Dębicach jesteśmy trzeci raz. W Niechorzu byliśmy kiedyś. Turek chyba, czy Koło.
3: Tak, tak, zgadza się.
1: Powiedzcie, co takiego jest w Lecie z radiem, że za latem z radiem się jeździ?
2: Tu chyba więcej mąż ma do powiedzenia. Bo...
3: Od młodych lat, od najmniejszych lat zawsze słuchałem Lata z radiem. Zaraziłem tym żonę, bo pytając się, to nie słuchała tego Lata z radiem nigdy.
1: Teraz pierwsza fanka.
3: Tak, tak.
2: Tak, codziennie właśnie, codziennie słuchamy audycji, no chyba, że idę do pracy, no to wtedy nie, ale tak generalnie codziennie.
1: Podpowiem, słuchawki i w pracy też można podsłuchiwać i można troszkę oszukiwać, że się bardzo, bardzo dużo pracuje. No oczywiście jesteśmy z wami jako radio towarzyszące, więc to nie przeszkadza w pracy. Jakie maskotki są w domu?
2: Jest ryś, koń, foczka. W ogóle wygraliśmy dużego rysia w konkursie.
3: W Kołobrzegu wygraliśmy dużego rysia i przepraszam, konia, ale nie mogliśmy go zabrać ze sobą, ponieważ mieliśmy mały pojazd i oddaliśmy go charytatywnie do domu dziecka.
1: Wspaniali, jeszcze duże serca mają. Kochani, na co czekacie, jeśli chodzi o Lato z radiem dziś?
2: Na co czekamy? Na koncert i na piknik.
1: A jak wam się podoba audycja na żywo?
3: Bardzo ładnie.
1: Uwielbiamy was. Pięknie dziękujemy. Piesek dołącza do kolekcji, jeśli chodzi o maskotki.
3: Mogliśmy pozdrowić całe Lato z radiem, wszystkich redaktorów, a szczególnie pana Czajarka.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy uzupełniają Lato z radiem i są z państwem. A ja tymczasem oddaję głos Marcinowi, bo skoro dzisiaj gramy i jest muzyka, no to mamy też piękną orkiestrę, która cię otacza.
0: Orkiestra Dęta pod Dębice. Zapytamy za chwilę, czy orkiestra Dęta miewa również ciche dni.

To oczywiście Urszula Dudziak i Polka Lata z radiem. A na scenie o 20:00 proszę pamiętać o tym, że koncert jest tą główną atrakcją naszego wieczoru. Kombi też w Jedynce.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Sens w tym, żeby grali równo. I oni grają równo i grają pięknie i nawet zagrają u nas na naszej scenie. Czyli Orkiestra Dęta spod Dębic. Paulina Pełka, prezes Orkiestry Dęta i Poddębice i muzycy, których za chwilę usłyszycie, a także Mikołaj Zdunek, który na co dzień gra z Dawidem Podsiadło i jak powiedział mi przed chwilą, wypełnia Stadion Narodowy razy 3.
2: No proszę, o tym za chwilę. Ja zacznę od pani prezes, mogę? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zastanawiam się, czy Orkiestra Dęta bywa kiedyś cicha, albo czy ma ciche dni, czy to jest sprzeczne z jej naturą?
3: Nie, orkiestra czasem bywa cicha, ale to dopiero w domu, po tych głośniejszych dniach w orkiestrze.
2: A jak wyglądają próby i sąsiedztwo? Gdzie ćwiczycie?
3: Aktualnie ćwiczymy na kompleksie w Byczynie, koło Poddębic.
2: Bez sąsiadów?
3: Znaczy sąsiedzi są, ale jest to dość jednak takie miejsce, gdzie mieszka mało ludzi, więc na spokojnie możemy sobie grać. Budynek jest dobrze wyciszony.
1: Ja się zastanawiałam nad tym, jak zachęcić młodych ludzi do grania w Orkiestrze Dętej. I oglądam się za siebie i wierzyć oczom się nie chcę, bo przecież tutaj sami młodzi ludzie grają.
2: I to weźmy pod uwagę fakt, że jesteśmy w środku wakacji. Wiele z tych osób prawdopodobnie poświęca swój prywatny czas na to, żeby grać w orkiestrze, ale jak się na nich patrzy i za chwilę usłyszę zresztą, co ja mówię, prawdopodobnie jest pani bardzo dumna z podopiecznych.
3: Tak, tak, oczywiście. U nas około 70% ludzi grających, to są dzieci i młodzież, uczęszczające również do szkoły muzycznej, tutaj okolicznej. I myślę, że to, co ich przyciąga najbardziej, to na tą chwilę repertuar, który posiadamy, bo jest to przede wszystkim muzyka rozrywkowa, bo na to stawiamy.
2: A wracając do pytania Dagmary, jak przekonać młodych ludzi do tego, żeby ten swój wolny czas poświęcali w taki właśnie sposób?
3: Myślę, że najlepiej byłoby o to spytać młodych ludzi, ale wydaje mi się, że to, że przestawiliśmy się na ten troszeczkę inny repertuar, też przyciąga. No i myślę, że są to wspólne wyjazdy, bo orkiestra to nie tylko muzyka i granie, to też czas integracji, także mamy co robić.
1: Zjechanie Polski wzdłuż i wszerz. No dobrze, powiedz Mikołaju, w takim razie co ciebie przyciągnęło? Który instrument obsługujesz, który z utworów jest twoim ulubionym, który gracie?
4: Przyciągnęła mnie szczególnie atmosfera panująca w orkiestrze. Jest zawsze miło i przyjaźnie. Ja gram na puzonie. No i co mogę więcej powiedzieć?
2: Ale to jest tak, że jak czujesz muzykę, to nie musisz się zmuszać do tych prób, do tego poświęcania czasu, do tego, no bo jeżeli to kochasz, to spędzanie

0: Wow.
1: Ależ to
2: proszę
1: było.
2: Państwa, nie wiem, czy antena to rzeczywiście oddała w taki sposób, bo to powiedzmy, wydawczyni mówi Magda, że świetnie brzmiało, więc bardzo, bardzo się cieszymy, ale my byliśmy w samym środku tego tutaj.
1: Dokładnie.
2: Przed momentem. I to jest jak bardzo dobra, mocna kawa. To jest tak strzał, jaki strzał jakiegoś bardzo dobrego pobudzacza. Myślę sobie, tak, z mleczkiem, dobra, jakieś espresso, coś takiego, tak to odbieram na co dzień. Czy musiała, jakby w ten właśnie sposób zachęca pani młodych ludzi, dopuszczając repertuar niekoniecznie popularny w innych orkiestrach?
3: Tak, zdecydowanie, bo generalnie takie mniejsze okoliczne orkiestry skupiają się też między innymi chociażby na muzyce ludowej czy kościelnej, a my jednak stawiamy na tą rozrywkę, na repertuar, który stara się przyciągać młodych ludzi.
1: Czy wszystko da się przełożyć na orkiestrę dętą? Każdy utwór?
3: Myślę, że tak, że każdy. My już teraz mamy taki repertuar, o którym kiedyś nie marzyliśmy, bo na przykład ćwiczymy teraz Prodigy.
1: O proszę, o
2: Prodigy, no to...
3: Także myślę, że w przyszłym roku możemy spokojnie z wami tutaj zagrać Prodigy.
1: A słuchaj, a dacie nam taką maluteńką próbkę teraz? Jeszcze nie?
3: Jeszcze nie jest utwór na tyle gotowy, żeby go prezentować w radio, ale w przyszłym roku jak najbardziej.
2: A który utwór, który prezentujecie, najbardziej oddaje, charakteryzuje Poddębice?
3: No, ciężkie pytanie, bo tych utworów to my mamy bardzo
2: ale
3: dużo.
2: Ale jak wychodzicie na ulicę Poddębic, co się pewnie zdarza, no to co gracie tam najczęściej?
3: Myślę, że ludziom z Poddębic najbardziej zapadła w ucho właśnie Tequila i Happy Marching Band, który zawsze, kojarzą z nami.
1: Mikołaju, lokalne gwiazdy to na pewno jest orkiestra dęta i duża odpowiedzialność. Czy ty czujesz na co dzień tę odpowiedzialność i ten ciężar nosisz?
4: Raczej niezbyt. Tutaj jest na tyle luźno i na tyle każdy po prostu się zna, że nie czuję się żadnej presji.
1: Ale ja myślę, że to, co powiedziałam, czyli to, że gracie w fajnej orkiestrze, która jest wizytówką miasta, to zdecydowanie pretenduje do tego hasła gwiazdy lokalne.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, było z wami bardzo przyjemnie.
2: Dziękuję wszystkim.
1: I co, tak na koniec jeszcze?
2: Przepraszam, że musiałem siedzieć plecami do niektórych,
1: pewnie,
2: ale...
1: Pewnie, że tak. Zagrajmy na koniec jeszcze odrobineczkę.

0: Gliwice, której prezeskę, panią Paulinę Pełkę, gościliśmy w naszym studiu. Ja do państwa krzyczę, ja nie mam pojęcia, że państwo mnie słyszą, ale chyba państwo mnie słyszą, więc wrócimy za chwilę. Pięknie grają.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
6: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: W dzień na południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Także z gradem będą te burze, drodzy Państwo, proszę uważać. Maksymalna temperatura od 24 stopni na północy i północnym zachodzie do około 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Tam się Państwu pewnie dobrze dzisiaj wypoczywa, chociaż woda może być chłodna.
8: Może być. Jeszcze jak to nad polskim morzem?
7: Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr będzie porywisty. Najcieplejsze miejsce, Dagmara, jak myślisz?
8: Bielsko-Biała.
7: Oczywiście, 31,1, a najchłodniejszym jest Szczecin, 17,9.
8: Też nieźle.

0: Especially for you.
1: My tutaj naprawdę bujamy się do tych piosenek, ale nasi słuchacze też cudownie przeżywają te utwory. Specjalnie wybrałeś
0: Kate. No duet na małej scenie tutaj, duet w radiowej jedynce, ale u nas teraz też duet. Widziałaś te motylki?
1: Tak, widziałam.
0: Niesamowite. Pani Anita Sołtysiak oraz tancerki z grupy Cyrk Motyli przyjechały do nas. Dzień dobry, drogie panie.
2: Dzień dobry.
0: Tu naprawdę na scenie jest motyl. Dzieją się tutaj rzeczy nieprawdopodobne, nieplanowane. Pani Anito, może banalnie, skąd wzięła się nazwa Cyrk Motyli? Bo ja tu widzę i trochę lekkości, przemiany, ale i trochę szaleństwa scenicznego wyczuwam.
2: Tak, no tutaj nazwa ma dość taką nietypową historię i mało kto wie, ale inspiracją był film o tym samym tytule, który właśnie mówi o tym, że nasze ograniczenia, czy to nawet nasze niepełnosprawności, nasze słabe strony w niczym nas nie ograniczają tak naprawdę i możemy osiągnąć wszystko, co chcemy, możemy spełniać nasze marzenia i jest to dla nas nawet większy wyczyn niż dla osoby, która startuje powiedzmy z łatwiejszej sytuacji.
1: Rozmawiać o tańcu to trochę jakby tańczyć o architekturze. Trochę trudno się to robi, ale ja mam wrażenie, że taniec to jest taka sztuka, która jest dla każdego. Proszę mnie przekonać, że tak rzeczywiście jest, bo wiele osób, które potem biorą udział w lekcjach Marcina Koneckiego, który tutaj na naszej scenie lata z radiem uczy naszych mieszkańców, tym razem pod Dębic, kolejnego tańca, on mówi, że nie wszyscy chętnie przychodzą. A ja mam wrażenie, że każdy w sobie taniec ma, tylko nie każdy to jeszcze odkrył.
2: Dokładnie tak. Taniec jest jak najbardziej dla każdego i właśnie tym też chcemy się dzielić, że tutaj nie ma ograniczeń żadnych, czy to fizycznych, czy wiekowych. Taniec jest dla każdego, kto po prostu chce tańczyć, chce się czuć dobrze, chce się dzielić dobrą energią. Wystarczy zapomnieć się, spróbować, nie przejmować się niczym i z nikim nie porównywać się, słuchać tylko i wyłącznie siebie, muzyki i płynąć.
0: Zaraz zapytasz, tylko jeszcze jedno pytanie mam. Czego najtrudniej nauczyć młodą tancerkę, nie wiem, cierpliwości, choreografii, czy może odwagi przed wystąpieniem publicznym?
2: Myślę, że najciężej jest właśnie przekonać, że to, co nie wychodzi, to tutaj trzeba zaufać procesowi, że to trwa, że to będzie się zmieniało. Tak troszkę jak z tym motylkiem, który się przeobraża, że nic nie przychodzi od tak, nie można się poddawać, jest to suma naszej pracy, odrobiny talentu, ale przede wszystkim pracy, cierpliwości i dążenia właśnie do swoich marzeń, do celu.
1: Cyrk Motyli to grupa taneczna spod Dębic, która łączy taniec współczesny, jazz sceniczny i komercjal. Dziewczyny, w krótkich słowach, co to jest komercjal?
3: Weronika, chcesz ty?
4: No, mieszanka w sumie wszystkiego, można powiedzieć. Commercial jest, można właśnie powiedzieć, że też dla każdego, bo nie każdy na przykład w jazzie czy w innym stylu się czuje dobrze, a w commercialu właśnie większość go wybiera.
1: Czyli jakbyś miała pokazać commercial, to co by to było?
4: No takie, można powiedzieć, właśnie układy sceniczne, dużo energii, takie właśnie, jeżeli chodzi o pokazanie się.
1: No dobrze, to nasz gość, pani Anita, opowiada więcej o commercial, bo ja tutaj sobie wypisałam, że trochę hip-hopu, trochę stylu takiego jazzowego i troszkę tańca teledyskowego, czyli ma się dziać. Pokażecie nam, dziewczyny, coś, a my będziemy opowiadać? Jest taka opcja?
2: Mamy w planie tutaj później, tak, pokazać jak najbardziej i będzie to też taki mieszany styl. Można powiedzieć, że nawet odrobinę o ten komercjal zahaczymy.
1: No właśnie, bo to są takie style taneczne, które powodują ruch całego ciała, czyli poprawiamy co? Pamięć, koordynację ruchową i można to zrobić w każdym wieku?
2: Tak, jak najbardziej i to bardzo usprawnia nasze ciało i to fizycznie.

0: fizycznie i psychicznie jak najbardziej, bo właśnie ta koordynacja, pamięć, no tutaj pewność siebie też i elastyczność, mobilność ciała, same plusy, zero minusów.
1: Ale wydaje mi się, że w tańcu, tak przepraszam, zabieram teraz, nie jestem tańczący, żeby było jasne.
2: Ale podrygujesz.
1: Inaczej, podryguję nogą, ale u mnie góra inaczej, dół inaczej, tak było, jest i prawdopodobnie będzie, że największym problemem ludzi nie tańczących jest odwaga, bo tańczyć tak naprawdę lubią nawet ci, którzy nie umieją prawdopodobnie i podejrzewam, że w domu albo wśród naprawdę bliskich osób pewnie no, dałyby czadu na tym parkiecie, bawiłyby się, ale to wymaga jakiejś odwagi. A powiedzcie mi, dziewczyny czy pani, jak wygląda ostatnie 5 minut przed wejściem na scenę? Czy to jest pełne skupienie, czy kontrolowany huragan? Jagoda. Jagoda nie chce mówić.
3: Myślę, że obie opcje są prawdziwe. Tam się bardzo dużo dzieje zawsze.
1: A co wam tak naprawdę daje ten taniec? To, że przychodzicie, że spotykacie się, że poświęcacie swój prywatny czas, że między lekcjami wiążecie z tym swoją przyszłość? Czy jest to jakiś taki sposób pasji czy odreagowania tu i teraz?
4: No ja myślę, że taniec właśnie daje najwięcej odwagi tutaj, żeby właśnie się pokazać, żeby się nie stresować. Taniec też pomaga ukazać dużo emocji, które często w sobie kryjemy. No i właśnie przede wszystkim ta odwaga najbardziej. No,
2: to jak w takim razie pokazać emocje taką jak radość tańcem, jakimś ruchem konkretnym?
4: Tutaj każdy tutaj ruch jest wgrany w radość. To też zależy dużo od układu, od muzyki, jaką się dobiera do tego tańca.
2: A te stroje, które dziewczyny dzisiaj mają na sobie, to są takie piękne sukienki w kolorze czerwonym, mają piękne czerwone usta również. To są do jakiego stylu stroje?
4: No tutaj myślę, że jeżeli chodzi o nasz układ, no właśnie troszeczkę komercjalu, ale najbardziej to jazz.
1: A mnie zatrzymuje jedna rzecz, proszę państwa, jako faceta nietańczącego. Ja w tym mieście widzę młodych ludzi z pasją, którzy realizują się także po szkole, przychodzą w wolnym czasie z opiekunami, którzy poświęcają im mnóstwo dobrej energii.
2: I rozwijają skrzydła.
1: Naprawdę wyczuwam tutaj w tym mieście bardzo dobrą energię. Dziękuję wam za to, że przyjechałyście, że przyszliście na naszą scenę.
2: Anitasów, tyś jak instruktorka tańca i tancerki z grupy tanecznej Cyrk Motyli spod Dębic, dziewczyny, przepięknie opowiadacie o tańcu, co jest praktycznie niemożliwe, ale wam się udało.
0: Dziękujemy bardzo.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: To najnowsze nagranie od grupy Duran Duran. O miłości, w lecie z radiem, w sobotę. Czego chcieć więcej?
1: No może czegoś nowego?
0: Proszę bardzo, no to była nowa piosenka, a też mamy polską nową piosenkę, bo na scenie o 20 pojawi się m.in. Kajra, a to jej najnowsze nagranie.

0: Autopromocja.
1: Jedynka Polskie Radio, apetyt na Europę. Jedziemy na Bałkany, do Chorwacji, ale nie tylko.
2: Będziemy dusić, piec, gotować, grillować, smażyć mięso, warzywa, ryby i owoce morza.
1: Spróbujemy fish paprikarzu i peki.
2: A naszą przewodniczką po kuchni Bałkanów będzie
1: Małgorzata Telmińska.
2: Zapraszamy już dziś od 16:00. Łukasz Modelski,
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróci.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
14: Jeszcze to.
15: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
13: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
16: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
15: Dajcie wszyscy święto.
13: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na zachodnim Pomorzu, na S3 między węzłami Wolin Zachód i Brzozowo w Parłówku zderzyły się 3 samochody osobowe. Właśnie na węźle Parłówko, jestem w kierunku Szczecina, jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 36 kilometrze, a objazd prowadzi węzłem Wolin Zachód przez Troszyn, Parłówko i Ostromice do węzła Brzozowo. Tutaj co najmniej do 12 potrwają utrudnienia w przejeździe. Teraz zgłoszenie od naszego

0: Tego słuchacza z S17.
1: Dzień dobry. Na S17 w stronę Warszawy, na obwodnicy Garwolina, drogowcy wzięli się za remont jednego pasa i już tworzy się spory korek, także niewykluczone, że za chwilę będzie może szybciej to ominąć, po prostu przejeżdżając przez Garwolin. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Na wysokości Radzymina na S8 jadąc w kierunku Białegostoku też jest długie spowolnienie i powód jest ten sam, od Woli Rzeszowskiej do Radzymina spowolnienie z powodu robót drogowych. Teraz jeszcze droga krajowa numer 71, trasa między węzłami Pabianice Północ, to jest zjazd z S14 właśnie na 71 do Żgowa w pobliżu Pabianic. Zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy tutaj ruch na przemian jednym pasem na 43 kilometrze. Na 9 na trasie Opatów Rzeszów w Goźlicach droga nadal całkowicie zablokowana po kolizji samochodu osobowego z ciągnikiem na 100 kilometrze. Tu objazd prowadzi trasami lokalnymi. I jeszcze gorący apel o omijanie autostrady A1 między węzłami Nowe Marzy i Pelplin ze względu na podwójny remont tam i zwężenie w kierunku Gdańska. Spowolnienie w obu tych miejscach ciągnie się na odcinku 30 kilometrów.

0: moment, w którym...
1: Mikrofon, mikrofon, moja droga.
0: Włączony. Włączony. O, teraz działa. Mikrofon lepiej, najlepiej
1: mikrofon
0: działa,
1: w radiu,
0: jak jest
1: w radiu potrzebny jest nam mikrofon, moja droga.
0: To jest podstawa, to prawda. Będziemy Państwa zabierać w tej godzinie na spacer z psiakami, bo w Poddębicach są takie miejsca, do których chodzi się z milisińskimi, wyobraź sobie.
1: Oraz są takie miejsca w Poddębicach, które są tylko dzisiaj, na przykład studio Strefa Telewizji Polskiej i o tym też będzie. A teraz posłuchajmy aktualności radiowej jedynki, które przedstawi Olaf Warzyński.
2: Na stołecznym Mokotowie uroczystość w hołdzie powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica wybuchu zrywu. Sobota pod znakiem groźnej pogody. Ostrzeżenia o burzach i upałach w niemal całej Polsce. W Kętrzynie ruszają pokazy lotnicze. O atrakcjach Mazury Air Show opowie nasza reporterka. Stołeczny Mokotów oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W 82. rocznicę wybuchu zrywu przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy, kombatanci, żołnierze, harcerze i mieszkańcy dzielnicy spotkali się w parku Dreszera. W czasie powstania toczyły się tu zacięte walki i mieścił się tymczasowy cmentarz. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak te uroczystości przebiegają.
3: Były przemówienia, złożono kwiaty pod pomnikiem Mokotów walczący 1944. W czasie II wojny światowej park generała Gustawa Orlicz-Dreszera został doszczętnie zniszczony. Tu toczyły się zacięte walki, co przypomniał burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski.
4: 82 lata temu ten zielony park był świadkiem dramatycznych wydarzeń. Nie było śmiechu dzieci, spacerów, za to rozbrzmiewały tu odgłosy walki.
3: 1 sierpnia wspominał w rozmowie ze mną pan Jerzy, który przychodzi tu co roku.
5: Moment powstania, byliśmy na podwórku, ja wtedy miałem 12 lat. I naokoło Warszawy zaczęły być syreny. Ja leciałem do ojca, pytam się, co to jest, czy cała Warszawa się pali, czy jak. A tata mówi, synku, to jest nasze powstanie.
3: Harcerze, z którymi rozmawiałam, zwracali uwagę, że powstańcy byli dokładnie w ich wieku, gdy chwycili za broń.
6: Oni w wieku na przykład naszym 14, 15, 16 lat, jakby oni już musieli brać za broń.
7: Nie zeznali dzieciństwa. Poświęcili się i umierali, nawet nie kończąc 18 lat. Mieli taką nadzieję, otuchę, że jeszcze kiedyś ta Polska powstanie. No i dzięki nim powstała.
3: Za chwilę uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk pamięci żołnierzy AK, powstańców Mokotowa.
2: Sylwia Białek, dziękuję za te relacje. Teraz w aktualnościach ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Niemal cała Polska, oprócz części Pomorza Zachodniego, jest obecna.

0: objęta alertami synoptyków. To głównie ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Mogą im towarzyszyć obfite deszcze, grad, a miejscami wiatr w porywach nawet do ponad 100 km na godzinę. Tak niebezpiecznie będzie między innymi na Warmii i Mazurach, mówi synoptyk Marcin Czeczatka.
1: Niewykluczone tak z amerykańska superkomórki. Także będzie groźnie naprawdę uważać i na jachtach, i na lądzie, i gdzie bądź.
0: Z kolei w południowo-wschodniej ćwiartce Polski obowiązują alerty przed upałem. W kilku regionach mają najwyższy trzeci stopień. Temperatura może tam dojść do 36-37 stopni. Po czwartkowym upadku rosyjskiej rakiety w Polsce Rosja nasila kampanię dezinformacyjną. W internecie pojawiają się charakterystyczne wpisy, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak zaznaczyła, to element wojny w cyberprzestrzeni.
2: Próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. Drugie, wprowadzanie w błąd dotyczy oczywiście podważania działań rządu.
0: Rosyjska rakieta balistyczna H-101 wleciała w polską przestrzeń powietrzną w czwartek nad ranem. Spadła na pole i eksplodowała kilkaset metrów od zabudowań wsi Tarnawa Kolonia. Pozostałością po wybuchu jest lej o średnicy około 10 metrów. Dwa tankowce zaatakowane minionej nocy w pobliżu wybrzeży Omanu. W jednym z nich uszkodzona została maszynownia. Statkiem nie da się sterować. Drugi tankowiec nie został uszkodzony. Na razie nie wiadomo, pod jakimi banderami pływają zaatakowane jednostki.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich przenosimy się na lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, gdzie właśnie rozpoczyna się 25. Mazury Air Show. Na miłośników lotnictwa czekają pokazy akrobatyczne, wystawa statyczna, ale także specjalne loty widokowe. A na miejscu jest Anna Zakrzewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: To jest
4: dobry,
0: jubileuszowa witam. Impreza, a więc pewnie oprócz doskonale znanych maszyn nie zabraknie niespodzianek.
4: Owszem, poza doskonale znanymi miłośnikom lotnictwa wojskowymi maszynami, takimi jak Bryza czy Sokół, na płycie lotniska w Kętrzynie wylądowały także takie perełki jak Black Hawk czy Apache. To jedyna taka okazja, by przyjrzeć się im z bliska, mówi inicjator Mazury Air Show Stanisław Tołwiński.
5: Ale również będą i Mi-24, to jest wprawdzie już na pewnego rodzaju jego ostatnie tam czasy w ogóle funkcjonowania, ale to jest szturmowy śmigłowiec wojsk lądowych.
4: Co więcej, do niektórych z tych maszyn, a jest ich tu kilkanaście, będzie można także wejść, zachęca komentator pokazów Michał Andrachiewicz.
6: Można przyjść, zapytać się. Oni chętnie o tym powiedzą, o swoim lataniu, jak to się lata. Zachęcą, pokażą statki powietrzne. Będzie można prawdopodobnie wejść do niektórych statków, więc to jest ten taki żywy, prawdziwy kontakt z lotnictwem.
4: To na ziemi, na niebie. Natomiast będziemy mogli podziwiać podniebne akrobacje w wykonaniu międzynarodowych ekip lotniczych, między innymi Litwy czy Niemiec. Teraz na scenie odbywa się rozpoczęcie, o, jak słychać, pan Tołwiński przemawia i otwiera oficjalnie właśnie pokazy. Pierwszy blok rozpocznie się o 12:00. Każdy miłośnik lotnictwa powinien dziś tu być.
0: Anna Zakrzewska, prawie w niebo wzięta. Dziękuję bardzo. A w związku z tym, że to jubileusz, zostaną wręczone specjalne medale osobom związanym z imprezą od lat. Jedną z nich będzie dziennikarz Tadeusz Sznuk, doskonale Państwu znany z lata z radiem, a prywatnie pilot. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
10: Oj, będzie lało. U nas już trochę kropi, ale mamy przewagę nad pogodą.
11: Piąty raz dzisiaj kropi.
10: Tak, ale mamy przewagę, bo mamy duże parasole, pod które schowali się nasi słuchacze. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili w Poddębicach, akurat na scenie, 26,3 stopnia. Ona troszeczkę spadła, ta temperatura, ale ona będzie wracać na poziomy około 30, bo tak będzie w centrum Polski. Do 37 na południowym wschodzie, tak mniej więcej. A maksymalna na północy, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat to nawet 24. Chłodniej tylko nad morzem, tam zdecydowanie chłodniej, bo 20 stopni, ale też wciąż jest to letnia temperatura. Dużo informacji o ostrzeżeniach, trochę przed silnymi burzami, silnymi wiatrami. Proszę na siebie uważać przy podróżowaniu na wodzie i na lądzie. No i oczywiście będziemy na bieżąco informować, co się w pogodzie zmienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito.

0: Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: La Plage de Saint-Tropez przed momentem, ja bym powiedział La Plage de Poddębice na przykład. Mamy tutaj za plecami jakiś zbiornik techniczny, prawdopodobnie, który żartobliwie nazwałem jeziorem technicznym, ale za nim jest rzeka piękna. Nie wiem, czy widziałaś, czy chodziłaś tam za tym parkiem.
1: I to rzeczywiście pięknie.
0: Trochę być może teraz, szanowni państwo, jest głośniej, bo na naszej scenie, która po lewej, rozpoczęły się właśnie próby. Słyszałem głos pani reżyser, która informowała, że właśnie
1: pani
0: wchodzą...
1: Agnieszka.
0: A ty wiesz? A powiedz, dlaczego ty wiesz?
1: A powiedz. Bo wieczorem będę na tej dużej scenie.
0: Czy to będzie twój debiut na tej dużej scenie?
1: Tak, to będzie debiut na dużej scenie. Mam nadzieję, że państwo będą ze mną. Potrzebuję wsparcia.
0: Jak się z tym czujesz jako prowadząca tak dużą imprezę?
1: Cudownie, cudownie. Uwielbiam takie imprezy, bo przychodzą na nie osoby, które chcą być na tej imprezie i uwielbiają muzykę. Także naprawdę bardzo się cieszę. Natomiast zanim te wieczorne atrakcje, no to my też mamy jeszcze atrakcji sporo do 12.
0: Dagmara Kowalska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Zapraszamy. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: A na dużej scenie dzisiaj wystąpi m.in. Mysłowic, grupa Zmysłowic z twarzą Marilyn Monroe teraz na antenie jedynki.
1: Mysłowice pod Dębice.
0: Idealnie, pasuje.

0: Gdzie najchętniej przejść z psem po Poddębicach wie burmistrz Poddębic, czyli gospodarz, pan Piotr Sęczkowski, który jest
1: Dziękujemy
0: z nami razem
1: panu
0: ze swoim
1: azorem. Za piękne przyjęcie. Dziękujemy. W fantastycznym miejscu. Od ludzi bije pozytywna energia. Dobre miejsce, panie burmistrzu.
2: Bardzo nam miło, że państwo po raz trzeci do nas przyjechali. To też świadczy o tym, że nasze Poddębice stają się coraz bardziej rozpoznawalne i że państwo przywożą ze sobą ekipę radiową, telewizyjną i też mamy wrażenia i odczucia, że państwu się u nas podoba.
0: Bardzo.
1: Bardzo nam się podoba. Jesteśmy trzeci raz, ale być może są tacy słuchacze, którzy są z nami po raz pierwszy, więc chciałbym pana prosić o zachęcenie do odwiedzenia Poddębic, ale bez użycia słowa geotermia i źródła termalne i woda i bez tego.
2: Mamy wiele innych atrakcji jeszcze, oprócz tego i najważniejszej, której pan redaktor wymienił, a mianowicie za naszymi plecami zoborysew, 26 hektarów, 600 zwierząt w doskonałych warunkach.
1: Słynne zoo, tak?
2: Słynne zoborysew, pięknie zrewitalizowany rynek z fontannami naszej tutaj lokalnej rzeźbiarki, pani Podakowskiej, prima balleriny. Mamy dużo zieleni, mamy piękny ogród zmysłów z zabytkowym renesansowym pałacem oraz pijalnią wód termalnych. Budujemy promenadę nad Nerem. Tych atrakcji będzie coraz więcej. Dbamy o ekologię.
0: No i wychodzimy z pieskiem.
2: Nasze ciepło termalne ogrzewa nasze miasto, to też jest ważne.
1: Słyszeliśmy dzisiaj o tym, że jest to miasto bardzo dobrze położone, dosłownie.
2: Tak. Czy już mogę o wodach termalnych?
0: Można, pewnie, że oczywiście. Tak, bo to
2: woda ma temperaturę 72 stopni i oprócz tego, że służy do celów prozdrowotnych, to ogrzewa również 70% naszego miasta. Chcemy stawiać na ekologię, to jest nasz priorytet. To są niższe rachunki niż konwencjonalne źródła ciepła. No a ponadto to jest dobry sposób na promocję i pojawiają się u nas goście z całej Polski już, którzy chcą z tych źródeł geotermalnych korzystać.
1: Odnoszę wrażenie, że przywiązuje pan dużą wagę do kultury w mieście również.
2: Że, oczywiście, że
1: ludzie,
2: tak.
1: Ludzie, którzy w ogóle te fontanny, ja bym się na moment zatrzymał na tych fontannach. Jak to się stało, że lokalna artystka i jej fontanny są na rynku? Ona do pana z tym przyszła? Czy to pana propozycja? Jak do tego w ogóle doszło?
2: 10 lat temu zostałem zaproszony przez panią Małgorzatę Chodakowską do Wrocławia. Wrocław jest miastem partnerskim Drezna i tam odbywała się jej wystawa. To była wystawa przechodnia, czyli one, te prace jej wracały do Drezna. Pomyślałem, dlaczego one nie mogą być na stałe w Poddębicach i poprosiliśmy panią Małgorzatę, żeby tutaj dla Poddębic wyrzeźbiła te piękne fontanny, które robią prawdziwą furorę.
1: Są zjawiskowe.
0: Furorę nie tylko na żywo, także w sieci. Ja widziałam je już kilka tygodni temu. Bardzo mi się podobają, bo pokazują, że tancerka wygląda pięknie już nie tylko w ruchu, ale też stojąc po prostu. Bardzo, bardzo to jest ładne. A jak się mieszka tak ogólnie w Poddębicach? Czy to jest spokojne miasto?
2: Miasto spokojne, miasto z dwoma, bym powiedział, walorami. Jeden, centralnie tutaj nasze serce Poddębic, czyli wody geotermalne.

0: Uwaga na jego głos. Azor, piękny pies, mieszaniec, bardzo spokojny, przyjazny. Jak to się stało, że jest z panem?
1: 6 lat temu spotkaliśmy go na ulicy, po prostu wiejskiej ulicy. Zarówno ja, jak i moja żona od razu się w nim zakochaliśmy. Zrobiliśmy wywiad, jak to się stało, że on tam jest. Nasza sąsiadka miała go przez kilka dni, ale nie mógł się zgodzić z jej psem. No i postanowiliśmy go przygarnąć, bo tak to trafiłby do schroniska. To już jest drugi piesek, który jest u nas, który na szczęście do schroniska nie trafił. Azor jest bardzo energicznym psem, bardzo silnym psem, mimo że może nie jest wysokiego wzrostu, ale jest bardzo silny.
2: To widziałam, że pan burmistrz mocno trzymał smycz, żeby Azor nie poszedł w kierunku sceny dłużej.
1: Tak, bo on kocha zapachy. On kocha spacery do miasta. Mieszkamy na wsi, on kocha spacery do miasta, bo tu jest bardzo dużo zapachów i uwielbia po prostu do miasta przychodzić.
2: A gdzie z czworonogami chodzić na spacery właśnie w Poddębicach?
1: Są myślę, że rzeka Ner, teraz już rzeka, bo jeszcze kilkanaście lat temu to był właściwie ścieg, ale dzięki środkom unijnym została bardzo mocno oczyszczona, a teraz ruszyliśmy z pracami. Będzie budowana tutaj nad rzeką Ner promenada i tam będzie też taka 3-kilometrowa, już powiedzmy to początek takiego mojego marzenia, żeby cały Ner można było obejść czy objechać rowerem, a również pospacerować.
2: Mi się podobała kładka. Wczoraj w nocy spacerowałam sobie tą kładką, bo byłam bardzo ciekawa, co jest po drugiej stronie. Okazało się, że nawet można w nocy u was kupić pastę do zębów. Także nie, ta kładka doprowadziła mnie do miejsca przeznaczenia, ale to wszystko jest dobrze zaplanowane, mam takie wrażenie.
1: No mamy nadzieję, że tak. Mieszkańcy dosyć dobrze oceniają tutaj działania władz, bo ja jestem już 5. burmistrzem kadencję. To mam nadzieję, że to jest takie odzwierciedlenie naszej pracy, mojego zespołu, bo samemu oczywiście nic się nie zrobi. I cóż, mamy nadzieję, że dzięki państwu promocji pojawią się również kolejni prywatni inwestorzy, którzy będą chcieli lokować tutaj swój kapitał, tworzyć miejsca pracy. Między innymi, no też państwa zawsze zapraszamy, żeby o Poddębicach było głośno i pozytywnie.
0: Woda termalna, lokalizacja świetna, ludzie przede wszystkim. Mam do pana pytanie, a czy jest, albo które miejsce w Poddębicach pokazuje pan, pokazałby pan swojemu przyjacielowi, ale niekoniecznie oficjalnej delegacji?
1: No jest dużo takich miejsc.
0: Uśmiecha
1: na przykład,
0: się pan.
1: Nie, na przykład troszeczkę pomijany, a wspaniały ośrodek sportowy w miejscowości Byczyna, kilometr stąd. Ja jestem kibicem sportowym i zawsze jak jadę gdzieś w podróż, czy tutaj lokalnie, czy w teren, no to oglądam obiekty sportowe, bo one też świadczą o tym, jak gospodarze przywiązują wagę do rozwoju kultury fizycznej. Miejscowość Byczyna to jest to miejsce, które chętnie bym pokazał.
2: A gdyby ktoś zaprosił pana do Warszawy, żeby pan przyjął... został prezydentem Warszawy, to zostawiłby pan Poddębice?
1: Nie, nie, nie ma takiej opcji.
2: Najlepsza wizytówka i najlepsze słowo podsumowania naszego gościa, czyli gospodarza właśnie tutaj w Poddębicach. Pan Piotr Sęczkowski był z nami i Azor, który też się czasem odzywał. Spacer dzisiaj już był?
1: Dzisiaj nie, dzisiaj od rana są obowiązki, już jesteście państwo 5. redakcją, z którą rozmawiam, a przede mną kolejne.
2: Aha, ale spacer będzie.
1: Spacer będzie na pewno.
0: No, z pieskiem cały czas. Dziękujemy. Pan Piotr Sęczkowski, burmistrz Poddębic z psem Azorem, był z nami. Dziękujemy,
2: dziękujemy,
0: miłego dnia.
2: Pięknie.
1: Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam do Poddębic.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Pogoda.
2: Na scenie próbuje się w tej chwili Kaira. Wieczorem będą ciekawe covery. A prognoza pogody na dzisiaj, to tak może krótko. Nad morzem rześko, przyjemnie do 20 stopni nad samym morzem, przypomnę. No i im dalej na południe, tym goręcej. Na Podkarpaciu nawet do 37 stopni dzisiaj tyle pokażą termometry. Proszę uważać, szanowni państwo, na burze, gdyż te możliwe są niemal w całym kraju. Burzą będzie towarzyszyć grad miejscami. Będą też intensywne opady deszczu i bardzo silny wiatr. Najcieplejszym miejscem nadal Bielsko-Biała, 30 już prawie 2 stopnie, a najchłodniejszy Szczecin 18.

0: Ain't nobody. To za nami. Pozdrawiamy spod Dębic. Za 25 minut będzie 11. Sobotnie lato z radiem właśnie stąd. Wieczorem koncert. My tu mamy taką konkurencję, ta nasza strefa radiowa, bo jest też coś takiego jak strefa telewizyjna.
1: Tak.
2: Od razu konkurencja.
1: Nie konkurencja, współpraca.
0: Wiesz, Joanno, ja to ci powiem tak. Wiele lat pracowałaś w radiu. Od niedawna zdradziłaś radio na rzecz telewizji. Z tego, co
2: radio
0: widzę...
2: cały czas w moim sercu.
0: To bardzo się odnalazłaś na tym ekranie, moja droga. Joanna Mąkosa, TVP Info. Dzień dobry, Joanno. Powiedz, jak przyjeżdżacie do takiego miasta, na przykład jak pod Dębice, o którym widzowie nie słyszeli wcześniej, to od jakiego obrazu zaczynacie?
2: Od najbardziej atrakcyjnego miejsca w takim mieście, a tutaj w Poddębicach jest przepiękna fontanna. Nie wiem, czy widzieliście tę fontannę.
1: Byliśmy tam.
2: Trzy baletnice, które mają spódnice z wody. To jest fontanna autorstwa rzeźbiarki Moniki Chodakowskiej. Ja się wczoraj jej przyglądałam, nawet mieliśmy tam wejścia. Jest po prostu przepiękna i można powiedzieć rzeczywiście serce Poddębic. No i też takie serce Poddębic, dlatego że tu wszystko opiera się o wodę.
0: To prawda.
1: Ale to jest niesamowita też interpretacja tej artystki. Ja tak sobie pomyślałam, że warto też powiedzieć o miejscach, które was łapią za serce, bo jeździmy po całym kraju i no, wiadomo, że zwracamy uwagę na różne elementy. Powiedziałaś o baletnicach. A jest coś jeszcze, co cię tutaj łapie za serce, to może mogą być nawet ludzie.
2: Ja kocham takie lokalne inicjatywy, które mamy szansę poznać właśnie przyjeżdżając do takich miejscowości jak Poddębice. Tutaj jest mnóstwo ludzi, którym się mnóstwo rzeczy chce. Tu są kluby biegacza, tu są kluby tańca nowoczesnego, tu są koła gospodyń wiejskich, które brzmią może archaicznie, ale proszę państwa,
0: nie, to już jest coś zupełnie
2: dzisiaj
0: innego.
2: Będziemy gotować na antenie, oczywiście zapraszamy na rynek w Poddębicach. Będziemy gotować na przykład kompot z wody termalnej.
1: Oh wow.
2: Czy piliście kiedyś taki
0: nie,
2: kompot?
0: Jeszcze nie, ale już brzmi dobrze.
2: Ja się cieszę już na samą myśl, bo podobno jest naprawdę pyszny, plus jest zdrowy, bo woda termalna, wszyscy
0: zdrowa,
2: wiedzą, że
0: ale
2: jest zdrowa.
0: Poznaliśmy
2: tylko...
0: dzisiaj orkiestrę dętą, która gra Prodigy, więc też jest dobrze.
2: No? Mam nadzieję, że u nas też zagra, słuchaj, bo mamy orkiestrę dętą w programie.
0: To
2: także.
0: Pewnie ta sama.
2: Czyli jednak konkurencja, jeszcze, słuchaj.
0: No właśnie, może tak, może nie. I teraz, skoro powiedziałaś o konkurencji, no może nie traktujmy tego w taki sposób rzeczywiście. To jakieś takie moje, wiesz, nie wiadomo skąd, jakaś potrzeba.
2: Współistniejemy.
0: Co to
2: przecież
0: za potrzeba rywalizacji? Wycofuję się z tego.
2: A co, się
0: a co w waszej strefie czeka zdrowie na mieszkańców Poddębic, czy też tych, którzy dzisiaj do nas przyjadą?
2: No proszę państwa, u nas jest dzisiaj potężne miasteczko zdrowia i rzeczywiście niespotykanej wielkości, jeżeli chodzi o nasze podróże po Polsce z programem Polska na tak. 12 namiotów i co najważniejsze, można tam przyjść i przebadać się zupełnie za darmo. I tam są takie podstawowe badania, które robimy, których nie robimy, bo nie mamy na nie czasu, a tutaj można przyjść i czekają na państwa lekarze, pielęgniarki. Można zmierzyć sobie ciśnienie, poziom glukozy. Można porozmawiać z dietetykiem, jak już się spróbuje tych wszystkich specjałów, które też będziemy gotować na antenie.

0: Nie? Można skonsultować się z kardiologiem, można nawet zrobić przegląd zębów. To dzieci i młodzież zachęcamy. Nie będzie kolejek, jak w prawdziwym życiu, także telewizja ma czasem swoje plusy. No i oczywiście to Miasteczko Zdrowia przez cały dzień. Zapraszamy, specjaliści są do Państwa dyspozycji.
1: Ja myślę, że warto podkreślić, że gotować będziecie też zdrowo i te wszystkie wasze
0: chciałabym
1: będą...
0: się z tobą zgodzić, bo nie? Zdrowa będzie woda termalna, ale widziałem tam już gołąbki ze skwarkami, które przygotowywały panie z koła gospodyń wiejskich. No wyglądały przepysznie.
1: Ale też na bazie wody, no ale powiedzmy to sobie szczerze.
0: Na bazie wody trzeba się posilić, żeby mieć siłę przy sobocie, prawda, na weekend, żeby później można było odpocząć, także można powiedzieć, że zdrowo jednak.
1: Dbajmy o zdrowie i możemy to zrobić w Miasteczku Zdrowia Polska na tak. Joanna Mąkosa z nami w studiu, a za chwilę do Państwa
0: zapraszamy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: I just call to say I love you. Mam taki patent na zły humor. Jak jest ci źle, to zadzwoń do kogoś, kogo lubisz, zapytaj, co słychać i nic więcej. Mm-hmm. Lato z radiem dzisiaj spod Dębic. Ja na małej scenie cały czas jakiś taki jestem tutaj, bardzo zasiedziałem się, bardzo przyjemnie tu jest. A tak Mara poszła w tłumek.
1: Tak, bo z nami są słuchacze od samego rana, od godziny 9:00. Podsłuchują, podglądają, sprawdzają, jak wygląda radio na żywo. I niektórzy przyjechali tutaj aż 160 kilometrów. Dziewczyny są z Pruszkowa, jak dobrze pamiętam. Cześć, jak masz na imię?
2: Asia.
3: Iga.
1: Asia i Iga przyjechały specjalnie na audycję i na koncert, jak rozumiem.
2: Zgadza się.
1: Dziewczyny, powiedzcie dlaczego? Bo to jest kawał drogi do pokonania. Czemu jesteście z nami?

0: nami.
1: Bo bardzo lubimy słuchać tego radia i zawsze co roku czekamy na audycję Lata z Radiem.
0: A twój powód?
2: Tak.
0: Dokładnie taki sam.
2: Tak.
0: A co trzymasz w ręku?
2: Wiewiórkę.
0: Czy to jest wiewiórka Lata z Radiem?
2: Tak.
0: A piesek był? Jeszcze nie ma.
2: Nie.
3: Piesek
0: ale
3: ty dopiero
0: zdaje
3: będzie.
0: Się, że masz imię dla pieska, prawda? Bo my mamy taki konkurs, który polega na tym, że nasi słuchacze wysyłają propozycje, jak ma się nazywać piesek. To jak tak sobie na niego patrzysz, to nasza maskotka jak się powinna nazywać w tym roku?
2: Latek.
0: Latek!
3: Latek, dobre,
0: bardzo
3: dobre.
0: Bardzo ładnie.
3: Dobre, notujemy.
0: No dobrze, wpisujemy, zapisujemy i bardzo wam dziękuję. Dziewczyny, na kogo czekacie, jeśli chodzi o koncert?
1: Na Natalię Schroeder.
2: A ja nie wiem.
0: Przy wszystkim będzie się dobrze bawiła, prawda?
2: Tak.
0: Ładnie tak. Dziękuję pięknie.
3: To ja jeszcze poinformuję, że panie i panie, przy okazji tych wszystkich państwa, którzy chcieliby do nas przyjechać, że oczywiście koncert wieczorem, ale zanim koncert czeka nas szereg atrakcji, na przykład na tej scenie naszej radiowej. Od godziny 12 za chwilę będzie tutaj specjalny piknik, będą konkursy. Po 14 Marcin Kusy pojawi się na tej małej scenie i poprowadzi muzyczne Lato z Radiem, czyli audycję muzyczną, jak sama nazwa wskazuje, z artystami, którzy wieczorem pojawią się na scenie. Ja trochę zazdroszczę Marcinowi, bo zobacz, jak on ma blisko scenę, więc artyści będą mieli mało czasu, będą potrzebowali mało czasu, żeby tutaj do niego dotrzeć.
0: A
3: no i
0: scenę?
3: DJ Sarnula przecież zagra tu swój set. Będzie na pewno nowa wersja Lata z Radiem. A tym z państwa, którzy preferują klasyczną wersję tańca, i polecamy Lazy Swing Band, które o godzinie 17 zacznie grać.
0: No i Agnieszka przejmie scenę, a potem rzeczywiście będzie bardzo dużo się działo, bo mamy i lekcje tańca, i potem potańcówkę, i jest mnóstwo różnego rodzaju konkursów, które kończą się nagrodami, bo od nas nie wychodzi się bez nagród.
3: Poddębice udowodniły, że nie trzeba leżeć nad morzem ani gdzieś pod górami, żeby mieć swój wyjątkowy klimat, myślę. No i czasami wystarczy odrobina historii, trochę zieleni, woda i przede wszystkim ludzie. Ta woda, która płynie nie tylko w rzece, która tu blisko, ale i głęboko pod ziemią. No i to miasto, które nie krzyczy, tylko spokojnie zaprasza, zatrzymaj się na chwilę. Takie wrażenie odniosłem po wizycie tutaj. No i chyba właśnie dlatego zostaje w pamięci dłużej, niż można się spodziewać. Także dziękujemy, że byli państwo dzisiaj z nami. Także tutaj przed tą scenką, jak i w całej Polsce przed radioodbiornikami. Proszę z nami oczywiście zostać na cały dzień.
0: I zapraszamy do Poddębic. Mamy piękną pogodę i trzymamy się tego, że będzie tak do samego wieczora. No i oczywiście zapraszamy na kolejne przystanki Lata z Radiem, bo dzisiaj to kolejny, ale jeszcze przed nami parę spotkań jest.
3: Dziękuję ci, Dagmaro, za tę audycję.
0: A ja też tobie dziękuję.
3: Dagmara Kowalska
0: i Marcin Wojciechowski.
3: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: O nie.
10: Co ja mam zrobić?
12: Dlaczego ja?
11: Gdzie mam teraz jechać?
12: Czy się zgłosić?
11: Skąd wziąć pieniądze?
10: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Rozpoczniemy od aktualizacji z S5, gdzie pomiędzy węzłem Rynarzewo a węzłem Szubin Północ na 81 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Gdańska można już podróżować jednym pasem. Służby od

0: tworzyły pas prawy. Spore utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach Krakowa, czyli na autostradowej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłem Skawina a węzłem Tyniec na 414 km zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas lewy w kierunku Katowic. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Kilka kilometrów dalej, bo na 409 km zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch służby przywróciły 2 pasami, ale uwaga, bo częściowo zablokowany jest nadal pas rozbiegowy z węzła Tyniec w kierunku północnym. Droga ekspresowa S3 pomiędzy węzłem Wolin Zachód a węzłem Brzozowo, dokładnie w Parłówku na 36 km, zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Szczecina jest nadal zablokowana. Wprowadzony jest objazd od węzła Wolin Zachód przez Troszyn, Parłówko, Ostromice aż do węzła Brzozowo. Nie ma już utrudnień na Krajowej 74 pomiędzy Kraśnikiem a Annopolem. Niestety nadal mamy aktywne utrudnienie na drodze krajowej nr 71 w Pabianicach. Dokładnie na 43 km zderzyły się 2 samochody osobowe i tutaj nadal obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem.
1: Tu program pierwszy. Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków, jak zawsze, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Donald Tusk apeluje do Polaków w rocznicę Powstania Warszawskiego. W nagraniu w mediach społecznościowych mówi, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, podkreślał premier. Przez 63 dni znacznie słabiej uzbrojeni od Niemców polscy żołnierze bili się o każdy dom i każdy metr ziemi. Zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pilny alert. Dziś i w nocy burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Taką wiadomość dostali mieszkańcy 13 województw. Alerty nawet 2 i 3 stopnia dla większości regionów. Dotyczące burz i upałów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo ciepła będzie również nadchodząca noc, zapowiada Michał Ogrodnik z IMGW.
2: W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna w centrum, na południu oraz południowym wschodzie będzie wyższa od 18 stopni Celsjusza, co pozwala mówić, iż w tych częściach kraju będzie to noc tropikalna.
0: Niedziela będzie nieco chłodniejsza, ale w poniedziałek powrót upałów. Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe podsumowuje pierwszą połowę wakacji. Od 19 czerwca do 30 lipca ratownicy pomogli ponad 200 turystom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania. Wśród poważnych wypadków dominowały natomiast upadki z wysokości, często po zejściu ze szlaku albo próbach skracania drogi. Najwięcej pracy tatrzańscy ratownicy mieli na początku wakacji. Pod koniec czerwca niemal każdego dnia ruszali do kilku akcji.
3: To są aktualności jedynki.
0: Pod Dębice Włódzkiem, 7. przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską, od rana w naszym plenerowym studiu pojawiają się słuchacze, niektórzy taki plan na spędzenie wakacyjnego dnia mieli w głowach od dawna.
4: Zawsze chciałam być. Tata od dawna, pamiętam od młodych moich lat dziecięcych, słuchał na tranzystorku Polskiego Radia i zawsze to lato z radiem w wakacje ze mną było.
5: Zawsze za mną chodziło ta melodia właśnie, Lata z Radiem. Oczywiście od młodych lat.
0: Teraz rusza piknik edukacyjny, a wieczorem o 20:00 koncert. To wszystko w Poddębicach przy ulicy Mickiewicza.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.

0: Informacje sportowe. Sylwia Urban, broniący tytułu. Polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W półfinale pokonali Słoweńców 3-0 w setach do 16, 19 i 17. Wilfredo Leon, który był naszym najskuteczniejszym zawodnikiem, zdobywcą 16 punktów, spodziewał się zwycięstwa, ale nie w takim wymiarze.
1: Myślałem, że naprawdę będzie jak 3-1, no nie myślałem, że ostatnio 3-0, ale no zadowolony, co mam mówić, będziemy opuścić więcej. Nawet oni też widzieli, że nie mają szansy, no a jedna to ja tylko już czas, żeby skończyć ten mecz.
0: Aleksander Granieczny dodał, że bardzo ważna była koncentracja.
2: Myślę, że tak, weszliśmy na wysoki poziom w dzisiejszym meczu, oczywiście jak w każdym, były jakieś chwilowe przestoje, ale bardzo szybko po nich wracaliśmy i raczej to my zdobywaliśmy punkty seriami i później trzymaliśmy wynik. Cieszy to bardzo, bo Słowenia jest zawsze mocna, niezależnie jakim składem przyjedzie, na pewno jest to drużyna, która dobrze broni, która nigdy się nie poddaje i niezależnie jaki tam wynik jest, to trzeba być uważnym i czujnym, bo oni mogą ten mecz odwracać. Postawiliśmy kropkę nad i w tym półfinale i jutro walczymy o złoto.
0: I jeszcze słowo od naszego trenera Nikoli Grbicia.
3: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. Oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. Przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak. Ale oczywiście teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
0: Finał jutro, ale jeszcze nie wiadomo z kim. Będą to Amerykanie lub Japończycy. Półfinał z ich udziałem rozpocznie się o 13.30. Tymczasem o 14.45 Piast Gliwice zmierzy się z Wisłą Kraków w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, a o 17.30 Wieczysta Kraków zagra z Lechem Poznań. Przypomnę, że wczoraj Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0 i Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2.
4: Pogoda.
5: Na niebie sporo chmur, z których będzie przelotnie padać i zagrzmi słonecznie tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni w Resku, 21 w Słupsku, 24 w Poznaniu i Białymstoku, 29 w Zakopanem, do 32 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwiste.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra, w centrum i na południu, lokalnie umiarkowana. 45% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. W centralnej i południowej Polsce średnie zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazów wstępu do lasów.
4: Jedynka. Polskie Radio.
6: Jest 12.11, czas na podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
4: Taki tydzień.

0: A co przyniósł ten tydzień? W czasie potężnego uderzenia Rosji na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Roztrzaskała się na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia, 2 kilometry od zabudowań. Rosyjska rakieta była śledzona przez systemy i myśliwce, ale nie została zestrzelona. Do MSZ-u został wezwany ambasador Rosji, otrzymał notę protestacyjną.
1: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Zagrożenie na Lubelszczyźnie obwieściły mieszkańcom regionu syreny alarmowe. Tym razem modulowany dźwięk, który rozległ się przed 4 nad ranem, zwiastował realne niebezpieczeństwo. Zastanowimy się, jak działają systemy ostrzegania, czy działają skutecznie i czy wiemy, jak się do nich stosować.
2: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje.
3: Włączyłam radio, zaczęłam wertować. Czekałam, co dalej.
0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem, chociaż politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zostali wyrzuceni z partii. Ale Mateusz Morawiecki założył już klub parlamentarny i wczoraj zorganizował grilla.
4: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i...

0: senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: W magazynie powiemy także o Gdyni, która zachwyca od lat, a teraz jasna, modernistyczna zabudowa miasta urzekła także członków UNESCO, którzy wpisali Gdynię na listę światowego dziedzictwa.
2: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na Ziemi.
1: Na koniec zajrzymy do Poddębic, to siódmy przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. A w tym tygodniu Lato z Radiem zabrzmiało tak.

0: Tę niezwykłą wersję Polki Dziadek wyśpiewała dla nas Urszula Dudziak. To jest Taki Tydzień. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Taki Tydzień.

0: Magazyn. Zaczynamy od wydarzeń na Lubelszczyźnie. W czwartek nad ranem spadła rosyjska rakieta CH-101. To było podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rakieta była śledzona przez systemy i myśliwce, ale nie została zestrzelona. Spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia. Nikomu nic się nie stało. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Wczoraj do MSZ-u został wezwany ambasador Rosji, któremu wręczono notę protestacyjną. Z nami jest dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa i panowie redaktor.
0: Czy wszystkie procedury zadziałały? Tak mówił wczoraj wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja myślę, że procedury wojskowe zadziałały na pewno i uruchomiono procedurę, wezwano samoloty i zadziałano w przestrzeni wojskowej. Natomiast czy aplikacja czy powiadomienia, no to tutaj mam pewne wątpliwości.
0: To znaczy?
1: Ja bym to określił w ten sposób, że sama syrena nie ochroni obywateli przed działaniami, tak? Tutaj brakowało jasnego komunikatu, co obywatel powinien zrobić. Sygnał modulowany poszedł w eter, część obywateli słyszała, część być może nie. My tego nigdy nie testowaliśmy, do jakiej grupy docierają te sygnały. No a z drugiej strony no, sygnał daje ten pierwszy etap, ale co dalej? Co obywatel powinien zrobić? No ten komunikat powinien iść razem z tym, z tą naszą syreną.
0: Premier Donald Tusk już zapowiedział, że wraz z tymi syrenami mają pojawić się komunikaty RCB. Czy takie to powinno pójść w tym kierunku, pana zdaniem?
1: Znaczy ja bym nie budował nowej aplikacji. Tutaj zgadzam się trochę z tym, że skoro mamy wypracowane procedury w RCB i te komunikaty docierają do obywateli, no to nie budujmy nowej aplikacji, ponieważ ona na przykład może nie zostać zainstalowana przez większość obywateli. No jak przymusić obywateli do tego, żeby montowali te aplikacje? A system RCB jednak działa i te komunikaty idą z góry, więc należałoby może ten system trochę rozbudować albo wzmocnić, albo przemodelować, tak żeby dostosować go do obecnego wyzwania. No bo wraz z podjęciem informacji przez wojsko, że coś w naszym kierunku już zmierza, no to potrzebny jest ten komunikat wielokanałowy, tak bym to określił, czyli komunikaty w radiu, w telewizji, przez tą aplikację RCB chociażby.
0: Panie doktorze, z czym mieliśmy do czynienia w czwartek nad ranem? Czy to była celowa rosyjska prowokacja? Co najmniej od kilku tygodni pojawiały się i doniesienia medialne, i politycy, czy to premier Donald Tusk, czy szef MSZ-u Radosław Sikorski mówił o tym, że Rosja będzie prowokować. Czy państwo zdało egzamin?
1: Panie redaktor, ja myślę tak. My żyjemy w dobie zagrożeń ze strony Rosji od dłuższego czasu. Wokół naszej granicy toczy się konflikt zbrojny. On nie zaprzestał, a wręcz nabiera, eskaluje bardziej, nabiera na sile. Więc ja myślę, że tutaj należałoby się trochę oswoić z tą myślą, że to jednak te działania są i w naszą stronę rakiety będą leciały. Natomiast my musimy budować odporność obywateli, odporność społeczeństwa. Poradniki każdy dostał. Dużo o tym mówimy w mediach. Często pojawiają się takie komunikaty, że przeczytaj ten poradnik, zapoznaj się z systemami alarmowania. Testowaliśmy ostatnio nawet te systemy alarmowania.

0: No ale za tym nic nie idzie. No dalej chyba uważamy, że nas to po prostu nie dotyczy.
1: Czy tę rakietę należałoby zestrzelić? Ta rakieta była w polskiej przestrzeni powietrznej 6 minut, zanim spadła. No najpierw chciałabym, żebyśmy posłuchali, co mówił na ten temat premier Donald Tusk.
2: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Na szczęście spadł w miejscu szybciej, zanim podjęto decyzję o zestrzeleniu w miejscu niezamieszkanym, gdzie nie doszło do żadnych, na szczęście, dramatycznych okoliczności.
1: Ja bym dodała jeszcze wypowiedź rzecznika dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownika Jacka Goryszewskiego, który mówił w czwartek, że musimy kierować się przepisami czasu pokoju, bo taki u nas panuje. Przepisy mówią jasno, procedury mówią jasno, że przed ewentualną neutralizacją konieczna jest identyfikacja tego obiektu, czy to na pewno jest wrogi obiekt, i ta neutralizacja musi odbyć się w jak najbardziej bezpiecznym rejonie. Tak mówił pytany, dlaczego wojsko nie zdecydowało się na zestrzelenie obiektu. Jak wyglądają te procedury? Czy coś należałoby zmienić?
0: Ja myślę, że tutaj procedury zostały zachowane i pamiętajmy to, co jest właśnie najważniejsze, że my jesteśmy krajem w stanie pokoju, a nie w stanie wojny, i dla nas te obiekty wlatujące muszą być przede wszystkim rozpoznane, żebyśmy mogli podjąć łańcuch dowodzenia, czyli podjąć procedury odpowiednie i zadziałać. Ja bym tutaj był trochę ostrożny, natomiast to pokazuje jedno, że my musimy albo przemodelować nasze procedury, albo zwiększyć pas ochronny, o co wnioskowali już niektórzy wojskowi, żebyśmy ten pas trochę przesunęli w stronę Ukrainy. Jeżeli wykrywamy obiekty lecące w naszą stronę, to żebyśmy mieli czas na reakcję. W tym samym czasie powinniśmy informować społeczeństwo, że może się pojawić w naszej przestrzeni powietrznej obiekt, co należy zrobić, i te procedury, jeżeli my je trochę unowocześnimy dzisiaj, zweryfikujemy do obecnego systemu, który nam zagraża, który działa, no bo to ostatnie zdarzenie pokazuje, jak to w rzeczywistości wygląda. Może trzeba trochę wziąć wniosków z krajów, które dłużej mierzą się z tego typu problemami, chociażby Ukraina. Ma, myślę, przepracowane procedury już od dłuższego czasu i może trzeba wyciągnąć wnioski z tego, jak reaguje Ukraina, i trochę nasz system przemodelować, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Pamiętajmy, że te pociski lecą, rakiety lecą z bardzo dużą prędkością i ciężko jest podjąć decyzję w ułamkach sekund, tym bardziej, że to jest wielopoziomowa decyzja.
1: Wczoraj w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. To pana zdaniem, jakie wnioski należałoby wyciągnąć z tego czwartkowego porannego incydentu?
0: Sprawdźmy krok po kroku, jak działały nasze procedury. Od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, podjęliśmy informację o tym, że ten pocisk zmierza w naszym kierunku, do momentu, kiedy zaczęliśmy uruchamiać wszystkie systemy. W tym samym czasie, co się działo na poszczególnych etapach? Ja bym tutaj wyciągnął wnioski, co nam zadziałało, co nam nie zadziałało, no i spróbował udoskonalić system. To da się w obecnym czasie zrobić i wystarczy po prostu rzetelnie do tego usiąść. Nie patrzeć krytycznie na wszystkich dookoła, że ktoś wykonał coś źle, ale jak możemy usprawnić nasz system, żeby na końcu ten obywatel, członek naszej społeczności, był po prostu bezpieczny, żebyśmy zadbali o jego bezpieczeństwo. Wojsko wypracuje określone procedury, inne służby mundurowe też, bo miejsce zostało prawidłowo zabezpieczone, zebrano ślady. Już mamy pewne wyniki z działań prokuratora, więc tutaj te procedury zostały sprawnie przeprowadzone. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych obywateli, bo to jest dla nas najważniejsze.
1: Czy takie historie będą się powtarzać? Czy Rosja nadal będzie testować jedność sojuszu? Co jest celem tych testów?
0: Ja myślę, że będzie testowała. No to jest sprawdzenie przede wszystkim działających systemów w danym państwie i rozbudowy. Często mówimy o podnoszeniu naszych zdolności obronnych w przestrzeni powietrznej. Mówimy o dużych inwestycjach w bezpieczeństwo i inwestycjach w wojskowość, więc tutaj na pewno będzie Rosja testowała to. No i na pewno naszą spójność polityczną, to nie ulega wątpliwości. Krytycyzm, który się będzie wylewał, no to dla mediów i dla propagandy rosyjskiej będzie na pewno odpowiednio wykorzystywane. No tutaj budowanie takiego napięcia w społeczeństwie, rozbijanie tego społeczeństwa, no polaryzowanie go w niektórych obszarach, to jest zdecydowane działania wpisujące się od dłuższego czasu w te działania wojny hybrydowej prowadzone przez Rosję. Także tutaj myślę, że to nie będzie nam topniało, a bardziej eskalowało.

0: powiedział Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u. Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną i usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Tak mówił Maciej Wewiór. A zagrożenie na Lubelszczyźnie obwieściły mieszkańcom regionu syreny alarmowe. Tym razem modulowany dźwięk, który rozległ się przed 4 nad ranem, zwiastował realne niebezpieczeństwo. Gościem radiowej jedynki jest major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią serdecznie.
0: Porozmawiamy teraz o systemach ostrzegania. Prześledźmy to, co wydarzyło się w czwartek nad ranem. Rosyjska rakieta pojawiła się w polskiej przestrzeni powietrznej o 3:40. Zniknęła z radarów o 3:46. Zakładamy, że wtedy spadła. Syreny zawyły o 3:50. Rozumiem, że uruchomienie syren trwa, ale czy te syreny powinny zostać uruchomione wcześniej? No jak pan ocenia to, co wydarzyło się w czwartek, jak zadziałały te systemy ostrzegania?
1: Tak, no z danych podstawowych widać wyraźnie, że sprawa rozgrywała się dosłownie w minutach i niestety w przypadku środków napadu powietrznego tak to z reguły będzie się działo. Odległości są niewielkie, prędkość przelotowa czy pocisku rakiety, czy drona jest wysoka. No w przypadku dronów ta prędkość oczywiście jest mniejsza. Natomiast trzeba pamiętać, że decyzja o nadaniu sygnałów alarmowych jest decyzją, która jest podejmowana no, w trybie takim procesowym. To jest trochę tak, że zarówno ten element wojskowy przekazuje informacje o potencjalnym i później realnym zagrożeniu. Później administracja publiczna zarówno z poziomu wojewody, jak i z perspektywy RCB przekazuje to niżej. Później już powiaty uruchamiają to w poszczególnych czasami powiatach, a czasami nawet gminach. Także to nie jest tak, że to jednym przyciskiem ktoś na poziomie centralnym decyduje o włączeniu konkretnych syren w konkretnych miejscach, tylko jednak jest to proces, który no, niestety musimy się z tym pogodzić, że on będzie trwał pewnie kilka minut. Cały czas z roku na rok są doskonalone te systemy i wprowadzamy coraz to nowsze rozwiązania w zakresie syren elektronicznych, żeby faktycznie ich uruchamianie trwało coraz krócej i krócej, natomiast no, musimy się zliczyć z tym, że w sytuacjach tego typu, szczególnie z środkami napadu powietrznego, no będziemy mieli i będziemy mogli mieć do czynienia z pewnego rodzaju opóźnieniem.
0: Posłuchajmy w takim razie, co na temat syren alarmowych mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
0: I posłuchajmy też, co mówili ludzie na Lubelszczyźnie.
3: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon i myślałam, że może sąsiedzi coś słyszeli.
4: Włączyłam radio, zaczęłam wertować. No, czekałam. Co dalej?
3: Na przykład jakieś dokumenty, wziąć pieniądze i nie wiem.
0: Czekamy na połączenie z Jarosławem Stelmachem z Safety Project. Czy pan doktor habilitowany jest z nami? Jeszcze nie ma tego połączenia. Przypomnijmy, w poradniku bezpieczeństwa możemy przeczytać, jeżeli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów. W poradniku bezpieczeństwa jest kilka rodzajów zagrożeń. To są zagrożenia w tłumie, to są pożary, powodzie, blackout, zagrożenie chemiczne, biologiczne czy radiacyjne. Czy słyszymy się, doktor habilitowany, major rezerwy Jarosław Stelmach, Safety Project? Czy się słyszymy ponownie?
1: Tak, witam serdecznie, słyszę panią.
0: Panie doktorze, były momentami problemy z połączeniem i spróbowaliśmy połączyć się ponownie. Poza syrenami nie było żadnego komunikatu, co się dzieje. Sam premier Donald Tusk przyznał, że powinny być takie informacje SMS-owe Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ja się zastanawiam, kiedy powinniśmy taki komunikat otrzymać i jaki to powinien być komunikat?
1: Ja powiem, jak mówi o tym rozporządzenie, czy też procedury, które sobie wprowadziliśmy, na tą chwilę wygląda to tak, że mamy to alarmowanie, ostrzeganie ludności podzielone na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Sygnał alarmowy powinien pojawić się wtedy, kiedy mamy już do czynienia z konkretnym zagrożeniem. Alarm to jest zawsze wezwanie do natychmiastowego, szybkiego i konkretnego działania. Niestety, o tym też słyszałem, że pani już redaktor wspomniała, ten modulowany dźwięk

0: Syreny alarmuje nas ogólnie o zagrożeniu. To może być pożar, to może być atak rakietowy, to może być zagrożenie chemiczne. Dlatego też ustawodawca wyszedł z założenia i wprowadził ten system wielowarstwowy, czyli oprócz alarmów wprowadził tak zwane komunikaty ostrzegawcze. I tutaj mamy kilka rodzajów tych komunikatów. To są właśnie komunikaty radia, telewizji, portali internetowych, regionalny system ostrzegania, taka aplikacja, którą można sobie zainstalować na telefonie, no i te alerty RCB w postaci SMS-ów. No i właśnie ten wielowarstwowy system służy temu, że i komunikaty ostrzegawcze służą temu, żeby już w sytuacji podejrzenia ewentualnego zagrożenia, troszkę poinformować mieszkańców, ludność o tym, że coś się może zdarzyć. I historycznie mieliśmy tego typu wiadomości, że otrzymywaliśmy wiadomości nawet z alertu RCB, że jest jakaś tam zwiększona aktywność za granicami wojsk rosyjskich, czy atak rakietowy na Ukrainie i tak dalej. No i w związku z tym prosimy o zachowanie zwiększonej czujności. I później ewentualnie jesteśmy automatycznie też bardziej wyczuleni i przygotowani do ewentualnych alarmów, które się wtedy mogą pojawić. No i to jest taka trochę też gradacja tego, co się dzieje. Idealnie byłoby, gdyby również te komunikaty ostrzegawcze pojawiały się już po ogłoszeniu sygnału alarmowego. No tutaj w tym wypadku, z tego co słyszeliśmy, informację taką otrzymaliśmy, że te komunikaty pojawiły się w radiu, w telewizji. No tutaj ta pora nocna pewnie nie sprzyjała temu, żeby tą telewizję czy radio oglądać czy słuchać. Natomiast idea jest taka, że ten system ma być taki trochę subsydiarny, czyli sygnały alarmowe, ale równolegle komunikaty ostrzegawcze, które wyjaśniają jakby co robić, jakiego typu jest zagrożenie i ewentualnie czym się kierować, jakie konkretne zadania realizować.
1: To proszę powiedzieć, co powinniśmy zrobić, bo przed chwilą słyszeliśmy wypowiedzi ludzi z Lubelszczyzny, którzy nie do końca wiedzieli, jak się zachować, jak słyszeli syreny alarmowe. Czy wyjść na zewnątrz, czy schronić się do piwnicy? Jak powinniśmy się zachować?
0: Tak, pierwszy krok po usłyszeniu syreny alarmowej to jest właśnie zdiagnozowanie tego, czego dotyczy ten modulowany dźwięk. I tutaj niestety trzeba polegać na tych komunikatach ostrzegawczych, czyli trzeba sprawdzić w telefonie, czy dostaliśmy alert, czy na aplikacji RSO coś się pojawiło, włączyć radio, włączyć telewizję i sprawdzić w tych czterech rodzajach komunikatów ostrzegawczych, czy ktokolwiek nam to doprecyzował. Pamiętajmy też, że te nowsze syreny alarmowe mają możliwość nadawania komunikatów też słownych, czyli poza modulowanym dźwiękiem syreny możemy też usłyszeć dźwięk, mówiąc wprost: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jeżeli już zidentyfikowaliśmy dany alarm jako na przykład ten związany z zagrożeniem z powietrza, to też wiele zależy od tego, gdzie się znajdujemy. Jeżeli jesteśmy w swoim mieszkaniu, w swoim domu, to pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to udać się do miejsca ukrycia, schronienia. I teraz znowu, jeżeli mamy trochę więcej czasu, to możemy poszukać jakiegoś ukrycia, schronu. Ja tutaj też rekomenduję wcześniej, w czasie pokoju, spokoju, zainstalować sobie aplikację gdziesieukryć.pl i sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt schronienia naszego miejsca zamieszkania. Ale trzeba to zrobić teraz, nie w momencie, kiedy usłyszymy dźwięk syren. Oczywiście, jak nie zrobimy tego teraz, to już w najgorszym wypadku możemy też aplikację odpalać po modulowanym dźwięku. Ale gdy mamy czas, udajemy się do punktu schronienia. Jeżeli tego czasu nie ma, czyli słyszymy nadlatujące dźwięki, dźwięki rakiet, dźwięki pocisków, samolotów, modulowany dźwięk, czujemy, że tutaj zagrożenie jest bardzo, bardzo blisko, korzystamy z zasady dwóch ścian, przyjmujemy postawę bezpieczną, czyli kładziemy się na ziemi, na brzuchu, przykrywamy swoje uszy, głowę dłońmi, leżymy płasko, nogami zwróconymi w kierunku zagrożenia i szukamy takiego pomieszczenia, które nie ma okien, które nie ma szkła, które nie ma luster, po to, żeby przy ewentualnym jakimś już zdarzeniu, nawet i zagruzowaniu, minimalizować ewentualne straty. Idealnie byłoby...
1: Czyli panie doktorze, jednym słowem, nie wychodzimy na balkon, tak jak mówiła jedna z mieszkanek Lubelszczyzny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project, był gościem radiowej Jedynki. A ja chciałabym tylko przypomnieć, że oprócz poradnika bezpieczeństwa jest też podcast Polskiego Radia Alfabet Bezpieczeństwa, w którym eksperci wyjaśniają zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Możemy dowiedzieć się m.in., jakie są rodzaje sygnałów, sygnałów alarmowych i co zrobić, gdy słyszymy syrenę. Podcast Alfabet Bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl oraz w serwisie.

0: Jest 12:36. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, magazyn Taki Tydzień i podsumowanie najważniejszych wydarzeń. A od kilkunastu dni Prawo i Sprawiedliwość nie daje o sobie zapomnieć. W ubiegły piątek prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił już po wszystkim i ogłosił rozłam. Ale w tym tygodniu Komitet Polityczny nie wyrzucił buntowników z partii. Natomiast Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny, a wczoraj zorganizował w Warszawie grilla. Z nami jest Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet Merito oraz Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Kto tu kogo grilluje bardziej? Jarosław Kaczyński Mateusza Morawieckiego, że nie wyrzuca polityków z Prawa i Sprawiedliwości, a może Mateusz Morawiecki grilluje Jarosława Kaczyńskiego, bo założył własny klub parlamentarny.
1: No więc to jest w pewnym sensie grill obustronny. A my, chociaż na te grille nie jesteśmy zaproszeni, to możemy spokojnie zajadać się popcornem. No rzeczywiście trwa próby sił i co ciekawe, ten na pozór napoleoński wspaniały plan Jarosława Kaczyńskiego, który postanowił, że przetrzyma Mateusza Morawieckiego, mimo że już było ostatecznie tak zrywany ze sobą i niepodpisanie lojalki sprawia, że jesteście poza nawiasem. A tu się okazało, prawda, że jednak nie, że będą rozmowy dyscyplinujące, że będzie rzecznik dyscypliny, pan Karski. I to wydawało się na pierwszy rzut oka, że będzie doskonałym rozwiązaniem, bo będzie można po pierwsze utrzymywać narrację bardzo ważną dla elektoratu PiSu, że to Mateusz Morawiecki odchodzi, a nie zostaje wyrzucony. Po drugie, będzie można spokojnie rozmawiać z poszczególnymi członkami i mówić, no słuchajcie, już niedługo będziemy u władzy, więc jak wrócicie do nas, to może jakieś spółeczki Skarbu Państwa, może jakieś rady nadzorcze z nami lepiej trzymać. A tu się okazało, że no, słynny geniusz polityczny Jarosława Kaczyńskiego, szachy 5D, wybitny strateg Sun Tzu, troszkę chyba zawiódł, bo okazało się, że nie tylko Mateusz Morawiecki założył własny klub, że nikogo się właściwie poza jedną tam osobą nie udało wyłamać. Co więcej, okazuje się, że już w tym okresie po zerwaniu jeden czy dwóch polityków PiSu przeszło na stronę Mateusza Morawieckiego. Pierwsze sondaże są też

0: dość pozytywne dla tego środowiska. Więc tu wydaje się, że pan Jarosław Kaczyński troszkę przestrzelił. No i właściwie można by powiedzieć, że troszkę to wygląda tak jak w tym takim memie krążącym po internecie, jak się dwie przyjaciółki SMS-ami, były przyjaciółki SMS-ami wymieniają. Jedna mówi, spadaj, jesteś dwulicowa, nielojalna i nie chce cię znać, a potem za jakiś czas przychodzi od tej samej drugi SMS, a może chcesz coś za mleja, prawda? No i to troszkę zaczęło wyglądać w ten sposób, że pan prezes Kaczyński mówi, jesteś dwulicowy i nielojalny i spadaj, a za chwilę, ale może jeszcze porozmawiaj. Zresztą należy się spodziewać, to są dwa bliskie sobie, bardzo bliskie środowiska polityczne. No i pewnie będzie współpraca potem. Trzeba się.
1: Chciałabym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi Piotra Millera, europosła PiS-u i członka Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak mówił w radiowej jedynce, dlaczego doszło do rozłamów partii?
2: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii, przyjmowanie de facto decyzyjności przez osoby związane z partią byłej suwerennej Polski. My o tym głośno mówiliśmy i dlatego też naszym zdaniem zostaliśmy wyrzuceni z tej partii za sprzeciw, przeciwko skrajnej radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości. Skupiamy się na pracy merytorycznej, będziemy składać projekty ustaw, poprawek.
1: I teraz pytanie, do czego zmierza były premier? Czy ma ambicje przejęcia przywództwa na prawicy? Czy to jest nowy rozdział na polskiej prawicy? Czy jedynie buduje PiS Light, a może będzie zmierzał do tego mitycznego centrum?
0: No, Mateusz Morawiecki i jego ludzie zajmą dokładnie taką pozycję, która zapewni im maksymalizację zysków politycznych. Jeżeli nawet zrobią jeden czy dwa kroczki w stronę centrum, no to przecież wszyscy jesteśmy świadomi, że to będą tylko takie drobne kroczki pozoracyjne, no ale krew z krwi i kość z kości pozostaje nadal w tym sercu pisowskim. Jest troszkę prawdy w tym sensie, że w tym stwierdzeniu, że Mateusz Morawiecki zdecydował się na separację, dlatego że się PiS zbyt mocno zradykalizował, zbyt mocno z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego. Ale prawda,
1: o tym mówił właśnie Piotr Miller.
0: Tak, właśnie, ale prawda tak naprawdę, jakby tam poskrobać, jest zupełnie inna. Mateusz Morawiecki zdecydował się i jego środowisko na ten krok, ponieważ zrozumieli, że nie da się przejąć PiS-u. Ambicje Mateusza Morawieckiego sięgały przywództwa w PiS-ie po mniej lub bardziej oficjalnym ustąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. On chciał tę partię po prostu przejąć. Zresztą sam o tym w pewnym momencie powiedział. To był moment, kiedy Kaczyński się zorientował, że tutaj są takie właśnie ambicje i zaczął przycinać Morawieckiego. Kiedy zrozumiał, że to nie będzie możliwe, a nie będzie możliwe dlatego, że pan prezes postawił na pana Czartka, nie będzie możliwe też dlatego, że Mateusz Morawiecki jest jednak człowiekiem z zewnątrz. On do tego PiS-u nie przyszedł z sercem, tylko właściwie został troszkę wykupiony z obozu wroga.
1: Można to powiedzieć. Na koniec jedno pytanie. Te pierwsze sondaże, które się pojawiły w tym tygodniu już po tym rozłamie, mówią o poparciu na poziomie ponad 7%. To dobry start, czy takie notowania na początek mówią o dużym potencjale, czy to jest ten efekt nowości?
0: Jedno i drugie. To jest dobry start i efekt nowości. Myślę, że te pierwsze sondaże, jak zwykle w sprawach sondażowych, trzeba poczekać na umocnienie się trendu. Myślę, że teraz przed Mateuszem Morawieckim, który jest niewątpliwie politykiem niezmiernie pracowitym i pełnym energii, co zresztą przyznawał Jarosław Kaczyński, czas na objazd Polski, budowanie struktur, negocjowanie również z samorządowcami PiS-u, żeby ich przejąć. I myślę, że Mateusz Morawiecki potrafi to robić. On to wielokrotnie udowodnił. Sądzę w związku z tym, że są duże szanse.
1: I na pewno czeka nas ciekawa jesień.
0: Tak jest, zdecydowanie. Będzie to komentować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Mości-Brodzki, politolog, Uniwersytet Merito oraz Uniwersytet Civitas. Taki

0: Jest 12:45. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest magazyn Taki Tydzień, a w tym tygodniu Gdynia została wyróżniona. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gościem radiowej jedynki jest Jacek Debis, Gdyński Szlak Modernizmu, Agencja Promocji Gdyni. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, kłaniam się słuchaczom, pozdrawiam.
0: Wyjątkowe dzień dobry, wyjątkowe wyróżnienie na setne urodziny miasta Gdynia. Czym zachwyciła Gdynia, że znalazła się na tej prestiżowej liście?
1: Znaczy tak, moim zdaniem no nie dlatego, że mamy setne urodziny. Przede wszystkim rzeczywiście starania o wpis na listę UNESCO już troszeczkę czasu trwał, a dotyczy to rzeczywiście modernistycznego dziedzictwa materialnego, a więc architektury modernistycznej w Gdyni, która powstawała głównie w latach 30. do właściwie końca, do wybuchu wojny. Oczywiście potem również ta myśl była kontynuowana. Zabudowa centrum miasta jest rzeczywiście przykładem bardzo, bardzo spójnej jakby tej tkanki architektonicznej w stylu jakby funkcjonalnym, modernistycznym, no, nawiązujące również do nurtów chociażby konstruktywizmu. Mówimy tutaj zarówno o budynkach publicznych, jak i o kamienicach mieszkalnych, jak i oczywiście tutaj też w grę wchodzi również dzielnice typu Kamienna Góra jako takie miejsce oddziaływujące. Oczywiście musimy też wspomnieć o porcie, który również ma te cechy architektury modernistycznej. Natomiast trudno tu wyróżnić jakby pojedyncze budynki, obiekty, bo ma istotne znaczenie cały też układ urbanistyczny miasta. Unikatem jest chociażby to, że architektura gdyńska jest bardzo mocno zespolona z morzem. Czyli chociażby nawet przykład molo południowego, który Państwo chodzicie codziennie po Gdyni, to jest też właściwie myśl urbanistyczna, myśl architektoniczna, która powstała w latach 30. na bazie właśnie tych nowych projektów, które się wówczas rodziły. Ale także chociażby właśnie myślenie o zdrowych mieszkaniach, o zdrowych, zdrowej zabudowie, podwórkach zielonych, gdzie również no, rodziny mogły spędzać czas, układzie ulic, który dawał możliwości chociażby strefowania takiego, że mieliśmy zarówno i sklepy, budynki mieszkalne, wszystko było sobą bardzo dobrze przemyślane, połączone. I przede wszystkim też wizja rozwoju w dalszych etapach Gdyni. A więc jakby cały projekt powstawał w bardzo krótkim czasie, przetrwał wojnę, co najważniejsze. Ta tkanka jest dzisiaj bardzo właściwie mocno zachowana właściwie praktycznie w niezmiennym czasie. Możemy podziwiać praktycznie to samo, co było budowane przed wojną i w tej samej jakby właściwie jakości. A więc rzeczywiście Gdynia jak najbardziej moim zdaniem zasługuje na ten wpis i co ważne też udostępnia to dziedzictwo. Tak, my możemy codziennie dzisiaj zwiedzać, dzisiaj też właśnie wracam z jednego ze spacerów. Mieliśmy też okazję wchodzenia do klatek, do budynków, ale też przyjrzenia się układowi urbanistycznemu, przyjrzenia się kamienicom, budynkom publicznym, biurowym. A więc faktycznie jest to troszeczkę więcej niż pójście tylko pod jeden adres, tak? Czy pod dwa adresy.
0: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO bywa czasem odczytywany jako zachęta do zachowania miasta w niezmienionej formie, ale chyba tak nie jest w przypadku Gdyni, bo ta współczesna architektura Gdyni pokazuje, że ten modernizm nie jest zamkniętym stylem ani historycznym kostiumem i że pozostaje właśnie taką aktualną metodą projektowania miasta.
1: To tutaj jest tak, tutaj tą myśl

0: Można oczywiście próbować rozwijać, interpretować na różne sposoby. No myślę, że przede wszystkim w tej chwili musimy pomyśleć jednak o pewnym tym zachowaniu tej prawdziwej tkanki, a więc żeby ją rzeczywiście nie przekształcać w taki sposób, że nagle będziemy dobudowywać kolejne piętra do tych kamienic, które są w tej strefie wpisanej. Natomiast oczywiście te nowe miejsca, które nowe budynki, które będą w Gdyni powstawały już jakby w tych częściach, gdzie to oczywiście gdzie będzie przeznaczone to na inwestycje, one nawiązują do modernizmu jak najbardziej. One też interpretują, nieraz cytują. Nieraz oczywiście są to mniej lub bardziej udane reinterpretacje, ale tak, to Gdynia jak najbardziej jest miastem dziełem otwartym. Myślę, że też na pewno nie jest zamierzeniem tutaj ani władz Gdyni, ani planistów, żeby jakby zamykać się już tylko wyłącznie na wzorcach, które były przed wojną, ale bez wątpienia już od iluś lat inwestorzy, architekci wzorują się, inspirują, czy czytają jakby tą architekturę międzywojenną. Ja myślę, że jeszcze jest naprawdę dużo jeszcze lekcji do odrobienia, bo tam cały czas jest ukryta niesamowita wiedza, dawka inspiracji, też pod kątem estetyki, bo właśnie z tym jest może, to jest może taka troszeczkę rzeczywiście, przez jakiś czas była to pięta Achillesowa, że te elementy gdzieś, szczególnie we wnętrzach, tak, w mieszkaniach, one już powoli właściwie ginęły, częściowo się gdzieś tam zachowały i próbujemy je tutaj wspólnie z mieszkańcami, z animatorami, z ludźmi, którzy rzeczywiście, dla których jest bardzo bliska ta relacja właśnie z historią, czyli chronić, dokonywać pewnych renowacji i uczyć, tak uczyć ludzi, że można naprawdę niekoniecznie trzeba wymieniać stolarkę oryginalną na nową, na plastyczną, chociażby plastikowe okna, ale można dokonywać tych renowacji. Podobnie jest to chociażby nawet z elementami okuciami, czy chociażby też z elementami tynków. Więc tu jest naprawdę długofalowy proces, wymagający też wiedzy, tak, edukacji.
1: Proszę powiedzieć, co ma w sobie Gdynia? Bo jak patrzę, to tak, regularnie zajmuje czołowe lokaty w krajowych i międzynarodowych zestawieniach, wygrywając między innymi Water City Index, czyli ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. Gdynia najszczęśliwszym miastem w Polsce. O co chodzi? Proszę powiedzieć, czym czaruje Gdynia?
0: Myślę, że to nie jest tylko przypadek Gdyni. Ogólnie, jeżeli mówimy o miejscach, miejscowościach, miastach, które są położone nad morzem i są rzeczywiście w takim komforcie, że mamy blisko morze, plaża, tereny zielone, to jesteśmy szczęśliwi, prawda? Tutaj Gdynia jeszcze została, to jest ten przypadek, że została bardzo dobrze zaprojektowana. Została zachowana ta tkanka oryginalnej architektury, więc to na pewno też jest ten element dodatkowy szczęścia. I też jednak mimo wszystko to połączenie metropolitalne, tak? To jest jakby całość Trójmiasta jest chyba tą tkanką, która pozytywnie działa na mieszkańców, ale też Gdynianie oczywiście mają bardzo silną swoją tożsamość. Tak?
1: To na koniec jeszcze chciałam zapytać. Co daje Gdyni to prestiżowe miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO? Czy to jest docenienie miasta, czy z tego tytułu mogą być konkretne korzyści?
0: Ja myślę, że to przede wszystkim dla Gdynian jest ogromna duma, tak? No, to jest mieszkańcy miast, szczególnie, no mówię, jeżeli nie są to miasta tej skali największej, to zawsze mają te ambicje dorównywania, bycia zauważonym. No tego typu status UNESCO II w naszym regionie przyznany jest bez wątpienia powodem do dumy i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą od tego momentu, tego dnia, gdzie ten status został przyznany, chwalić się tym, wiedzieć, co ono oznacza, opowiadać znajomym, rodzinie spoza Gdyni, ale oczywiście jest też konkretne przełożenie, bo jest to się wiąże ze zwiększonym ruchem turystycznym, też z odwiedzinami, chociażby, że częściej turyści nawet, którzy odwiedzają ogólnie Trójmiasto, nie tylko Gdynię, będą w tej Gdyni spędzać zapewne trochę więcej czasu, a więc zostaną trochę więcej pieniędzy.
1: Jacek Debis, Gdyński Szlak Modernizmu, Agencja Promocji Gdyni.
0: Rozwoju Gdyni, tak może poprawka mała.
1: Rozwoju Gdyni, bardzo, tak, dziękuję za
0: również
1: rozmowę.
0: Również słuchaczy.
2: Taki tydzień.

0: A na koniec magazynu Pod Dębicę w województwie łódzkim to siódmy przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Za nami plenerowa audycja, w południe rozpoczął się piknik. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców i turystów, to na pewno wie Weronika Puszkar, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Wczoraj było bardzo ciepło w Poddębicach, no a dzisiaj miasto zostało obudzone przez deszcz i

0: przed chwilą tutaj przeszła bardzo konkretna zlewa. Teraz pada już trochę mniej, ale absolutnie nie zniechęciło to mieszkańców i turystów do przyjścia na siódmy przystanek Lata z Radiem i Telewizją Polską. Przyszli ci, którzy bardzo dobrze znają lato z radiem, ale też ci, którzy dopiero od niedawna wpisują w wakacyjny kalendarz daty naszych przystanków.
1: Przejechałem 300 km z moim tatą.
2: To skąd jesteście?
1: Kowary, obok Karpacza, Karkonosze.
2: I specjalnie na lato z radiem?
1: Specjalnie, od roku planowaliśmy. Tak naprawdę 2 lata temu już był taki pomysł, lecz się nie udało, mam niepełnosprawną siostrę. W tym roku postaraliśmy się i się udało, naprawdę jest super.
0: I tak jak powiedziałaś, goście pokochali oczywiście nasze konkursy, nasze animacje, piknik edukacyjny, w ramach którego i Escape Room, i właśnie mnóstwo gier i animacji. No i oczywiście można zgarnąć nasze jedynkowe gadżety.
1: Mam okulary, mam wszystko. Jeszcze podczas biegu piastów na Polanie Jakuszyckiej też sobie ogarnąłem dużo gadżetów. Naprawdę super atmosfera.
2: A dzisiaj też liczysz na jakiś gadżet jeszcze?
1: I próbowałem tego napoju, soku jabłkowego, pyszny, smakuje. Pieska jeszcze nie mam.
2: No to jest jeszcze o co walczyć.
1: No jest o co walczyć.
0: Cały czas jest o co walczyć, no bo ja też przyglądam się temu, co dzieje się na scenie i wciąż można wygrać jedynkowego pieska, naszą zabawkę tegoroczną. Także zapraszamy na piknik do godziny 18. To wszystko w Poddębicach, na terenach przy ulicy Mickiewicza 13. To jest pomiędzy Termami Poddębice a Pałacem Grudzińskim.
3: Weronika Puszkar, bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze, dzięki, że oczywiście o 20:00 koncert wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Kombi i Blue Café. I tym tematem kończymy magazyn Taki Tydzień. Program przygotowała Izabela Kuczyńska. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
4: Reklama. Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Rozpoczynamy od ekspresowej piątki pomiędzy węzłem Bojanowo a węzłem Rawicz. Na 92 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden pas, a dokładnie prawy pas w kierunku Wrocławia. Służby wprowadziły przejazd pasem lewym. To nie jedyne utrudnienie na S5. Na 81 kilometrze pomiędzy węzłem Rynarzewo a Szubin Północ. Na 81 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Gdańska jest częściowo zablokowana. Nie ma jednego z utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłem Kraków-Skawina a Kraków-Tyniec na 414 kilometrze służby uporały się z utrudnieniem, ale pomimo tego spore korki i spore utrudnienia na całej długości autostradowej obwodnicy Krakowa i to w obydwu kierunkach. Jest jeszcze jedno utrudnienie.

0: utrudnienie na 409 kilometrze pomiędzy, dokładnie na węźle Kraków-Tyniec. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest częściowo zablokowany pas rozbiegowy, wyjazdowy z węzła Tyniec. Uaktualnienie z trasy S3, gdzie pomiędzy węzłem Wolin-Zachód a węzłem Brzozowo, dokładnie w Parłówku na 36 kilometrze, zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą wyjazdową a wjazdową na węźle Parłówko. Przejazd w kierunku Szczecina możliwy jest wyłącznie przez rondo na węźle Parłówko. Sugerowany objazd w kierunku Szczecina od węzła Wolin-Zachód drogą wojewódzką 111 do węzła Goleniów-Zachód.
1: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Warszawa oddaje hołd powstańcom. Prezydent upamiętnił pomordowanych cywilów. Unijni przywódcy reagują na kryzys migracyjny w Ceucie. Jest wspólny apel. Lato z radiem dziś w Poddębicach. W aktualnościach sprawdzimy, co się tam teraz dzieje. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd cywilom zamordowanym podczas Powstania Warszawskiego. Złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą rzeź Woli. Na uroczystości był Witold Banach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co prezydent mówił podczas tej uroczystości?
2: W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Woli i ich harcerze. Karol Nawrocki złożył wieniec przy pomniku upamiętniającym męczeństwo mieszkańców Woli, po czym przypomniał, że w czasie powstania Niemcy dopuścili się bestialskich zbrodni na ludności cywilnej.
3: A warszawska Wola jest tego najtragiczniejszym symbolem i przykładem. Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością.
2: W sumie na Woli od 5 do 7 sierpnia 1944 roku Niemcy wymordowali około 50 tysięcy cywilów. I jak przypomniał prezydent, nikt za to nie poniósł kary. Dlatego Karol Nawrocki zaapelował do całego świata.
3: Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić.
2: W sumie w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta.
1: Witold Banach, dziękuję za relację. Wspólny apel unijnych przywódców w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie chcą zwołania pilnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych. Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać atakom na granice wspólnoty, deklarują politycy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. Z Maroka do skrawka Hiszpanii w Afryce przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Profesor Patryk Tomaszewski w Polskim Radiu 24 mówił, że państwa powinny robić wszystko, żeby nikt nie musiał z nich emigrować.
4: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie. Natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
1: W związku z sytuacją w Ceucie Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Poddębice w Łódzkiem. Rano było tam deszczowo, ale według prognoz słońce już powinno wyjrzeć. Do Poddębic zaglądamy jednak nie po to, by sprawdzić pogodę, a to jak mieszkańcy i przyjezdni bawią się z latem, z radiem i telewizją polską. Na miejscu jest Weronika Puszkar, z którą się łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja szczerze mówiąc myślałam właśnie, że to potwierdzę, że jest słonecznie, ale pada deszcz. Pada deszcz, ale atmosfera, od razu dodam, że jest tak gorąca, że właściwie nikt tego deszczu nie zauważył. No a tę atmosferę oczywiście zawdzięczamy wszystkim, którzy przyszli zobaczyć, jak robi się kultowy program Lato z Radiem na żywo.
7: Chciałam synowi pokazać Lato z Radiem, jedynkę, bo słuchamy w domu, ale chcieliśmy zobaczyć na żywo. My w ogóle jesteśmy fanami skojarzeń Lata z Radiem. No o czym się mówi?

0: w radio o termach Podębicach, prawda?
1: Więc... mają 72 stopnie.
0: Woda, tak.
2: Wielu na całą sobotę właściwie zaplanowało sobie lato z radiem. Jest tutaj co robić, nie ma nudy. Ja zajrzałam do jednej z naszych atrakcji. Sprawdziłam, jak wygląda gra Audionauci, która była już hitem na poprzednich piknikach.
3: Znajdujemy się w statku kosmicznym i odkrywamy dane planety. Na danej planecie jest ukryty inny dźwięk z historii polskiego radia. Z ostatnich 100 lat mamy między innymi wypowiedź pierwszego człowieka na Księżycu, komentarze Zimocha między innymi oraz radiostację Błyskawica.
2: I oczywiście naszym zadaniem jest odgadnąć te wszystkie dźwięki, ale wiem, że są małe podpowiedzi, także zapraszamy do Poddębic na tereny w okolicach placu przy ulicy Mickiewicza 13. Piknik do godziny 18 potrwa, a później oczywiście koncert.
4: Prosto z Poddębic Weronika Puszkarz, dziękuję bardzo. Teraz w aktualnościach lotnisko w Kętrzynie na Mazurach i wyjątkowe pokazy lotnicze. Miłośnicy samolotów mogą też zajrzeć do środka maszyn, na przykład obejrzeć wojskowego Black Hawka czy Sokoła.
5: My tu głównie przyjechaliśmy, żeby obejrzeć Apacza.
6: Czyli wystawę.
5: Tak. Zaglądaliśmy. Można oko tam włożyć. No super. Fajna sprawa. No.
6: Pani jest miłośniczką wojskowych samolotów?
5: Nie, ale dziecko moje jest.
6: Do której maszyny udało się już wejść, no, zajrzeć, dotknąć może coś?
7: Do tego MIG-a. No i akurat udało się do niego zajrzeć. Zobaczyć, ile w nim jest miejsca. Niestety mało.
4: Z miłośnikami lotnictwa podczas 25. edycji Mazur Air Show rozmawiała Anna Zakrzewska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Słonecznie na krańcach południowo-wschodnich kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura teraz od 18 stopni w Kołobrzegu, 20 na Helu, 22 w Suwałkach, 27 w Jeleniej Górze, do 34 stopni w Tarnowie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany w czasie burz, porwiste. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 82 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 85, ubyło 2. W Zawichoście 179, ubyło 2. W Puławach 80, ubyło 1. W Warszawie 113, ubyło 2. W Kępie Polskiej 167, przybyło 1. W Toruniu 91, ubyło 2. W Tczewie 228, ubyło 4. Na Sanie w Przemyślu 80, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 60, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 61, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 113 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 1. U ujścia Nysy Kłodzkiej 270, ubyło 4. W Malczycach 116, przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 118 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 158, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Autopromocja.
3: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3612.
1: Maciek, ale wy naprawdę mieliście tylko 4 lekcje dziennie?
2: Waszka, przecież bym cię nie oszukiwał.
1: Ale poczekaj, nie, poczekaj, jak to możliwe, powiedz mi? Bo my siedzimy w szkole od rana do wieczora, a ty jedziesz sobie do Ameryczki i masz od razu luziki sanatorium? Gdzie tu sprawiedliwość?
2: No weź, żadne sanatorium, żaden luzik.
1: Aha.
2: 4 lekcje, ale każda po 75 minut.
1: Aha.
2: Nie ma, znaczy wiesz, nie ma tego całego biegania z klasy do klasy, pakowania zeszytów,
1: aha,
2: rozpakowywania, sprawdzania obecności.
1: Ty, to tak trochę jak na studenckich wykładach.
2: No, dokładnie. To aha, było coś takiego jak połączenie wykładu, ale też dyskusji.
1: A mówili ci tam w tej szkole na pan? Czy po imieniu?
2: Nie no, akurat w Ameryce wszyscy mówią sobie na ty.
1: No to super.
2: Nie ma żadnego serowania jak aha, w Anglii, wiesz, u nas to by nikomu przez gardło nie przeszło. Tam walisz na ty, na nauczyciela,
1: aha,
2: ale wiesz, też jest wielki do niego szacunek.
1: Mm-hmm.
2: Nikt nie zaśpiewałby teacherowi z mojej szkoły: "Hey, teacher, leave them kids alone."
1: A to była ulubiona piosenka mojego taty, jak jeszcze chodził do szkoły, czyli tam, kurde, wiesz, w drugiej połowie ubiegłego wieku.
2: Ty, ja nie miałem pojęcia, że to jest aż taki starość.
1: No słuchaj, tatuś pomału zbliża się do 60. I to nie są przelewki, jak mówi.
2: Wiesz co, miałem tam w mojej amerykańskiej szkole takiego starego nauczyciela.
1: Mm-hmm.
2: Takiego zupełnie z innego świata,
1: mm-hmm,
2: ale był naprawdę spoko.
1: Mm-hmm.
2: Jeździł bardzo starym samochodem,
1: mm-hmm,
2: i puszczał nam muzykę z takich mm-hmm starych plastikowych kaset.
1: Tak, naprawdę, ale super, no, ale miałeś opowiadać o szkole.
2: No dobra, to opowiadam.
1: Aha.
2: Wiesz co mnie najbardziej zaskoczyło?
1: No nie wiem.
2: 8-dniowy tydzień nauki.
1: Czekaj, 8-dniowy? Ale jak?
2: Normalnie. Uczysz się od poniedziałku do piątku. Masz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty
1: aha,
2: dzień.
1: Aha.
2: Potem weekend.
1: Aha.
2: Szósty, siódmy, ósmy i aha, od nowa. Pierwszy, drugi, weekend i tak w kółko.
1: No, fajnie, bez sensu.
2: Może bez sensu, ale szczerze, szybko się przyzwyczaiłem.
1: Aha.
2: Zresztą, tam się nie uczysz od dzwonka do dzwonka, tylko po to, żeby coś zrozumieć i wynieść z lekcji.
1: Mhm. Wszyscy byli tacy pilni jak ty.
2: Tam się za naukę słono płaci, więc nikt tego nie olewa.
1: Mm-hmm.
2: Ale to coś zupełnie innego niż nasze liceum. Sama wybierasz sobie przedmioty, których chcesz się uczyć. Wiesz, interesuje cię ekonomia, bierzesz ekonomię. Chcesz zrobić film, wybierasz profil filmowy.
1: Mm-hmm.
2: Nikt nie będzie ci wciskał chemii czy fizyki, jeżeli cię to nie interesuje.
1: Szkoła bez przymusu, bez wpływania, jakiś regułek, bez nudy i schematów. Naprawdę marzenie ściętej głowy.
2: Ale wiesz, to nie jest tak, że w ogóle nie było zakuwania. Tam chodziło o myślenie, nie recytowanie z pamięci. Na historii nikt cię nie pytał, kiedy była bitwa

0: pod Gettysburgiem, ale raczej dlaczego do niej doszło, co z niej wynika i co to daje współczesnym Stanom
1: No
0: Zjednoczonym.
1: ja też tak bym chciała, a nie tak jak u nas. Macysiak, kiedy była bitwa pod Wiedniem? O, nie wiesz, siada, jedynka.
0: 1683.
1: O matko.
0: Król Jan III Sobieski poprowadził zwycięską odsiecz Wiednia, obleganego przez wojska osmańskie, dowodzone przez Kara Mustafę.
1: Już błagam, Maciek, nie popisuj się, nie ma przetki.
0: No, jak to? Nie mogę?
1: Myślałam, że trochę spoważniałeś w tej Ameryce.
0: Oj, tam. A wiesz, co było tam najfajniejsze?
1: No.
0: Że w jednej klasie możesz spotkać ludzi z całego świata. Z Kostaryki, Chin, Japonii, Gwatemali, no, ze Stanów Zjednoczonych i z Polski.
1: I wszyscy gadają po angielsku.
0: No, no a jak? Przecież inaczej byśmy się nie dogadali.
1: No, racja, racja.
0: Tak ci powiem, że nie ma lepszej nauki angielskiego. Możesz latami chodzić na kursy językowe doszkalające, spotykać się z native speakerem, ale nigdy nie nabierzesz takiej płynności, takiej komunikatywności i znajomości słówek, jak rozmawiając codziennie o pierdołach z kolegami w ławce.
1: A gdzie ta szkoła w ogóle była?
0: Dobbs Ferry.
1: A! No nic mi to nie mówi, o żadnej ferii nigdy nie słyszałam.
0: A wiesz, to jest takie małe miasteczko nad rzeką Hudson, oddalone jakieś 40 minut pociągiem od Manhattanu. Naprawdę piękne miejsce. Zielone, spokojne i rzut beretem od Nowego Jorku.
1: Jejku, tak ci zazdroszczę, to moje wielkie marzenie zobaczyć Nowy Jork.
0: Baśka, ja sam sobie zazdroszczę.
1: No, ale skromny, to ty, Maciusiu, nie jesteś.
0: No, chcesz posłuchać, czy się wyzłośliwiać? Ale
1: jedno drugiemu naprawdę nie szkodzi.
0: Opowiem ci, co zrobiło na mnie największe wrażenie.
1: Panorama Manhattanu, Starosu Rockefeller Plaza.
0: Central Park. To jest takie nasze pola mokotowskie, tylko z 10 razy większe. Nowojorczycy chodzą tam na spacery.
1: Aha, dobra, Maciek, ale naprawdę nie musisz mi tłumaczyć. Połowa amerykańskich filmów się tam rozgrywa, a część z nich oglądaliśmy razem.
0: No właśnie, Nowy Jork jest najczęściej filmowanym miastem świata. Z tego Dobbs Ferry dojeżdża się do centrum Manhattanu koleją podmiejską.
1: No to tak jak u nas.
0: No, tylko że zamiast w Śródmieściu wysiadasz na Grand Central. No,
1: przecież to taki ich dworzec centralny.
0: No tylko że ze 100 razy większy, bo tam wszystko jest większe. Rzeka Hudson ma 1,5 kilometra szerokości.
1: A Grand Station?
0: Od rana do nocy tłum. Miliony ludzi się przewijają.
1: No wiem, tam kręcono tę jedną z najsłynniejszych scen w historii kina. Pamiętasz film z Robinem Williamsem? On zakochuje się od pierwszego wejrzenia w dziewczynie z tłumu i cały dworzec zaczyna tańczyć nagle walca.
0: A to nie ja przypadkiem pokazałem ci ten film?
1: No, może tak było.
0: Z Grand Central do Central Parku na piechotę jest może z pół godziny. Pamiętasz film Madagaskar?
1: No, kto by nie pamiętał króla Juliana i wojowniczych pingwinów.
0: Ogród zoologiczny, z którego uciekały zwierzęta do Madagaskaru jest po prawej.
1: Aha.
0: Po prawej jest też Muzeum Historii Naturalnej, w którym kręcono Noc w muzeum. A po lewej stronie parku jest Dakota House.
1: A tak, w którym Roman Polański nakręcił dziecko Rosemary z Miją Farą. Ha!
0: No i gdzie przed wejściem do budynku zastrzelili Johna Lennona. Blisko tego miejsca jest placyk Imagine, na którym od rana do wieczora grają na gitarach piosenki Beatlesów.
1: Mega cool. Kurczę, i ty to wszystko widziałeś na własne oczy.
0: No, pokażę ci później na zdjęciach. No i mijam ten ogród zoologiczny, idę dalej, dochodzę do Bethesda teraz, przy fontannie i kurczę, czuję, że ja już tu kiedyś byłem.
1: Nie gadaj, ale że w poprzednim wcieleniu?
0: Nie no, wiesz jak to jest. Znasz miejsce, a jesteś tam pierwszy raz.
1: No i?
0: No i nagle mnie olśniło. Pamiętasz nasz ulubiony film z dzieciństwa?
1: Ten, że... O Kevinie?
0: No, no.
1: Sam w domu.
0: No właśnie, tylko że sam w Nowym Jorku. To była druga część.
1: No, z 1000 razy to przecież razem oglądaliśmy.
0: No właśnie, pamiętasz jak Kevin spotkał przy fontannie taką starą ptaszarę, która opiekowała się gołębiami z Central Parku?
1: No.
0: No to właśnie byłem w tym samym miejscu. Wszystko wygląda tam dokładnie jak na tym naszym filmie z dzieciństwa.
1: Naprawdę?
0: No, aż mi ciarki przeszły po plecach, jakbym się cofnął w czasie. Stałem fajnie. Dokładnie w tym samym miejscu, które znałem z mojego ulubionego filmu z dzieciństwa. Brakowało tylko Kevina.
1: No masz jakieś zdjęcia?
0: No weź, całą masę. O, czekaj. Tu, patrz.
1: No.
0: To jest miejsce, w którym Kevin spotkał się z tą gołębiarą.
1: Kurde, Maciek, ale...
0: No.
1: Poczekaj. Skoro było tam tak fajnie, to dlaczego wróciłeś?
0: A, weź, głupio się

0: przyznać.
1: Czym?
0: No, to po prostu... Trochę chyba tęskniłem za Polską.
1: Słodko.
2: Przepraszam.
1: Tak.
2: Basiu, ja ci chciałam tylko powiedzieć, że dziadek Gienek już jest i czeka na ciebie.
1: Ale to mamusia, jeszcze tylko chwilę, bo Maciek opowiada mi o tej swojej amerykańskiej szkole i to są takie fantastyczne rzeczy.
2: No dobrze, dobrze, rozmawiajcie sobie. Dziadek na razie nigdzie się nie wybiera.
1: Dobra.
3: No i co, dostałem od wnusi kosza?
2: Pan tatku, nie bierz sobie tego tak bardzo do serca. No, w końcu przegrywasz z Maćkiem, który wrócił przed chwilą z Ameryki. A Małgosia mówi, że jest tą Ameryką kompletnie oszołomiony. No i teraz się tym oszołomieniem dzieli z Basią. Musisz jej wybaczyć.
3: Ależ nie mam wcale żalu, no bo jak mam z nim konkurować moją opowieścią o pszczołach, ulach i modzie?
2: Nie masz na razie szans, no ale próbować warto.
3: No jak zapyta, czy ona też by tak mogła jak Maciek pojechać do Ameryki i tam się uczyć przez rok?
2: Nie zapyta, bo wie, że przez to mieszkanie na Dobrej, które mamy kupić, nie będzie nas stać na opłacenie jej szkoły w Ameryce.
3: Lusiu, dziś nie ma ważniejszej sprawy niż edukacja. Dobra edukacja i język. To jest przyszłość dla dziecka.
2: No tak, tak, ale wiesz, ile taka prywatna szkoła w Ameryce kosztuje?
3: Nie mam pojęcia. Z tego, co słyszałem, otwiera to drogę na europejski uniwersytet. A tam dzięki Unii za studia się nie płaci.
2: No tak, ale po prostu nie stać nas na to, pan tatku. Koniec i kropka.
3: Są przecież jakieś fundusze stypendialne.
2: No może i są. Ale mamy pod nosem całkiem niezły uniwersytet. Warszawski. W którym Basia, jeśli się dostanie, też może przecież studiować.
3: Ale z całym szacunkiem, nie jest to Bolonia ani Sorbona.
2: No, pan tatku, dajmy sobie na razie spokój z tą Sorboną. Basia musi najpierw zdać maturę. A do tego to jeszcze...
3: Oj, ale nie można tego zostawić tylko ślepemu losowi.
2: Nie zostawimy. Ale Basia ma dopiero 17 lat. Zaczyna trzecią klasę liceum. Zdąży zmienić zdanie jeszcze z 5 razy.
3: I właśnie dlatego warto jej pokazać świat.
2: No przecież pokazujemy. Chodzi do teatru, do muzeów, galerii. Jeździmy z nią po Europie, ile się da.
3: No ale to nie to samo, co wyjechać samemu za ocean. Zmierzyć się z nową szkołą, nowymi ludźmi, językiem. Człowiek wraca z czegoś takiego zupełnie inny, odmieniony. Popatrz na Maćka, chłopak całkiem się zmienił. Zmądrzał, stał się odpowiedzialny, pewny siebie.
2: Tylko, że nie trzeba lecieć od razu do Ameryki, żeby zmądrzeć.
3: Ale zawsze dobrze jest zobaczyć, jak żyją inni. Wtedy człowiek patrzy na własne podwórko z zupełnie innej perspektywy.
2: No, ja też patrzę teraz z innej perspektywy. A wystarczyło, że się zapisałam na kurs przewodnika miejskiego. I znacznie to tańsze niż podróż do Ameryki.
3: No proszę.
2: I za kilka dni prowadzę swoją pierwszą wycieczkę po Warszawie.
3: Tak szybko?
2: No, a na co tu czekać? Najlepiej przetestować wszystko od razu na turystach. I ty, pan tatku, mógłbyś mi w tym pomóc.
3: Lusiu, pan tatek jest do twojej dyspozycji. Co mam robić?
2: Być moim królikiem doświadczalnym. Słuchać, reagować, no i zadawać głupie pytania, jak to na wycieczce.
3: Dorotka pewnie by powiedziała, że w tym ostatnim jestem najlepszy. A gdzie mnie zabierzesz?
2: Skrzyżowanie Brackiej i Chmielnej na plac 5 Rogów.
3: Dobrze, że to samo centrum i niedaleko. A co tam jest do zobaczenia?
2: Najstarszy w tej części dom towarowy. Dom towarowy braci Jabłkowskich.
3: Zamieniam się w turystę.
2: No dobrze. Wyobraź sobie, pan tatku,
3: tak,
2: że stoimy na ulicy Brackiej, która jeszcze na początku wieku XIX była tylko przylotówką łączącą starą Warszawę z Ujazdowem. Stały tu wtedy nieliczne drewniane domki i pojedyncze dworki.
3: To zaczynamy od króla Ćwieczka. No dobrze, dobrze. Tylko czy to nie znudzi turystę?
2: No, może tak, no ale jak mam im wytłumaczyć, dlaczego ta część miasta wygląda właśnie tak, a nie inaczej? Każda ulica ma tu swoją historię i trzeba ją opowiedzieć.
3: Ja tu, proszę pani, przyjechałem oglądać Warszawę, a nie słuchać wykładu z urbanistyki i architektury. Mówi to oczywiście jako adwokat diabła.
2: No i słusznie. To spróbujmy jeszcze raz, bez przynudzania.
3: Voilà!
2: Proszę państwa, trudno w to uwierzyć, ale jeszcze 200 lat temu stalibyśmy tutaj.

0: Polecam Państwu ten koncertowy album Mysłowic. To jest taka pamiątka po tej trasie, kiedy ogrywali miłość w czasach popkultury i ta płyta oczywiście przyniosła im masę przebojów. Była absolutnym przełomowym momentem w historii zespołu Mysłowic. Jak Państwo słyszeli, ta publiczność reagowała fantastycznie, a to jest dowód na moje słowa, że to jest muzyka absolutnie ponadpokoleniowa. Dzisiaj podobnie w Poddębicach, proszę Państwa, artyści z rozmaitych półek stylistycznych. Będzie i Roxy Węgiel, będzie Kubasz Majkowski, będzie Reni Jusis, będzie Maciek Maleńczuk, który przed sekundą śpiewał tutaj i Dawną Dziewczynę, i Ostatnią Nockę, będzie Natalia Schroeder, ale będzie też mnóstwo innych artystów i o takich artystach opowiem Państwu za chwilę. W tej chwili 26 minut po 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A w radiowej jedynce trwa muzyczne lato z radiem. Tutaj wiele, wiele przebojów. Na scenie dzisiaj zameldują się również Waldemar Tkaczyk i Grzesiek Skawiński. A skoro tak, to będzie zespół Kombi od 50 lat razem. Co to będzie za hit dzisiaj? Jeszcze nie próbowali? To być może będzie dla Państwa wieczorna niespodzianka. Ja dzisiaj wybieram Avignon.

Od 50 lat razem na scenie zespół Kombi, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński. Mniej ostatnimi laty tej elektroniki, mniej instrumentów klawiszowych, więcej gitary Grzegorza, ale ten dorobek już tego drugiego Kombi, jak ja to sobie dzielę, chociaż Kombi jest jedno, cały czas chciałbym w ten sposób o tym myśleć, także jest już bardzo bogaty, bo i Avignon, i pokolenie, i sen się spełni. No i oczywiście te wielkie przeboje dzisiaj w Poddębicach na scenie zespół Kombi wśród gwiazd dzisiejszego koncertu. A Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Szczęśliwcy, którzy są w Poddębicach, nawet mogą to wszystko oglądać. Radio z wizją, radio na żywo. To wszystko, co się dzieje między piosenkami, również Państwo mogą podglądać. Zespół Mysłowic zapowiadał dzisiejszy koncert, ale dzisiejszy koncert rzeczywiście zapowiada się wspaniale, bo to jest taka rzecz jak w programie pierwszym, czyli ponadpokoleniowa, familijna i myślę, że i te nowoczesne dźwięki, i te nieco starsze przeboje, to wszystko świetnie się obroni. A propos nowości, proszę Państwa, to Margaret ma nowy singiel, Prima Ballerina.

Cherish the Life, Cherish the Love. 85 rok i Kool & The Gang. Oni byli królami disco i funky i soulu, ale w latach 70. potem trochę złagodzili brzmienie, dostosowali się do tych popowych wymogów lat 80. i między innymi pokazywali, prezentowali takie nagrania. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że to tak jak Window do Nieba jest taką

sztandarową, żelaznym repertuarem na weselach, tak Cherish było taką windą do nieba właśnie w Stanach Zjednoczonych. Przez długi czas była to piosenka, która była na wszystkich weselach, na wszystkich przyjęciach ślubnych grywana jako taka wiodąca i nierzadko był to pierwszy taniec. Cool and the Gang za nami, ale przed nami wspaniały koncert w Poddębicach. Jesteśmy tutaj, program pierwszy Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzisiaj kolejny koncert, ale też piknik, ale też potańcówka. Wszystkie te atrakcje dla Państwa, ci, którzy jeszcze nie dojechali do Poddębic, namawiamy. Jeżeli jesteście nieopodal, to dzisiaj dzieją się tu rzeczy naprawdę magiczne. Magicznie też, mam nadzieję, zaprezentują się dzisiaj na scenie panowie z Afrumental.

To zespół Afro Mental dzisiaj także na scenie w Poddębicach na tym wielkim koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Transmisję od 20. U nas, proszę Państwa, na antenie radiowej jedynki ten koncert o 21. Zapraszam w imieniu Anny Wili i Kajetana Tłukowskiego. Usłyszą Państwo to wszystko, co dziać się będzie właśnie w Poddębicach. Myślę o chłopakach z Afro Mental zawsze ciepło. Pamiętam ich początki. 2007 rok to pierwsze moje z nimi spotkanie i to były okolice Opola. Wtedy wystąpili na tej słynnej scenie festiwalowej i zagrali bananowy song w swojej wersji oczywiście. No a potem przyszły przeboje, między innymi Radio Song i Pray for Love. No a potem nastąpiło przeobrażenie z popowego zespołu, który także gdzieś miał inklinacje soulowe, funkowe. Zagrali zdecydowanie mocniej, chyba muzyka rockowa jest jednak ich takim w

w tej chwili podstawowym żywiołem. Zobaczymy, co zagrają dzisiejszego wieczoru. O ile afromental na przestrzeni lat się zmieniał, o tyle Rolling Stonesi pozostają wciąż tacy sami, choć ta płyta ostatnia, Foreign Tongues, rzeczywiście jest bardzo zróżnicowana. Mi przypadł na pewno do gustu singiel Mr. Charm.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I co państwo na to? Mówią, że od 60 kilku lat grają wciąż to samo, no ale jak grają? Jakaś

siła witalna, jak ten rock and roll konserwuje tacy są stąsi. Cały czas czekamy na wieści, czy będzie jakaś trasa koncertowa, czy będą koncerty w Europie, czy będzie koncert w Polsce. Niektórzy mówią, że to jest absolutnie niemożliwe, choćby ze względu na stan zdrowia i stan rąk Keitha Richardsa, gitarzysty grupy, lidera, ale chyba z takimi rock'n'rollowcami wszystko jest możliwe. Tak jak u nas w Poddębicach, proszę Państwa, studio plenerowe radiowej jedynki. Gramy dzisiaj na żywo, radio z wizją, Państwo na leżakach naszych pomarańczowych. Przyjemna muzyka i do tego oczekiwanie na to, co wydarzy się dzisiaj po godzinie 20, czyli wielki koncert w Poddębicach. Ogromna, fantastyczna scena, efekty świetlne, ale też dźwiękowe. Maciej Maleńczuk, Kombi, Afrumental, Kuba Szmajkowski, Roxy Węgiel i wielu, wielu innych. Będzie też Reni Jusis, proszę Państwa, a Reni ma nową piosenkę, bardzo udaną zresztą, i tę piosenkę Reni Jusis nową zaprezentuje po godzinie 15 w radiowej jedynce. Będzie też nowość od Michała Kisielewskiego i to nowość związana z latem. Tak jak z latem związana jest piosenka Dona Henleya. Słyszymy się, proszę Państwa, po aktualnościach po godzinie 15 w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Czas na wiadomości drogowe, na które serdecznie zapraszam. Kuba Hanak. Mamy informację od naszego słuchacza z Redy.
11: Witam, z tej strony Andrzej Grzyniak-Chłodniarz. Bardzo ważna informacja. W stronę Redy na ulicy Grunwaldzkiej wypadła studzienka kanalizacyjna. Zabezpieczam ją samochodem Renault Laguna. Uważajcie, bardzo niebezpiecznie.
10: Bardzo dziękujemy za tę informację i przedłużamy to ostrzeżenie na antenie jedynki. Na S6 wędrujemy do Zachodniopomorskiego pomiędzy węzłem Sycewice a Wrześnica. Na 184 km samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Obowiązuje objazd od węzła Sycewice drogą wojewódzką 112 do węzła Wrześnica. Ostrożnie, bo tworzy się tam spory korek w tej chwili, a pogoda nie niestety nie pomaga. Mam dobre wieści z drogi ekspresowej numer 3. Pomiędzy węzłem Wolin Zachód a Brzozowo nie ma już utrudnień w parłówku po zderzeniu trzech aut osobowych. Jest trójką w tym miejscu. Można podróżować bez problemów. Z problemami natomiast w Łódzkiem na krajowej drodze numer 92 pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Droga jest w tej chwili zablokowana. Wprowadzono objazd drogą krajową numer 14, drogą wojewódzką numer 703 oraz drogą wojewódzką numer 702. Przenosimy się na Mazowsze. Droga krajowa numer 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym a Czosnowem na remontowanym odcinku nadal zakorkowana w obydwie strony. S17 w okolicach Garwolina. Tutaj również kilkukilometrowy korek w stronę stolicy. Uważajcie.

0: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, trwają uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Burze wędrują nad Polską, najsilniejsze jeszcze przed nami są ostrzeżenia IMGW. Cały dzień zabawy z latem z Radiem i TVP. W aktualnościach sprawdzamy, co dzieje się w Poddębicach. Warszawa oddaje hołd powstańcom w uroczystościach przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Bierze udział garstka tych, którzy 82 lata temu ruszyli do walki o stolicę. Na miejscu jest nasz reporter Jan Olencki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co się tam teraz dzieje?
1: Uczestnicy uroczystości teraz składają wieńce pod pomnikiem, natomiast wcześniej przypominali zarówno o bohaterstwie powstańców, jak i wyjątkowej roli struktur konspiracyjnego państwa. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski podkreślał w swoim wystąpieniu, że walcząca Warszawa pokazała światu niezłomność Polaków.
2: Warszawa udowodniła, że nigdy nie złamali jej ducha. Powstańcy, żołnierze Armii Krajowej, dobitnie powiedzieli światu, że jeszcze Polska nie zginęła, że walczy i pragnie wolności.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Polskie Państwo Podziemne było zjawiskiem bez precedensu. Przypomniał o jego administracji, sądownictwie, tajnym nauczaniu i przygotowywaniu żołnierzy do walki.
3: Proszę was o refleksję na temat oczywiście Powstania Warszawskiego. Dzisiaj na ten temat wielokrotnie będziemy mówić, ale również fenomenu podziemnego państwa polskiego, dzięki któremu powstanie mogło być tak zorganizowane, żeby odcisnęło piętno na naszej historii.
1: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała także o tragedii ludności cywilnej i zaapelowała do polityków o jedność w sprawach bezpieczeństwa. Kumulacją dzisiejszych obchodów będzie godzina W. O 17:00 Warszawa zatrzyma się, by uczcić pamięć powstańców.
0: Jan Olencki, dziękuję za relację. Hołd powstańcom warszawskim oddadzą też mieszkańcy innych miast, w wielu z nich. O 17:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Ulewy, grad i wiatr do 100 km na godzinę są ostrzeżenia przed burzami. IMGW wydało alerty drugiego i trzeciego stopnia dla większości regionów. Najsilniejsze burze będą przechodzić po południu i wieczorem, ostrzega Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia sumy opadów w ich trakcie mogą osiągać do około 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę. Możliwe są też opady większego gradu. W pierwszej połowie nocy burze powinny od zachodu stopniowo zanikać.
0: Będziemy mieli też krótką przerwę od upałów. Jutro do 29 stopni gorąco znowu zrobi się w poniedziałek. Z ekstremalnymi upałami mierzą się Włosi. Czwarta fala przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni. Czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji, Mediolanie, Neapolu i Turynie. Podróż samochodem przez Bułgarię jest od dziś droższa. W życie weszły nowe stawki elektronicznych winiet. Są wyższe średnio o 30%.
5: Decyzję podjął bułgarski rząd, tłumacząc ją koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej. Najbardziej odczują to turyści jadący nad Morze Egejskie. Cena tygodniowej winiety dla samochodów osobowych wzrośnie z 7,70 euro do 10 euro. Droższe będą również winiety jednodniowe i weekendowe. Zmiana dotyczy również wszystkich kierowców, nawet tych, którzy nie jeżdżą autostradami. Winiety są obowiązkowe na wszystkich rodzajach dróg, pozostaną w pełni elektroniczne i będą przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Poddębice w Łódzkiem to dziś wakacyjna stolica Polski. Mieszkańcy i przyjezdni bawią się razem z latem, z radiem i telewizją polską. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Puszkar. Jakie jeszcze atrakcje czekają na słuchaczy?
7: Turyści i słuchacze, którzy dzisiaj spędzają wakacje właśnie w Poddębicach, mają okazję między innymi przenieść się do studia radiowej Jedynki, a to wszystko właśnie z naszym kolejnym siódmym przystankiem lata z radiem i telewizją polską, bo jedną z atrakcji jest tutaj piknik edukacyjny i pokój zagadek. Zagadki dotyczą oczywiście Polskiego Radia.
8: Mamy do rozwiązania 12 zagadek, z czego wystarczy.

0: czy rozwiązać 6 i możemy poznać radio przez różne zmysły, nie tylko tutaj przez słuch i przez dotyk, ale także przez węch i przez wzrok. No i ułożenie wszystkich 6 zagadek da nam pewną ciekawostkę właśnie odnośnie samego radia.
1: Goście oczywiście przyszli, żeby wygrać nagrody, ale też po to, żeby zobaczyć, jak wygląda radio.
2: Bardzo fajnie. Czujemy się jak w radiowym studiu, prawda? Co widzimy? Mikrofony oczywiście i mamy tutaj różne gry, zagadki. Tak? Jeszcze mamy mapę podglądową, na której znajdują się miejsca, gdzie radio, tak, Lato z radiem, miało przystanki, tak.
1: Oczywiście zapraszamy tutaj przez cały czas, można zaglądać do pokoju zagadek, można spróbować swoich sił do godziny 18 w Poddębicach, jesteśmy przy Mickiewicza 13 na tych terenach.
3: A z Poddębic Weronika Puszkar, dziękuję bardzo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
3: Do końca dnia prawie w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Słonecznie tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na ziemi lubuskiej, 24 na Suwalszczyźnie, do 35 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany w czasie burz, porwisty, ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
3: Jakość powietrza w kraju jest to przeważnie dobra, lokalnie w centrum i na południu umiarkowana, a w Radomiu i Złotym Potoku dostateczna. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W centrum i na południu utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazów wstępu do lasów.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
5: Reklama. Autopromocja.
9: Jedynka Polskie Radio, apetyt na Europę. Jedziemy na Bałkany, do Chorwacji, ale nie tylko.
10: Będziemy dusić, piec, gotować, grillować, smażyć mięso, warzywa, ryby i owoce morza. Spróbujemy fish paprikarzu i peki. A naszą przewodniczką po kuchni Bałkanów będzie
9: Małgorzata Telmińska.
10: Zapraszamy już dziś od 16. Łukasz Modelski,
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
11: Muzyczne lato z radiem.

Nie wiem dlaczego, ale traktuję wciąż tę piosenkę jako dość świeżą, dość nową. Tymczasem okazuje się, że ten przebój ma już 8 lat. Napisali go Mark Ronson i Miley Cyrus. Zaczęli pisać w maju, w listopadzie premiera, no i oczywiście od razu wielki sukces, gigantyczny. Choć ta piosenka parę miesięcy przeczekała, bo tak naprawdę jej wybuch nastąpił w 2019 roku, kiedy zaczęło się lato. Tak jak lato trwa, lato z radiem i oczywiście muzyczne lato z radiem. Także witam Państwa bardzo serdecznie, Marcin Kusy przed mikrofonem, witam słuchaczy, ale witam też widzów. Jakieś brawa, że jesteście? Wow, wow, wow! O właśnie, jest publiczność, proszę Państwa, więc radio na żywo, nasze studio plenerowe, pięknie tutaj w Poddębicach, fantastyczne słońce i w tym momencie, kiedy Państwo słuchali aktualności, ja trochę pooglądałem sobie, to nie jest piknik, proszę Państwa, to jest gigapiknik, to co my tutaj tworzymy, to jest wielkie miasteczko przy Mickiewicza 13, przy Termach w Poddębicach, a z drugiej strony Państwo słyszą, że dobiegają dźwięki ze sceny, bo tam trwa próba do wielkiego koncertu, który tutaj wieczorem od 20 rozpocznie się właśnie w Poddębicach. Państwo będą mogli posłuchać tego koncertu w Jedynce po godzinie 21. Obiecałem, proszę Państwa, wspomnienia muzyczne, obiecałem także nowości. To taka piosenka kolejna związana z latem. Już nie będzie takiego lata, śpiewa Michał Kisielewski.

możesz wspominać tak bez końca. Wszystkie tandetne wschody słońca. Flirtować z kimś, kto tak wygląda. Lepiej to przeżyć, niż jakby cię miało, to nigdy nie spotka.

0: Już nie będzie takiego lata. To Michał Kisielewski, nowa propozycja od tego wokalisty. Przypomina mi się parę lat temu Bogusław Linda i zespół Świetliki także śpiewali w takiej piosence Finlandia, że nie będzie już takiej musztardy i nie będzie takiego lata. Piosenka pewnie bardziej pasowałaby na koniec wakacji, a do tego się nie śpieszymy. Na razie cieszymy się tym, co mamy. Wielki piknik trwa pod Dębice, wielki koncert także przed nami, a Państwo słuchają muzycznego Lata z Radiem w Radiowej Jedynce. Jest 17 minut po 15.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: To ja przypomnę, proszę Państwa, trwają próby do tego koncertu i przypomnę, to będzie tak, że będzie sporo autorskiego repertuaru, rzecz jasna, tak jak wspominałem o Afromental, czy Maćku Maleńczuku, czy swojej piosenki zaśpiewa Natalia Schroeder, czy Kaira, ale także będzie repertuar od innych artystów i to będzie repertuar między innymi Madonny. Hang Up w tej chwili wykonywany jest na scenie podczas prób. Ten koncert o godzinie 20:00, będą duety, będą wspaniałe przeboje. To wszystko zobaczą Państwo w Telewizji Polskiej, a usłyszą także w Radiowej Jedynce po godzinie 21:00. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A wśród artystów występujących tutaj, mam nadzieję, że też z tą piosenką, wystąpi Reni Jusi z Kiecka. To jest jej nowe nagranie.

Kiecka i Reni Jusis. Podoba mi się proza życia, którą tak pięknie Reni ujęła w tej piosence. Lodówka pełna, przeżyjecie. Ile pań może tak pomyśleć, albo panów, prawda? To, co mamy na co dzień. Reni Jusis i Kiecka i jej nowe nagranie. Reni również z nami na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. I Reni Jusis również dzisiaj z piosenkami na naszej wielkiej scenie. Proszę państwa, jeszcze jedno nowe nagranie. Pozwolą państwo w muzycznym lecie z radiem. Kiedyś w latach 90., kiedy szalał grunge, szalała muzyka rockowa między innymi, ale też tworzyła się scena muzyki elektronicznej, trip-hop i to wszystko, co działo się w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii, to oni byli gdzieś obok, oni z muzyką popową. Myśleliśmy o nich trochę, no nie powiem z pogardą, ale z przymrużeniem oka, bo to były boys bandy, to były sztucznie tworzone zespoły, które pisały piosenki albo dostawały piosenki i na listach przebojów meldowali się prawdopodobnie zawsze na pierwszym miejscu. Tak było z Take That, takim, no, jednym z pierwszych boys bandów i wtedy myśleliśmy o nich, że to są być może nieco mało zdolni chłopcy, ale pięknie wyglądają, no i oczywiście odnoszą wielki sukces. Jak się okazało, Robbie Williams zrobił nieprawdopodobną karierę, ale panowie z Take That cały czas działają, cały czas piszą piosenki, przyjeżdżają od czasu do czasu do Polski. Jest pośród nich m.in. Gary Barlow, bardzo zdolny kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista i muszę państwu powiedzieć, że ten ostatni ich singiel, Sweet July, bardzo przypadł mi do gustu. Mam nadzieję, że państwu także się spodoba. Take That.

To Sweet July, Take That, nowość. A skoro były nowości, a ja obiecałem też wspomnienia muzyczne, to teraz w programie pierwszym Polskiego Radia śpiewający aktor, jeden z policjantów z Miami, pamiętają państwo? To Don Johnson, jego hit Heartbeat.

To Don Johnson i Heartbeat, wielki przebój z lat 80. Tak gra Muzyczne Lato z radiem, tak brzmią dzisiaj pod dębicę. Pięknie dziękuję zgromadzonej publiczności, fantastycznym słuchaczom również się kłaniam. To jest Muzyczne Lato z radiem i na koniec jeszcze zestawienie tych piosenek, które niewykluczone, że zabrzmią dzisiaj, a na pewno pojawią się tutaj ci artyści, którzy za chwilę pojawią się na antenie radiowej jedynki, czyli takie kompendium wiedzy albo skrót tego wszystkiego, jak przygotować się odpowiednio do dzisiejszych koncertów. Przypomnę, w radiowej jedynce koncert po godzinie 21:00. Mówił do Państwa Marcin Kusy. Do usłyszenia, a ten set zaczyna Afromental.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30.

0: oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Niestety złe wieści mam dla Państwa. Najpierw złe wieści z Małopolski, z drogi krajowej nr 75, gdzie pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Czchowie na 36 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety jedna osoba w tym zdarzeniu ucierpiała. Droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana. Służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi wyłącznie dla samochodów osobowych. Niestety mamy potwierdzenie z drogi krajowej nr 92, gdzie pomiędzy Kutnem i Łowiczem w miejscowości Niedźwiada na 392 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Wiemy już, że jedna osoba zginęła w tym wypadku. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą krajową nr 14, wojewódzką 703 i wojewódzką 702. Na autostradzie A1 również mamy utrudnienie pomiędzy węzłem Stanisławie a punktem poboru opłat w Rusocinie. To 16 kilometr. Tutaj doszło do zdarzenia z udziałem jednego samochodu osobowego. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest pas prawy i awaryjny w kierunku Gdańska. Można przejechać wyłącznie pasem lewym. S6 pomiędzy Sycawicami a Wrześnicą na 184 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Sycawice drogą wojewódzką 112 do węzła Wrześnica. Na koniec dobra wiadomość z S3. Nie ma już utrudnień pomiędzy węzłem Goleniów Południe a Kliniska, gdzie w Różycy zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednak mamy kolejne utrudnienie na S3. W Pyrzycach na 38 kilometrze. Tutaj doszło do dachowania samochodu osobowego. Można już tędy przejechać, ale wyłącznie jednym pasem.
9: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Zbliża się godzina W. Warszawa się zatrzyma za wyją syreny w całej Polsce. Tragiczny dzień w Tatrach. Były dwa śmiertelne wypadki. Widowiskowe akrobacje na kętrzyńskim niebie. Gwiazdy lotnictwa prezentują swoje umiejętności na Erszą Mazury. Symboliczny hołd dla powstańców oraz mieszkańców stolicy, którzy zginęli w 1944 roku. Za godzinę w Warszawie uruchomione zostaną syreny alarmowe. Zatrzymają się też autobusy, tramwaje i pociągi metra. Kierowcy oraz motorniczowie będą mogli włączyć sygnały dźwiękowe. Syreny zabrzmią też w innym.

0: W miastach w całej Polsce. Cisza z kolei zapadnie na festiwalu Poland Rock. Przerwany zostanie koncert na głównej scenie na lotnisku Broczyn koło Czaplinka, a publiczność rozciągnie nad swoimi głowami ogromną biało-czerwoną flagę, zapowiada rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła.
1: Pod sceny głównej wychodzi ta nasza sektorówka. Ta słynna sektorówka z 2012 roku, która powstała na Mistrzostwa Europy, które były właśnie między innymi w Polsce. Czyli flaga, która ma ponad 1500 metrów kwadratowych. I to jest rzeczywiście taki wzruszający moment, kiedy festiwal staje i wszyscy uczestnicy tego festiwalu czują podniosłość tego momentu.
0: Powstanie warszawskie trwało 63 dni. W walkach z Niemcami zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali też około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Były dziś dwa wypadki śmiertelne. Nie udało się uratować turysty, który spadł ze szlaku w rejonie Granatów. Zginął też taternik podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś w Tatrach są tłumy turystów. Ratownicy ostrzegają, że upał zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia. Apelują też, żeby przed wyjściem na szlak odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Ważne zmiany w profilaktyce kobiet. Od dziś test HPV-HR zastępuje cytologię. Według specjalistów to badanie jest blisko dwukrotnie skuteczniejsze w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy. Raz na 5 lat mogą z niego korzystać bezpłatnie kobiety od 25 do 64 roku życia, mówi wiceminister zdrowia, ginekolog położnik dr Tomasz Maciejewski.
2: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR, wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też na dość pewnie dla wielu pań jednak nie do końca sympatyczne wizyty, wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata czy co roku, natomiast w tej chwili to jest co 5 lat.
0: Na badanie niepotrzebne jest skierowanie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ogromne zainteresowanie filmami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Główny namiot na 850 miejsc wypełniony jest po brzegi. Tłumy przychodzą też na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Kinomani byli zachwyceni.
4: Ale ludzi. Dla Państwa też brawo.
5: A jeszcze, kochana, jeszcze na górze, na patio oglądają Cię na dużym ekranie, bo nie wszyscy się tu zmieścili.
6: Fantastyczna kobieta, wulkan energii. Uwielbiam ją jako aktorkę, a teraz stwierdzam, że oprócz aktorki jest wspaniałym, pięknym człowiekiem.
7: Z ciekawością właśnie wszystko tu obserwujemy. I to spotkanie, i na filmie byliśmy. Przyjechaliśmy tutaj z północy Polski, więc można powiedzieć, że było warto.
0: Na festiwalu Dwa Brzegi pojawią się także inni znakomici twórcy i aktorzy, m.in. Jan Komasa, Grażyna Szapołowska, Daniel Odbrychski i Anna Dymna. Setki miłośników lotnictwa przyjechały do Kętrzyna na jubileuszową 25. edycję Mazury Air Show. Ponownie łączymy się z Anną Zakrzewską, która jest na miejscu.
8: Dzień dobry.
0: Aniu, kogo jeszcze będzie można dziś zobaczyć w powietrzu?
8: Ponownie na niebie będziemy mogli zobaczyć widowiskowe akrobacje przygotowane przez niemiecki zespół Nibergal oraz litewską grupę Anbo, którzy dali już popis swoich umiejętności podczas pierwszego bloku pokazów.
9: Ciasny prawy zakręt, skrzydło w skrzydło. Przyjrzyjcie się Państwo, jak gładką sylwetkę mają te samoloty.
8: Ale tego typu pokazy to także okazja do spotkania dla pilotów, którzy na co dzień służą w jednostkach w różnych częściach kraju.
10: Dla nas, dla lotników, to jest fajna okazja, żeby wymienić doświadczenie, żeby poznać inny sprzęt, bo na co dzień tego nie mamy. No, nikt nie będzie jeździł po całej Polsce, żeby poznać jeden śmigłowiec, a tu mamy wszystko na miejscu, więc no, to jest zdecydowany plus.
8: Pokazy na lotnisku w Kętrzynie można oglądać jeszcze do godziny 18, ale dla tych, którzy nie zdążą dziś dojechać, nic straconego. Jutro od 11 samoloty znów wzbiją się tu w powietrze.
0: Z lotniska w Kętrzynie Anna Zakrzewska. Dziękuję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek bardzo dobre wieści z Vareze we Włoszech, gdzie odbywają się Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyła srebrny medal. Lepsi od Polaków okazali się tylko Niemcy, a podium uzupełnili Chorwaci. Finałowy bieg tak skomentował Dominik Czaja.
12: Jesteśmy po finale.

0: Finale Mistrzostw Europy. Bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że wróciliśmy na podium. Początek sezonu był bardzo ciężki, ale w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata jesteśmy na dobrej drodze.
1: Konrad Domański ma nadzieję, że co najmniej tak dobrze będzie także na Mistrzostwach Świata.
2: Bardzo dobry bieg, jeden z lepszych w mojej karierze. Cieszy fakt, że drugie Mistrzostwa Europy Seniorskie i drugi raz na podium. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą formę na Mistrzostwa Świata albo jeszcze lepiej będzie.
1: Piąte miejsce w finale A zajęła czwórka podwójna pani w składzie: Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. Jutro o medal powalczy męska ósemka, a Mistrzostwa Świata pod koniec sierpnia w Amsterdamie. Polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów. W półfinale w Ningbo w Chinach biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. Spotkanie ocenia libero Maksymilian Granieczny.
3: Myślę, że tak, weszliśmy na wysoki poziom w dzisiejszym meczu. Oczywiście jak w każdym, były jakieś chwilowe przestoje, ale bardzo szybko po nich wracaliśmy i raczej to my zdobywaliśmy punkty seriami i później trzymaliśmy wynik. Cieszy to bardzo, bo Słowenia jest zawsze mocna. Niezależnie jakim składem przyjedzie, na pewno jest to drużyna, która dobrze broni, która nigdy się nie poddaje i niezależnie jaki tam wynik jest, to trzeba być uważnym i czujnym, bo oni mogą te mecze odwracać. Postawiliśmy kropkę nad i w tym półfinale i jutro walczymy o złoto.
1: W finale Polacy zagrają z Amerykanami, którzy pokonali Japończyków 3-2. Jutrzejszy finał rozpocznie się o 13:30 czasu w Polsce. Trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Gliwicach Piast gra z Wisłą Kraków. 55. minuta. Gliwiczanie prowadzą 2-1. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
7: Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, również z gradem. Pogodnie tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu i ziemi lubuskiej, 25-28 w centrum, do 36 na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
15: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
15: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: 19:30.
16: Program informacyjny.

0: Jedyny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Apetyt na Europę.
3: Jedynka Polskie Radio, Apetyt na Europę. Tomasz Prangę-Barczyński.
4: Łukasz Modelski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, a ponieważ dzisiaj jesteśmy w Chorwacji, krajach wokół Chorwacji, takie nazwijmy, zaprosiliśmy do naszego studia panią Małgorzatę Telmińską, dziennikarkę specjalizującą się w zdrowiu i zdrowym trybie życia, no więc wyłącznie o zdrowym jedzeniu dzisiaj będziemy rozmawiali, ale też jesteś, Małgorzata, znana jako wielka miłośniczka i specjalistka od Chorwacji, od krajów byłej Jugosławii i tamtejszej kuchni. To ja zadam od razu na początku pytanie, czy w ogóle można cokolwiek poza ćevapčići i pleskawicą zjeść w Chorwacji?
5: Ja już jestem głodna. Ledwo zaczynamy rozmowę, a ja już jestem głodna. I mam nadzieję, że wszyscy też po tym, gdy rozmawiać skończymy, będą mieli wielki apetyt na Chorwację, bo to jest ogromne bogactwo smaków, aromatów. Każdy znajdzie coś dla siebie i ci, którzy mięso jedzą i nie jedzą, a ja się do tych drugich akurat zaliczam. Naprawdę bogactwo tej kuchni jest ogromne. Tak jak i wszystkich tych postjugosłowiańskich krajów, każdy ma specyfikę, ale to są też kuchnie, które się przenikają.
3: Czyli nie możemy sprowadzić do tego, co jest najpopularniejsze wśród polskich turystów, czyli pleskawicy i ćevapčići. Jest dużo więcej, prawda?
5: Jest dużo, dużo więcej. Zresztą, jeśli ktoś będzie jeździł po tych krajach, to zresztą przekona się, że nawet i ćevapčići mają swoje rozmaite odmiany i jest w czym wybierać.
4: Kraj nie mały i kulinarnie zróżnicowany pewnie, prawda? Skąd zaczniemy?
5: Oczywiście. Zaczniemy pewnie od samej góry, czyli od północy.
3: No właśnie, bo to jest taki region, który my przecinamy najczęściej, tak, zatrzymując się na stacji benzynowej. Tymczasem bogactwo kuchni Slawonii, Baranii, Moslawiny nawet bliżej Zagrzebia.
5: I w ogóle Zagoria, jeśli wjeżdżamy od słoweńskiej strony.
3: Zagoria jest ogromne.
5: Dla mnie nieco tych smaków jest mniej, bo to jest jednak bardzo taka kuchnia pełna mięsa przede wszystkim.
3: No, ale przecież oni jedzą frutti di mare. Nie wiem, czy wiesz, co to jest frutti di mare dla Slawońców.
5: Słucham.
3: To jest świnia, która utonęła w morzu.
4: Oczywiście. To porozmawiajmy o wieprzowinie, dlatego że to jest zagłębie wieprzowe jednak. Tam się je skwarki, to wspaniałe. Takie brązowe skwarki. Ja wiem, że to nie jest może całkiem twoja bajka, no ale jednak z kronikarskiego obowiązku musimy o tym powiedzieć. Najbardziej wieprzowy region Chorwacji chyba.
5: Chyba tak, zdecydowanie. Mięsny też zdecydowanie, tak samo jak i kulen, który jest taką dojrzewającą kiełbasą charakterystyczną także dla tego rejonu. Król wędlin właściwie, kulen jedzony w całej Chorwacji, ale zdecydowanie bardziej północny.
3: Czy ty masz też takie wrażenie, że Chorwaci dadzą się pokroić za kulen i każdy ma najlepsze źródło kulenu? I że to jest religia jakaś w ogóle?
5: Zdecydowanie. Ja zastanawiam się, czy da się to przełożyć na to, co jest w Polsce.
3: No nie, nikt nie broni śląskiej albo podwawelskiej w taki sposób, jak Chorwaci bronią kulenu.
5: Zdecydowanie. I każdy powie, który kulen jest najlepszy, skąd, gdzie jest to najlepsze źródło kulenu. Tak samo jak i każdy ma przepis na czobanat, czyli taki pikantny gulasz, który też jest charakterystyczny dla Slawonii i który też, no, każdy wie najlepiej, jak to przyrządzić, jak to zrobić. My faktycznie omijamy zupełnie to miejsce, nie delektujemy się tym, nie korzystamy z tego. Ja

0: Jeszcze do tego dorzucę fish paprikarz z tych ryb słodkowodnych.
1: No właśnie, chciałem zboczyć nad Dunaj, który jest rzeką w tym miejscu graniczną między Chorwacją a Serbią. I Ilok to urocze miasteczko z pięknym zamkiem i piwnicami pełnymi wina oczywiście, ale nad samym brzegiem jest restauracja, która podaje absolutnie genialny fish paprikarz. Oni się chwalą, że robią lepszy fish paprikarz niż Węgrzy. Nie wiem, co na to węgierscy moi koledzy, chociaż byłem tam z Węgrem i przyznawał, że ten fish paprikarz jest genialny. To na czym on polega?
0: No to jest cudowna rzecz, bo to jest miks ryb słodkowodnych. Tam najczęściej jest bodajże karp, szczupak, sum plus warzywa. No to jest tak coś genialnego.
1: Ma to formę zupy.
0: Bardzo gęstej. Mm-hmm. Bardzo gęstej zupy, ale to wszystko jest takie, powiedziałabym, w punkt, bo trzeba bardzo uważnie ważyć ten fish paprikarz, żeby nie przesadzić.
1: Dużo papryki oczywiście.
0: Ale to w ogóle są cudowne, cudowne smaki. I ja mówię, że każdy ma ten swój przepis. Podobnie jak każda gospodyni ma przecież przepis na sztrukli, a już zaraz się będziemy przemieszczać dalej, bardziej w kierunku Zagrzebia. Więc...
2: Ale skoro ty wspomniałaś o słodyczach, no to jeszcze poderane gacie musimy jakoś odćwiczyć. To ostatecznie jest ciasteczko, no to jest coś słodkiego.
0: Coś słodkiego, chociaż ja akurat tych chorwackich słodyczy jakoś mniej lubię niż na przykład te bośniackie, bardzo takie tureckie i słodkie, ale oczywiście to jest też królestwo wszelkich placuszków i ciasteczek, a zresztą nawet w tym upale przecież, gdzie będziemy już jechać bardziej na południe, na przykład Dalmacja kojarzy mi się właściwie z samymi tortami, bo to jest i splicka torta i różne inne specjały, gdzie wykorzystuje się bardzo dużo miodu, gdzie wykorzystuje się bardzo dużo orzechów, więc same pyszne rzeczy, ale ja wrócę do sztrukli, bo wspomniałeś, że słodycze. Sztrukli to nie tylko słodycz, bo sztrukli mogą być podawane na rozmaite sposoby, także bardziej wytrawnie, chociażby z truflami. Sztrukli to też jest coś, z czego nie korzystamy, przemierzając przez Chorwację, a to jest typowa potrawa i dla tych okolic Zagrzebia, i dla Zagory. A wjeżdżamy
1: do Słowenii.
0: Są
1: zresztą szkoły, w których można się nauczyć robić sztrukli. Ja przynajmniej ten malutki kawałek ciasta, poznać sztukę rozciągnięcia go na cały stół. To jest niesamowite. Przeżyłem kiedyś taką lekcję na Starym Mieście w Zagrzebiu i to jest rzeczywiście prawdziwa sztuka robienia sztrukli.
0: Są całe piosenki o robieniu sztrukli. No.
1: Ja, żeby domknąć temat mięsa w tej części kontynentalnej Chorwacji, rzucę jeszcze hasło kotlowina. Ona została podniesiona z takiego dania, no powiedzmy sobie, co to jest kotlowina, czyli olbrzymi grill, na którym są i kiełbaski, i kawałki mięsa, oczywiście głównie wieprzowina, ale też warzywa. Kiedyś to się stawiało po prostu na targu, natomiast dzisiaj są wręcz takie skanseny, w których to no, jest daniem ekskluzywnym w zasadzie.
0: Tak, i chyba mi się bardziej kojarzy na przykład z baranią, że to jest takie królestwo kotlowiny.
1: Ja akurat poznałem kotlowiny w Moslawinie, czyli bliżej Zagrzebia, ale to wszystko jedno, to podobny klimat.
0: Tak, grillowanie mięs to też jest rzecz charakterystyczna dla tego rejonu, chociaż ja bardzo lubię to, że tam jest większe urozmaicenie tego, co się kładzie na tym grillu, a na dodatek jeszcze zawsze pamięta o warzywach, o których my czasami zapominamy. Tak, to jest kultowa rzecz, a jednocześnie to jest coś, co bardzo jednoczy i ma też taki społeczny bardzo wydźwięk, bo korzystanie z tego takie wspólne i jedzenie jest bardzo ciekawe. Są te więzi społeczne i w całych krajach dawnej Jugosławii są chyba dużo silniejsze niż u nas.
1: Skoro powiedziałaś o warzywach, to dla mnie takim obrazem idealnym warzywnego rozdziału chorwackiego jest targ Iwandolac w Zagrzebiu. Uważam, że warto się również w Zagrzebiu zatrzymać.
0: Zdecydowanie, to jest absolutnie...
1: I ten targ jest barwny nawet w lutym. Ja bywam na przełomie lutego-marca bardzo często w Zagrzebiu i ten targ ma jakieś niebywałe zupełnie kolory, zapowiada nadchodzącą wiosnę, nawet o takiej nieprzyjemnej wydawałoby się porze.
0: Dolac jest absolutnie cudownym miejscem w samym sercu Zagrzebia, bo przecież przy placu Bana Jelačića, więc tym też miejscu, gdzie się wszyscy spotykają, gdzie wszyscy robią sobie zdjęcia, ale to jest niezwykłe miejsce, gdzie naprawdę przyjeżdżają ludzie, którzy sami zajmują się chociażby wytwarzaniem serów, czy produkcją rozmaitych rzeczy. Tam można skosztować rewelacyjnych różnych smakołyków, również takich bardzo regionalnych, bo ja bardzo lubię jeździć na Dolac i na przykład kupować sobie takie

0: taką sprasowaną masę z fig, z orzechami. To jest taki dalmatyński przysmak. Tam jest też karop, różne dodatki. To jest naprawdę cudowne i pyszne. No ale przede wszystkim królestwo nabiału i lokalnych serów. Wędzonych i nie tylko wędzonych. Bardzo świeże owoce i warzywa. Regionalne albo sprowadzane z Doliny Neretwy, bo są mandarynki z Doliny Neretwy.
1: No, osoby, które próbują kupić ryby na wybrzeżu, mogą się zdziwić, jak wielkie jest bogactwo ryb w dziale rybnym na Dolacu.
0: Bardzo tak.
1: W porównaniu z tym, co jest nad morzem, wydawało
0: się. No wiadomo, to jest stolica, tam sprowadza się wszystko to, co najlepsze i bardzo dba o to, żeby naprawdę był ogromny wybór, więc każdego też zachęcamy, żeby właśnie w Zagrzebiu, jak już tam dojedzie, żeby poszedł na Dolac i zobaczył, na czym to polega. Ja zresztą bardzo lubię taki pomnik, który jest przy schodach prowadzących na Dolac, takiej właśnie przekupki, chłopki, która przynosi tam swoje produkty na głowie, a później prosto z targu Dolac trzeba pójść do jakiegoś miejsca, gdzie właśnie można spróbować sztrukli na bardzo różne sposoby, bo sztrukli mogą być i z serem na słodko i bardzo wytrawnie, na przykład z truflami. Bardzo namawiam, żeby zobaczyć i spróbować. Podobnie jak zresztą sztrukli popularne są w całym Zagorju, przez które tak przemykamy w drodze nad morze.
2: Jedziemy już bardziej na południe, ale nie rozstajemy się z mięsem, dlatego że ja wiem, widzę, że ta rozmowa idzie w stronę warzyw, ryb, duszenin, to wspaniałe, zaraz tam dotrzemy. No ale jednak trzeba powiedzieć, że żegnamy wspaniałe kaszanki, że żegnamy no, bardzo obfite i nie bardzo też płynne flaki. No cudowności wszystkie, które zostawiamy na północy, raczej już nie będą nam towarzyszyć niżej, ale zanim te ryby i zanim te warzywa i zanim te kotły, porozmawiajmy może o pursucie, co wy na to?
0: Tak. Pyrszut, tak, który ma wiele odmian i jest też bardzo charakterystyczny. Pyrszut, czyli ta szyneczka taka suszona na wiatrem morza właściwie.
1: No, nieprzypadkowo ta nazwa kojarzy nam się z prosciutto, prawda?
0: I będzie awantura, kto był pierwszy i kto przywiózł, a niektórzy powiedzą tak, na
1: czym
0: wszystko,
1: się różni proszek od prosecco, oczywiście.
0: I kto przywiózł, tak. No wiadomo, że dotarło z Włoch i ta tradycja jest bardziej włoska. Natomiast w tej chwili pyrszut jest oczywiście produktem bardzo regionalnym, przygotowywanym w bardzo wielu też regionach, ale i Słoweńcy mają przecież pyrszut i też bardzo go szanują.
1: O tym na pewno powiemy, tym bardziej, że jednym z miejsc wytwarzania pyrszutu jest Istria i na Istrię już za chwilę się udamy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Monika Brodka, góralka z Żywca. Pięknie o Warszawie. To powstanie warszawskie to jest moment ważny, myślę, dla Polaków w całym kraju, a także tych, którzy mieszkają za granicą, bo to rzeczywiście niezwykły moment, kiedy wielu ludzi, takich jak my, młodszych, starszych, ruszyło, by walczyć o wolność. Podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na różny sposób można o tym powstaniu poczytać, dowiedzieć się, różne rzeczy można zobaczyć. W tym roku obchodom towarzyszy na przykład wystawa Splot. Czy sukienka może być mundurem? Zobaczymy tu m.in. kurtkę należącą do Antoniego Bohdziewicza Wiktora, reżysera filmowego, żołnierza Armii Krajowej i szefa zespołu operatorów powstańczej kroniki filmowej. Według zachowanych przekazów była to jego ulubiona kurtka. Być może właśnie w niej rozpoczynał swoją powojenną działalność filmową w Łodzi. O wystawie opowiada jej kurator Adam Jerzewski z Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: My chcieliśmy pokazać taki społeczny aspekt Powstania Warszawskiego, taki zupełnie inny. Po prostu chcieliśmy pokazać, jak ci ludzie wyglądali, skąd się wzięły te stroje, jak oni dbali bardzo o swój wygląd. Brakowało wszystkiego, brakowało podstawowych produktów, nie można było kupić nowych ubrań, ale kreatywność ludzka była ogromna. Przerabianie sukienek, nawet przerabianie męskich garniturów w damskie sukienki, to była cała machina, która po prostu działała, po prostu szwaczki czy krawcowe, po prostu magiczki, które po prostu przerabiały te ubrania, zmieniały, ale myśmy przeglądali archiwa nasze i próbowaliśmy znaleźć informacje o ubiorze, o modzie, o podejściu do tego. Tego naprawdę nie ma dużo. Jakby powstańcy chcieli nam przekazać zupełnie coś innego. Chcieli opowiedzieć historię powstania, historię swoich batalionów, swoje przeżycia i relacje między sobą, a nie poświęcali tego tematu modzie. Ale jakby to była też ogromna broń Polaków w walce z okupantem niemieckim. To była demonstracja, to było pokazanie, że po prostu że nas się nie da złamać. Że mimo tego, że tak bardzo nas uciska okupant, to my i tak wyjdziemy na miasto. Że dziewczyna wyjdzie w pięknie ułożonych włosach, że chłopak wyjdzie w czystym garniturze, po prostu z głową do góry, żeby się przeciwstawić. Na pewno w samym powstaniu mierzyli się z problemem braku wody, jakby niemożliwości wykąpania się. Ale wbrew pozorom te fryzury w tym pyle, w kurzu ładniej się układały, jakby dłużej były ładnie ułożone. Więc tutaj jakby to są różne takie skrajności, które pokazują, jak to był trudny okres dla tych ludzi. Zaczęliśmy od lat 30., bo tak naprawdę w

0: wszystkie te stroje, które zostały założone do powstania, to są stroje, które prawdopodobnie powstały w latach 30. Warszawa była Paryżem Północy, to było młode społeczeństwo polskie, które aspirowało do bycia na salonach światowych. Na tej wystawie możemy zobaczyć ubrania, które były używane przez powstańców. To nie są kopie, to są prawdziwe ubrania, które dostaliśmy w darze od uczestników powstania. Tam są sukienki, spódnice ze śladami jakby działań wojennych. Jakby mamy spódnice z dziurami po przechodzeniu przez barykadę. Mamy niemieckie ubrania, w sensie wyposażenia, hełmy niemieckie, ale z przyczepionymi biało-czerwonymi opaskami. Mamy stroje codzienne. Tak naprawdę sportowe, garnitury, spodnie, buty, które służyły im w czasie powstania.
1: Opowiadał kurator wystawy Splot. Czy sukienka może być mundurem? Adam Jerzewski. Tę wystawę można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego do czerwca przyszłego roku.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A tak o Warszawie śpiewają Kwiat Jabłoni i Sanach.

0: 82 lata temu powstańcy ruszyli do walki z taką bronią, jaką mieli, różną, czasem nawet bez broni. Trzeba było ją dopiero zdobyć, ale byli tacy, którzy ruszyli w godzinę W, żeby to, co się dzieje na ulicach Warszawy, utrwalać. Fotoreporterzy, 23 takich fotoreporterów pracujących dla Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, robiło zdjęcia, jakie teraz trafiły do Fotograf na wojnie, 36 klatek. Redaktorka tego albumu, Katarzyna Utracka, jest w naszym plenerowym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, my pamiętamy z reguły o tym najsłynniejszym fotografie powstania, o Broku, czyli Eugeniuszu Lokajskim, ale tych fotoreporterów, powiedzieli, nie wiem, czy wtedy się używało tego określenia, było wiele więcej.
1: Używało się wówczas określenia prasowy sprawozdawca wojenny, ale to tak oficjalnie.

0: między sobą różnie się nazwali, po prostu fotografowie. Natomiast rzeczywiście było ich dużo więcej. Ja tu taką ciekawostkę podam, że w naszych zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego jest z powstania, tylko z Powstania Warszawskiego jest blisko 9 tysięcy fotografii. I tak zastanawiałam się, że chyba nie ma drugiego takiego wydarzenia w historii Polski II wojny światowej, które by było tak dobrze, doskonale udokumentowane. I chyba to też wpływa na to, że to wydarzenie jest dla nas tak ważne, bliskie i my się...
1: My mamy w pamięci konkretne kadry z powstania, które tak. Dzięki tym fotoreporterom no mamy, bo one dzięki nim są.
0: Tak, one wręcz weszły do popkultury, prawda? To już jest coś, taki obraz, który funkcjonuje gdzieś tam w naszej głowie, w przestrzeni. Ale wracając do tego naszego albumu, staramy się jako muzeum wydawać co jakiś czas albumy fotograficzne, bo to myślę, że ciekawe bardzo publikacje i tak do rzeczywiście szerokiego grona odbiorcy. I najczęściej są to albumy poświęcone konkretnemu fotografowi, na przykład już tutaj wymienionemu przywołanemu Brokowi, czyli Eugeniuszowi Lokajskiemu. Natomiast w tym roku wydaliśmy album, gdzie autorzy są takim bohaterem zbiorowym, czyli właśnie prasowi, sprawozdawcy wojenni. Było ich 45, około 45. My wybraliśmy 23. Wybraliśmy spośród 400 zdjęć, które do nas trafiły kilkanaście lat temu. To były odbitki wykonane przez prasowych sprawozdawców wojennych, przyniesione do nas przez pana, który odnalazł te odbitki. Wracając do Warszawy w styczniu, w 45 roku, znalazł je po prostu w gruzach przy ulicy Szpitalnej 8 w domu Wedla. Wydobył, zabezpieczył i po wielu, wielu latach przyniósł do Muzeum Powstania Warszawskiego i byliśmy pod ogromnym wrażeniem, ponieważ filmy nie zachowały się, natomiast zachowały się te odbitki niesamowite, opisane, kto robił, pseudonimami opisane, kiedy zostało wykonane zdjęcie.
1: To na nim jest.
0: Tak, często dokładnie jakieś wydarzenie, które zostało sfotografowane, ono jest opisane. Czyli mamy ten kontekst historyczny. Niesamowity materiał. No i stwierdziliśmy, no trzeba wydać, pokazać to ludziom.
1: I to powstanie w tym albumie ma bardzo różne oblicza, bo my widzimy żołnierzy, tak. Ale my widzimy cywilów. Na jednym ze zdjęć widzimy też dzieci, ale dzieci w bardzo niesamowitym momencie, kiedy oglądają przedstawienie powstańczego kukiełkowego teatrzyku.
0: Tak, staraliśmy się, żeby jakby oddać całe spektrum powstania, czyli nie tylko walka, nie tylko barykada. I też tu taka ciekawostka, że jeżeli chodzi w ogóle o walkę, o tę pierwszą linię frontu, to tych zdjęć jest stosunkowo najmniej. To właśnie najwięcej jest zdjęć pokazujących zaplecze frontu. To, co działo się, jeżeli chodzi o działalność służb pomocniczych, ale też życie codzienne, ludność cywilna, to też jest wspaniały temat. I ci właśnie prasowi sprawozdawcy wojenni więc wręcz dostawali takie wytyczne, że mają fotografować no takie sytuacje, które będą podnosić na duchu warszawiaków i żołnierzy. Chodziło o podniesienie morale.
1: W ogóle ta sytuacja pokazuje nam, że Polskie Państwo Podziemne było bardzo profesjonalną organizacją, która myślała o bardzo wielu elementach życia okupacyjnego. Nie tylko o walce, ale o edukacji. Wtedy się mówiło o propagandzie. No dziś powiedzielibyśmy promocji bardziej, prawda?
0: Tak, tak. No dzisiaj to słowo propaganda
1: inne
0: obieramy pejoratywnie,
1: prawda?
0: Troszkę, prawda?
1: Wtedy ono co innego znaczy.
0: Jakaś manipulacja i tak dalej, ale wtedy chodziło o podniesienie na duchu. To było bardzo ważne wtedy, gdy Polska była już od 5 lat pod okupacją. No i właśnie to przygotowanie Polskiego Państwa Podziemnego, ci prasowi sprawozdawcy wojenni, czyli ci fotografowie, którzy fotografują, ale też piszą reportaże, są przygotowani do tej pracy, przygotowywani przez Polskie Państwo Podziemne jeszcze przed wybuchem powstania. Jest referat fotograficzny, filmowy, są szkoleni, jak robi zdjęcia, robią te zdjęcia, wychodzą w teren i w momencie, gdy wybucha powstanie, oni mają sprzęt, ruszają na ulicy Warszawy i dzięki nim możemy zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało, bo takie było ich zadanie, dokumentowanie.
1: I te zdjęcia można zobaczyć w tym niezwykłym albumie Fotograf na wojnie, 36 klatek. Te zdjęcia bywają też na różnych wystawach w Elektrowni Powiśle. Teraz można taką wystawę też obejrzeć w Warszawie. Katarzyna Utracka, redaktorka tego albumu, odwiedziła nasze plenerowe studio. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję pięknie.
1: A tak o tym wspomnianym tu Eugeniuszu Lokajskim, Broku, śpiewa organek.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Jestem fotograf, mówią mi Brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele.

trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się do tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie minuty. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie minuty.

rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

Program pierwszy Polskiego Radia z Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wciąż bardzo wielu warszawiaków się pojawia. Są harcerze, są rodziny z dziećmi, są ludzie młodsi, ludzie starsi. Dostrzegłem też kilkoro powstańców, którzy też się tu dziś zjawili. Tę audycję już kończymy. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę, ale jednocześnie zapraszam na godzinę 20. Ponownie będziemy mówić na antenie programu pierwszego Polskiego Radia o Powstaniu Warszawskim, o wpływie tego powstania nie tylko na naszą pamięć, ale także na to, jak w ogóle myślimy o Warszawie. Ale powiemy też o powstańczych piosenkach. Wyjaśnimy, gdzie był Pałacyk Michla, kim była sanitariuszka Małgorzatka. Zajrzymy na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie warszawiacy będą się szykować do śpiewania niezakazanych już dziś piosenek. To też wydarzenie, które gromadzi bardzo, ale to bardzo wiele osób każdego roku. Bo w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego wspomnijmy nie tylko tych, którzy walczyli, ale także tych, którzy wtedy w Warszawie byli, wspierali Warszawę w różny sposób. To taki dzień, kiedy ta pamięć powinna być własnością nas wszystkich. Bardzo dziękuję Państwu za ten czas. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.

0: magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trzy samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Rzeszowem. W miejscowości Borek Klimontowski na kilometrze 109 trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Łoniów i przez Koprzywnicę. Na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Kutnem a Łowiczem doszło do tragicznego wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Niedźwiada. Na kilometrze 392 przez kilka godzin trasa była zablokowana w obie strony. W tej chwili mamy informację, że utrudnień tam nie ma i jezdnia jest już odblokowana w obu kierunkach, czyli i w stronę Łowicza, i w stronę Kutna. Wielokilometrowy korek na trasie wojewódzkiej nr 216 na Pomorzu pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Ale spory ruch obserwujemy także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu oraz podobnie na sąsiedniej trasie nr 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa. Wolniej jedzie się także na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko, gdzie na kilometrze 329 doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. W województwie małopolskim spore utrudnienia obserwujemy na Zakopiance i na Podhalu i na fragmencie remontowanym pod Krakowem, ale podobnie na autostradzie A4 przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
8: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Polska pamięta o swoich bohaterach. W godzinę W zatrzymała się cała Warszawa i tysiące innych miejscowości w kraju. Śledczy wrócili na pole w Tarnowie Kolonii. Szukają kolejnych fragmentów rakiety, która spadła tam w czwartek. Będzie unijna narada w sprawie kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Wideokonferencję szefów MSW krajów wspólnoty zwołano na wtorek.

0: To jedyny taki dzień w roku, kiedy Warszawa i tysiące innych miejscowości w kraju zatrzymują się na minutę, by oddać hołd tym, którzy lata temu ruszyli do walki. Minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom tamtych dni oddano m.in. przed pomnikiem Gloria Wiklis na Wojskowych Powązkach. Na miejscu są powstańcy, przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy stolicy. A to wszystko obserwuje też Witold Banach, z którym się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak przebiegała ta wyjątkowa uroczystość?
1: Tak, pośród tych dziesiątek uroczystości w hołdzie powstańcom warszawskim ta faktycznie jest wyjątkowa. Odbywa się w milczeniu, zadumie, nie brakuje wzruszeń. Po odegraniu hymnu odmówiona została krótka modlitwa w intencji walczących i poległych. Później powstańcy warszawscy, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu i mieszkańcy stolicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis, chwała zwyciężonym. A teraz tysiące osób ze wzruszeniem odwiedzają powstańcze mogiły, składają na nich biało-czerwone kwiaty, zapalają znicze.
2: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Jest to bardzo poruszające.
3: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No naprawdę to było tragiczne.
4: Niesamowite uczucie, jeszcze szczególnie dzisiaj, przy okazji rocznicy wybuchu powstania. Ja jestem pod Poznaniem. Przyjechałam specjalnie.
1: I tak będzie do późnego wieczora. Tysiące osób będą te powstańcze mogiły nawiedzać w zadumie, smutku, wzruszeniu. Bo przecież w czasie 63 dni walk poległo około 18 tysięcy powstańców marzących o wolnej Warszawie, o wolnej Polsce.
0: O czym mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. Śledczy wznowili poszukiwanie jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii. Miejsce zabezpieczyła żandarmeria wojskowa. Na miejscu są eksperci, którzy przeczesują teren z udziałem m.in. georadaru i wykrywaczy metalu. Służby uspokajają. Poszukiwany element nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, a jego znalezienie nie jest kluczowe z punktu widzenia prowadzonego śledztwa. Jeśli dziś poszukiwania się nie powiodą, to jutro zostaną wznowione. Przypomnijmy, w czwartek po 3:40 nad ranem w niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta H-101. Zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Tę sprawę bada lubelska prokuratura. Policja zatrzymała sprawcę ataku na Ukrainkę w Gdyni. To 76-letni obywatel Polski. Przedwczoraj mężczyzna zaatakował 40-letnią kobietę. Kilkukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w głowę. Po zdarzeniu oddalił się w nieznanym kierunku. Dotychczasowe ustalenia policji nie wskazują, by to zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym. Prokuratura rejonowa w Gdyni objęła ściganiem z urzędu przestępstwo uszkodzenia ciała pokrzywdzonej. Na wtorek zwołano unijną wideokonferencję w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Apelował o to wcześniej premier Hiszpanii. Wezmą w niej udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Tylko w tym tygodniu do hiszpańskiej eksklawy nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy osób. Większość z nich już wróciła do Maroka, ale kilka tysięcy migrantów trzeba będzie deportować, mówi burmistrz Ceuty Juan Jesus Vivas. W Ceucie wciąż przebywa kilka tysięcy osób, które muszą zostać deportowane. Nastroje wśród mieszkańców miasta pozostają naznaczone niepokojem i obawą. Ceuta nie wróciła do normy, a musi do tej normy wrócić jak najszybciej. W sprawie kryzysu w Ceucie list do szefów unijnych instytucji wystosowali przywódcy 22 krajów wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. Napisali, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich przenosimy się jeszcze do Poddębic, bo to tam zawitało dziś lato z Radiem i Telewizją Polską. Za 2 godziny wielki koncert na scenie m.in. Roxy, Cleo i Maciej Maleńczuk. Ale teraz trwa jeszcze piknik z życia wzięte. Na miejscu jest Patryk Bedliński, z którym się łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Piknik to gry dla publiczności i nagrody. Agnieszka Ciecierska, dziennikarka jedynki, prowadziła już m.in. konkurs muzyczny.
7: Piosenka numer 9.
8: Jak anioła głos.
7: Phil. Phil, proszę bardzo, krok do przodu. Pierwszy punkt.
6: Najmłodszych i nie tylko najmłodszych przyciągają także audionauci. To gra w wirtualnej rzeczywistości, która przenosi nas w kosmos, a tam umieszczone są historyczne nagrania.
9: Musisz podążać za tym białym kursorem, inaczej nie możemy wybrać planety i musimy to zrobić spokojnie.
10: Tam jest druga, taka sama.
11: Dzieci właśnie korzystają z archiwum Polskiego Radia, są dźwięki nawet z czasów wojny. Też niewiele tych dźwięków się zachowało ponoć, jedne z nielicznych i właśnie można je usłyszeć.
6: Była już potańcówka w klimatach retro, a do tańca porywa także DJ Sarnula, czyli Kamil Sarnicki.
12: DJ-sety, które gram na różnych imprezach i festiwalach w

0: Polsce mają swój kręgosłup, który jest stały i do tego jest też zawsze element przypadku i chwili jednak.
1: To właśnie Sarnula jest autorem znanego w internecie remiksu. Przerobił on Polkę Dziadek, czyli kultowy sygnał Lata z radiem. A wieczorem na dużej scenie m.in. Kombi, Natalia Schroeder, Reni Jusis, Blue Cafe czy Kuba Szmajkowski.
2: O czym prosto spod Dębic mówił Patryk Bedliński. Dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Przypomnę, że polska czwórka podwójna zdobyła w Vareze we Włoszech srebrny medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Polacy wiosłowali w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Finałowy bieg podsumowuje Mirosław Ziętarski.
4: Spełniliśmy nasz plan w 100%, jesteśmy z tego zadowoleni. Na ten moment jakby Niemcy są mocniejsi, ale przed nami dopiero najważniejszy start w sezonie Mistrzostwa Świata.
3: A tak występ swoich młodszych kolegów ocenia mistrz olimpijski z Pekinu w tej konkurencji, a obecnie prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
5: My jesteśmy właśnie po dwóch finałach, a czwórek podwójnych. Pierwszy bieg kobiety, piąte miejsce. Uważam, że bardzo dobry występ naszej kobiecej czwórki podwójnej, która mam nadzieję, że jeszcze się wzmocni. Przypomnę, że zajęły piąte miejsce.
3: Jutro o medale powalczy męska ósemka, pod koniec sierpnia Mistrzostwa Świata w Amsterdamie. Polscy siatkarze jutro zagrają z Amerykanami w finale Ligi Narodów. W półfinale biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0, a zespół ze Stanów Zjednoczonych wygrał z Japonią 3-2. Odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i minutą ciszy rozpoczyna się każdy mecz drugiej kolejki Ekstraklasy. To z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Gliwicach Piast przegrał z Wisłą Kraków 3-4. Trwa mecz w Sosnowcu, gdzie inny Beniaminek z Krakowa Wieczysta podejmuje mistrza Polski Lecha Poznań. 33. minuta, na razie bez goli. Mecz drugiej kolejki pierwszej ligi Polonia Warszawa Unia Skierniewice został przerwany na minutę o godzinie 17, a więc o godzinie W. Zawyły syreny. Stadion na Konwiktorskiej był miejscem walk w trakcie Powstania Warszawskiego. Mecz zakończył się zwycięstwem czarnych koszul 3-1. I jeszcze rajd Finlandii, który został przerwany z powodu bardzo groźnego wypadku z udziałem 9-krotnego mistrza świata, Francuza Sebastiana Ogiera. Do zdarzenia doszło na 17. odcinku specjalnym. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia kierowcy i jego pilota. Więcej o sporcie w kronice o 22.35. Do usłyszenia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pogoda. Noc będzie pochmurna i deszczowa, choć z miejscowymi rozpogodzeniami na zachodzie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na północnym zachodzie, przez 15 nad morzem i w centrum, po 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Klimat. Na północy Polski jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, w centrum i na południu umiarkowana, a na Śląsku dostateczna. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 43% energii elektrycznej. Do 21 warto prąd oszczędzać.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i

0: Polskie Radio.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła. Tak jak ja.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Letnia scena.

To jeden z największych przebojów Roda Stewarta, choć nie jest to piosenka, która powstała z myślą o tym artyście. Stworzył ją brytyjski kompozytor, basista i wokalista Gavin Sutherland i nagrał z bratem pod szyldem The Sutherland Brothers. Wbrew pozorom utwór nie opowiada o przygodach młodego żeglarza, o czym mógłby świadczyć tytuł Sailing, tylko o dążeniu do wolności i dążeniu do przemiany duchowej. Pływanie jest metaforą i pierwszym skojarzeniem, które przyszło Gavinowi do głowy, bo ballada Sailing powstała na plaży. Letnia scena jedynki też mieści się niedaleko plaży i powstała po to, by opowiadać o lecie. Opowiadać najpiękniejszymi piosenkami. Ula Kaczeńska, zapraszam do 19:00.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Teraz przeniesiemy się do roku 2001. Dla mnie to był czas dużej życiowej zmiany, bo przeprowadziłam się do Warszawy z małego miasta, no i próbowałam się jakoś dogadać z naszą stolicą na życie. Raz mi szło lepiej, raz gorzej, ale jeśli miałabym wskazać piosenkę, która towarzyszyła mi w tamtym czasie, to bez wahania wybrałabym Tea Time. Po gitarowych latach 90. oto w Polsce

polskiej muzyce pojawia się Andrzej Smolik z rodowodem z Wilków i wydaje debiutancki producencki album zatytułowany po prostu Smolik. Gościnnie w piosence Tea Time śpiewa Nowika.

Letnia scena jedynki to nie tylko podróż muzyczna w czasie i w przestrzeni, ale jak się okazuje, także poszukiwania nowej Sade. Już Państwu tłumaczę, o co chodzi. Zauważyłam, że w każdej audycji pojawia się ten wątek. Być może dlatego, że Sade, nie licząc jednego wyjątku utworu Young Lion, milczy od lat. A być może dlatego, że pojawia się coraz więcej utalentowanych wokalistek, które w swojej twórczości nawiązują do brzmienia Sade. Oto kolejna z nich. W 2019 roku ukazała się płyta Miss Universe, pierwszy album Nili Feriani. Krytycy, ale też fani artystki dość szybko zauważyli podobieństwo. Przydymiony, zmysłowy głos brytyjsko-tureckiej debiutantki łączy w sobie, tak jak u Sade, niezwykłą siłę z delikatnym, niemal szeptanym przekazem. A utwór Melt brzmi tak, jakby śpiewała go sama Sade.

Historia płyty, z której pochodzi piosenka, której posłuchamy już za moment, sięga jednego ze studiów nagraniowych Polskiego Radia, w którym to w 1986 roku Krystyna Prońko rozpoczęła pracę nad materiałem na swój szósty solowy album. Utwór Subtelna Gra, który stał się także tytułem całego krążka, skomponowała sama artystka, a słowa piosenki napisał Bogdan Olewicz.

Powoli zbliża się godzina 19. Czas na ostatnią prezentację na letniej scenie Jedynki. Wybrałam dla Państwa piosenkę Olive Jones. To młoda brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i gitarzystka, która czerpie inspiracje z soulu, z bluesa i z alternatywnego folku, tworząc bogatą, opartą na melodii muzykę. No właśnie, ta tęsknota za pięknymi melodiami. Melancholijny jazz pop połączony z zapachem upalnego sierpniowego popołudnia. Tak chcę się dziś z Państwem pożegnać. Ula Kaczyńska, dziękuję za dziś i życzę Państwu dobrego słuchania.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
3: Że jesteś dziś.
1: Kombi.
3: Tęsknię tak jak
1: Roxana Węgiel.
4: Słyszę

0: Reniusis. Afromental.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia, pod Dębice.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?
11: Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: To nie są zwykłe wakacje.
17: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
16: Więcej na caritas.pl/dzieci.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Droga krajowa nr 9 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana w miejscowości Borek Klimontowski. To pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem, gdzie na kilometr

0: W kilometrze 109 zderzyły się trzy samochody osobowe. Ten fragment można omijać Przesłoniów i Koprzywnice, trasą wojewódzką i drogą krajową nr 79. Trzy samochody osobowe zderzyły się także w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. To droga krajowa nr 10. W miejscowości Makowiska na kilometrze 276 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także nieco dalej w miejscowości Przyłubie. To ta sama trasa, ale kilometr 287 i tam ciężarówka wypadła z trasy. Na autostradzie A2 na Mazowszu pomiędzy węzłami Kałuszyn a Stare Groszki doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Terespola. Na kilometrze 527 zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się pasem lewym. Cały czas poważny, wielokilometrowy korek utrzymuje się na trasie wojewódzkiej nr 216 na Pomorzu, pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem na jezdni w kierunku Trójmiasta. Ale spore spowolnienia utrzymują się także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj zatłoczona jest Zakopianka na Podhalu zwłaszcza i to w obu kierunkach, ale także na fragmencie remontowanym pod Krakowem, a podobnie A4 przed bramkami w Balicach w kierunku Rzeszowa. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Minęła 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. Polska oddała hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W aktualnościach relacje ze szczególnego miejsca. Koniec poszukiwań w Tarnowie Kolonii. Śledczy odnaleźli brakujące elementy rakiety, która spadła tam w czwartek. Pod Dębice kolejnym przystankiem Lata z Radiem. O atrakcjach, które czekają na gości, opowie nasz reporter. Lata 82 nie bali się chwycić za broń i walczyć o swoją stolicę dziś. Cała Polska oddaje im hołd. Pół godziny temu rozpoczęły się uroczystości na Warszawskiej Woli. Przy pomniku polegli niepokonani zostaną złożone kwiaty. W miejscu szczególnym, przy Kurhanie, w którym złożono prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańców warszawskich. A na miejscu jest Jolanda Turkowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jak przebiega ta uroczystość?
2: Uroczystość, w której biorą udział powstańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz warszawiacy, rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu państwowego. Później do zgromadzonych przemówiła nieobecna na uroczystości Wanda Traczyk-Stawska. Jej słowa zostały przyjęte brawami. Po niej głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który mówił, że Powstanie Warszawskie skutkowało tym, że dziś mamy wolność. Wśród gości zgromadzonych przy pomniku polegli niepokonani jest prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
3: Dla mnie Warszawa to jest treść życia. To jest wszystko, co jest poza Bogiem, to można powiedzieć, Warszawa jest dla mnie świętością. Tak jak Polska jest świętością, tak i Warszawa jest świętością.
2: Teraz jesteśmy w trakcie apelu pamięci, a po nim zaplanowano salwę honorową Wojska Polskiego. Później odbędzie się ceremonia składania wieńców pod pomnikiem polegli niepokonani.
1: O czym mówiła Jolanta Turkowska. Dziękujemy za relację. Śledczy zakończyli poszukiwanie jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Użyto do tego specjalistycznego sprzętu do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała Żandarmeria Wojskowa. Postępowanie prokuratury prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzania katastrofy w ruchu lotniczym. Nowoczesna, skuteczniejsza profilaktyka raka szyjki macicy jest już powszechnie dostępna. Od dziś tradycyjna cytologia została zastąpiona testem HPV-HR. Raz na 5 lat mogą z niego skorzystać bezpłatnie kobiety od 25 do 64 roku życia, mówi wiceminister zdrowia, ginekolog, położnik dr Tomasz Maciejewski.
4: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR, wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też, no dość pewnie dla wielu pań, jednak nie do końca sympatyczne wizyty, wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata,

0: czy co roku. Natomiast w tej chwili to jest co 5 lat.
1: Na badanie nie potrzeba skierowania. Można się zapisać przez internetowe konto pacjenta Moje IKP, a także w przychodniach realizujących badania.
2: To są aktualności jedynki.
1: Była retro potańcówka, pokój radiowych zagadek, wirtualna gra Audionauci, DJ-ski set Sarnuli i konkursy z nagrodami, a przed nami kropka nad i dzisiejszych odwiedzin jedynki w Poddębicach. Za godzinę rozpocznie się koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na miejscu jest Patryk Bedliński. Witaj ponownie.
3: Witam, dzień dobry. Jestem na miejscu. Jest także coraz więcej widzów koncertu i słuchaczy jedynki. To wydarzenie będzie transmitowane na antenie telewizyjnej Dwójki, a skrót także dziś w jedynce. Na kogo czekamy?
4: Cleo na pewno, Roxana Węgiel, w sumie Afromental.
5: Czekam najbardziej na występ Kumbie.
6: Przejechaliśmy 300 km z okolic Karpacza. Jesteśmy pierwszy raz na lecie z radiem i naprawdę jest super.
3: Przyznam Państwu, że nasz młody słuchacz sam myśli o pracy w radiu i pracy DJ-a, dlatego podglądał dziś, jak miksuje Sarnula. To było na małej scenie, a na dużej zaprezentują się m.in. Roxy Węgiel, Cleo Myslowic, Natalia Schroeder czy Reni Jusis. Jest trochę chmur, nie pada jednak, zatem zapraszamy. Jesteśmy na terenach przy ulicy Mickiewicza, między Termami Poddębice, a Zabytkowym Pałacem.
1: No, czy prosto z Poddębic mówił Patryk Bedliński. Dziękujemy za relację i przenosimy się jeszcze do Krainy Tysiąca Jezior na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Zakończył się pierwszy dzień pokazów Mazury Air Show. Pokazy akrobatyczne, wystawy maszyn wojskowych to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na przyjezdnych. Na miejscu jest Anna Zakrzewska, z którą się łączymy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, ponownie.
1: Maniu, to wydarzenie dla znawców lotnictwa, ale także dla tych, którzy lotniczego bakcyla dopiero chcą złapać, prawda?
7: Co więcej, Mazury Air Show to impreza, podczas której takiego lotniczego bakcyla złapali w dzieciństwie piloci, których podniebne akrobacje możemy właśnie oglądać dziś i jutro na niebie. Akrobacje, które szczególne wrażenie robią na najmłodszych.
8: Jestem pierwszy raz, no i bardzo super, super jest. Najbardziej to mi się podobały te samoloty, co przed chwilą byłem.
7: Czyli Anbo.
8: Tak, i jeszcze były fajne te samoloty z dymami.
7: Są osoby, które, jak usłyszeliśmy, przyjechały tu po raz pierwszy, ale są także stali bywalcy, którzy do oglądania pokazów są wręcz profesjonalnie przygotowani.
9: A siedzę na fotelu takim składanym, no nie mogę sobie go szybko złożyć, wziąć parasol i przemieścić się w inne miejsce, w ciekawsze na przykład.
7: W zależności od tego, gdzie będzie, co nadlatywać.
9: No, oczywiście. Przyjemnie, spożytecznym, można sobie czas spędzić mile.
7: Ot taki sprytny pomysł. Pierwszy dzień za nami, ale to nie koniec. Jutro od 11 ponownie na niebie będziemy mogli oglądać pętle, beczki i korkociągi wykonywane przez pilotów, a relacje z tych akrobacji będzie można oczywiście usłyszeć na antenie radiowej jedynki.
1: Na miejscu pozostaje Anna Zakrzewska. Za te relacje bardzo dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogoda. Noc będzie pochmurna i deszczowa w całym kraju, choć miejscami mogą pojawiać się przejaśnienia. Na zachodzie dodatkowo mgły, temperatura minimalna od 10 stopni na północnym zachodzie, przez 15 nad morzem i w centrum po 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Bo z Media Expert dalej masz. Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior.

0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
10: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
11: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja, jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
9: Wywiad Rzeta.
10: Remik już Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideoprzesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
13: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
12: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia: bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
8: Wiadomości ze świata.
12: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca 6 Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
13: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś Ty, drogi młody człowieku. W Jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające

0: skarb, taki młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
1: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa: jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
1: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
3: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Przed mikrofonem Grzegorz Maciek. Dzisiejsza audycja powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, w latach międzywojennych Warszawa nie była miastem nadmiernie religijnym. To zmieniło się po wybuchu II wojny światowej. Po szoku wywołanym upadkiem państwa i stałym zagrożeniem życia, tysiące mieszkańców stolicy wróciło do regularnych praktyk religijnych. Kolejne pogłębienie wiary nadeszło wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego. Trudne warunki życia skutkowały poszukiwaniem i wzmocnieniem wiary w opiekę Bożą. Tu niebagatelna była rola kapłanów różnych wyznań. W tej audycji chcemy Państwu przybliżyć postać jednego z bohaterskich księży tamtego okresu. Księdza Zygmunta Kuźby z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Naszym gościem jest luterański duchowny ksiądz Sebastian Madejski, który przedstawi nam portret księdza Zygmunta Kuźby.
1: Ksiądz Zygmunt Kuźba był duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Był patriotą, działaczem społecznym, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej. Urodził się 24 lipca 1904 roku w Warce. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie podjął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej. Został po nich ordynowany na duchownego w 1933 roku przez biskupa Juliusza Burszego. Początkowo pełnił funkcję wikariusza w Warszawie, następnie został skierowany do parafii w Czerwionce na Śląsku. Tam zasłynął z łagodzenia konfliktu między ewangelikami narodowości polskiej i niemieckiej. Był także aktywnym członkiem Towarzystwa Ewangelików Polaków i Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Potem w 1937 roku objął parafię w Łomży, gdzie szybko zdobył zaufanie wiernych i prowadził działalność duszpasterską. Młody proboszcz założył w Łomży rodzinę, żeniąc się z Franciszką Świtawiejską. 27 lipca 1939 roku urodził się im syn Zdzisław. Niewiele ponad miesiąc później wybuchła II wojna światowa. Jedna z pierwszych bomb, które spadły na miasto, poważnie uszkodziła z takim trudem odremontowany kościół. Ostatecznie mury tego kościoła ewangelickiego, usytuowanego u zbiegu ulic Rządowej i Zjazdu, zostały w 1944 roku wysadzone w

powietrze przez ustępujących Niemców. Ocalał jedynie tzw. dom pastora, mieszczący czasowo Muzeum Północno-Mazowieckie, a na miejscu dawnego kościoła wybudowano obecny hotel Gromada. Po wybuchu wojny ksiądz Kuźwa opuścił Łomżę wraz z rodziną i udał się do Warszawy. Prawdopodobnie już jesienią 1939 roku nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej, który został później przekształcony w Armię Krajową. Nie ma jednak szczegółowych informacji dotyczących samego momentu wstąpienia do organizacji. Wiadomo natomiast, że od początku okupacji aktywnie angażował się w działalność konspiracyjną. Pozostawał związany z polskim podziemiem niepodległościowym.

0: towarzyszą nam pieśni z Powstania Warszawskiego w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
1: Po przeniesieniu się do Warszawy ksiądz Kuźwa podjął pracę jako urzędnik w elektrowni miejskiej. Ta legalna praca stanowiła jednocześnie przykrywkę dla jego działalności konspiracyjnej. Wraz z braćmi uczestniczył w kolportażu prasy podziemnej, dzięki której rozpowszechniano informacje niezależne od niemieckiej propagandy. Zaangażował się również w tajne nauczanie. Potajemnie przekazywał dzieciom i młodzieży wiedzę z zakresu religii, historii Polski. Uczył modlitw, pieśni religijnych. Było to szczególnie ważne w warunkach okupacji, gdy Niemcy ograniczali dostęp do polskiej edukacji i życia religijnego. Szczególną rolę odegrał także w działaniach zbrojnych podziemia. Mieszkając w pobliżu cmentarza ewangelickiego przy ulicy Młynarskiej, przyjmował transporty broni przeznaczone dla konspiracji. Uzbrojenie ukrywano następnie w cmentarnych grobowcach, co pozwalało zabezpieczyć je przed wykryciem przez okupanta.

Jak podawał Czesław Brodzicki w swoim artykule w studiach łomżyńskich, w szeregach 4. Kompanii Watra Batalionu Kiliński służyło wielu żołnierzy wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ksiądz Zygmunt brał udział w przejmowaniu i ukrywaniu broni w grobowcach na cmentarzu. Broń dostarczano często późną nocą, a w przeładunku pomagali wszyscy domownicy. Dostawy były częste, a mimo przeprowadzonej przez Niemców rewizji nie doszło do aresztowań. Nie znaleźli na szczęście dowodów. Przywożona z różnych części Warszawy, Mazowsza broń tworzyła znaczący arsenał dla przyszłego powstania. Praca konspiracyjna obejmowała również spotkania z aktualnie działającymi duchownymi, księdzem Ryszardem Danielczykiem, księdzem Ryszardem Trenklerem. W ramach konspiracyjnej organizacji kościelnej NAREW, czyli Narodowa Organizacja Ewangelicka, przygotowywali się oni do pracy w ramach akcji Śląsk i Mazury. Ksiądz Zygmunt miał po wojnie objąć parafię w Ełku. W mieszkaniu księdza radcy Augusta Lota odbywały się tajne konferencje duchownych i świeckich ze środowiska warszawskiego.

0: udało się uciec i dotrzeć do powstańców walczących na Starym Mieście. 13 sierpnia spotkał go Jerzy Hauptmann, pseudonim Okularnik. Zobaczył plebana w podartym ubraniu, wyczerpanego i przygnębionego. Powstańcy bronili się tam przed gwałtownym ostrzałem artyleryjskim prowadzonym z pobliskiej cytadeli oraz przed nieustannymi nalotami. Ksiądz Zygmunt walczył z bronią w ręku jak zwykły żołnierz. Pełnił jednocześnie posługę kapelana. Uczestniczył w wypadach, gasił pożary, ratował ludzi uwięzionych pod gruzami. Odprawiał także nabożeństwa. W pamięci świadków szczególnie zapisało się jedno z nich, sprawowane w niewielkiej piwnicy w obecności kilku żołnierzy. Ksiądz Zygmunt, również ubrany w panterkę, prowadził modlitwę, podczas gdy wszystko wokół drżało i obracało się w gruzy. Pośród huku spokojnie rozbrzmiewał śpiew pieśni Warownym Grodem jest nasz Bóg i Pod Twoją obronę. Komunii pod postaciami chleba i wina udostępnił im kapelan katolicki. W tej dramatycznej chwili wspólna modlitwa jednoczyła wszystkich z Chrystusem, który nie opuszczał ich nawet w najcięższych chwilach. Pod koniec sierpnia pleban wraz ze swoją kompanią przedostał się kanałami ze Starego Miasta na Żoliborz. Tam kontynuował walkę aż do ostatnich dni powstania warszawskiego. Śmierć księdza Zygmunta Kuźwy nastąpiła pod koniec powstania warszawskiego. 3 dni przed jego zakończeniem został ciężko ranny podczas osłaniania wycofujących się kolegów z oddziału. Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne. Grób księdza Zygmunta Kuźwy znajduje się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.
1: O kapelanie i uczestniku powstania warszawskiego, księdzu Zygmuncie Kuźwie, opowiadał ksiądz Sebastian Madejski. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Za chwilę wspólnie wybierzemy się na wyjątkową wystawę.
0: Kulturalna Jedynka.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wystawa Edward Dwurnik, Duma i Wstyd. Mam przyjemność rozmawiać z Polą Dwurnik, córką wybitnego artysty, założycielką fundacji jego imienia. Ile lat powstawała ta wystawa?
2: Wystawa powstawała lat 7. W 2019 roku, mniej więcej w połowie roku, muzeum wystąpiło z taką propozycją do nas i z wielką radością ją przyjęliśmy. No i od tego 2019 roku powoli formułowała się koncepcja tej wystawy. W międzyczasie został otwarty budynek. Ona pierwotnie miała być w pawilonie nad Wisłą, ale bardzo się cieszę, że to się przesunęło, bo mamy wspaniałą wystawę we wspaniałych, wysokich salach, pięknie oświetlonych tego cudownego budynku w centrum Warszawy, więc tak to się właśnie poukładało doskonale.
1: To są ogromne płótna, więc tym bardziej te sale są odpowiednie, są i te ogromne płótna, ale są też swego rodzaju komiksy Edwarda Dwurnika. To teraz muszę nawiązać do tytułu tej wystawy. Duma i Wstyd. Nie z klasy artystycznej, tak to powiem. Edward Dwurnik w pewnym momencie stał się po prostu celebrytą. Wszyscy wiedzieli, kto to jest i wiedzą Edward Dwurnik. Jaka to była droga do tego malarza ogólnie znanego?
2: No to była droga dość długa tak naprawdę. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Bardzo młodzi artyści i artystki stają się bardzo słynni. Ojciec pochodził z rodziny, która nie była uprzywilejowana w żaden sposób.

0: Była to rodzina dość biedna, było wiele dzieci. Mama mojego taty nie była wykształcona, choć była hafciarką. I tutaj ten haft jako ten artystyczny motyw się pojawia. Często się przeprowadzali, mieszkali na Mazowszu, pod Warszawą, w różnych miejscowościach i Edward był pierwszą osobą w rodzinie, która zdobyła wyższe wykształcenie. Wyjechał do Warszawy. W Warszawie najpierw uczył się w liceum plastycznym w Warszawie, do którego dojeżdżał, a następnie zdał na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i z Międzylesia wówczas dojeżdżał do tejże akademii na studia.
1: Często się zdarza, że rodzina, która nie ma żadnych związków ze sztuką, jest przeciwna. Co ty będziesz robił, prawda? Musisz zdobyć zawód. Tutaj tak nie było.
0: Z jakichś takich dziwnych, tajemniczych powodów ojcu, taty, który był głową rodziny i dominował bardzo, był zresztą bardzo gwałtownym, przemocowym człowiekiem, jakoś się to spodobało. Nie wiemy, jak to się stało. Bardzo możliwe, że jednak miał jakąś wrażliwość na wizualną sferę naszego życia, dlatego że on w późniejszej części życia zajmował się wytwórstwem drobnych metalowych ozdób i robił kompasy, zegarki, tanie zegarki, metalowe klipsy, broszki, wisiorki, korale i bardzo możliwe, ponieważ są to bardzo ładne rzeczy, choć dość specyficzne i dość ciężkie, z prostych materiałów uformułowane, wydaje mi się, że miał jakąś taką wrażliwość wizualną. A mama mojego ojca na pewno ją miała, ponieważ mamy piękne hafty jej autorstwa, które zresztą ja pokażę w Fundacji Edwarda Dwornika we wrześniu. Musiał być jakiś taki błysk zrozumienia, a też być może ważne było to, że kiedy rysował, po prostu się uspokajał, bo ojciec był takim rozwibrowanym człowiekiem, bardzo szybko reagującym na rzeczywistość, bardzo wrażliwym, nadwrażliwym. A kiedy przelewał to wszystko na papier, bo wówczas najpierw rysował, potem malował, jakoś osiągał harmonię i spokój, więc być może rodzice to widzieli po prostu.
1: Chciałam zapytać o tę wrażliwość społeczną Edwarda, bo studiował w czasie, kiedy w zasadzie odchodzono od malarstwa figuratywnego, prawda? A on pozostał wierny temu środowisku, z którego wyszedł.
0: Ojciec odkrył w 1965 roku w Kielcach Nikifora Krynickiego, czyli Epifaniusza Drowniaka, zachwycił się jego kreską. To był jakiś taki bardzo silny moment zwrotny, bo już tego samego dnia wykonał pierwszy rysunek w tym stylu. Rysunek, który ma numer jeden w jego dorobku prac na papierze. I jakoś po prostu ta narracyjność, figuracja, opowiadanie tej historii, fabularyzowanie zdarzeń, portretowanie konkretnych osób, w sposób dość wierny rzeczywistości, ale jednocześnie mocno przetworzony, po prostu mu odpowiadało. To był jego sposób przeżywania tego świata i bycia w tym świecie, snucia tych opowieści wizualnych, po prostu.
1: To nie są piękne obrazy, prawda? To nie są piękne postaci, to są postaci zdeformowane. To są całe cykle fabularne, nazywane przez Edwarda Dwornika. To są na przykład robotnicy, ale też w tych, ja to nazywam, komiksowych obrazach, bo on je nazywał i także robił takie dymki, w których są dialogi między postaciami. Bardzo zabawne, ale mówiące o tej współczesności, w której żył.
0: Tak, ojciec bardzo doceniał słowo i każdy jego obraz ma tytuł.
1: Robotnicy, sportowcy, narada produkcyjna.
0: Z Połem, Perliste łzy, przystanek autobusowy, październik 77, on się zlisił, szaraki, towar z importu, tanio kupić, drogo sprzedać, jak ja tęsknię na zachód, robotnica przemysłu stalowego. Szczęśliwa murarka, listonosz.
1: Listonosz, fascynujący cykl, naprawdę listonosz i przechodzący w te czarne w zasadzie już barwy.
0: Właściwie nie ma prac bez tytułu, poza serią taką abstrakcyjną, bardzo późną, w której są po prostu numery. I poza niektórymi pracami też późnymi, gdzie po prostu już sama malarskość, warstwa malarska i cała seria jakby jest tym jednym obszarem poruszanym i niepotrzebne jest dopisywanie dodatkowych znaczeń, ale te tytuły, często będące cytatami, czy właśnie dialogi postaci przedstawionych, dodają czy fabularyzują jeszcze bardziej te przedstawienia. Myślę, że to wynikało właśnie z tego, że bardzo chciał zapisać pewne konkretne

0: konkretne sytuacje. Chciał, żeby one były jasne. On nie tylko tytułował obrazy, ale też podpisywał się, ponieważ był leworęczny i te wszystkie obrazy są namalowane lewą ręką. Zmuszono go w szkole, żeby się nauczył pisać prawą ręką, więc on się podpisywał i lewą, i prawą ręką. Przez co bardzo dobrze miał opanowaną kaligrafię, bo bardzo się musiał przyłożyć do tego, żeby w ogóle z klasy do klasy zdawać. Wydaje mi się, że to liternictwo się tutaj bardzo ujawnia i pojawia. Ono też czasami jest bardzo ekspresyjne, a czasami bardzo, zwłaszcza w obrazach z lat 60., 70., bardzo precyzyjnie, dokładnie te litery są namalowane, napisane wręcz. I zresztą pamiętam, że zwracał mi uwagę, że to, jak piszemy, jest ważne. Miał też piękny podpis, jak prawdziwa gwiazda, bardzo, bardzo elegancki. Więc myślę, że to był po prostu też element jego świadomości, że litery są częścią wizualności, a słowo jest częścią opowieści o świecie.
1: To była opowieść o świecie, to była opowieść o tych ludziach, wśród których żył. To są i takie bliskie portrety, i na przykład, tak ja to mówię, takie z lotu ptaka, prawda, na tych ogromnych obrazach.
0: Ojciec namalował taką wielką serię, z której jest bardzo słynny, Podróże autostopem, i drugą serię, która jest zatytułowana Warszawa, i to są widoki miast Warszawy i innych miast i miasteczek, polskich i nie tylko, właśnie z lotu ptaka, z lotu drona, jakby z góry widziane. Jakoś go tak wciągała ta linia zabudowy widziana z tej perspektywy takiej właśnie odległej i bardzo lubił malować te obrazy, sprawiają mu dużo przyjemności. Natomiast na wystawie Duma i Wstyd Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest jeden obraz wspaniały z Muzeum Narodowego w Warszawie pod tytułem Społem, gdzie kobieta i mężczyzna wygodnie sobie siedzą, odpoczywają właśnie w takim niesamowitym, niekończącym się pejzażu zabudowy, a oni są ogromni jak dwójka olbrzymów.
1: Temat kobiety i mężczyzny bardzo często pojawia się w obrazach Edwarda Dwórnika. Są to też takie podwójne akty, na przykład.
0: Te pary różne w różnych sytuacjach, ale mamy też na tej wystawie, w sali, w której jest cykl robotnicy, są też pojedyncze portrety kobiet właśnie. I myślę, że tu celowo kurator Łukasz Ronduda właśnie wybrał portrety tych kobiet. To są bardzo wzruszające, dramatyczne portrety. To są bardzo brutalne i szczere portrety, które nie upiększają tych kobiet i nie uwzniaślają, ale jednocześnie też nie degradują i nie oceniają. Natomiast pokazują dramat ich życia. I to są przepiękne obrazy, też bardzo rzadko pokazywane, więc też bardzo polecam Państwu tę salę.
1: Nieoczekiwana zupełnie seria Tulipany.
0: Wystawa zatrzymuje się na początku lat 90. i to zatrzymanie, ja to tak nazywam zatrzymanie, ponieważ ta wystawa mogłaby być kontynuowana. W latach 90. ojciec bardzo dużo malował kolejnych i kolejnych obrazów i w latach 2000 również, a ona się zatrzymuje tymi trzema dużymi polami kolorowych tulipanów. Tam między innymi jest obraz numer jeden z tego cyklu, które mają jakby symbolizować po pierwsze zbliżającą się prosperitę w Polsce i też takie odejście malarza od takiego częstego zmagania się z tymi wielkimi problemami społecznymi. On częściej w latach 90. i 2000. zajmuje się po prostu tematami malarskimi, prawda? Maluje morze, maluje kwiaty, maluje abstrakcyjne obrazy, więc to jest takie zatrzymanie i jakby zasygnalizowanie, co było dalej, a jednocześnie wyjście z kolorem z tej dosyć chwilami dramatycznej, pięknej wystawy, która opowiada o społeczeństwie.
1: Wielkie obrazy, mniejsze obrazy, cykle, ale publiczność, która przychodzi na wystawę, przepraszam, że to powiem, bo na wernisażu był tłok, potyka się o ogromne głowy. No jedna jest po prostu gigantyczna.
0: Na tej wystawie pokazujemy po raz pierwszy po 40 latach sześć obiektów. To są rzeźboobrazy, wielkie głowy, które ojciec wykonał w 1984 roku na rezydencji artystycznej w Niemczech Zachodnich. One są zbudowane z metalowej siatki, która jest pokryta swego rodzaju papier-maché oraz płótnem, na którym namalowane są te twarze, te głowy przez Edwarda Dwórnika. To są wspaniałe rzeźby, które były takim wyjściem w trzeci wymiar z obrazu, bo ten motyw głowy, ogromnej głowy górującej nad krajobrazem, powtarza się w bardzo wielu obrazach, zarówno w latach 70., jak i w późniejszych. I te głowy szczęśliwe.

0: Szczęśliwie okazało się, że przetrwały na strychu naszego domu rodzinnego, o czym myśmy nie wiedzieli. I po śmierci ojca mój mąż z dwójką architektów, którzy przebudowywali nam nieco ten dom, znaleźli te głowy. Te głowy były poskładane przez ojca i związane wielkim metalowym drutem. Przez 40 lat przetrwały na tym strychu, a mój mąż z pomocą konserwatorów i pod ich opieką przywrócił im oryginalny kształt. Okazało się, że płaszczyzna malarska w ogóle nie jest naruszona. To jest całkowicie niesamowite odkrycie i one są naprawdę przywrócone jeden do jeden do oryginalnego kształtu głowy.
1: Pola Dwórnik była dzisiaj gościem audycji Kulturalna Jedynka. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Wystawa Edward Dwórnik, Duma i Wstyd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie czynna do końca lutego przyszłego roku. Po 20:00 audycja specjalna poświęcona Powstaniu Warszawskiemu.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
3: Że jesteś dziś.
1: Kombi.
3: Tęsknię tak jak
1: Roxana Węgiel.

0: Reniusis. Afromental.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia. Pod Dębice.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Wiesz co, Marian?
8: Mm?
7: Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Ponad 2 godziny temu na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem zderzyły się 3 samochody osobowe. Chodzi o miejscowość Borek Klimontowski i kilometr 109. Trasa była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że blokady nie ma, aczkolwiek cały czas utrzymują się spore spowolnienia zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Radomia. Ciężarówka wypadła z trasy na drodze krajowej nr 10.

0: kujawsko-pomorskim, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Przyłubie. Na kilometrze 287 obowiązuje ruch naprzemienny. Autostrada A1 w województwie pomorskim na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin jest zatłoczona i zakorkowana. Przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Te fragmenty można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91. Poważny, kilkukilometrowy korek cały czas utrzymuje się na trasie wojewódzkiej nr 216, także na Pomorzu, pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Chociaż także dużo wolniej jedzie się w drugą stronę, czyli w kierunku Helu, a także na sąsiedniej trasie nr 215, pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a Karwią i to w obu kierunkach. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju. W Małopolsce mamy utrudnienia i na A4, niedaleko Bramek w Balicach, i na obwodnicy Wieliczki, i na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim. Jak zawsze, czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński. Zapraszam. Polska pamięta o wydarzeniach sprzed 82 lat. Oddano hołd powstańcom warszawskim. Czarna seria po polskiej stronie Tatr. W ostatnich godzinach doszło do dwóch wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Mysłowic, Kleo, Kombi i Roxy Węgiel. W Poddębicach rozpoczyna się koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To oddanie hołdu tym, którzy 82 lata temu chwycili za broń, by walczyć o swoją stolicę. Punktualnie o 17:00. Cała Warszawa i tysiące innych miejscowości w kraju stanęły na minutę. Uruchomiono syreny alarmowe. Wyjątkowo ten dzień wygląda zawsze w Muzeum Powstania Warszawskiego tutaj. W rocznicę wybuchu zrywu brzmi dzwon monter.
2: No jak widać są emocje, jak co roku.
3: Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
4: Zawsze chciałem tu przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku.
1: O bohaterach Powstania Warszawskiego pamięta cały kraj. O godzinie 17:00 stanął też Wrocław. Honorowym gościem uroczystości był tam Włodzimierz Ruśkiewicz, pseudonim Ryś. W chwili wybuchu powstania miał 14 lat i należał do szarych szeregów.
5: Na moich oczach rozwalał się mój dom, na moich oczach płonął. To był taki okres, że nie można było tego jakoś tak przeżywać głębiej. To żyło się z dnia na dzień, z godziny na godzinę po prostu. Z kolegą, z którym przed chwilą rozmawiałem, dokąd zanieść listy, okazywało się, że on już nie wrócił.
1: Za godzinę rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. Zapalony zostanie tam ogień pamięci, który płonął będzie przez kolejne 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Czarna seria w Tatrach. Doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Ratownicy Topru poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego incydentu doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, powiedział Polskiemu Radiu ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Duda.
6: Powiadomienie mieliśmy od świadków i innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Ciało przewiezione do Zakopanego.
1: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Ratownicy apelują o rozsądek i przypominają, że od jutra w Tatrach prognozowane są burze. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorajskim. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, ten fragment znajdował się w miejscu, gdzie spodziewano się, iż będzie.
7: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
8: Czy można powiedzieć, co to było?
7: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego.
1: Postępowanie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
9: To są aktualności jedynki.
1: Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Teheran ostrzegł sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie trwającego konfliktu. W najbliższych godzinach możliwe jest zmasowane zbombardowanie celów strategicznych.
10: Stany Zjednoczone szybko podążają ścieżką eskalacji napięć w regionie, powiedział

0: Ali Abdullahi, szef irańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Każdy kraj służący jako tarcza obronna dla przestępczej, agresywnej Ameryki zostanie pochłonięty płomieniami wojny, podkreślił wojskowy Teheranu. Iran miał przygotować kompleksową odpowiedź na ataki, które według doniesień USA i Izrael planują przeprowadzić na irańską infrastrukturę energetyczną. Na początku tego weekendu liczne źródła przekazały stacji CBS News, że USA i Izrael planują wymierzoną w infrastrukturę energetyczną Iranu kampanię bombardowań, które mogłyby okazać się jedną z najbardziej zmasowanych operacji tego typu, a jej rozpoczęcie może nastąpić w najbliższych godzinach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A w aktualnościach przenosimy się jeszcze do Poddębic, bo to tam zagościło dziś lato z radiem i telewizją polską. Za nami plenerowa audycja, piknik, potańcówka, gry i zabawy. A teraz rozpoczyna się wielki koncert. Na scenie wystąpi m.in. grupa Mysłowic. Gitarzysta i współzałożyciel zespołu Wojtek Powaga zapowiada, że zagrają Długość dźwięku samotności i Scenariusz dla moich sąsiadów.
2: To są takie utwory, które muszą być. Ja nie zapomnę koncertu Neila Younga, no, który pojechałem specjalnie do Londynu, żeby usłyszeć Keep on rocking on the free world. Czekałem, czekałem, no i nie zagrał. I od tej pory chłopaki mi marudzą. Znowu tym Długość, znowu panowie, gramy Długość, choćby nie wiem co.
1: Oprócz Mysłowic wystąpią także Kombi, Natalia Schroeder i Roxy Węgiel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc zapowiada się pochmurno i deszczowo, choć z miejscowymi rozpogodzeniami na zachodzie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na północnym zachodzie, przez 15 stopni na całym morze i w centrum po 20 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama.
6: 7 minut po godzinie 20.
3: Jedynka. To jest radio.
6: Michał Strzałkowski, dobry wieczór. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspominamy tego dnia nie tylko powstańców, ale także mieszkańców Warszawy, tych, którzy wtedy w stolicy 82 lata temu byli. Opowiemy o tym, jak kształtuje się wiele lat później pamięć o tamtym wydarzeniu, jakie emocje dziś budzi i dlaczego. Takie właśnie, także o powstańczych piosenkach, gdzie był Pałacyk Michla, kim była sanitariuszka Małgorzatka. Te opowieści z powstańczych piosenek to opowieści o prawdziwych miejscach i prawdziwych ludziach i my też te postaci i te miejsca dzisiaj przybliżymy. No ale na początek zajrzymy na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam już za chwilę, za nieco ponad 20 minut, rozpocznie się taka, no, lubiana bardzo przez warszawiaków

0: impreza, koncert, spotkanie, warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, te, których w czasie powstania bezpiecznie śpiewać nie można było, a dziś można wspólnie właśnie w ten sposób oddać hołd powstańcom. Uczestnicy tego wydarzenia już są na miejscu, schodzą się także ciągle. To jest rzeczywiście wydarzenie, które przyciąga bardzo, bardzo wiele osób. Tam jest także na miejscu Jakub Jamrozek. Dobry wieczór, Jakubie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Jaka panuje atmosfera, w jakich nastrojach warszawiacy się zbierają na placu Marszałka Piłsudskiego, żeby te powstańcze piosenki zaśpiewać, no, razem z zawodowymi muzykami, śpiewakami, ale to jest taki moment, że wszyscy mogą po prostu na chwilę się do tej pieśni włączyć.
1: To ja powiem więcej. Ja dochodzę do wniosku, że plac Marszałka Józefa Piłsudskiego działa dzisiaj lepiej niż wszystkie media społecznościowe razem wzięte. Byłem dzisiaj świadkiem kilku bardzo podobnych do siebie historii. To znaczy na placu pojawia się ktoś ze śpiewnikiem, to właściwie bez znaczenia, czy to jest śpiewnik papierowy, czy elektroniczny. I nagle wokół tej osoby pojawiają się kolejne dwie osoby, które gdzieś tam próbują zajrzeć przez ramię, żeby zobaczyć tekst piosenki. No i okazuje się, że ludzie, którzy 30 sekund wcześniej się zupełnie nie znali, poznają swoje imiona, uśmiechają się do siebie. No i co robią? Zaczynają oczywiście śpiewać. Powiedziałeś o tym, że koncert rozpocznie się za nieco ponad 20 minut. To jest oczywiście prawda, ale już teraz trwa wielka rozśpiewka. Być może w tle słyszą państwo Serce w plecaku. Od tego dzisiaj rozpoczynamy tę rozgrzewkę naszych głosów. A sam koncert, z czego bardzo się cieszymy, poprowadzą dzisiaj Robert Stockinger i Justyna Dżbik-Kluge z Polskiego Radia, dyrektorka Czwórki. Miałem okazję spytać ich dzisiaj o to, czy sami są rozśpiewani.
2: W ogóle nie jesteśmy jeszcze rozśpiewani, chociaż nie. Ja muszę przyznać, nie wiem jak Robert, ale ja przez cały ten tydzień mam w głowie utwory z koncertu. I tak, śpiewałam Serce w plecaku sobie w głowie jadąc samochodem, śpiewałam też Mazurka Dąbrowskiego, bo ja się strasznie wzruszam jak śpiewamy hymn, więc jakoś tak mi to weszło w głowę. Znacie ten moment, jak wchodzi ci piosenka, którą usłyszysz w radiu, ale te piosenki, kiedy wejdą w głowę, to jest zupełnie inny w ogóle poziom zaangażowania. Także no trochę jesteśmy rozśpiewani.
3: Dziś idę walczyć, mamo, to jest taki utwór, który potwornie mnie porusza. Urwany występ chłopca, który nagle przerywa śpiew, to jest moment, który no nie potrafię wysłuchać do końca tej piosenki bez uronienia łzy, także, ale takich piosenek dzisiaj podczas koncertu będzie co najmniej kilka. To są pieśni, ale także my je dopełniamy historią, bo to, kiedy pozna się kontekst tego, w jakich okolicznościach, dla kogo były pisane te piosenki, to jest duże dopełnienie tego przekazu.
1: To jest trochę też pytanie o to, czy trzeba umieć śpiewać, żeby śpiewać niezakazane piosenki.
2: Jejku, chciałam już powiedzieć, posłuchajcie chóru warszawiaków, przecież oni śpiewają z serca, ale pewnie by się na mnie śmiertelnie obrazili, oni pięknie śpiewają wszyscy. Natomiast wiesz co, no w Polsce każdy umie śpiewać i to mówię niezłośliwie. My się znamy na wielu rzeczach, ale na śpiewaniu naprawdę się znamy, bo to wiesz, Kuba, to jest takie trochę inne śpiewanie. To nie jest takie śpiewanie, że my tutaj musimy wyciągać arie i soprany. To jest śpiewanie wspólne, to jest śpiewanie szczere. Nikt się nie przejmuje, że ktoś trochę fałszuje. Chodzi o to, żeby w tym tekście, w tej melodii połączyć się w byciu tu i teraz razem. To nie chodzi o piękno tego śpiewania.
3: To jest takie jedyne wyjątkowe śpiewanie, gdzie nie śpiewa się głosem, tylko sercem. I to zaangażowanie tutaj widać. Nikt nikogo nie sprawdza z trafiania w nut, tylko chodzi o to, żebyśmy byli razem zaangażowani i wspominali.
1: Stoicie na scenie, widzicie tłumy warszawiaków, którzy chcą uczcić powstańców warszawskich. Widzicie też samych powstańców. Co czujecie?
2: No to jest niesamowite. Ja bez w ogóle mrugnięcia okiem powiem, że to jest najbardziej niezwykłe moje doświadczenie zawodowe, a miałam różne i to, co powiedziałeś dokładnie, słusznie to zauważyłeś. Powstańcy w pierwszych rzędach, oni śpiewają, ale oni też tańczą. Jeżeli tylko siły im na to pozwalają, to w ubiegłym roku robiły się takie duety, pary, tańczyli powstańcy ze swoimi dziećmi, z córkami, więc to jest coś, czego się z niczym nie da porównać, ale to też jest fajne, bo zapominasz trochę o tej swojej roli. Nie jesteś tutaj panem dziennikarzem, tylko jesteś człowiekiem, który jest jedną wielką częścią tej całości. To jest o tym. To jest super. I jeszcze patrzysz na chórzystów wszystkich śpiewających. Wiesz, jak ja płakałam w tamtym roku. Ludzie tu płaczą. Już pod koniec to w ogóle rzucamy te śpiewniki, śpiewamy naprawdę sercem, tak jak mówił Robert. No, niezapomniane.
1: Ściągnąłem sobie śpiewnik w wersji elektronicznej, ale chyba dzisiaj będę udawał, że go nie mam i zaraz spróbuję się pod kogoś podpiąć, no bo razem śpiewać, wiadomo, zawsze przyjemniej. Może to też będzie taka transakcja wiązana, dlatego że w moim plecaku jest parasol, a tutaj na placu Piłsudskiego zaczęło padać. Niebo lekko zaciemnione. Czy będzie to burza, zobaczymy, ale myślę, że to też może mieć jakąś zaletę, bo zawsze pod jedną parasolką z kimś można się skryć i wspólnie śpiewać. Wiem, że organizatorzy są na to przygotowani i przygotowali też specjalne peleryny dla uczestników. Przygotowani są również chórzyści, których miałem okazję dzisiaj spytać o to, dlaczego tak chętnie biorą udział w koncercie Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
4: Jest to tak bardzo krzepiące

0: Ku sercu, jak widzi się ludzi w wieku ode mnie młodszym od 10-15 lat, a sama 24 lata i ludzi po 80, 40, 50 i wszyscy razem śpiewamy. I no jest to coś magicznego. Jest mało takich wydarzeń w Polsce, ale to się uchowało i cieszę się, że mogę brać w nim udział.
1: Zawsze, ja już tutaj śpiewam 12 raz i zawsze jest to wzruszenie, za każdym razem.
2: Co sprawiło, że zdecydowało się pani tutaj śpiewać? Po raz 12 już.
1: No po pierwsze, jestem z zawodu śpiewaczką, a po drugie, przyszłam tu kiedyś posłuchać i tak mnie to ujęło, że zapragnęłam bardzo śpiewać w chórze. Do tego, no, moja teściowa była powstańcem warszawskim, więc chciałam też oddać wszystkim jej też w ten sposób hołd. Ona była bardzo szczęśliwa, jak słyszała, że śpiewamy.
2: Koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki odbywa się po raz 20. Nie wiem jak państwo, ja mam swoje ulubione powstańcze piosenki. Czekam oczywiście na klasyki. To będzie Pałacyk Michla chociażby, ale też Sanitariuszka Małgorzatka. Te piosenki są w moim absolutnym must have w mojej playliście. Natomiast pojawiła się też nowość od zespołu Laocze, Stare Miasto. Tę piosenkę będziemy mogli śpiewać wszyscy już teraz. No bo przypominam, trwa rozśpiewka przed wielkim śpiewaniem w trakcie koncertu Warszawiacy. Śpiewają niezakazane piosenki.
3: A ten koncert rozpoczyna się za dokładnie 15 minut. Na miejscu jest Jakub Jamrozek. Z Jakubem jeszcze się połączymy. Będziemy też słuchać dziś tych powstańczych piosenek i słuchać o nich, skąd się wzięły i kim są ich bohaterowie. Ale najpierw coś z filmu Miasto 44 Jana Komasy. Filmu, który też to powstanie przypomniał. Piosenka, którą wspólnie zaśpiewali Ania Iwanek, Patti Sokół i Piotr Cugowski.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Powstaniec warszawski Edmund Baranowski, pseudonim Jur, z którym miałem przyjemność rozmawiać już bardzo wiele, wiele lat temu. Zapytany przeze mnie, jakiego upamiętnienia powstania warszawskiego by sobie życzył, powiedział, że filmu z dużym budżetem, który pokazałby z dużym rozmachem to powstanie warszawskie i przyciągnął do kin młodych ludzi, nie tylko z Polski, ale i z innych krajów. Doczekał tego Edmund Baranowski. W 2014 roku film Jana Komasy, Miasto 44, trafił do kin. Edmund Baranowski zmarł 6 lat później, a ta piosenka, której słuchaliśmy właśnie z tego filmu, Miasto 44, pochodzi.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A w studio Sebastian Pawlina, historyk, publicysta, autor książek poświęconych konspiracji polskiej podczas II wojny światowej, ale także Powstaniu Warszawskiemu, choćby Barykady 44. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: To powstanie warszawskie upamiętniamy na różne sposoby. Oczywiście są uroczystości oficjalne, są momenty zadumy na powstańczych cmentarzach. Są też momenty takie jak ten, który za 10 minut na placu Marszałka Piłsudskiego, czyli to wspólne śpiewanie piosenek. Są książki, filmy, komiksy. O grze komputerowej nawet mówił wtedy mi Edmund Baranowski, że widziałby także nawet grę komputerową o powstaniu warszawskim. Umiemy to powstanie upamiętnić rzeczywiście?
2: Upamiętnić się na pewno potrafimy. To już myślę, że od tego 2004 roku, kiedy otworzyło się Muzeum Powstania Warszawskiego, rzeczywiście ta pamięć o Powstaniu Warszawskim, o tych tamtych 63 dniach stała się pamięcią ogólnopolską. Bo ja jeszcze pamiętam, jak w połowie lat 90. o tej godzinie 17, 1 sierpnia Warszawa wcale nie stawała cała, tak? Było bardzo dużo osób, które no, po prostu szły dalej, pomimo tego, że syreny były.
0: A stają ludzie nawet w innych miejscach. Może nie tak masowo jak w Warszawie, rzecz jasna, ale także w wielu innych miastach się jakieś choćby drobne takie momenty zdarzają, że gdzieś na jakimś placu ludzie się zatrzymują.
2: Tak, absolutnie. Zresztą tak jakby jak rozmawiam ze znajomymi z różnych miast z Polski, tak, podsyłają mi czasem przed 1 sierpnia informacje na temat tego właśnie, że będą jakieś uroczystości u nich. Tak jakby to widać, że po prostu ta pamięć się rozlała po całej Polsce. To już nie jest tylko Warszawa, tak? To już nie jest tylko tożsamość Warszawy, to jest tożsamość w tym momencie całej Polski. I rzeczywiście jest w tym taka pewna prawda, no bo jednak w Powstaniu Warszawskim walczyli nie tylko ludzie, którzy urodzili się w Warszawie, ale też po prostu ludzie, którzy pochodzili w zasadzie z całej Polski. Bo Warszawa zawsze była jednak takim miejscem, które ściągało ludzi z całego kraju. Ale ja myślę, że w tym upamiętnianiu my niestety zaczęliśmy, myślę, że już od długiego czasu niestety zaczęliśmy iść w złą stronę.
0: Tak.
2: To upamiętnianie niestety, ja myślę, że ta impreza, która za chwilę się na Placu Piłsudskiego rozpocznie, ona tak jakby nie sama w sobie, ale tak jakby troszkę nastrój, który tak jakby wokół niej się wytworzył, ona niestety to wszystko zaczęło skręcać się w złym kierunku. Ja wiem, że teraz pewnie się wielu osobom narażę, a także wielu znajomych, którzy tę imprezę uwielbiają, ale no jednak zamienianie pamięci o wydarzeniu, które jest wydarzeniem absolutnie traumatycznym, w coś, co jest wesołym spotkaniem, na którym sobie śpiewamy piosenki, no tu jest pewne nieporozumienie w moim odczuciu, tak? Ja powiem szczerze, ja parę lat temu myślałem troszkę inaczej, teraz jak się zacząłem parę dni temu na tym zastanawiać, to powiem szczerze, mam troszkę problem z tymi obchodami, bo mam wrażenie, że one już w zasadzie do niczego nie prowadzą. To jest po prostu odgrywanie pewnego przedstawienia.
0: Ja się nad tym przyznam, że też trochę zastanawiam, i o to, różnie też to oceniali sami powstańcy warszawscy, byli tacy, którzy uważali to za rzeczywiście dobry pomysł, byli tacy, którzy uważali, że to nie jest dobry pomysł, że spłyca to czasem też pamięć o powstaniu. Ale z drugiej strony, czy bez tego być może nie byłoby aż tyle wiedzy o powstaniu, tego zainteresowania często młodych ludzi, którzy się też, no potem zdarza, że sięgają po książki, sięgają po filmy dokumentalne, sięgają po podręczniki do historii. To trochę jest tak, że myśmy się nie dorobili, mam wrażenie, w Polsce takiego jednego święta niepodległości. Mamy oczywiście listopad, 11 listopada, ale jakoś wtedy tak obchodzimy to raczej na poważnie. Trochę ta rocznica Powstania Warszawskiego się stała takim jakby drugim paraświętem niepodległości. Ja mam przynajmniej takie wrażenie.
2: Znaczy jest w tym dużo prawdy, co pan redaktor mówi. Ja myślę, że rzeczywiście tak jakby...
0: Stąd ta piknikowa atmosfera być może czasami.
2: Tak, tak. Być może tak. Tak jakby no, co prawda teraz od paru lat, ten 11 listopada, dzięki nieistniejącemu już Biuru Niepodległa jest świętem troszkę bardziej radosnym.
0: To tak? Się zmienia w ogóle.
2: To tak, się zmienia, tak. Więc jakby, ale to też jest pewnego rodzaju, powiedzmy, proces, który musi się po prostu nabrać.
0: Setna rocznica niepodległości trochę w tym pomogła,
2: tak, 2018 prawda? Rok i Festiwal Niepodległa, który co roku najpierw przez Biuro Niepodległa, teraz przez Muzeum Historii Polskiej jest realizowany, jest takim właśnie dowodem tego. I rzeczywiście być może ten 1 sierpnia przez to właśnie przejął taką rolę. I absolutnie zgadzam się z tym, że takie inicjatywy właśnie jak Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, tak, czy filmy, czy

0: gry komputerowe, tak, one doprowadzają do tego, że młodzi ludzie, którzy być może w inny sposób by po te książki, filmy, dokumenty nie sięgnęli, po prostu zaczynają się tym interesować, tak? Tylko, że w tym wszystkim trzeba znaleźć pewną równowagę też, bo zazwyczaj to jest tak, że od lat, jak sobie obserwuję te obchody, te dyskusje, które się w mediach toczą, to właśnie opowiadamy o tym, jakie były nastroje w Warszawie, kłócimy się o to, czy powstanie powinno wybuchnąć, jakie były jego okoliczności tego, że do tego powstania doszło, tak? Czy Monter widział te czołgi, czy nie widział tych czołgów, ale gubimy gdzieś tak jakby sens tego zrywu, tak jakby, czyli dlaczego w zasadzie Warszawa w ogóle wybuchła tamtego roku. No i przede wszystkim zapominamy o tym, że po tym jak 1, 2, 3 sierpnia był niesamowity entuzjazm, zresztą ja w ostatniej książce o tym piszę, że to był gigantyczny w zasadzie taki wręcz rewolucyjny szał, radość z tego, że w końcu możemy tym Niemcom dać łupnia, ale to w zasadzie po tych paru dniach zaczęło się zamieniać po prostu w wielką, wielką tragedię miasta, ludzi. W tym roku wyszła bardzo dobra książka poświęcona Zieleniakowi, czyli temu, ten taki plac targowy na Ochocie, gdzie dochodziło do rzeczy absolutnie koszmarnych i ja myślę, że jak ci, którzy są na tym placu, potem sięgną po tą książkę, no to też chyba będą mieli pewien dysonans, tak? Bo tam są po prostu...
1: Inaczej będą na te miejsca, tak, bo tutaj, patrzeć po
0: tu
1: prostu.
0: Tu sobie radośnie śpiewamy, a jednak były też miejsca, gdzie po prostu no, kobiety w zasadzie niezależnie od wieku, od lat kilku do 80 paru były gwałcone brutalnie, tak? I to też jest prawda o Powstaniu Warszawskim, a my o tym często zapominamy.
1: To prawda, o tragedii ogromnej także ludności cywilnej. I my też za chwilę o tym porozmawiamy. Historyk, publicysta Sebastian Pawlina jest w studio. Ale mieliśmy też i o tych powstańczych piosenkach trochę mówić. Tam się często pojawiają opisy autentycznych postaci, autentycznych miejsc, autentycznych starć. Agnieszka Ciecierska wraz z przewodnikiem miejskim i historykiem Adrianem Sobieszczańskim sprawdzała na przykład, ile jest prawdy w wspomnianej już powstańczej piosence Sanitariuszka Małgorzata.
2: Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Ruch.
3: Sanitariuszka Małgorzatka, czyli Janina Załęska, sanitariuszka pułku Baszta na Mokotowie w czasie Powstania Warszawskiego.
2: Miała pokoik z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już.
4: Byłem jej kolegą, była śliczna, niesłychanie zgrabna, przystojna blondynka z grubym warkoczem, budząca powszechne zainteresowanie.
2: I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub.
4: Jej jedyną wadą było to, że paliła namiętnie papierosy. Junaki w czasie powstania, a mewy i kluby to były papierosy okupacyjne i przedwojenne jeszcze papierosy.
2: Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i spół. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód.
3: Historia powstania tego utworu jest bardzo ciekawa i związana oczywiście z Mokotowem, ponieważ tam pułk Baszta walczył przez całe powstanie. Jan Markowski, pseudonim Krzysztof, był dowódcą patrolu saperów i kiedy Mokotów zaczął coraz częściej płonąć, bo spadały tam pociski burząco zapalające Neberwelfer, został on wezwany do ugaszenia pożaru. Kiedy wychodził z tego ugaszonego budynku, został puszczony ten pocisk i obudził się dopiero w takim punkcie sanitarnym.
5: Ujrzałem nad sobą pochyloną, uśmiechniętą buzię, blondyneczkę z Baszty, Małgorzatę. Ależ, Krzysiu, napędziłeś nam wszystkim strachu. Udało mi się zdobyć ampułki sympatolu. Wpakowałam ci całą porcję. Nie martw się, będziesz żył. Tak optymistycznie oceniła sytuację Małgorzata. Małgorzatce za jej samarytańską pomoc dedykowałem melodię do tekstu Karnisza pod tym Sanitariuszka Małgorzatka.
1: I o tej sanitariuszce Małgorzatce śpiewał m.in. Józef Wojtan, śpiewak operowy, baryton.

0: To Józef Wojtan, śpiewak operowy, baryton, o sanitariuszce Małgorzatce, a w studio przypomnę Sebastian Pawlina, historyk, publicysta. No też w czasie samego powstania, mimo wielu okropieństw, pojawiały się różne teksty kultury, dziś byśmy powiedzieli, czyli piosenki, wiersze. Jedne takie jak ten, momentami wręcz frywolne, inne takie jak na przykład niektóre wiersze Tadeusza Gajcego, który zginął przecież w trakcie powstania, no zupełnie inaczej to opowiadające. To o tym, jak o tym powstaniu mówić, to w pewnym sensie rodziło się już w trakcie powstania.
1: Tak, absolutnie. To jest opowiadanie o powstaniu, to jest w zasadzie odbijanie się od jednej ściany do drugiej. To jest odbijanie się od takiego właśnie bardzo pozytywnego, radosnego obrazu, podkreślającego tą wspólnotę społeczeństwa, tak, to, że mamy szansę w końcu zawalczyć o tą niepodległość własnymi rękoma. Do opowieści o tym właśnie, jak burzono miasto, jak mordowano mieszkańców. To wszystko musi się w tej narracji znaleźć. Tak? To prawda o powstaniu warszawskim wymaga tego, żeby każdy z tych obrazów pokazać, o każdym z nich opowiedzieć. Miron Białoszewski, jeden z tych głównych narratorów powstania warszawskiego, pisał o tym na przykład, że w Warszawie były tak naprawdę trzy Warszawy powstania warszawskiego, tak? Czyli to, co działo się na powierzchni, na barykadach, to, co działo się w piwnicach, to, co działo się w kanałach, tak? Więc to jest jeden przykład tego, jakie różne obrazy są. Drugi przykład to jest tego, że w zasadzie każda dzielnica to jest zupełnie inna opowieść, tak? Czym inaczej wyglądało powstanie na Woli, inaczej na Starym Mieście, inaczej wyglądało na Mokotowie, tak? Więc tak jakby dlatego tą historię powstania warszawskiego trzeba bardzo niuansować, tak?
0: No tak, Wola naznaczona tą rzezią Woli, absolutnie okrutną rzezią wielką i to szybko przeprowadzoną ludności cywilnej. Stare Miasto tą ucieczką dramatyczną kanałami, Mokotów innego rodzaju walkami. Rzeczywiście to jest bardzo różna opowieść w ogóle, o różnych powstaniach tak naprawdę.
1: Tak, dlatego to trzeba z bardzo dużą uwagą, z bardzo taką dużą ostrożnością tą narrację budować. Kiedy w 2004 roku otworzyło się Muzeum Powstania Warszawskiego, znaczy jest w ogóle taka teoria z nauk społecznych, że mniej więcej co 20 lat zmienia się pamięć, tak? że jej charakter troszeczkę zaczyna ewoluować. To jest mniej więcej pamięć, powiedzmy, jednego pokolenia, tak? I kiedy w 2004 roku to Muzeum Powstania Warszawskiego się otworzyło, no to jest 60. rocznica, tak? Czyli kolejna ewolucja pamięci, tak? Ta pamięć, to była taka pamięć, można powiedzieć, faktograficzna, autobiograficzna, no bo powstańcy nam opowiadali o tym powstaniu.
0: Było wielkie zbieranie w ogóle tych świadectw, tych opowieści, prawda?
1: Absolutnie tak.
0: Ludzie odkrywali w ogóle, ktoś z moich przodków, ktoś z mojej rodziny był powstańcem.
1: Tak, Warszawa wtedy w ogóle zaczęła odkrywać tak naprawdę tą swoją powstańczą tożsamość, tak? Co prawda wcześniej to było, ale rzeczywiście kiedy się dzisiaj czyta dyskusje różne prasowe, kiedy słucha się rozmów w radiu, w telewizji z tamtego czasu, to tak jakby widać, że ludzie zauważają, że ta Warszawa nagle tak jakby przypomniała sobie, że tutaj też było powstanie, tak? Tak jakby, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, zaczynają to powstanie traktować jako element swojej tożsamości. I faktycznie tak to przez długi czas wyglądało. Mieliśmy te opowieści powstańców, cała masa dokumentów powstawały filmy, tak, ten wspominany już dzisiaj film Jana Komasy, ale też ten dokument taki kolorowany, Powstanie Warszawskie, który powstał z kronik powstańczych. Tylko że ta pamięć już zaczyna się zmieniać, tak jakby to już zaczyna się tak jakby odchodzić, ponieważ odchodzą powstańcy warszawscy.

0: Więc tak jakby nie ma już kto nam opowiadać tego na żywo, tak? Dzisiaj podczas innej rozmowy radiowej usłyszałem od pani, która pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego, że zostało około 200 powstańców.
1: To bardzo niewiele.
0: To jest bardzo mało, więc tak jakby ja myślę, że kolejna...
1: To są ludzie już bardzo wiekowi, którzy mają w większości powyżej 100 lat.
0: Dokładnie, więc tak jakby to jest ostatnie chwile, kiedy oni są, a też nie oszukujmy się, oni już mają swoje lata, oni już nie mają sił, żeby to opowiadać. Zresztą istnieje w historii coś takiego jak zawodowy świadek historii. To są ludzie, którzy po prostu przez lata opowiadając różne historie, tak już sobie wyuczyli pewien rodzaj narracji, pewien kształt historii, którą mają do przekazania, że tak naprawdę nie wiadomo, na ile to jest faktyczna historia, a na ile to są powiedzmy pewnego rodzaju już konstrukty, które powstały dopiero po czasie. Więc ta pamięć dzisiaj się zmienia. Dzisiaj mamy do czynienia w większym stopniu z taką pamięcią bardziej społeczną, pamięcią, która bardziej ma wyciągnąć to, co zostało z Powstania Warszawskiego w naszym społeczeństwie, co zostało w naszym życiu. I myślę, że to jest, musimy na nowo zacząć uczyć się opowiadać o tym powstaniu po prostu.
1: Może dlatego wybieramy właśnie ten entuzjazm pierwszych dni powstania, a nie dramat tych dni ostatnich. Przypomnę, Sebastian Pawlina w studio programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, a my o kolejnych piosenkach powstańczych będziemy teraz chwilę mówić. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, poeci, wybitni, którzy w powstaniu zginęli, ale w powstaniu zginęła także Krystyna Kraherska, pseudonim Danuta, którą no, też znamy z tego, że pozowała i twarz do rzeźby warszawskiej Syrenki, ale ona napisała też m.in. piosenkę Hej chłopcy, bagnet na broń. Zginęła w drugim dniu powstania. Agnieszka Ciecierska, Adrian Sobieszczański też i tej piosence się przyjrzeli.
2: Pomnik Syreny na warszawskim Powiślu ma twarz Krystyny Kraherskiej, poetki, harcerki i właśnie autorki utworu Hej chłopcy, bagnet na broń. Hey!

0: Ludwika Niczowa, autorka rzeźby, zaprosiła tą młodziutką dziewczynę do tego, aby pozwoliła nadać swoją twarz Syrenie.
1: Krystyna była duża, ciężka, wysoka, taka dość tęga, prawda? Jak Krystyna była u Niczowej, kiedy ona nad tym pomnikiem się zastanawiała, wspólnie doszły do jakiegoś wniosku, że ta Syrena nie może być żadną wiotką, rusałką, żadnym takim rozmamłanym jakimś tam cudem boskim, tylko warszawska Syrena musi być dziewczyną mocno zdecydowaną na wszystko. Dziewczyną, co to jak trzeba, to walnie po głowie.

0: Krystyna Krachelska pisała wiersze. Ona prowadziła też taki pamiętnik, w którym w sposób wierszowany opisywała swoje przeżycia, uczucia, które nią targają. W roku 1942, w okresie Bożego Narodzenia, dostała taką prośbę, aby napisała utwór przeznaczony dla pułku Baszta, który będzie zagrzewał do walki. I na początku stycznia 1943 roku ten utwór był gotowy. On po raz pierwszy został tak naprawdę publicznie odśpiewany na Żoliborzu, na ulicy Czarnieckiego.
1: I rzeczywiście tam było takie zebranie w tym lokalu. Tam się zjechało sporo chłopców z Baszty. Krystyna zaśpiewała po raz pierwszy im Hej chłopcy, bagnę tam broń. I to chwyciło z miejsca niesamowicie. Oni by mruczando śpiewało, ale w ogóle, że tam natychmiast nie nakryli tej całej bandy, to nikt tego nie zrozumiał, bo oni ten głos się niósł jak nie wiem co, jak tak kilkadziesiąt chłopa zacznie Hej chłopcy, bagnę na broń nawet szeptem, to i tak to jest cholerny niehałas.
2: Polskie Radio. Jedynka.

A tak tę piosenkę Hej chłopcy, bagnet na broń odświeżył wokalista i gitarzysta z Kubas, piosenkę z tekstem Krystyny Krachalskiej.

0: To Skubas, gitarzysta, wokalista, który odświeżył Hej chłopcy, bagnet na broń z tekstem Krystyny Krachelskiej, też bardzo ważnej poetki związanej z Powstaniem Warszawskim. A w studio przypomnę Sebastian Pawlina, historyk, publicysta, autor książek m.in. o Powstaniu Warszawskim, jak choćby Barykady 44. Tak się zastanawiam, nie grozi nam taka sytuacja, w której zapomnimy też o tej tragicznej części powstania, że gdzieś przyćmi rzeczywiście ta pamięć o tej euforii pierwszych dni, która jest łatwiejsza, prostsza, radośniejsza, że gdzieś się zniknie pamięć o tym, że to były też 63 dni dramatu po prostu.
1: Znaczy ja, czy ta pamięć zniknie, tego ja się raczej nie boję. Myślę, że to po prostu może być sytuacja, w której jednak ten udział procentowy tak jakby tych opowieści będzie po prostu bardzo nierówny. Tak? Rzeczywiście zgadzam się z tym, że opowieści o tych pierwszych dniach powstania są zdecydowanie przyjemniejsze tak jakby do przekazywania, do słuchania. Tak? A ja sam wielokrotnie łapałem się na tym, że kiedy czytałem sobie teksty, które ukazywały się w prasie powstańczej, która miała oczywiście bardzo mocne też cechy takie propagandowe, no bo musiała podtrzymywać te nastroje, to te teksty są naprawdę no, takie, że człowiek zaczyna czuć te emocje, tak? Artykuły opisujące tak jakby to, jaka piękna jest Warszawa powstańcza nocą, tak? Pomimo tych wszystkich, że tam gdzieś tam płonie, coś tam gdzieś tam terkot karabinów, ale ta wolność, która jest na tych ulicach, tak jakby to jest coś pięknego rzeczywiście. I to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny element tej narracji o Powstaniu Warszawskim. Natomiast ja myślę, że sytuacja, w której obecnie znajdujemy się w Polsce, na świecie, zaczyna sprawiać, że no, powinniśmy też zacząć wyciągać te takie mało przyjemne, te dramatyczne opowieści z Powstania Warszawskiego, zacząć o nich mówić coraz częściej, bo dzisiaj właśnie jak siedziałem w innym studiu radiowym i rozmawialiśmy w parę osób tak jakby właśnie o powstaniu, siedziałem na wprost monitora, gdzie były pokazywane ujęcia z Kijowa, który został zbombardowany
0: potężnie
1: dzisiaj w nocy,
0: tej nocy, tak, potężnie, tak, zginęło kilkanaście
1: Rosjan.
0: Osób.
1: I to są w zasadzie takie same ujęcia. Oczywiście skala jest bez porównania mniejsza na całe szczęście, ale przecież takie
0: ale
1: same
0: też pociski trafiają
1: w
0: budynki mieszkalne. No,
1: dokładnie.
0: I w gruzach potrafią leżeć budynki mieszkalne.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą i to jest na przykład opowieść o Warszawie ukrywającej, o warszawiekach ukrywających się w piwnicach. Bo my bardzo często właśnie mówimy o tym barykady, opowiadamy o tym, co się działo w kanałach, tak? To jest trochę z taką nutką sensacyjną w tym wszystkim, trochę takiego horroru. Zresztą nawet te sceny z Miasta 44, Jana Komasy, tak jakby to co dzieje się w kanałach, no to jest bardzo często pokazywane w takim no, nie do końca, myślę, pasującym jednak anturażu.
0: No, inaczej niż na przykład u Andrzeja Wajdy w słynnym filmie Kanał, gdzie ten kanał się bardziej staje taką metaforyczną drogą tych powstańców ku tak naprawdę śmierci.
1: Tak. I Andrzej Wajda absolutnie stworzył jeden z, pomijając już w ogóle klasę reżysera, to stworzył jeden z najgenialniejszych obrazów Powstania Warszawskiego, tak?
0: Że ta scena, kiedy na końcu dochodzą bohaterowie, dwójka bohaterów do tej kraty po prostu i widzą drugi brzeg Wisły, ale krata, której nie mogą pokonać, znaczy to do dzisiaj robi wrażenie, to do dzisiaj
1: tak,
0: przejmuje.
1: Tak, absolutnie. I drugim takim filmem, wracając tak jakby do tego wątku piwnicznego, jest Kamienne niebo Wojciechowa Petelskich. To jest film, który powstał zaraz po kanale. To jest na podstawie powieści Jerzego Krzysztonia o tym samym tytule. I zarówno film, jak i książka są absolutnie wstrząsające,

0: To jest po prostu opowieść o kilku osobach, które ukrywały się w piwnicy i nagle ta piwnica zostaje zawalona kilkoma... pocisk czy bomba trafiają w dom, dom się zawala, kilka pięter tak jakby leży na nich i oni nie są w stanie się z tej piwnicy wydostać. I to jest opowieść właśnie o tej nadziei, którą mieli, że może uda, że ktoś ich odkopie, ale to jest też opowieść o tym właśnie, że no coraz z każdą chwilą coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że oni tam po prostu zginą, że to jest, że to będzie ich grób. I to myślę, że takie historie też trzeba zacząć wyciągać, bo jak widzimy z tych przekazów właśnie medialnych, to z telewizji, z internetu, to co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, w miastach ukraińskich, to jest po prostu powtórzenie tego, co działo się w Warszawie, tak?
1: Używanie... Bez tej trudnej pamięci to hasło nigdy więcej brzmi dużo słabiej po prostu.
0: Brzmi dużo słabiej, a przede wszystkim pozbawiamy się możliwości zrozumienia tego, jak funkcjonuje człowiek w takich warunkach. A ja już dzisiaj, już parokrotnie już o tym mówiłem przy różnych okazjach, tak jakby jest to, no, nie wiem, czy jest to straszenie, czy nie jest to straszeniem, no, ale wolałbym, żebyśmy się trochę postraszyli, żeby potem tak jakby nic z tego nie wyszło, niż żebyśmy sobie udawali, że wszystko okej, a potem nie wiedzieli, co zrobić. Tak jakby niestety te straszne momenty w wojnie są zdecydowanie częstsze niż te momenty przyjemne, tak? Więc tak jakby z tego sobie musimy zdać sprawę, musimy się nauczyć tego, w jaki sposób człowiek wtedy funkcjonuje, co zrobić w takich sytuacjach. No, to już tak jakby przestaje, to już przestają być dyskusje czysto akademickie, to już przestaje być tylko narracja historyczna, ale to po prostu staje się powoli nasza codzienność. Bo nawet jeżeli tak jakby my sami tego nie doświadczymy, to my przecież od kilku lat mamy bardzo częsty kontakt z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski właśnie po takich przeżyciach. I to jest niesamowita trauma, która tym ludziom towarzyszy, tak? I trzeba zrozumieć, jak w ogóle z takim człowiekiem funkcjonować.
1: W artykule, który pan opublikował w Gazecie Wyborczej w maju tego roku, cytuje pan amerykańsko-bośniackiego pisarza Aleksandra Hemona. Takie zdanie, które mi z tego artykułu zapadło w pamięć najbardziej, że wojna demoluje nie tylko miasta, ale również umysły wnętrze i zewnętrze. I to jest dokładnie to, o czym pan teraz mówi.
0: Tak, to jest cytat, który mi od kilkunastu lat, gdy przeczytałem Hemona po raz pierwszy, towarzyszy. On tak jakby przeżył wojnę w byłej Jugosławii. Wiedział po prostu, o czym pisze, tak? I rzeczywiście tak jakby to, co dzieje się obecnie na świecie, no pokazuje, że to nasze wyobrażenie o tym, że nigdy więcej, tak jakby, że wojna już do nas nie przyjdzie, to już jest, no, można powiedzieć... To już minęło, to już przeszło. A więc musimy zacząć o tym rozmawiać coraz szerzej. Polska obecnie, są prowadzone badania od wielu lat przez polskich psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów. Zespół chociażby profesor Majli Sturlejskiej, bardzo zasłużonej badaczki, udowadnia, że Polska jest jednym z najbardziej straumatyzowanych krajów na świecie, z tych, powiedzmy, takich rozwiniętych, tak?
1: Nazywana bywa traumalandem, na przykład Michał Bilewicz tak nazwał.
0: Dokładnie, tak,
1: dokładnie. Ten teren, że my wszyscy żyjemy w traumalandzie.
0: Hasło traumaland, jak najbardziej. No, pamiętam, z 10 lat temu były publikowane wyniki badań, które zestawiały to, jaki jest poziom traumy wśród ludzi pamiętających II wojnę światową w Polsce i w innych miastach europejskich. No i to było tak, że przeciętna europejska to było tak na maksymalnie do 5%, a w Polsce to jest powyżej 30%, nawet 50%. Tak? To są gigantyczne różnice. Badacze z innych krajów, w momencie, kiedy rozmawiałem ze swoimi polskimi kolegami, się w ogóle pytają, tak jakby, jak to jest możliwe, że w ogóle wy w takich warunkach funkcjonujecie. A to nie są rzeczy, które są tylko gdzieś tam jakimś tam, nie wiem, zagadnieniem kolejnym, czysto akademickim, tylko to są rzeczy, które bardzo konkretnie oddziałują na naszą codzienność, tak? Bo traumy historyczne można przecież wykorzystywać w polityce, bardzo, bardzo, bardzo łatwo, manipulując w ten sposób różnymi rzeczami, czego jesteśmy na co dzień świadkami, obserwując dyskusje polityków, ale to są też historie, które przekładają się bezpośrednio na stan naszego zdrowia, tak, bo trauma, gromadzenie stresu w sobie, to są rzeczy, które bezpośrednio przekładają się na choroby układu krążenia, problemy z płodnością, depresję, tak. Więc no, my jako społeczeństwo cały czas za tą wojnę płacimy, tak, i dlatego nie możemy powstania warszawskiego, całej wojny sprowadzać tylko do takich właśnie rzeczy pozytywnych. O nich też trzeba mówić, tak jakby, bo to, że po 5 latach okupacji polskie społeczeństwo, warszawiacy potrafili się zjednoczyć i ruszyć do walki, to jest piękne. Ale potem były jeszcze tragedie, o których też trzeba mówić.
1: Najlepiej, kiedy pamięć o jakimś wydarzeniu jest po prostu pamięcią pełną i wieloaspektową. Sebastian Pawlina, historyk, publicysta, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studio Radiowej Jedynki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my jeszcze na chwilę na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A tam na placu Marszałka Piłsudskiego Jakub Jamrozek. Rozpoczął się już koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
2: To prawda, ja wychylam się spod mojej parasolki. Widzę tutaj też może innych parasolek, ale również może biało-czerwonych flag. Ta międzypokoleniowość, momenty wzruszenia, ale też radości. Bardzo głośny śpiew. Tego tutaj nie brakuje. My usłyszeliśmy dzisiaj już Serce w plecaku, Hej chłopcy, bagnet na broń. O godzinie 20:30 był tu bardzo wzruszający moment, kiedy przez blisko minutę wszyscy zgromadzeni skandowali hasło Cześć i chwała bohaterom, na cześć powstańców warszawskich, którzy są dzisiaj razem z nami, w pierwszym rzędzie. Oni śpiewają, tym ci, którzy na to zdrowie oczywiście pozwala, również tańczą. Takie momenty też można tutaj znaleźć. Jeśli ktoś kiedykolwiek pomyślał, zrobię coś dla muzyki i nie będę śpiewał, to myślę, że tutaj na placu Piłsudskiego te myśli schował głęboko do kieszeni. Ja jestem teraz, podejrzewam, mniej więcej 200 metrów od sceny głównej i jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że są tutaj ludzie w tych bocznych uliczkach warszawskich, osoby, które przyszły na koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Oni nie widzą sceny, ale oni to tu są, oni są ze śpiewnikami, no i są razem, bo myślę, że o wspólnotowość również w tym koncercie chodzi. No jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z koncertem, który kiedy się kończy, no to właściwie ma też swoją kontynuację w postaci tego, że ludzie się rozchodzą i tworzą takie mniejsze grupki, ale wciąż śpiewające. Ja nie zapomnę, kiedy w ubiegłym roku wracałem z koncertu Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, spotkałem taką grupkę międzypokoleniową, oni zatrzymali się w drodze do metra, w drodze na Plac Bankowy przy tablicy poświęconej Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, no i śpiewali piosenkę, którą skomponował zresztą Grzegorz Szturnał, Znów wędrujemy, piosenkę do słów wiersza Baczyńskiego, mieli gitarę i to są takie wzruszające momenty, których dzisiaj, mam nadzieję, również wieczorem tutaj nie zabraknie.
1: Jakub Jamrozek z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie trwa koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Poezja to jest być może to, po co warto też przy okazji takiej rocznicy sięgnąć. Nie tylko poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego czy Krystyny Krachelskiej, ale także wielu innych bardzo zdolnych poetów tamtego pokolenia, pokolenia nazwanego też pokoleniem Kolumbów. Dziś po tę poezję sięgamy rzadko, a to jest chyba błąd, bo poezja też nam bardzo wiele odpowiedzi na wiele pytań potrafi przynieść. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kończymy tę specjalną audycję związaną z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę. I na koniec jeszcze jedna piosenka, piosenka Organka, piosenka Idziemy w miasto, która mówi właściwie o tych pierwszych chwilach tuż przed wybuchem Powstania, właściwie o tym momencie, kiedy to Powstanie właśnie się zaczyna.

0: autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
3: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remik już Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Pomimo późnej pory trasa wojewódzka nr 216 na Pomorzu cały czas jest dosyć poważnie zakorkowana na jezdni w kierunku Trójmiasta pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale spore spowolnienie obserwujemy także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu. Trasa wojewódzka nr 215, czyli sąsiednia trasa, jest także zatłoczona i zakorkowana, chociaż nie są to bardzo poważne korki, ale jak na tę porę bardzo duże.

0: Ruch w obu kierunkach utrzymuje się w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Rozewia i Władysławowa także. Autostrada A1 w województwie pomorskim pomiędzy Kopytkowem a węzłem Pelplin nadal jest zatłoczona, zwłaszcza w kierunku Gdańska, chociaż także w przeciwną stronę. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi. Na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Przyłubie ciężarówka wypadła z trasy. Na kilometrze 287 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i pewne spowolnienia, wieczorne spowolnienia tam obserwujemy. Jeżeli chodzi o trasy podgórskie, to tutaj sytuacja wygląda całkiem lepiej, coraz lepiej. Zakopianka nie jest już zakrokowana na Podhalu, chociaż w wielu miejscach, przede wszystkim w Poroninie i pod samymi Tatrami, jedzie się nieco wolniej w obu kierunkach, ale właśnie już nie są to poważne korki, jak jeszcze godzinę czy dwie godziny temu. Trasa numer 49 w Białce Tatrzańskiej w Nowym Targu, także tutaj obserwujemy pewne spowolnienia w obie strony.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. W powstańczej Warszawie muzyka podnosiła na duchu dziś. W centrum stolicy warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i grad. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. To jest wisienka na torcie lata z Radiem i Telewizją Polską. W Poddębicach trwa wielki koncert, opowie o nim nasz reporter. Po chwilach zadumy, szczególnie minucie ciszy o godzinie 17:00 czas na muzyczne uczczenie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. W 82. rocznicę wybuchu zrywu warszawiacy znów zebrali się na Placu Piłsudskiego, by śpiewać niezakazane piosenki. Pomimo deszczu miejsce jest wypełnione po brzegi, a atmosfera bardzo radosna. Śpiewniki w rękach i gardła przygotowane do śpiewu. Tak jest teraz w centrum stolicy.
2: Nasza wrogą brzmi.
3: Deszcz nas nie powstrzymuje. Każdy znajdzie coś dla siebie.
4: No, żeby pamiętać, żeby czcić tą chwałę i pamięć.
5: Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom!
1: Wiele osób przyszło tam wcześniej, by zająć najlepsze miejsca nie tylko przy scenie, ale także na trawniku, gdzie można było rozłożyć kocyk. Niektórzy specjalnie przejechali kilkaset kilometrów, by wspólnie wykonać te niezakazane piosenki.
3: No to było nasze takie marzenie do spełnienia. Sobota wypadła, więc był ten czas, możliwość przyjazdu. No i jesteśmy.
6: Przyjazdu, czyli pani nie z Warszawy?
3: Nie, z Żywiecczyzny.
7: Zośka i warszawskie dzieci. 20 lat tutaj temu się przeprowadziliśmy do Warszawy, a od 13 lat śpiewamy te piosenki.
1: Są stali bywalcy, ale także debiutanci. Wszyscy przyszli po to, aby oddać hołd bohaterskim powstańcom warszawskim. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych, zapowiada szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Marcin Kierwiński dodaje, że Warszawa przedstawi nasze doświadczenia z ochrony granic zewnętrznych wspólnoty i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Wideokonferencję zwołaną na wtorek ma związek z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Sytuacja w hiszpańskiej eksklawie powoli wraca do normy po 48 godzinach, kiedy przedostało się tam nawet 60 tysięcy migrantów. Większość już wróciła do Maroka, ale wielu ukrywa się, próbując uniknąć deportacji. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Byłam w supermarkecie, trochę się bałam, ale i tak musiałam pójść na zakupy. Podczas spaceru ulicą wydaje mi się, że jest już dziś trochę spokojniej. Wychodzimy czując niepokój, żeby kupić to, co najważniejsze, bo te kolejki ciągną się w nieskończoność. Po prostu nic nie ma. Poszłam do rzeźnika i zobaczyłam, że półki są całkowicie puste. To jest abstrakcyjne. W tej sprawie wypowiedział się także król Hiszpanii. Filip VI wyraził swoje zaniepokojenie i oburzenie. Podkreślił, że państwo powinno zapobiec powtórzeniu się takich wydarzeń. Synoptycy prawie w całym kraju ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Prawie we wszystkich województwach oprócz zachodniopomorskiego i lubuskiego obowiązują alerty drugiego stopnia. Prognozuje się ulewy, silny wiatr i grad. O szczegółach mówi nam Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia sumy opadów w ich trakcie mogą osiągać do około

0: 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę, możliwe są też opady większego gradu.
1: I są już skutki tych opadów. W południowej Wielkopolsce walczą z nimi strażacy, są zerwane dachy i powalone drzewa. Skutki burz odczuwalne także na Podlasiu. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 50 razy. Głównie usuwali, wciąż usuwają powalone na drogi drzewa i gałęzie. Z kolei na południowym wschodzie, dodajmy, ostrzeżenia przed upałem obowiązują tam aż do 5 sierpnia.
2: To są aktualności jedynki.
1: Reni Jusis, wideo, Maciej Maleńczuk, Natalia Schroeder i Cleo Oto. Między innymi ci artyści pojawili się już na scenie w Poddębicach. Trwa koncert w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na miejscu jest Patryk Bedliński. Witaj i powiedz proszę, jaka panuje atmosfera?
3: Atmosfera gorąca, mimo że nad nami ciemne chmury. Zaczęło się od utworu I Got a Feeling z repertuaru Black Eyed Peas, czyli mam przeczucie, że to będzie dobra noc. No i mam wrażenie, że ta piosenka trochę zaczarowała ten pochmurny wieczór. W niebo poleciały bańki, no a publiczność zgromadziła się licznie. Myślę, że line-up, że ci artyści, którzy mieli się dziś pojawić i pojawili, właśnie oni ściągnęli tutaj publiczność. Nasze koncerty to nieoczywiste połączenia, na przykład twórca muzyki klubowej, Gromy, wystąpił z członkami zespołu Afromental oraz z Cleo.
4: Okazuje się, że jest jakiś pierwiastek męski we mnie i bardzo dobrze się czuję z chłopakami na scenie. Odezwało się we mnie takie rockowe zwierzę, bo nie wiem czy wiecie, ale pierwszym moim zespołem był zespół rockowy.
3: Swoje największe przeboje zaprezentował także Maciej Maleńczuk.
5: Zagraliśmy utwór Nocka. To jest utwór o człowieku, który się boi wyjść na wolność. Który się przyzwyczaił do więzienia, że nie wie, co zastanie, ale i tak chce wyjść. A druga piosenka to Dawna dziewczyna, o sytuacji, w której kiedyś bardzo kochałeś, a potem ci już przeszło i dopiero wtedy ją spotykasz.
3: Spodziewajmy się jeszcze m.in. Blue Cafe i Kombi. Jesteśmy przy ulicy Mickiewicza, niedaleko Term Poddębice, a koncert potrwa do 22.
1: Prosto z Poddębic, Patryk Bedliński, dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc będzie pochmurna i deszczowa, choć z miejscowymi rozpogodzeniami, z temperaturą minimalną od 10 stopni na północnym zachodzie, przez 15 nad samym morzem i w centrum po 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie 1000 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Na południu kraju jakość powietrza jest dostateczna i umiarkowana, w północno-wschodniej części dobra, a w północno-zachodniej bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 31% energii elektrycznej i ten odsetek już dziś będzie tylko spadał.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
7: na dwa głosy.
6: W rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
7: Paweł Sztompkę
6: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Prawie 8 minut po godzinie 21. Anna Wim przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. O tej porze przenosimy się do Poddębic. Trwa tam koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie zlokalizowanej na terenie koncertowym obok Term Poddębice występują największe gwiazdy polskiej muzyki, a wśród nich Natalia Schroeder, Reni Jusis, Maciej Maleńczuk, zespół Blue Cafe, Roxy, Cleo, Myslowic, Kombi i Afromental.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Dziękowała Reni Jusis. To jest program pierwszy Polskiego Radia Poddębice. To jest siódmy przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Po Bielsku Białej, Radomiu, Zakopanem, Ełku, Chełmie i Grudziądzu przyszedł czas na Poddębice właśnie. Koncert trwa od godziny 20. Śpiewali już m.in. słyszano przed chwilą Reni Jusis, zespół Afrumental, ale także Maciej Maleńczuk.

Bardzo dziękujemy. Bawcie się dobrze, do zobaczenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w programie pierwszym Polskiego Radia przed chwilą wystąpił zespół Mysłowic. To on pojawił się w koncercie w Poddębicach. To jest koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Także na scenie w Poddębicach pojawiła się Roxy. Ta młoda i zdolna artystka zaprezentowała swoje największe przeboje, między innymi piosenkę Błękit, a przeboje te zobrazowały ewolucję jej twórczości od początku kariery. Błękit, proszę Państwa, to jest tytułowa piosenka z trzeciego albumu tej artystki. To podobno najbardziej dojrzały projekt w całej jej karierze. Proszę Państwa, słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia za 10 minut, godzina 22. Do koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach wrócimy tuż po godzinie 22. Roxy, Cleo, Afromental, Mysłowic, Kombi, Natalia Schroeder. To jest prawdziwa mieszanka stylów i gatunków, w której każdy słuchacz może znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 10 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą kilka godzin temu auto ciężarowe wypadło z trasy i wjechało do rowu. W miejscowości Przyłubie na kilometrze 287 trwa akcja wyciągania tego pojazdu z rowu i trasa jest tam częściowo zablokowana. Ruch kierowany jest przez policję. Pomimo późnej pory cały czas zakorkowana jest trasa wojewódzka nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem na jezdni w kierunku Trójmiasta. Ale spory ruch obserwujemy też w przeciwną stronę, zarówno we Władysławowie i w Chałupach, ale także nieco dalej w Juracie i w Jastarni. Trasa wojewódzka nr 215 także pomimo późnej pory jest zatłoczona w Karwi, w Jastrzębiej Górze, w Rozewiu i w Chłapowie.

0: je także. Na A1 wolniej jedzie się i na Pomorzu, i w województwie kujawsko-pomorskim na fragmentach remontowanych. W pobliżu Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. W związku właśnie z remontem obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu, i ograniczenie prędkości, i wolniej jedzie się w obu kierunkach. Spory ruch na Zakopiance cały czas, w Poroninie i w samym Zakopanem, ale także utrudnienie obserwujemy pod Krakowem na fragmentach remontowanych w Gaju i w Libertowie. Na A4 wolniej jedzie się pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, a także w województwie śląskim, w pobliżu Jaworzna, a także na wysokości Bramek w Brzęczkowicach. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 22. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Polska pamięta o swoich bohaterach. Punktualnie o 17:00. Setki miejscowości w całym kraju stanęły na minutę. To był hołd oddany powstańcom warszawskim w 82. rocznicę wybuchu tego zrywu. Uroczystości przenosiły się później w różne części stolicy. Powoli dobiegają już końca. Zwieńczyło je uroczyste rozpalenie ognia pamięci na kopcu powstania warszawskiego na Mokotowie, przeniesionego z grobu nieznanego żołnierza. Na miejscu jest Dagmara Kędzio, z którą się teraz łączymy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz proszę, co działo się tam na miejscu?
2: To już faktycznie ostatni element dzisiejszych obchodów. Włączono iluminację pomnika Polski Walczącej i rozpalono ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie warszawskie. Rozegrano hymn Polski oraz hejną Warszawy. Głos zabrał m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
3: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
4: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach będzie trwać.
2: Powstanie warszawskie wybuchło równo 82 lata temu. Zginęło w nim około 150 tysięcy cywilów i około 18 tysięcy żołnierzy.
1: O czym mówiła Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Zerwane dachy, powalone drzewa i połamane gałęzie to krajobraz po burzy w Wielkopolsce. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie pleszewskim, szczególnie w Dobrzycy, Pleszewie i Gołuchowie. Ze skutkami nawałnic walczy 140 ratowników z 28 zastępów.
5: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
1: Mówił starszy kapitan, starszy brygadier Waldemar Barański z Pleszewskiej Straży Pożarnej. Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Pogoda dała się we znaki także na Podlasiu. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 50 razy, a w nocy burze możliwe są w całej wschodniej połowie kraju, w zachodniej będą zanikały. Lubelska prokuratura zakończyła poszukiwania w miejscu upadku rosyjskiej rakiety manewrującej. Najważniejsze szczątki pocisku udało się zabezpieczyć. Dziś znaleziono brakujące elementy. Pocisk H-110 spadł na pole w Tarnowie Kolonii w czwartek. W związku z tym zdarzeniem pojawiają się pytania o reakcję państwa. Eksperci twierdzą, że jest nad czym pracować, a rząd zapewnia, że wnioski wyciągnie.
6: To chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
7: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
6: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
8: Gdzie będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie.
6: Znajduje się tam już rządowy poradnik bezpieczeństwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki. A w nich północna Afryka. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości 500 metrów wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem. Chodzi o zabezpieczenie punktów wykorzystywanych przez osoby próbujące przedostać się do hiszpańskiej eksklawy. Bariera pneumatyczna, uzupełniona liną zakotwiczonych boi morskich, ma wystawać od 30 do 70 cm ponad tafle wody i sięgać do 1 metra w głąb pod jej powierzchnią. Kanał między barierami umożliwi jednostkom gwardii cywilnej patrolowanie tego obszaru. W ostatnich dniach dniach do Sełty przed

0: dostało się ponad 50 tysięcy nielegalnych imigrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. Na wtorek zaplanowano nadzwyczajną unijną wideokonferencję w tej sprawie. Kleo, Maciej Maleńczuk czy Kombi? Tych artystów można było zobaczyć na scenie w Poddębicach. Ta miejscowość, słynąca z Term, była kolejnym przystankiem na trasie lata z radiem i telewizją polską. Zabawa była szampańska.
1: My z dziećmi to na Kleo czekaliśmy. Podobała się Kleo?
2: Tak.
1: Dziennie szuka gwiazd. Dynamicznie zmieniają się ci artyści. Byłem sceptycznie nastawiony, że ich jest tak dużo, a tak mało czasu, ale wszystko działa płynnie, sprawnie, super.
3: Który artysta skradł pani serce i najlepiej brzmi?
4: Wydaje mi się, że Mysłowic, mam do niego duży sentyment.
5: Nasze lata to Kombi przede wszystkim i Mysłowic.
6: Wszyscy klaszczą!
3: Co dzisiaj prezentowaliście?
7: Nasze największe hity. Nasze Rendezvous i Słodkiego Miłego Życia. Czy Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, czyli zespół Kombi. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Jedynki.
0: A za tydzień lato z radiem i telewizją polską odwiedzi Lublin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Niedziela na północy i zachodzie kraju będzie pogodna, w pozostałych regionach dużo chmur, przelotne deszcze, na południu także burze. Temperatura maksymalna sięgnie 22-24 stopni na Pomorzu, 26 w centrum i nawet 30 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Autopromocja.
10: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
11: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
12: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
10: Wywiad Żyta.
11: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja.
8: Polskie Radio. Jedynka.

0: 7 minut po godzinie 22. Anna Wil przed mikrofonem. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania drugiej części koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską. To koncert w Poddębicach. Zgromadzona w tym mieście publiczność bawiła się przy najnowszych piosenkach, ale także znanych przebojach śmietanki polskiej sceny muzycznej, między innymi przy przebojach zespołu Kombi.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Dzięki wielkie! Dobry wieczór, Podnębice! Jak się bawicie? Fantastycznie was widzieć. Widzicie, pogoda nas oszczędziła. Dzisiaj jesteście gotowi na kolejną porcję? Gotowi na śpiewanie? To fantastycznie. Jedziemy.

dajcie czadu teraz!

jak się bawicie? Moi drodzy, jest przepiękny wieczór, ale brakuje trochę gwiazd. Czy jesteście gotowi, żeby złowić ze mną trochę gwiazd?

Niegdyś jako Milo, od jakiegoś czasu już jako Cinnamon Gum. Przyglądam się temu, co tworzy Maciek Milewski i to jest naprawdę niezwykłe, że możemy zamknąć oczy i posłuchać polskiej produkcji, polskiej piosenki, która jako żywo wyrwana jest z jakiejś amerykańskiej scenerii muzyki soul czy funk lat 60. czy 70. Kapitalne nagranie. Mary Lee to Cinnamon Gum i Radiowa Jedynka i Nowa Polska Muzyka z przyjemnością prezentuje Państwu o tej porze takie nagrania. Proszę Państwa, wspominałem już dzisiaj o Betty Szewc, dziewczynie, która ma, uważam, bardzo duży talent i zmysł melodyczny, ale też do opowiadania pewnych historii. Jak sama mówi, lubi nostalgię ubierać nie w takie powolne, balladowe dźwięki, ale wręcz przeciwnie, w takie no, zaczepno-nerwowe, powiedziałbym, i z takim charakterystycznym drive'em. No i taki też jest Supeł. Supeł, który pojawił się nieco wcześniej niż najnowszy singiel Kawałki. Supeł, w którym wybrzmiewa długa gitarowa solówka, jest kompletnie akustyczny.

Całuj, całuj, Melancholy Hill, nowe nagranie tego kolektywu. A państwo słuchają Radiowej Jedynki, program pierwszy Polskiego Radia. Zaczęliśmy od ostatniego dnia lata w wykonaniu Igo, a teraz jeszcze jedna taka piosenka, która no, przywodzi na myśl, że trzeba będzie nie tylko to lato, ale w ogóle te lata, które mijają, podsumowywać. Lata i lata. Już nie będzie takiego lata. To Michał Kisielewski.

skórze wciąż tkwi. Z wiatrem w dłoniach wolni jak ptaki, a teraz tylko cisza w nas brzmi. Czy pamiętasz tamten śmiech, ciepły jak sierpniowy zmierzch?

miasta. Możesz wspominać tak bez końca wszystkie tandetne wschody słońca. Flirtować z kimś, kto tak wygląda. Lepiej to przeżyć niż jakby

0: Michał Kisielewski i najnowszy singiel tego artysty, Już nie będzie takiego lata.
1: Wokół wakacji dzisiaj trochę krążymy w nowej polskiej muzyce w programie pierwszym, ale już zerkam także na to, co będzie po wakacjach. A po wakacjach, proszę Państwa, premiera filmu fabularnego opowieści o karierze Violetty Villas, która nie tylko podbijała polską scenę, ale też paryską, a nawet amerykańską w Las Vegas. Sandra Drzymalska wcieli się w postać tytułową, a muzykę zagrał z 23-osobową orkiestrą zaaranżował Marcin Masecki. I to będą też te wielkie przeboje, czyli Przyjdzie na to czas, albo Oczy ciorne i wiele, wiele innych, ale właśnie w tej nowej aranżacji jako ścieżka muzyczna do filmu Violetta Villas. No to z ostatniej płyty Marcina, tej zachwycającej, tej latynoskiej, kiedy już Marcin naprawdę eksploruje te wszystkie dźwięki od Kolumbii przez Wenezuelę, aż po Brazylię. W ogóle Ameryka Południowa w nim gra, to już kiedyś ustaliliśmy. No i dlatego być może przychodzi mu to tak bardzo naturalnie. Marcin Kusy, życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy. Muzyka nocą po północy, którą Państwu bardzo polecam. Na koniec Cachito i Marcin Masecki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Dziś posłuchamy szóstego fragmentu powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
2: Niedługo zapusty. Britta koniecznie chce iść na Comber. Siostrzyczkom powie, że jedzie do rodziny. Ubierze się jak do podróży, ale do pociągu nie wsiądzie. U Eriki strój zmieni i pójdą w tan. Erika się zgadza. Odmawiać zakonnicy, nawet tak osobliwej, to jednak grzech. Ale nie jest pewna. Czy nie większą przewiną to, co się na Combrze wyprawia? Czeka na Brittę na stacji, a potem prowadzi do stolarni po ojcu. Ma dla niej siennik i świeżą pościel. Wieczorem zabiera ją pod karczmę, gdzie już stoją baby i chłopów zaczepiają. Józef woli w ten dzień nie wychodzić z domu, ale Erice pozwala. Idzie przecież z zakonnicą. Erika i Britta patrzą tylko, jak baby ściągają chłopom czapki z głów. Zimno. Nie ma co zwlekać z wykupem. Idzie wódka za fanty. Britta nie przywykła do mocnych trunków. Upija się szybko i ma mrocze coś po francusku. Baby zerkają ciekawskie. A kogoś ty nam tu przyprowadziła? Erika mówi, że to kuzynka z Köln, daleka ze strony matki. Britta słania się już na nogach, więc Erika prowadzi ją do stolarni. Niech tam siostrzyczka trzeźwieje. Zapala w piecu i chce wracać na zabawę, ale Britta ją za rękę łapie i trzyma. Zostań tu ze mną, mówi. Nie pisała się Erika na czuwanie przy zakonnicy po wódce, a już na pewno nie w tym miejscu. Próbuje uwolnić się. Uwolnić, ale tamta nie puszcza. Gdy już w końcu zasypia, Erika traci chęć do zabawy. Wróciły wspomnienia. Rozbiegły się po kątach. Rozsiadły przy stole Gerharda. Prędko nie pójdą.
1: Dorota Landowska przeczytała szósty fragment powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Jedynka.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. To oddanie hołdu tym, którzy 82 lata temu chwycili za broń, by walczyć o swoją stolicę. Punktualnie o 17:00 cała Warszawa i tysiące innych miejscowości w całym kraju stanęły na minutę. Uruchomiono syreny alarmowe. Wyjątkowo ten dzień wyglądał w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam w rocznicę wybuchu zrywu zabrzmiał dzwon Monter.
1: No jak widać są emocje, jak co roku. Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
2: Zawsze chciałem tu przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku.
0: O bohaterach powstania pamięta cały kraj. O 17:00 stanął też Wrocław. Honorowym gościem uroczystości był Włodzimierz Ruśkiewicz, pseudonim Ryś. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miał 14 lat i należał do szarych szeregów.
3: Na moich oczach rozwalał się mój dom, na moich oczach płonął. To był taki okres, że nie można było tego jakoś tak przeżywać głębiej. To żyło się z dnia na dzień, z godziny na godzinę po prostu. Z kolegą, z którym przed chwilą rozmawiałem, dokąd zanieść listy, okazywało się, że on już nie wrócił.
0: Ostatnim punktem było zapalenie uroczystego ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Ten punkt zakończył wszystkie wczorajsze uroczystości.

0: A teraz trzcianka w województwie wielkopolskim. Niebezpieczny incydent przed jednym z bloków. Policjanci zostali wezwani na interwencję do podejrzenia zabójstwa. Ciało mężczyzny miało leżeć przed budynkiem. Kiedy przyjechali na miejsce, zostali zaatakowani.
1: Policjanci pojechali na interwencję do jednego z bloków właśnie w trzciance. Po przyjeździe na miejsce zostali przed blokiem zaatakowani przez nieznanego im mężczyznę przedmiotem, który przypominał maczetę czy miecz. No to będzie, to również zostanie ustalone. Jeden z policjantów został zraniony w rękę, a ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, napastnik nie reagował na żadne polecenia. Obaj policjanci użyli broni służbowej i postrzelili tego napastnika.
0: Relacjonował w TVP Info nadkomisarz Maciej Święcichowski z Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Napastnik i policjant trafili do szpitala. Zabity mężczyzna był ojcem agresora. Przebieg tego zdarzenia wyjaśni teraz prokuratura. Tragedia po słowackiej stronie Tatr. 37-letni turysta z Polski zginął po upadku podczas wspinaczki w rejonie wschodniej Żeruchowej Turni. Po zgłoszeniu utraty kontaktu rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową z udziałem śmigłowca, ratowników górskich i zespołu medycznego. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają słowackie służby. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorajskim. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, ten fragment znajdował się w miejscu, w którym spodziewano się, że będzie.
2: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
3: Czy można powiedzieć, co to było?
2: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego.
0: Postępowanie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
4: To są aktualności jedynki.
0: Irańskie wojsko ostrzega Waszyngton o eskalację, oskarża Waszyngton o eskalację napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Teheran ostrzegł sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie trwającego konfliktu. W najbliższych godzinach możliwe jest zmasowane zbombardowanie celów strategicznych.
5: Stany Zjednoczone szybko podążają ścieżką eskalacji napięć w regionie, powiedział Ali Abdollahi, szef irańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Każdy kraj służący jako tarcza obronna dla przestępczej, agresywnej Ameryki zostanie pochłonięty płomieniami wojny, podkreślił wojskowy Teheranu. Iran miał przygotować kompleksową odpowiedź na ataki, które według doniesień USA i Izrael planują przeprowadzić na irańską infrastrukturę energetyczną. Na początku tego weekendu liczne źródła przekazały stacji CBS News, że USA i Izrael planują wymierzoną w infrastrukturę energetyczną Iranu, kampanię bombardowań, które mogłyby okazać się jedną z najbardziej zmasowanych operacji tego typu, a jej rozpoczęcie może nastąpić w najbliższych godzinach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na północy i zachodzie kraju będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz, niewykluczone też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni na Pomorzu, przez 26 w centrum, aż po 30 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest niedziela, 2 sierpnia, to 214 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:58, zajdzie o 20:26. Czas na małe kalendarium. Tego dnia, w 216 roku przed naszą erą, wódz kartagiński Hannibal rozgromił w bitwie pod Cannami liczniejsze wojska rzymskie. W 1920 utworzono stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W 1926 Sejm znowelizował konstytucję. Nowela sierpniowa uprawniała prezydenta do rozwiązania Sejmu i Senatu na wniosek Rady Ministrów, a także do wydarzenia rozporządzeń z mocą ustawy. W 1940 roku na lotnisku w Northolt pod Londynem rozpoczęto formowanie 303 Dywizjonu Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. W 1944 był drugi dzień Powstania Warszawskiego. Powstańcy zdobili Starówkę, w tym redutę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A w 1990 roku wybuchła wojna w Zatoce Perskiej. Wojska irackie zaatakowały Kuwejt. Imieniny obchodzą dziś Alfons, Bożysław, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
4: Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii Kazimierz.

0: Kazimierza Moczarskich.
1: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
2: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska, za konsoletą Wojciech Błoński. Zaczynamy nocną audycję Muzyka Nocą. Gramy do godziny trzeciej, a dzisiaj w programie między innymi takie melodie, czyli muzyka między innymi z Trinidadu i Tobago. Muzyka i tych krain gorących, i tych trochę chłodniejszych. Posłuchamy też dzisiaj jazzu, ale również muzyki, którą państwo lubią sobie włączyć, na przykład przy jeździe na rowerze albo jeździe na rolkach. Wiem, że dużo takich osób jest i korzysta z możliwości wieczornych na przykład przejażdżek. I dzisiaj w audycji chciałam też państwa zapytać, do czego państwo lubią jeździć na przykład na rolkach. Mam nadzieję, że kilka takich melodii i kilka utworów zagramy, żeby zainspirować do między innymi takiej aktywności. A teraz sięgamy po utwory z lat 70., z lat 60. i taki na przykład był ten, który zaczął naszą audycję. Ten w sumie nawet był jeszcze młodszy, bo wydany pierwotnie w 1949 roku. Tutaj śpiewała Phyllis Dillon. A utwór to był Don't Touch My Tomato, piosenka z Trinidadu i Tobago. Tutaj artystka śpiewała w tłumaczeniu: proszę nie dotykać moich pomidorów. Nie do końca chodziło jednak o pomidory, ale wszystko się wyjaśni dzisiaj przy spotkaniu z Drew Gonsalvesem, muzykiem, który również pochodzi z Trinidadu i Tobago, a dzisiaj objaśni nam, czym jest między innymi muzyka calypso. Po calypso sięgniemy w drugiej godzinie audycji, a teraz właśnie nieco muzyki, przy której dobrze się jeździ na rolkach.

Wcześniej Average White Band i utwór Pick Up the Pieces, czyli zespół, który powstał jako odpowiedź trochę na pytanie, jak to możliwe, że grupa białych Szkotów tak dobrze gra w amerykański funk lat 70. I odpowiadali właśnie, mimo tego, że są po prostu zwykłymi białymi muzykami, to do tego stopnia kochają Jamesa Browna, że tak dobrze właśnie grali funk. A przed chwilą Stevie Nicks, która wszystko wspaniale gra. W audycji dzisiaj przenosimy się w różne rejony świata, w różne dekady. Przed chwilą lata 80., 1982.

To Tame Impala oczywiście, czyli Kevin Parker, australijski multiinstrumentalista, piosenkarz, grający, można powiedzieć, rocka psychodelicznego, rocka tanecznego. Właśnie teraz jest w trasie koncertowej Dead Beat Tour, trasie poświęconej między innymi promocji jego ostatniego albumu z tamtego roku, albumu Dead Beat. To nowości, natomiast teraz trochę klasyki.

20 minut do godziny pierwszej zostało nam w audycji, a jeszcze prawie niecały tydzień został do kolejnego OFF festiwalu, który startuje tradycyjnie jak co roku w Katolicach w Dolinie Trzech Stawów. Od 7 do 9 sierpnia oczywiście festiwal, dziesiątki artystów, 3 dni wspaniałych spotkań z muzyką, a wśród nich właśnie spotkanie z tym zespołem, czyli Einsturzende Neubauten. Mistrzowie industrialu, niemieccy ojcowie tego gatunku, 45 lat kariery tego zespołu. No i legenda tworzenia elektroniki, sceny elektronicznej w Europie. Ten zespół wystąpi w sobotę, 8 sierpnia, natomiast dzień później kolejny artysta, który teraz w naszej audycji, Rusowski.

11 minut do godziny pierwszej, to 2002 rok i debiut oczywiście Justina Timberlake'a. Natomiast teraz też klasyka, jeszcze do godziny pierwszej takiej muzyki posłuchamy. Muzyka, która opiewa przyjaźń. Przyjaźń i trudne momenty czasem, które w tej przyjaźni następują, ale napięcia różne, pewnie kłótnie, ale też właśnie momenty pogodzenia. To jest ten przykład The Rolling Stones i Mixed Emotions.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy, którzy, jak podkreślił, dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
4: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
3: Premier Donald Tusk podkreślił w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych,

0: wartościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: Wieczorem na Placu Piłsudskiego w stolicy odbył się koncert piosenek powstańczych. Akcja jest organizowana od 20 lat. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości pół kilometra wzdłuż granicy z Marokiem. 35 strażaków poleciało z Krakowa do Hiszpanii wesprzeć tamtejszych mundurowych. W okolicach Toledo panują bardzo trudne warunki pogodowe. W regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Polscy strażacy będą brać udział w gaszeniu pożarów pieszo, bez użycia pojazdów, w trudno dostępnych miejscach.
2: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze, 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menadżmencie. Będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Sytuacja jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
3: Każdy ma tutaj oparcie w każdym. Nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób. Jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę i mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu. Zbieramy to cenne doświadczenie, które już niestety przydało nam się w tym roku w Polsce. Zmiany klimatyczne niestety postępują i również w Polsce mierzymy się z tego typu zagrożeniami.
0: Misja będzie trwać miesiąc, potem poleci kolejna ekipa. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy TOPR poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, powiedział Polskiemu Radiu ratownik dyżurny TOPR Łukasz Duda.
4: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Buczynowej. Zdaje się, że około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
0: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Z kolei 37-letni polski turysta zginął po upadku podczas wspinaczki w Tatrach Wysokich na Słowacji. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tamtejsze służby, a dziś w Tatrach przejdą burze. Ogromne zainteresowanie filmami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie.
5: Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
6: 20 lat wakacji pod namiotem. Super!
5: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi.
7: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
8: 5 godzin samochodem.
9: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
10: Sama atmosfera, filmy są świetne, panele.
5: Tłumy przychodzą także na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
11: Jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
5: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
0: W nocy burze w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką i świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, Pomazury i Podlasie. Może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Spodziewane są porywy wiatru o prędkości do 100 km na godzinę, gdzieniegdzie nawet silniejsze. Synoptycy przewidują też grad. A w niedzielę od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nadwysp Brytyjskiej.

0: rosyjskich i Niemiec rozbudowuje się na północny wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja.

7 minut po godzinie pierwszej słuchają Państwo muzyki nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia, a tę drugą godzinę naszej audycji otworzył zespół The Zombies z ich hitem Time of the Season z 1968 roku. W tej godzinie audycji natomiast powędrujemy w świat muzyki, można powiedzieć też takiej nadgryzionej zębem czasu, z lat 60., 70., muzyki też z krajów bardzo gorących i z krain właśnie ciepłych, pięknych plaż, bo powędrujemy do Trinidadu i Tobago, ale zanim to, to czeka nas kilka jeszcze melodii mniej gorących, mniej różnorodnych, między innymi takich jak ta Balkan Beatbox przed nami.

0: No i to Balkan Beatbox, oczywiście dobrze znany zespół z Bliskiego Wschodu, Ori Kaplan, Tamir Muscat i Tomer Yosef w utworze Long Time Coming sprzed 5 lat. I to takie przypomnienie, że w 2018 roku ten zespół właśnie wystąpił m.in. na Polen Rock Festival, który teraz właśnie trwa. Za tydzień, przypominam, Off Festival. Także to lato nie zwalnia tempa, jeżeli chodzi o festiwale i dobre, i wspaniałe, i ciekawe propozycje muzyczne i wyjazdowe. Tutaj między innymi artyści grali na różnych perkusjonaliach i między innymi na kubkach czy szklankach, a teraz w audycji sięgamy też po instrumenty, które dość rzadko się pojawiają w muzyce popularnej, powiedzmy marimby i ksylofony. Camelia Jordana i SRNF.
1: They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.

To już hip-hopowe trio Niqab z Irlandii Północnej. Jest słynne, można powiedzieć już, zwłaszcza też po zeszłorocznym Offie. Artyści zrobili wtedy ogromne wrażenie, rapując po irlandzku w sposób, jakiego jeszcze nikt chyba nie słyszał. Niqab to właśnie teraz w muzyce nocą, natomiast my przechodzimy teraz do nieco innego świata muzycznego, nieco bardziej można powiedzieć słonecznego. Na początek do świata z surfowaniem, a potem już z piaszczystymi, białymi plażami.

0: Ostatnio dużo słyszymy o Odysei za sprawą filmu Christophera Nolana. No i teraz o jednej z bohaterek tej Odysei, czyli nimfie Kalipso, można powiedzieć, trochę porozmawiamy, bo właśnie od jej imienia bierze się nazwa gatunku muzycznego, którego teraz w audycji Muzyka Nocą będziemy słuchać. Kalipso jest to gatunek taneczny, taneczny, taki rozrywkowy, pochodzenia afrykańskiego, związany z wyspami archipelagu Karaibów. Między innymi z latami też 30., 40., 50. XX wieku. To są te dekady, w których gatunek ten zaczął się rozwijać. I za nami André Tussaud. To jest instrumentalista, śpiewak i gitarzysta haitańskiego pochodzenia, który osiadł w Nassau na Bahamach w 1953 roku. Zmarł w 81, ale był jednym z takich artystów, którzy właśnie tego typu rytmy taneczne związane z kulturą muzyczną Karaibów rozwijali. A my dzisiaj powiemy o zespole, który robi to w zupełnie współczesnej rzeczywistości i to jeszcze w mieście i w kraju daleko położonym i oddalonym od tych ciepłych i pięknych plaż Karaibów, bo mówimy o Kanadzie i o Toronto. Właśnie tam powstał zespół Cobotown w 2004-2003 roku na podstawie marzeń, można powiedzieć, jego założyciela, którym jest Drew Gonsalves. Drew Gonsalves ma mieszane pochodzenie właśnie kanadyjsko-trynidackie i z powodu przywiązania do tych trynidackich korzeni i tradycji rodzinnej i wspomnień z dzieciństwa założył zespół, w którym eksploruje rytmy kalipso. Zespół ten po raz pierwszy wystąpił ostatnio w Polsce na żywo na festiwalu Globaltica, podczas którego miałam okazję właśnie porozmawiać z liderem Cobotown, Drew Gonsalvesem, który zabierze nas teraz w świat muzyki kalipso.
1: I grew up in Trinidad in the Caribbean islands and yeah, I lived there until I was in my teenage years.
2: Dorastałem w Trinidadzie na Karaibach. Mieszkałem tam do okresu dojrzewania, a następnie przeprowadziłem się do Kanady, gdzie żyłem w Ottawie i Toronto. Trinidad to oczywiście kolebka muzyki kalipso. Dorastałem więc nieustannie ją słysząc, choć jako dziecko niekoniecznie się nią interesowałem. Wolałem raczej grać w zespole heavy metalowym. Dopiero po wyjeździe za granicę na nowo odkryłem piękno i siłę muzyki kalipso oraz bogactwo mojej rodzimej tradycji. Myślę więc, że ogromny wpływ miało na mnie miejsce, w którym dorastałem, Karaiby, ale jeszcze większy wpływ wywarły na mnie sama przeprowadzka i późniejsze spojrzenie wstecz z tęsknotą na kulturę i dom, które zostawiłem za sobą.
1: And then kind of looking back and, you know, longing for the culture and the home that I had left behind. To be honest, what I miss most were the people that I grew up with, you know, people who were dear friends and family. But I think that there was it, you know, when you grow up anywhere, you take it for granted.
2: Ale najbardziej brakuje mi ludzi, z którymi dorastałem, bliskich przyjaciół i rodziny. Kiedy się dorasta w jakimś miejscu, traktuje się wiele rzeczy jako oczywistość, coś normalnego. Dopiero gdy wyjechałem, wszystko nabrało nowego kontekstu i zrozumiałem, jak wyjątkowe było to środowisko. Jedną z rzeczy, które uwielbiałem w Trinidadzie i w muzyce kalipso, było zamiłowanie do błyskotliwości, gry słów i humoru. Teksty utworów kalipso poruszają często bardzo poważne tematy społeczne i polityczne, zachowując przy tym jednak poczucie

poczucie humoru i nie biorąc wszystkiego tak na poważnie. Myślę, że właśnie to na początku tak bardzo przyciągnęło mnie do tej muzyki. Wydaje mi się, że jako artysta staram się być przede wszystkim obserwatorem rzeczywistości. Odnoszę się w niej do tego, co widzę wokół siebie lub o czym czytam. Oczywiście różne piosenki poruszają różne tematy, ale jedną z rzeczy, które czerpią z tradycji kalipso, jest przekuwanie tych obserwacji w opowieści. Weźmy na przykład utwór zatytułowany Strange Dream. Jego akcja rozgrywa się w barze, w którym serwuje się rum. Pojawia się tam mężczyzna ubrany w strój, w gwiazdy i pasy, tańczący z kobietą, która trzyma pochodnie. Mężczyzna ten staje się chorobliwie zazdrosny, gdy ktokolwiek inny próbuje do niej podejść. To oczywiście analogia. Piosenka opowiada o Ameryce i demokracji. Jest jeszcze inny przykład, utwór King Sugar, mówiący o schyłku przemysłu cukrowniczego, ale w gruncie rzeczy nie tyle o samym jego końcu, co o wszystkim, co ten przemysł stworzył na Karaibach, o ludziach sprowadzonych z najdalszych zakątków świata, w czasach niewolnictwa czy systemu pracy kontraktowej, obejmującego choćby przybyszów z Indii. To wszystko wywarło ogromny wpływ na kształt regionu i niejako ciążyło nad nim. Tego rodzaju wątków jest mnóstwo, nie sposób oczywiście poruszyć je wszystkie, ale takie właśnie motywy inspirują mnie najbardziej.

0: In Toronto, yeah, they are countless. It's a very diverse city.
1: Teraz żyję w Toronto, w miejscu, gdzie przenika się bardzo wiele kultur. Ludzie przybyli tu dosłownie z całego świata i różne grupy przywiozły ze sobą swoją muzykę. Na tutejszej scenie muzycznej można usłyszeć dźwięki z każdego zakątka świata. Mamy świetnych artystów z Europy Wschodniej, jak choćby Lemon Bucket Orchestra. Mamy wspaniałych twórców z Afryki, prężnie działającą scenę hip-hopową. Jest Nuno Cristo, portugalski folklorysta, który sam buduje instrumenty i gra tradycyjną muzykę portugalską. W Toronto można znaleźć mnóstwo takich rzeczy. Choć z naszym zespołem nigdy nie planowaliśmy celowo tworzyć muzyki typu fusion, nasze inspiracje to głównie kalipso, ska i rytmy karaibskie, to jednak nie sposób nie chłonąć tych wszystkich pomysłów i dźwięków, którymi jesteśmy na co dzień otoczeni.

0: Caribbean, but you cannot help but also passively receive all of these ideas from all of this music, yeah, that we are surrounded by all the time. We're lucky to be.
1: A skoro mowa o Kalipso, to chciałam zapytać o Kalipso Rose. Ona jest legendą i symbolem tego gatunku, a ty miałeś okazję pracować z nią przy jednej z jej płyt. Jak ona jest prywatnie? Jak byś opisał swoje zetknięcie z Kalipso Rose?
0: Sure, you know, I grew up listening to Calypso Rose. I remember my grandparents had all her records. And, you know, years later when we started working together...
1: Dorastałem słuchając muzyki Calypso Rose. Pamiętam, że moi dziadkowie mieli wszystkie jej płyty, a lata później zaczęliśmy współpracę przy albumie Far From Home. Współtworzyłem go i produkowałem, brałem udział w nagraniach. Spotkaliśmy się, właściwie pracowaliśmy nad albumem wcześniej, ale potem spotkaliśmy ją w Miami. Widzieliśmy się na lotnisku, polecieliśmy razem do Belize na sesje nagraniowe. To był jak zew natury. Calypso Rose jest pełna pozytywnej energii i ciepła, a warto wiedzieć, że musiała pokonać naprawdę mnóstwo przeszkód i przebijać się w świecie muzyki. Przełamała wiele barier w swojej ojczyźnie, w Trinidadzie, ale także za granicą. Zabierała muzykę Calypso w miejsca, gdzie nikt o niej wcześniej nie słyszał, albo ludzie w bardzo małym stopniu ją w ogóle kojarzyli. Calypso Rose ma w sobie niezwykle ciepły, matczyny sposób bycia, który jest doprawdy piękny. Jest taka sama zarówno na scenie, jak i poza nią. Współpraca z nią była prawdziwym zaszczytem. Warto dodać też, że Calypso Rose zaczynała bardzo wcześnie, występując w tak zwanych namiotach Calypso, Calypso Tents. Muszę wyjaśnić słuchaczom, że nie chodzi tu o dosłowny namiot, choć w dawnych czasach faktycznie grano w namiotach. Dziś jednak mianem namiotu określa się każde miejsce, w którym wykonuje się tę muzykę. Calypso dorastała jednak w tym środowisku od najmłodszych lat. Za czasów złotej ery Calypso była młodą dziewczyną. Dzięki temu zna historię i zachowała żywe wspomnienia o takich postaciach jak Mighty Spoiler czy Growling Tiger i innych wielkich legendach, które kształtowały tę muzykę w tamtym okresie.
0: Mighty Spoiler and the Growling Tiger and all these great legends, you know, who shaped the music back then.

0: sure. I mean, one Calypsonian once called Calypso the singing newspaper, right? And that.
1: Kalipso określa się czasem jako śpiewaną gazetę i ja się w zupełności z tym zgadzam. Choć toczy się wiele dyskusji na ten temat, można powiedzieć, że kalipso to miejska muzyka ludowa Trinidadu. Gatunek ten ukształtował się przez długi czas, może nawet przez 200 lat i podlegał wielu różnym wpływom. Toczą się dyskusje, ile w muzyce kalipso jest elementów afrykańskich, ile europejskich, a trzeba przyznać, że bywa ona dość prosta w swojej budowie. Istotę kalipso stanowi rytm synkopowany oraz sposób interpretacji tekstu. Warto też dodać, że wiele utworów kalipso ma charakter satyryczny. Gatunek ten uwielbia grę słów, dwuznaczności i żarty. Moim zdaniem najlepsze utwory kalipso przypominają plotki. Brzmią tak, jakby ktoś po prostu opowiadał ci coś, co usłyszał od innej osoby. W tej muzyce jest pewna ujmująca, swobodna atmosfera. Jeśli chodzi o instrumenty, to w początkowym okresie muzyce kalipso towarzyszyły głównie instrumenty perkusyjne własnej roboty. W czasach kolonialnych na Trinidadzie zakazano używania bębnów, więc muzycy musieli improwizować. Wykorzystywano na przykład kawałki bambusa o różnych kształtach i rozmiarach, zwane tambu bambu, czyli dosłownie bambusowe bębny. Wiele wczesnych utworów kalipso wykonywano właśnie przy takim akompaniamencie perkusyjnym. Wczesne formy tego gatunku, zwane calendars, opierały się na zasadzie zawołania i odpowiedzi. Wokalista coś wyśpiewywał, a tłum odpowiadał, tworząc muzyczny dialog. Dopiero później zaczęto sięgać po skrzypce czy gitarę, tworzące składy przypominające zespoły smyczkowe. W latach 20. zaczęto stosować instrumentarium typowe dla amerykańskich orkiestr typu big band, rozbudowane sekcje instrumentów dętych i tak dalej. Uważam, że skład instrumentalny w muzyce kalipso zawsze odzwierciedlał różnorodne wpływy docierające na Trinidad z zewnątrz. Był okres, gdy w kalipso wyraźnie słychać było wpływy jazzu, a w latach 70. muzyki disco. Wcześniej z kolei silnie zaznaczały się wpływy z francuskich Antyli, co wynikało z migracji ludności z Martyniki i Haiti na Trinidad. Każda epoka wnosiła więc coś do tej muzyki, która nieustannie się zmienia. Zatem czym właściwie jest Kobo Town? Skąd ta nazwa?
0: Sure, Kobo Town, the name comes from a neighborhood in Port of Spain in Trinidad, which was a very important place in the birth.
1: Nazwa Kobo Town pochodzi od dzielnicy w Port of Spain na Trinidadzie, która była niezwykle ważnym miejscem dla narodzin muzyki kalipso. Dziś ta dzielnica już praktycznie nie istnieje, gdy ludzie mówią Kobo Town, nawiązują do konkretnego skrzyżowania, a dawna społeczność, miasteczka czy tej dzielnicy się rozproszyła. Jednak w tamtych wczesnych czasach miejsce to znajdowało się blisko wody, w pobliżu przystani rybackiej, gdzie na ląd schodzili marynarze. Przywozili oni ze sobą pieśni z innych stron i rozwozili je dalej po świecie. Tak właśnie w tamtym okresie, dzięki statkom i łodziom, muzyka rozprzestrzeniała się po wyspach. Kobo Town stało się też ośrodkiem sztuki walki na kije zwanej Kalinda. Przypominała ona nieco brazylijską capoeirę, łącząc w sobie elementy muzyczne i sztukę walki. Podczas pojedynków po obu stronach stali śpiewacy. Jeden wychwalał umiejętności zawodnika ze swojej dzielnicy czy grupy, a drugi szydził z przeciwnika i prowokował go. Ta muzyczna wymiana pełna przechwałek i drwin dała z biegiem czasu początek gatunkowi kalipso. Nazwaliśmy więc nasz zespół Kobo Town w hołdzie dla tych muzycznych korzeni, bo to sobie właśnie założyliśmy, zgłębić wczesne korzenie muzyki z Trinidadu i gatunku kalipso, a następnie nadać im współczesny wyraz.

0: time.
1: You know, we started playing this music so far from its birthplace, you know, up in Canada.
2: Zaczynaliśmy grać tę muzykę tak daleko od miejsca jej narodzin, bo aż w Kanadzie. Kiedy podróżowaliśmy z koncertami, często zastanawiałem się, czy ludzie odbiorą, czy zrozumieją nasz przekaz. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu okazywało się, że niemal wszędzie muzyka sama w sobie stanowi uniwersalny język. Nie trzeba znać kultury ani kontekstu, by ją docenić. W zespole żartujemy, że zajmujemy się dostarczaniem radości. Ja sam przecież słucham różnego rodzaju muzyki, która mnie inspiruje, mimo że może nie do końca ją rozumiem. Z naszą muzyką jest tak samo. Nasi słuchacze, którzy przychodzą na nasze koncerty, mają milion innych rzeczy, które mogliby przecież robić ze swoim czasem. Mają zajęte życie, zmartwienia, lęki, stresy, obawy. Ale my wychodzimy z założenia, że tę godzinę czy 90 minut koncertu chcemy poświęcić na to, żeby wnieść w ich życie trochę radości, światła, szczęścia. Ja czuję ogromną satysfakcję, że mogę to robić. Jeśli mam poczucie, że słuchacz po naszym koncercie wychodzi z odrobinę mniejszym ciężarem na barkach, to uważam, że wykonaliśmy swoją pracę. A jest nią po prostu dawanie odrobinę radości.
1: Because that's again, like, I think one of the things, you know, is a little bit of

Drunk and Disorderly i Mighty Sparrow, jeden z wielu artystów, którzy rozpropagowali muzykę calypso na całym świecie, wśród których jednym z młodszych jest właśnie Drew Gonsalves z zespołu Cobotown, z którym spotkaliśmy się dzisiaj w audycji. 3 minuty zostały nam do godziny 2. Wracamy po aktualnościach radiowej jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ranny policjant po interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Podczas wejścia do jednego z mieszkań policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę. Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski.
3: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę. Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
2: W okolicy znaleziono ciało ojca agresora. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Rozpaleniem ognia pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie zakończyły się uroczyste obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ogień będzie płonąć przez kolejne 63 dni. Głosy zabrał m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
4: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
5: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, tu obecnych, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach i o walce za wolność, godność i niepodległość Polski będzie trwać.
2: W powstaniu zginęło 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorajskim. Odnaleziono